nerwowy fortepian, często z wolnością muzyki rockowej, czasami zahaczającej też o jazz, ale to wszystko w tych emocjonalnych tekstach, jedynej w swoim rodzaju Fiony Apple. Najpierw On The Bound ze wspomnianej przeze mnie wcześniej płyty When The Pawn, a potem już najnowszy, króciutki co prawda singiel Fiony, który będzie piosenką główną serialu Lucky. Tych nowych wydań jej autorskich nie ma zbyt wiele w ostatnim czasie, ale artystka mówi, że ma pewną blokadę artystyczną związaną z obecnymi czasami, bo wydaje jej się, że w tak burzliwych czasach nie ma odpowiednich słów, żeby opisać to, co czuje tyle ludzi na świecie mierzących się z tragediami ludzkości. Zrobiło się nam trochę patetycznie, ale zrobiło się

Zagrają w Dolinie Trzech Stawów już w niedzielę. W trakcie tego koncertu będziemy z Maćkiem Jankowskim prowadzić audycję Młody Polski Jazz. Ofowiczów zapraszam na koncert właśnie tego zespołu po 21:30, a nieobecnych na Ofie do słuchania naszej audycji już po 21:00. Ale nie wyrwę nas jeszcze z tego australijskiego rockowego grania. Przed chwilą Hertz, a teraz jeszcze dwa utwory z płyty Comfort to Me.

Pełna punkowej bezczelności płyta Comfort to Me. Amy Taylor śpiewa tu o złości, o kobiecej niezależności, lęku, przemocy, życiu we współczesnym świecie. Szczególnie mocny jest utwór Knifey, który słyszeliśmy przed chwilą, gdzie Amy Taylor śpiewa o tej kobiecej złości już bardzo bezpośrednio. I podobne podejście ma w swojej twórczości Carla Chubb, wokalistka grupy Sprints.

nerwowość, intensywność i zamiłowanie do wyrazistych wokali. To wszystko irlandzki zespół Sprints i ich zeszłoroczny album All That Is Over, a na nim utwór Something's Gonna Happen. Posłuchajmy jeszcze jednego, Desire.

Sprints i Dead Letter pokazują niepokojącą, pełną napięcia energię współczesnego post-punku. Ci drudzy wydali w tym roku album Existence is Bliss. Wspominałam wcześniej o tym ujęciu Fiona Apple, która ma blokadę artystyczną związaną z chaosem współczesnego świata. Inaczej jest akurat z zespołem Dead Letter, bo ich najnowszy album to próba odnalezienia sensu i pewnej radości w tym absurdalnym świecie. Mam wrażenie, że takich albumów będzie jeszcze dużo, niestety, ale myślę, że potrzebujemy ich również w takim wydaniu. Mam nadzieję, że z rockowych albumów, może niekoniecznie o takiej tematyce, ale na pewno z tego roku, nikt nie zapomniał o kolejnej rewelacyjnej płycie Ice Age. Ale dla przypomnienia, proszę bardzo.

Zanim się dzisiaj pożegnam, to zanurzymy się w pewnym soundtracku, choć wcale nie chciałam go dzisiaj grać, ale czuję wielką potrzebę zamknięcia audycji właśnie tym artystą. W środę rano dowiedzieliśmy się, że odszedł Glenn Hansard, twórca ścieżki dźwiękowej do poruszającego filmu Once, w którym również odegrał główną rolę. I za ten utwór Glenn otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę w 2008 roku.

Na koniec jeszcze jeden fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Once, a ja na dziś się żegnam. To było Bażancie Serce. Dziękuję, Ania Lalka.

wezmę się w garść. Chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak soplet.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych

0: strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
1: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
2: Autopromocja.
3: To już prawie piąta.
1: Trójkowy budzik.

La, la, la, la, to właśnie ten dzień. I te najbliższe też będą takie właśnie gorące, upalne, letnie. 3 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa ciepło. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dzień dobry.

ciepło, tak ciepło rodzi się na sercu, że oczywiście muzyka w roli głównej w trójkowym budziku. W uzupełnieniu Nocnych Trójek, gdzie to wystąpił Artur Rojek, tu nominalnie z takim zmysłowym zespołem Zmysłowic. Open!

miłości. Życzymy wszystkim świętującym dziś imieniny Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Niech sobie roszczą prawo właśnie do szczęścia. Czwartek, 30 lipca, słońce obudziło się przed piątą, zajdzie po 20:30, dzień potrwa prawie 15,5 godziny. Wszystkim świętującym raz jeszcze wszystkiego dobrego.

Lick Kelly. Tego szczęścia życzymy. 14 minut po godzinie 5. Zachęcam do porannej korespondencji. Przypomnę, tryb wakacyjny w budziku włączony, ale jednak taką, nazwijmy to, umowną, upalną listę obudności sprawdzamy. A zatem budzik ma

No i pięknie te sygnały. Pierwsze poranne od państwa. Bardzo się cieszę. Powolutku, spokojnie, wakacyjny tryb. Sprawdzamy listę obudności. Nie spieszymy się, nie spieszymy, ale spieszymy z muzycznym kalendarzem. Tym bardziej, że pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi Kate Bush.

muzycznym trójkowym kalendarzu. Tak to właśnie plotą się różnego rodzaju rocznice i urodziny Kate Bush i rocznice śmierci. 32 lata temu odszedł Rysiek Rydel.

32. rocznica śmierci Ryśka Riedla. Dziś w muzycznym kalendarzu nie tylko urodziny, rocznice śmierci, ale także przegląd list przebojów. No i pamiętamy, że w 1966 roku ten utwór znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100.

0: Równo 60 lat temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. No i wciąż króluje. Teraz już przecież mówimy, że to klasyk. Klasycznie o tej godzinie pan synoptyk ma głos. Przeważający obszar kraju będzie pod wpływem wyżu z pogranicza Ukrainy i Rumunii. Jedynie zachodnia Polska znajdzie się w zasięgu Zatoki Niżowej z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. No i patrzymy na mapy pogodowe. Okazuje się, że ciepłe powietrze polarnomorskie stopniowo od południowego zachodu będzie wypierane przez gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. 5:30, sprawdźmy szczegóły. W całym kraju słonecznie. Nie będzie się chmurzyć, nie będzie padać, a wiatr południowy słaby, na północy umiarkowany. Ciśnienie za to spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Patrząc na to, co będzie się działo w najbliższych dniach, to dziś jeszcze fraszka i graszka. I powiedziałbym, że te temperatury, które prognozowane są dziś w najcieplejszym momencie dnia, w ciągu dnia dziś, to w najbliższych dniach, w weekend, na początku przyszłego tygodnia, to prawie, że takie będą nocą. Uwaga, dziś od 25 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, na Podlasiu. Koło 32 w centrum. I to jeszcze nie koniec. Najwyższa temperatura dziś na zachodzie do 36 stopni Celsjusza. Ach, upały. Proszę na siebie uważać.
1: Trójkowy budzik.
0: Za 29 minut szósta.

Najwierniejsi słuchacze i pewnie wszystkie trójkowe strzelby pamiętają ten pierwszy koncert Depeche Mode w Polsce na warszawskim Torwarze. To był rok 1985. Ech, wspomnienia tych wspomnień. Jeszcze przed południem dziś będzie sporo także tych muzycznych. 25 minut pozostało do godziny 6 w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pędzimy, pamiętamy nie tylko o jubilatach, o solenizantach, o nich za chwilę, ale w gronie dzisiejszych jubilatów ze świata muzyki także Jarosław Tioskow, gitarzysta, wokalista grupy Kasa Chorych.

muzycznym, trójkowym kalendarzu na zamknięcie świata dat Kasa Chorych z najlepszymi życzeniami dla dziś świętujących. Przypomnę dziś Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkim świętującym raz jeszcze najlepsze życzenia. Dziś Dzień Skarbowości w kalendarzu świąt nietypowych. Dziś również Dzień Sernika. Sernik z herbatą pod mikrofonem czeka już. To sygnał od pani Kasi, od pana Wojtka z Piaseczna też. Krótko i na temat jeszcze dwa dni i do urlopu. Dziś też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni ustanowiony przez

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na literką czy cyferką, liczbą, która sponsoruje dzisiejsze spotkanie, czy w ogóle jakieś przypomnienie historycznych wydarzeń, to pewnie 5,78. Ciekaw jestem, czy ktoś pamięta, cóż to takiego. 5,78. O, 21 minut pozostało do

pewno ciepłych, jeśli jeszcze nie gorących poranków, to jedno z takich właśnie. Pani Kasia, na fali, także z przyjaciółmi. 5,78.

0: 17 minut pozostało do godziny 6. Jak tu nie kochać trójkę, jak tu nie kochać radio, jak nie kochać trójkowych słuchaczy? Powiedziałem tylko 5.78 i od razu. Pan Grzegorz z Dębicy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Pan wiedział dokładnie, po pierwszej nutce właściwie, po pierwszej cyferce. Cóż to takiego? Proszę przypomnieć młodszym słuchaczom.
1: 5.78 to jest taka liczba, której się nie zapomina. To jest rekord świata Władysława Kozakiewicza w skoku otyczce. Na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku.
0: Tak jest, wynik to było równo 46 lat temu. Tak, no ale wynik wynikiem, prawda?
1: Tak, tak, a co się działo później? Utarliśmy nosa Sowietom w taki sposób, może nawet niezbyt elegancki, ale pamiętny do dzisiaj i wszystkim, którzy nie wiedzą, o co chodzi, polecam obejrzeć.
0: No i na pewno to hasło, które przeszło do historii, gest Kozakiewicza.
1: Dokładnie.
0: Wiele i kolejne pokolenia także pewnie wiedzą, o co chodzi. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za sygnał.
1: Dziękuję.
0: Cieszę się, że udało się porozmawiać. Pan do pracy? W pracy? Jak to wygląda teraz?
1: Tak, do pracy.
0: Na szóstą?
1: Ale zatrzymałem się bezpiecznie na poboczu. Mhm. Spokojna głowa.
0: Na szóstą pan jedzie?
1: Tak, dokładnie.
0: A jaka branża? Jeszcze dopytam.
1: Metalowa.
0: Metalowa. No to tak. Powinienem coś ostrego teraz zagrać, metalowego.
1: O, bardzo proszę. Tak, tak. Na,

0: pobudzenie. Będę wdzięczny nawet.
1: Dobrze, dobrze.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pan Grzegorz Dębice, szerokiej, bezpiecznej drogi. Bardzo dziękujemy. Tak, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy na przekór nie zagrali. Coś bardzo ostrego, pobudzającego teraz. Ciii.

Branża metalowa, rozbudzona. Chyba najspokojniejsza piosenka dziś w budziku, tak mi się wydaje, ale pięknie to zabrzmiało. 12 minut pozostało do godziny 6. Popularny kierunek wakacyjny nas, Polaków. No i zaskakująco wysokie ceny paliw na Bałkanach ponownie rosną. Rządy próbują ograniczyć skutki wzrostu cen ropy dla kierowców. W Chorwacji, przypomnijmy, od wtorku obowiązuje nowa, wyższa cena maksymalna. Tamtejszy rząd jednocześnie podwyższył ceny na stacjach, ale też obniżył akcyzę i marże sprzedawców, by ograniczyć skalę podwyżek. I tak benzyna kosztuje euro 62 za litr, a diesel euro 75 do Chorwacji. W Serbii z kolei władze zdecydowały o przedłużeniu do 2 sierpnia obniżonej o 20% akcyzy na paliwa. No i to kolejna próba ochrony kierowców i przedsiębiorców przed skutkami rosnących cen ropy. Mimo państwowego wsparcia ceny na stacjach nadal rosną. Obecnie litr diesla kosztuje euro 90, a benzyny euro 70. No, sytuacja też komplikuje się w związku z sytuacją pogodową. Bardzo niski poziom Dunaju. Serbia sprowadziła w lipcu ledwie około 1/4 planowanej ilości produktów naftowych. Płytka rzeka ogranicza możliwość transportu paliw barkami. Będziemy się także i temu przyglądać. Proszę uważnie nasłuchiwać. To Trójka, trójkowy budzik za 11:06.

0: On biegł do niej i biegł do niej. No, czy jakoś tak. 7 minut pozostało do godziny 6. Michał Nogaś już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Troszkę za wcześnie, ale ja się bardzo cieszę zawsze.
1: To wyjdę.
0: Nie, ja się właśnie bardzo cieszę, ale chcę, żebym się nie cieszył.
1: Dokonałem właśnie eksperymentu nieświadomie.
0: Mianowicie.
1: Zrobiłem sobie kawę z wodą gazowaną, bo pomyliłem te dzyndzelki w naszym dystrybutorze.
0: Automacie, tak?
1: Tak, ale doszło do komisyjnego spożycia za szybą przez Agnieszkę i podobno da radę.
0: Ja myślałem, że to cola jest rzeczywiście.
1: Może się nie nabuzuje tutaj.
0: A zobacz, że się w ogóle nie wymieszało. Na dole jest półprzezroczyste, na górze jest no, taki płyn do mycia naczyń zmieszany z czymś tam jeszcze.
1: Pewnie chciałeś zapytać. Co dzisiaj w audycji?
0: Nie.
1: Dobrze, to nie powiem.
0: To pójdę sobie.
1: Pawcio Wędrowniczek powraca, nasz kolega.
0: Kolejna odsłona, tak.
1: Tak, będzie szedł pieszo przez Polskę. Obecnie przygotowuje się do wyprawy przez poniemieckie, czyli okolice warmińsko-mazurskie. Paweł dzisiaj będzie turski gościem audycji porannej. Zdradzimy to, jak będzie wyglądała jego trasa od poniedziałku, a słuchaczki i słuchaczy będziemy prosić o to, żeby wskazali Pawłowi, które miejsca koniecznie musi odwiedzić, jakieś zadanie tam zrealizować.
0: O.
1: Ja mogę długo tak mówić, spokojnie.
0: Nie, spokojnie, to mów.
1: I poprosimy, by państwo mieli swój udział w wyprawie Pawła.
0: W kibicowaniu? W zadawaniu? Jakiś tam, no
1: nie wiem,
0: zadań?
1: Może w dokarmianiu.
0: O, może tak, na pewno wsparciu.
1: Może pompowaniu kół w wózku. No to są, różne są zadania. Tak, to chyba
0: to zadanie dla państwa i zadanie dla Pawła. No

0: To takie, myślę, transakcja wiązana, przyjemna, jeśli chodzi o to, co będzie się działo na antenie. Ale nie tylko o to,
1: w audycji porannej.
0: Ja bym poradził, żeby zawsze szedł w stronę słońca.
1: No, lepiej to brzmi niż w stronę światła, to się zgadzam z tobą.
0: Chociaż
1: ale...
0: tak w cyklu dobowym to by się kręcił w miejscu na Warmii i Mazurach, ale to też pięknie, więc dlaczego nie?
1: Cykl dobowy, gdybyś miał to rozwinąć, to co to jest?
0: No pobudka piąta rano, to na pewno i lewa, prawa, lewa, prawa, lewa,
1: tylko nie wiem, czy on będzie spał w tym wózku, czy gdzieś poza, to muszę ustalić.
0: A może państwo zaoferują nocleg Pawłowi, właśnie, no to mogłoby być coś.
1: Taki nosek ze sprzątaniem, że przy okazji państwu okna umyję.
0: No dobrze. Michał Nogaś, porannej audycji po godzinie 6:00 już słyszą państwo. Będzie się działo. Dziękuję bardzo.
1: Będę się działo, tak.
0: Będzie się. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, a my uciekamy. Dziękujemy i do jutra.

0: Autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera. Słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak.

0: i Sara Lityńska, trzy kobiety. Babcia?
1: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
0: Mama?
1: To jednak są przepustki z piekła.
0: I córka?
2: Babcia?
3: Zapraszamy na scenę teatralną trójki.
4: Agata Biziuk
3: i Andrzej Brzoska.
0: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
5: Autopromocja.
6: I oto jest szósta. Michał Nogaś, dzień dobry. 30 lipca zaczynamy audycję poranną od serwisu. Przedstawi go Agnieszka Drost.
7: Syreny zawyły w Lublinie i Krasnymstawie powodem rosyjski atak na Lwów. Pierwsze spotkanie premiera Tuska z prezydentem Ukrainy od czasu sporu historycznego. Obaj politycy byli zadowoleni. Wracają upały, dziś gorąco, jutro i jeszcze goręcej. Rosjanie zaatakowali Lwów. W mieście było słychać eksplozje, uszkodzone zostały dwa wieżowce, są rany, zabici i ranni, trwa akcja ratunkowa. W związku z tym atakiem Polska podrwała myśliwce, były to działania prewencyjne, a o 3:50 mieszkańców Lublina obudziły syreny alarmowe. Po 9 minutach alarm został odwołany, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
8: Zgodnie z komunikatem i poleceniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wojewoda lubelski wydał dyspozycję o uruchomieniu alarmów, czyli właśnie tego systemu wczesnego ostrzegania dla ludności w związku z uderzeniami prawdopodobnymi z powietrza. Ta procedura została zrealizowana zgodnie z przepisami i zgodnie z kolejnym komunikatem o odwołaniu tego zagrożenia, syrena alarmowa poinformowała o zakończeniu też zagrożenia. Więc obecnie tego zagrożenia nie ma, co nie oznacza, że służby przestały pracę.
7: Alarm dotyczył przeważającej części województwa lubelskiego z wyłączeniem powiatów na północy regionu. Premier Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. To było pierwsze spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy po odebraniu mu Orderu Orła Białego. Politycy rozmawiali w Lublinie w drodze powrotnej prezydenta Zełenskiego ze Stanów Zjednoczonych. I to właśnie wizyta w Waszyngtonie była jednym z głównych omawianych tematów. Przed lubelskim urzędem wojewódzkim była reporterka Radia Lublin Magdalena Kowalska.
9: Spotkanie ukraińskiej głowy państwa i szefa polskiego rządu trwało około godziny. Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem, napisał premier Donald Tusk. Dziennikarze nie mogli uczestniczyć w rozmowach, nie odbył się też żaden briefing, jednak gdy politycy żegnali się przed urzędem wojewódzkim, wyglądali na wyraźnie zadowolonych. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
7: Amerykanie przeprowadzili w nocy zmasowaną falę uderzeń na cele w Iranie. Waszyngton określił je jako potężną odpowiedź na przeprowadzone dzień wcześniej ataki rakietowe na amerykańskie siły w regionie. Siły CENTCOM uderzyły w dziesiątki celów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nadbrzeżne systemy obserwacyjne, podało dowództwo w komunikacie. A działania te poprzedziła zapowiedź Donalda Trumpa, który mówił wczoraj: uderzymy w nich bardzo mocno, ponieważ teraz nasza kolej. Najpierw ślubowanie w Sejmie, a potem przywitanie w biurze. Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie rozpoczęła pracę jako rzeczniczka praw obywatelskich. Wśród najważniejszych zadań wymienia m.in. odbudowę zaufania do wymiaru sprawiedliwości, ograniczenie nadużywania tymczasowych aresztów i ochronę praw osób z niepełnosprawnościami. Będzie upominała się też o prawa mniejszości narodowych.
10: To kwestia, która powinna być pod czujnym okiem biura. Rosnąca mowa nienawiści wobec Ukrainek i Ukraińców jest faktycznym problemem, o czym też mówią statystyki. Ja na pewno do tej dyskusji dołączę, na pewno w kontekście spotkania z Komendą Główną Policji i prokuraturą, w tym prokuraturą krajową.
7: Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpiła na stanowisku RPO Marcina Wiącka. Do Polski wracają upały. W większości regionów termometry pokażą dziś i w kolejne dni ponad 30 stopni Celsjusza, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
11: Na zachodzie kraju spodziewamy się temperatur rzędu nawet 35-36 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i na północnym wschodzie około 25, natomiast w wielu miejscach Polski spodziewamy się temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza.
7: A jutro będzie jeszcze cieplej. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. UNESCO zaakceptowała plan zarządzania Puszczą Białowieską. To dokument, który wyznacza kierunki ochrony jednego z najcenniejszych lasów w Europie, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
12: Jest pierwszym, bardzo dobrym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO. Daje gwarancję, że rząd polski wspólnie z samorządem

0: rządem, ze wszystkimi służbami środowiskowymi robi wszystko, aby zachować markę UNESCO dla Puszczy Białowieskiej.
1: Zgodnie z dokumentem około 96% powierzchni puszczy ma podlegać naturalnym procesom przyrodniczym. Dotychczas było to tylko 37%.
2: Klimat.
1: Na mapie IMGW jest 65 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną. Dotyczą rzek i jezior na terenie niemal całego kraju. W lasach mamy zagrożenie pożarowe, na północy jest ono niskie, na południu średnie. Nieco ponad 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, reszta z węgla. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda, chociaż Agnieszka mówiła już na jej temat wiele w serwisie, to jeszcze dopowiem, że IMGW przewiduje wzrost w ciągu najbliższych kilku godzin temperatur. Będzie bezdeszczowo dziś i uwaga, w najcieplejszym momencie dnia, który nastąpi po 13:00, najchłodniej 29 stopni będzie na Suwalszczyźnie, najcieplej 37 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: 6:06 zaczynamy audycję poranną.

z muzyką z lat 80. Basik jest, za chwilę pojawi się wokal. Przed Państwem na antenie i na scenie sam on, Jerzy Michał.

0: Club Tropicana. Dziś na początek to Wham. No, dzień będzie gorący, więc wszystko może wydarzyć się inaczej niż zaplanowaliśmy. Już to mówiłem na antenie przed szóstą, że zrobiła mi się kawa z wodą gazowaną. Może to dobry napój dla moich mięśni. Tak mnie, proszę państwa, wczoraj przeczołgał Tineo, że wstawałem z radością, jak nowonarodzony.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Ale pozdrawiam pana trenera. Jednej rzeczy nie zrobiłem. To znaczy, do sauny nie poszedłem po zajęciach. I pomyślałem sobie, że następnym razem już nie zaniedbam, ale chciałem zapytać, skoro za oknem będzie sauna, nasze słuchaczki i słuchacze, 22 i 7 trójek, dlaczego sauna jest w porządku? Co sauna z nami robi i dlaczego warto do niej chodzić? Może nie do takiej za oknem, ale do takiej specjalistycznej. 22 i 7 trójek, niech to będzie pytanie na pobudzenie, rozbudzenie w audycji, dlaczego warto udać się do sauny i co sauna państwu daje. 22 i 7 trójek, polecamy się. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy koszulką. Taką, którą przed wejściem do sauny należy zdjąć oczywiście. Ale poza tym można się nią chwalić. Wczoraj widziałem na siłowni jednego przystojnego mężczyznę w koszulce trójkowej i to nie byłem ja. Teraz uspokajam panie i panów. Ha. No dobrze, 22 i 7 trójek w sprawie sauny, a tutaj Canons się pojawili.

0: Light as a feather. To Canons w audycji porannej. No dobrze, to ja myślę, że my teraz musimy wyemitować coś, do czego państwo być może zdążyli się już przyzwyczaić. Sprawdźmy, czy to to.
1: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
2: Teraz pieszo.
1: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
2: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Tak było. To teraz poprosimy o inny dźwięk.
2: Teraz Pieszo.
0: To trzech razy sztuka. Może byś coś powiedział na żywo.
3: 280 kilometrów przez 8 dni, po drodze 4 miejscowości trzyliterowe, Kąb, Ruś, Ryn razy 2,
0: a Kąb także... przez on.
3: Przez on.
0: Kąb się czy kąb?
3: Kąb.
0: A.
3: Oraz oczywiście starty etapów pod wsią, pod Iławą, Wieś Dół oraz Ełk. Więc 6 miejscowości łącznie.
0: A, to jest ta nowa już trasa.
3: Tak.
0: Myślałem, że odniesiemy się do tego.
3: Możemy.
0: To
3: oczywiście.
0: Teraz zamknij oczy i przypomnij sobie, Paweł Turski, dzień dobry oficjalnie.
3: Dzień dobry.
0: Którędyś, że szedł za pierwszym razem?
3: Szedłem ze wsi Sól. Mhm. Po drodze pewien
0: Byłeś
3: gagatek
0: w zębie.
3: Mi. Tak, też, ale pewien gagatek mi przeszkadzał. Tak zamknąłem oczy i tak nadal go widzę, choć jak otworzę oczy, nadal go widzę.
0: Aha.
3: To jest taki paradoks. I szedłem przez Korbielów, Jeleśnie. No i dużo było tych miejscowości.
0: A jak ci przeszkadzał dokładnie? Bo dokonałeś takiego, bym powiedział...
3: Ataku personalnego.
0: Ataku, tak. To znaczy, byłeś bardzo no, taki...
3: Brutalny
0: wręcz, oczywiście. I napastliwy w tym ataku. Więc co zrobił?
3: A na przykład dzwonił do mnie, kazał się łączyć. To były polecenia służbowe oczywiście. Bardzo miłe i uprzejme.
0: Czy my jesteśmy... Czy ta osoba jest teraz z nami w studiu?
3: Są tylko dwie osoby. Oczywiście o tobie mowa, Michale. A.
0: Nie kazałem, ja prosiłem grzecznie, delikatnie. Byłem miły jak zawsze. I piję kawę, a ty opowiadaj, oczywiście.
3: Tak, i chociażby ten gagatek. Przyjaciół nawet. Wydawał te polecenia służbowe i chociażby wymyślał różne wyzwania. Pamiętam, że w Jeleśni, na przykład to jeden ze słuchaczek poprosiła, abym przeczytał napis na bramie, ale tych wyzwań było więcej, ale od tego... czytania. Zacznijmy te wspomnienia.
4: Cyś ty chłopie łosolą, cy ty mi mos rozumu, karcma stoi u drogi, a ty idziesz do domu.
5: Nem, nem, nem.
6: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
7: Będziemy rzeźbić ptaszka z drewna.
8: O, ale pan musi mieć siły.
3: Na 3, 2, 1.
8: Trójka!
7: Słychać było.
3: Próbuję wejść dalej.
9: I teraz zmienisz tu panią.
7: Dzień dobry.
10: Składa już jest opadnie, to
3: tak jest okay?
10: No będzie dobre. No i dobre.
0: A w czym dokładnie zmieniałeś panią?
3: W produkcji oscypka. To też wyzwanie wymyślone przez ciebie na antenie. Nie wiem, czy słuchałeś audycji Teraz Pieszo i wejścia chociażby u Katarzyny Borowieckiej. I nie wiesz może, z jakim wyzwaniem to się wiązało. Bo poprosiłeś mnie o zrobienie oscypka, gdy byłem w miejscowości, w której są skocznie na...

0: narciarskie, piękne drewniane domy, tak. W Chochołowie. Tak. I Osypki...
1: Powstanie tam było kiedyś, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. Tak. I, ale Osypki tam nie powstają. I jak szedłem do Zębu, to na trasie były dwie bacówki. Jedna taka komercyjna, druga nieczynna. Osypki produkuje się w górach, już wysoko są na halach owce. Hej. Latem, dokładnie. I ser się produkuje dwa razy dziennie. Gdzieś około 4-5 oraz po południu po 16, 17. To jeszcze to po 16, po 17 to może by się udało zrobić na żywo, no, ale góry są daleko od Chochołowa stosunkowo, szczególnie gdy się idzie do wsi Ząb.
1: Ale bliżej niż Warszawa.
0: Znaczy, to prawda, tak. Ale dzięki tobie na przykład mogłem zobaczyć Gubałówkę, na której nigdy nie byłem, bo tak bardzo musiałem zmienić trasę, aby dojść właśnie do zmienienia pani z pod Półtuska, z tego co pamiętam, w produkcji sera. Bo ja, żeby wyprodukować ten ser, to musiałem biec.
1: Tak, z Półtuska codziennie, nie?
0: Nie, nie, nie. Pani była jako turystka. Aha. W Zakopanem. Podobnie jak ja. Więc czasami te wyzwania były dość trudne, choć na pewno wiąże się z tym wiele wspomnień, tak samo jak wiele wspomnień wiąże się ze spotkaniami z państwem, bo to nie jest tak, że ja tylko idę i wykonuję polecenia służbowe, bardzo brutalne i trudne, także sprawiające oczywiście radość, ta autokorekta.
1: Ciekawą kolejność tu przyjąłeś w tej opowieści, ale ja wszystko zniosę, tak, jestem cierpliwy, tak. Jak papier. No i?
0: Jak papier, to bym może poprosił o podwyżkę, nie, no, żarty na bok. I idąc dalej, testuję tę wytrzymałość, ale państwo nie testowali tej mojej wytrzymałości, bo mieliśmy naprawdę wiele pięknych chwil, mam taką przynajmniej nadzieję, ja je do tego zaliczam, i wiele spotkań na trasie.
2: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
3: Goniłem za panem, ponieważ nie mogłem ominąć takiej okazji, że trójka jest tak blisko mnie.
0: Czy państwo specjalnie, żeby mnie spotkać?
4: Nie, nie, przejeżdżaliśmy właśnie, widzimy, że ktoś gada na przystanku, słuchamy, się to wszystko skojarzyło i tak my się zatrzymali akurat.
5: Grzybów jeszcze nie ma, a tu przyjechałem na grzyby.
2: To ma ty?
0: Wolny.
2: Jezus, jak fajnie. Młody, jaki fajny.
6: Dobry, panie panie.
0: Dzień dobry.
6: Szukałem pana dzisiaj od Jeleśni przez Kucisko i inne trasy i nie trafiłem. A trafiłem teraz. Po wózeczku poznałem.
0: No, oczywiście na każdego... Tak. Słuchacza, który mnie spotyka na trasie, nie boi się podejść, czekają trójkowe gadżety, piękne koszulki, więc nawet tak bardzo praktycznie podchodząc do życia, warto mnie zatrzymać.
1: Dobrze, Paweł Turski mówił, wspominał, obrażał, deprecjonował, zachęcał, emitował i tak dalej, i tak dalej. Jesteś gotowy do drugiego etapu?
0: Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy jeszcze nie wypaliłem się dzisiaj z wszelkich słów trudnych dla ciebie i bolesnych, ale ewentualnie
1: nie,
0: poszerzę
1: spokojnie,
0: swoje słownictwo.
1: Z tym, jak wiemy, nie masz problemu. Na pewno się jeszcze rozkręcisz. Ale chciałem cię zapytać o kondycję fizyczną. Czy jakoś specjalnie się przygotowujesz?
0: Ja jestem teraz w trakcie przygotowań do maratonów na jesień, więc... Pamiętam taką sytuację, w poniedziałek się zapytałeś, czy mnie bolą nogi. Troszeczkę bolały, choć wtedy skłamałem, będzie teraz na mnie, będę sam nadawał, że nie bolą, ale to było po long runie, czyli długim wybieganiu 26-kilometrowym, więc trwają przygotowania intensywne, biegowe,
1: czyli
0: i one
1: okłamałeś?
0: Bardzo...
1: okłamałeś?
0: Tak, czekam na wpis do akt. Bo papier wszystko przyjmie.
1: Co tu się dzieje dzisiaj o poranku?
0: Mam nadzieję, że państwo... będą mogli spotkać piechura z rozbudowanymi nogami, który nigdy się nie zatrzyma, bo właśnie tak wyglądają przygotowania, czyli przynajmniej co drugi dzień trening biegowy, aby móc przejść 280 km w sandałach i skarpetkach. Nie wstydzę się tego, choć wiem, że możliwe, że regulamin będzie zmieniony.
1: Paweł, a czy ty lubisz saunę?
0: Czy lubię saunę? Oczywiście, że tak. Wielokrotnie jak zmieniałeś mnie chociażby po audycji Coś mi świta, mówiłeś, że tutaj przygotowuję saunę w studiu, więc jak najbardziej polecam saunę.
1: A dlaczego warto iść do sauny?
7: Jeżeli chodzi o saunę, to ja bardzo polecam, od wielu lat właśnie stosuję jako taką kwestię regeneracyjną i prozdrowotną. Sauna świetnie rozluźnia, oczyszcza pory, naprawdę po całym dniu potrafi zdziałać cuda, a jeszcze w połączeniu z morsowaniem, to już jest w ogóle bajka. Naprawdę udowodnione jest to, że przedłuża życie, także bardzo polecam.
1: Chciałeś jakichś zadań na nową trasę?
0: Mi się wydaje, że to zadanie to już słuchacz od razu wymyślił, bowiem w przyszłym tygodniu mają być upały, więc sauna będzie na zewnątrz, piekarnik, a jeziora wokół, bo będę szedł przez Mazury, właśnie ze wsi Dół pod Iławą.

0: do Ełku, mnóstwo jezior, więc tylko pytanie, czy tę wodę da się ochłodzić. Ewentualnie wejdę do sklepu, kupię lód.
1: No właśnie. O kolejnym etapie podróży Pawła, pieszej przez Polskę, będziemy mówić po godzinie 7:00. Paweł zostaje, będzie teraz chodził po redakcji i innym osobom przytykał różne sprawy. Ja już swoją karę...
0: Odpalam słownik.
1: Dobrze,
0: bo brakuje słów. Dzięki.
1: 22:07, tu jak przypomnę w sprawie tego, dlaczego warto do sauny chodzić i dlaczego warto korzystać z jej uroków, można do nas dzwonić. A ja mam dla ciebie piosenkę.
0: Tak.
1: Po oscypkową. Spodę samiusieńkich tatek.
0: I wyzwanie, wyznanie mu miłosne widzę mimo obrażania. Hey! Hey!

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
5: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Dochodzi 6:30. W studiu Agnieszka Dwest.
4: W Lublinie i Krasnym Stawie zawyły dziś syreny alarmowe. Uruchomiono je w związku z licznymi rosyjskimi atakami na Ukrainę, w tym w pobliżu granicy z Polską. Burmistrz Krasnego Stawu Daniel Micuła napisał na Facebooku, że system ostrzegania zadziałał sprawnie i zgodnie z procedurami. Po ustaniu zagrożenia mieszkańcy usłyszeli kolejny sygnał informujący o jego odwołaniu. Syreny alarmowe zawyły w prawie całym województwie lubelskim. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy dotyczący ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tzw. piwa 0%, a także wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej Polsce między 22 a 6 rano. Kolejne rozwiązania dotyczą zakazu cenowych promocji na alkohol typu kup 12 piw, drugie tyle dostaniesz gratis. Jest akt oskarżenia wobec 8 osób, które odpowiedzą za oszustwa internetowe na pracownika banku. Mężczyźni łącznie mieli wyłudzić ponad 4 miliony złotych. Prokurator Krzysztof Kopania mówi, że oszuści mieli działać w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie.
5: Podając się za pracowników banków, wprowadzali oni swoich rozmówców w błąd co do tego, że ich oszczędności zagrożone są działaniami przestępców i należy je przekazać na specjalnie tworzony rachunek techniczny.
4: Oskarżeni mieli też namawiać pokrzywdzonych do zaciągania pożyczek i przelewania ich na specjalne rachunki. Śledztwo trwa i obejmuje łącznie 150 podejrzanych. A więcej informacji w serwisie o 7:00.
3: Dziś w Polsce, nie po raz pierwszy, zaczyna się sauna.
6: Uważam, że sauna jest rewelacyjna i oczyszcza człowieka ze złych toksyn. I człowiek wychodząc z sauny jest lepszy po prostu. Ma lepszy nastrój, lepiej się czuje. No, polecam wszystkim saunę. No i poza tym się długo żyje i zdrowo.
3: Dziś bez deszczu w Polsce i w ciągu dnia od 29 stopni na Suwalszczyźnie do 37 na Dolnym Śląsku. Mówiąc w skrócie, to będzie niesamowite.

To być może jest piosenka o Pawle Turskim, który zaczyna w przyszłym tygodniu drugą część swojej pieszej podróży przez Polskę. I chcę powiedzieć, że na naszym profilu na Facebooku, gdzie oczywiście można, należy, trzeba, chciałoby się, by tak było, napisać dzień dobry i się odezwać, że państwo są z nami. Otóż na naszym profilu jest zdjęcie Pawła w koszulce programu trzeciego z wózeczkiem, z chorągiewką. I pytanie, jakie miejsca na nowej trasie Paweł koniecznie powinien odwiedzić? I pojawiły się propozycje skierowane w stronę Pawła. I co więcej, ten młody, kulturalny, elegancki człowiek zaczął z państwem rozmawiać, więc można wejść na nasz profil na Facebooku, zaproponować miejsce, a Paweł na przykład zapyta, czy miałbym odwiedzić Park Dzikich Zwierząt, czy chatę podcieniową? Tak, to się dzieje na żywo na naszym Facebooku. Paweł zadaje pytania w odpowiedzi na propozycje. I w ten sposób tworzy się jego nowa trasa. Więcej o niej powiemy po siódmej. Można mieć czynny udział w tym, co się będzie działo na antenie programu trzeciego w tygodniu sauny, czyli w upałach, które nadchodzą. A to Marcello.

0: Gdy wejdą Państwo na nasz profil na Facebooku i zareagują pod postem ze zdjęciem Pawła, który macha, Pawła Turskiego, i zapowiada drugą część swojej podróży, zauważą Państwo, że Paweł wchodzi w reakcję, w relacje ze słuchaczami, ale też, że na drugie ma Oktawian, czyli ósmy. To jest chyba powód, by zadać pytanie po siódmej. Dlaczegoż Oktawian? A cóż tam w temacie sauny?
1: Czuję się lżejszy i ukrwienie jakby poprawiało, i po tej saunie jestem jak bardziej widolny. Szczególnie parowa, jak jest dobra taka. Bo ta sucha to dla mnie jest gorsza, gorzej wpływa. Tak z mojego punktu widzenia prywatnego.
0: Czyli to już wiemy. Sucha B, parowa cacy.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Zmieniamy temat. Hiszpania i Francja wciąż zmagają się z gigantycznymi pożarami lasów. Przypomnę, że w Hiszpanii jest nasz wysłannik Mateusz Czmiel, z którym się łączymy w ciągu dnia. Kilkukrotnie opowiada o tym, jak wygląda akcja ratunkowa i co dzieje się w tej chwili na Półwyspie Iberyjskim. Sytuacji nie ułatwia pogoda, wracają upały. Tam ma być do 40 stopni, ale gorąco będzie znów niestety także i u nas w Polsce. Co powoduje, że wzrasta zagrożenie pożarowe. Tomasz Wiśniewski, strażak, szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, jest z nami o poranku. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich państwa.
0: Dziękuję, że tak wcześnie pan wstał, by być z nami, chociaż może w pana przypadku to jest codzienność.
3: Codzienność. Ja już jestem w pełni, jakby powiedzieć, na obrotach.
0: A te obroty to o której pan zaczyna dokładnie?
3: O piątej.
0: A saunę pan lubi?
3: Lubię, ale nie za często.
0: Aha, no dobrze, tak. Trzeba też dbać o serce i inne sprawy. Panie Tomaszu, a teraz już na poważnie i w temacie, który rozpoczęliśmy. Czy pana zdaniem, także w Polsce, nie chcę siać paniki, ale uważam, że należy obywateli przygotowywać na różne sytuacje, a przede wszystkim edukować. Czy pana zdaniem i u nas to zagrożenie wielkimi pożarami lasów jest realne?
3: Jest i to już historia tegoroczna pokazała, chociażby na Lubelszczyźnie czy na Mazowszu, gdzie w tym roku nasi koledzy zmagali się z potężnymi pożarami obszarów niezurbanizowanych. Chociaż u nas w Polsce pojęcie obszarów niezurbanizowanych to jest troszeczkę inne, bo jednak w pobliżu tych lasów również występują skupiska osad ludzkich i to zagrożenie jest tym bardziej większe. Niemniej jednak Polska stepieje. No, ja funkcjonuję na terenie Wielkopolski i to też zauważam, chociażby przy organizowaniu wszelkich ćwiczeń, jakie robimy tutaj, gdzie mając na mapach naniesione obszary czy też punkty, w których możemy czerpać wodę do celów gaśniczych, jedziemy na ćwiczenia, wyznaczamy sobie to miejsce i się okazuje, że no, jest suchy piach. Więc no, w tym roku mocna weryfikacja nastąpiła tych miejsc, punktów dojazdu, punktów, w których możemy mieć dostęp do tych akwenów. Jest to, można powiedzieć, naniesione na nowo gdzieś na nasze mapy. No, jest sytuacja bardzo trudna.
0: Czyli wody jest coraz mniej, tak?
3: Hydrologicznie jest tragedia.
0: No susza, tak. I to pan nazywa stepieniem Polski?
3: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Te wody gruntowe, jak i również te właśnie naturalne punkty, w których ta woda się gromadziła, no dzisiaj one nie istnieją. Ten poziom wód gruntowych diametralnie się obniżył, co też spowodowało, że te większe takie zalewiska, w których mogliśmy czerpać tą wodę, no one dzisiaj są wysuszone. Pozostają nam cieki wodne, czyli rzeczki, rzeki, takie, które gdzie mamy ten przepływ, choć i one w tym okresie wiosenno-letnim bardzo mocno podsychają i no, mamy z tym ogromny problem. Radzimy sobie z tym w ten sposób, że ćwiczymy przeogromne ilości jak gdyby przetłaczania wody do celów gaśniczych. Mamy w tej chwili jakby przerobione umiejętności radzenia sobie w tak trudnym terenie. Tak więc, no ale to wymaga również zaangażowania dużej ilości

0: sił i środków, no ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: Pan ma ogromne doświadczenie, będąc w Straży Pożarnej od lat i też zajmując się dochodzeniami popożarowymi. Chciałem pana zapytać, co, tu się opieram na pańskiej wiedzy i doświadczeniu właśnie, co jest najczęstszą przyczyną pożarów w lesie? Co ten ogień zaprusza?
0: No powiem tak, najsłabszym ogniwem w tym wszystkim jest człowiek, czyli jego bezmyślność i głupota, czy też nawet działanie umyślne.
1: Średnio udany gatunek, to powiedzmy.
0: No niestety tak to wygląda i to jest prawda, którą musimy przełknąć. Człowiek jest tutaj tym czynnikiem, który najczęściej powoduje pożary w obszarach leśnych.
1: Bardziej głupota, niewiedza, ignorancja?
0: Też. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie brakuje również działań umyślnych i to jest bardzo zatrważające, ponieważ ten skutek może mieć wtedy bardzo katastrofalne swoje następstwa.
1: Zapytam wprost, bo żyjemy w niełatwych czasach. Czy pożar może być także efektem prowokacji?
0: No żyjemy w czasach geopolitycznych, w których coś takiego może się przytrafić. Natomiast na szczęście na tą chwilę u nas w kraju nie odnotowaliśmy takich działań. Niemniej jednak przygotowani do tego też musimy być.
1: To na koniec pytanie. Tomasz Wiśniewski, przypomnę, jest z nami strażak i szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Na co w tych najbliższych dniach, kiedy będziemy mieć saunę, upały wracają ogromne do blisko 40 stopni, na co, panie Tomaszu, zwracać uwagę? I kto powinien to robić?
0: Przede wszystkim duży rozsądek. Jeżeli widzimy, że są ograniczenia wstępu do lasu w okresie właśnie wysokich upałów, to należy się do tego stosować. Mamy okres wakacyjny, gdzie dużo osób wypoczywa w tych miejscach. Ograniczyć by trzeba było również możliwość spożywania grilli. Jeżeli już, no to organizować je w takich miejscach, które no nie będą powodowały zagrożenia, a tym bardziej w samym lesie. Apeluję również o niewjeżdżanie pojazdami do obszarów leśnych, ponieważ wysoka, wysuszona trawa w kontakcie z rozgrzanym kolektorem wydechowym również jest bardzo często przyczyną takich zdarzeń. Tak więc no, tu jest cały szereg również kwestii związanych z obchodzeniem się z niedopałkami papierosów czy innych źródeł, otwartego źródła ognia. Tak więc duży, duży rozsądek. No i oczywiście również duża czujność, jeżeli chodzi o osoby, które no, być może zachowują się podejrzanie. No czasami też taka nasza czujność obywatelska może spowodować, że uchronimy duży obszar leśny od nieszczęścia i działania umyślnego.
1: Apelował nasz poranny gość Tomasz Wiśniewski, strażak, szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Pozdrawiam. Życzę państwa udanych, bezpiecznych obrotów dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo.
1: I mam dla pana ładną piosenkę. Mówiliśmy o lasach, więc teraz zespół Jungle.

0: Tam kręcili karate po polsku, Jezioro Białe i naprzeciwko Studzieniczne, pisze pan Andrzej na naszym Facebooku, a Paweł Turski z nim rozmawia, pytając o to, co jeszcze warto zobaczyć, kogo spotkać, jak zweryfikować trasę drugiego etapu jego wycieczki, podróży po Polsce pieszej, teraz pieszo. Po siódmej będziemy o tym mówić, a teraz na antenie Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: Telefon z urzędu, SMS o zaległej płatności, e-mail z pilnym wezwaniem. No, coraz trudniej odróżnić oszustwo od prawdziwej wiadomości. Zatem dziś podpowiadamy, jak nie dać się nabrać, gdy po drugiej stronie ktoś udaje, no, na przykład państwową instytucję. Naszym gościem jest Kamil Sztandera, ekspert serwisu chroń.pesel.pl. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Co trzeci Polak deklaruje, że w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą oszustwa podszywającego się pod urząd. Pana zdaniem to już nowa codzienność w cyberprzestępczości?
3: Tak, jak najbardziej, ponieważ aż 22% respondentów z tej grupy deklaruje, że miało do czynienia z tego typu cyberoszustwem więcej niż raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
2: A jak działa i na czym polega ten przestępczy mechanizm podszywania się na przykład pod urząd skarbowy, policję czy bank?
3: Zwykle na masowym wysyłaniu wiadomości e-mail czy SMS, gdzie pozorem kontaktu jest jakaś informacja o zaległości, dopłacie, czy mandacie albo aktualizacji danych i w ten sposób cyberprzestępcy chcą zmusić nas do reakcji pod presją czasu.
2: Z badań chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że ofiarami takich oszustw często padają osoby młode i dobrze wykształcone. To znaczy, że cyfrowe kompetencje, doświadczenie i wiedza nie zawsze nas ochronią?
3: Młode osoby i lepiej wykształcone częściej korzystają z rozwiązań cyfrowych, więc automatycznie mają częściej do czynienia z tego typu próbą cyberoszustw niż seniorzy, no, którzy rzadziej jakby korzystają z rozwiązań cyfrowych i mogą też nie być świadomi, że mieli do czynienia z próbą cyberoszustwa.
2: A jakie informacje są dla cyberprzestępców najcenniejsze? Dlaczego nawet pozornie niewinne dane mogą zostać wykorzystane do wyłudzenia?
3: Najcenniejszy jest numer karty płatniczej czy dane logowania do bankowości elektronicznej, ponieważ pozwalają bezpośrednio wyłudzić pieniądze, ale cenny jest też na przykład numer PESEL, który nawet jak jest zastrzeżony, może posłużyć na przykład do zaciągnięcia kredytu firmowego na nasze konto, czy wypożyczenia, nie wiem, samochodu albo zakupu na raty jakiegoś drugiego sprzętu.
2: Zatem co najskuteczniej chroni przed fałszywymi urzędami czy cyberoszustami? Może od czego zacząć?
3: Znaczy elementarna ostrożność, czyli nie działanie pod presją czasu. Jeżeli otrzymujemy podejrzaną właśnie wiadomość, e-mail, SMS czy telefon, to najlepiej na nią nie odpisywać i nie reagować od razu, tylko samodzielnie skontaktować się z oficjalną infolinią urzędu i wyjaśnić, czy nadawca tej wiadomości, czy nasz rozmówca jest tą osobą, za którą się podaje.
2: Dziękuję za ten fragment rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest Kamil Sztandera, ekspert serwisu chroń.pesel.pl.
3: Do usłyszenia.
2: Dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, zatem do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Nasze strony, trójkapolskieradio.pl, serwisy streamingowe, wszystkie te miejsca są przyjazne, gdy chodzi o znalezienie dawnych i pradawnych odcinków cyklu News albo Fake News. A my dziś pytamy o saunę między innymi, dlaczego warto ją odwiedzać i się tam spotkać z możliwościami własnego organizmu. 22 i 7, tu jest Sheryl Crow z

0: autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślub, albo ostatniego dnia wakacji.
7: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 7.30 lipca, czwartek, Michał Nogaś. Dzień dobry. Program trzeci i serwis. Agnieszka Drost.
10: Alarmy na Lubelszczyźnie.

0: Później Rosjanie zaatakowali Ukrainę blisko granicy z Polską. Rozłam w PiS-ie potwierdzony, powstał nowy klub parlamentarny. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy dotyczący ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu. To wiadomość z ostatniej chwili. Strażacy zabezpieczają krater, który znaleziono w miejscowości Tarnawa Kolonia w Lubelskiem, podał rzecznik lubelskiego komendanta Straży Pożarnej Tomasz Stachyra. Krater ma średnicę około 10 metrów. Wcześniej strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu. W nocy Rosjanie intensywnie atakowali Ukrainę. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy. Mieszkańców Lublina i Kresnego Stawu obudził nad ranem dźwięk syren alarmowych. Po kilku minutach alarm został odwołany.
1: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam też na balkon.
2: Oczywiście włączyłam radio, zaczęłam wertować, no ale cisza, więc no czekałam, co dalej. I za chwilę był odwołany alarm, także... A ja i tak wstaję o tej porze.
3: Myślała pani o tym, żeby się spakować i uciekać?
1: No tak, na przykład jakieś dokumenty, wziąć pieniądze i nie wiem gdzie właściwie, bo nie ma żadnej informacji, czy są gdzieś jakieś schrony w pobliżu. Do piwnicy to nie wiem, mieszkam w bloku 10-piętrowym, także jeżeli byłby jakiś nalot, prawda, no to ten blok by się zawalił. To nie wiem, czy piwnica jest aż tak wzmocniona jak schrony.
0: A rosyjskie rakiety spadły na kilka ukraińskich miast, m.in. na Lwów i Kijów. Wstępne dane mówią o kilku ofiarach śmiertelnych. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przypieczętowany. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś jego posłowie będą już pracować pod nowym szyldem.
4: Dla byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy sprawa wyjścia z PiS to już historia. Mimo iż oficjalnie nikt z rozłamowców z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego skreślony nie został, dalej tak pracować się nie dało, przyznaje Mateusz Morawiecki.
5: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to. Niech sobie robią, co chcą.
4: Bo Rozwój Plus chce pracować dla Polski, dodaje Paweł Jabłoński. A klub parlamentarny to miejsce, gdzie można to robić.
6: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał przekazać. Ten szkodliwy spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył.
4: Jeszcze dziś zapadną także decyzje, które sejmowe pokoje przypadną klubowi Morawieckiego i w jakim miejscu posłowie Rozwój Plus będą siedzieć na sali plenarnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polski. Jej zadaniem jest m.in. stworzenie kompleksowej i ujednoliconej promocji Polski. Jak mówiła profesor, Polska potrzebuje ujednolicenia marki, dzięki któremu będzie promocja kraju za granicą będzie o wiele bardziej efektywna.
7: Tu chodzi o właśnie stworzenie jednego wielkiego, pięknego parasola, którego jeszcze nie mamy do tej pory. Posługujemy się oczywiście flagą, godłem i to są świętości. Natomiast marka narodowa to jest pewien set skojarzeń, 3, 5, 7, nauka mówi maksymalnie 12, które ludzie na całym świecie powinni mieć, słysząc Polska. My tego na razie jeszcze nie mamy sami zdefiniowanego. Polki i Polacy mówią o różnych tych atrybutach, które mamy, więc chcemy to uspójnić.
0: I dlatego pierwszym krokiem będzie szeroko zakrojony audyt tego, co mamy i wszystkich elementów, które wspólnie tworzą naszą markę narodową. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt dotyczący ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu i wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju. Kolejne rozwiązania dotyczą zakazu cenowych promocji na alkohol, ale jak mówi były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzuska, taki zakaz bez odpowiednich poprawek może być nieskuteczny.
8: Jedynym sposobem na ograniczenie sprzedaży 12 plus 12 za darmo, czy sprzedaży poniżej jakiejś tam rozsądnej ceny, byłoby wprowadzenie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu. To by spowodowało, że nie byłoby możliwe sprzedawanie alkoholu po cenach śmiesznie niskich.
0: A posłowie wycofali się z kilku proponowanych wcześniej poprawek, m.in. zakazu sprzedaży alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności oraz konieczności ukrywania piwa, wina i wódki na stacjach benzynowych. A wprowadzenie takich zmian wymagałoby kolejnej notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej i wydłużyłoby proces przyjęcia ustawy. Zakaz sprzedaży tzw. małpek zostanie zaproponowany w osobnym poselskim pakiecie. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu

0: portalu polskieradio24.pl.
1: 5 minut po 7, czas na wiadomości sportowe. Norbert Michalak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, porażka Lecha Poznań i remis Górnika Zabrze w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejarz przegrał u siebie po rzutach karnych z duńskim Orus, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Kiedy wygrywasz na wyjeździe w pierwszym meczu 4-1, nie możesz przegrać u siebie 1-4. Jeżeli porównamy oba spotkania, to w pierwszym my byliśmy bardzo skuteczni w stwarzaniu sytuacji i zdobywaniu bramek. Dziś to Orus zagrał bardzo skutecznie, ale jak wielokrotnie podkreślałem i powiem to jeszcze raz, zagraliśmy z bardzo mocną drużyną. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy bardzo rozczarowani. Jeżeli prowadzisz 4-1, powinieneś utrzymać taką przewagę. Porażka Lecha oznacza, że teraz mistrz Polski zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Z kolei Górnik Zabrze w spotkaniu rewanżowym zremisował z Fenerbahce 1-1. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Turcji 1-0. Zespół z Zabrza też zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Zostajemy jeszcze przy piłce. Brazylijski napastnik Neymar zakończył występy w drużynie narodowej. Już podczas Mistrzostw Świata zapowiedział, że pożegna się z narodową kadrą. 34-letni napastnik w rozmowie z brazylijskimi dziennikarzami doprecyzował, że jego słowa z 5 lipca o tym, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu Mistrza Świata, oznaczały zapowiedź definitywnego zakończenia reprezentacyjnej kariery. Tym razem nie było niespodzianki. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. W spotkaniu 1/8 finału Majchrzak przegrał z faworyzowanym Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. Spotkanie trwało godzinę i 15 minut.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Upały przed nami. Przypominam o piciu wody i dbaniu o siebie, a zwłaszcza o osoby starsze. Dziś od 29 stopni na Suwalszczyźnie, nawet do 37 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Żegnamy reklamy.
1: 8,5 minuty po 7.
4: Zapraszamy do Trójki.
1: My do 9 w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna, 22,7 Trójek i Michał Nogaś. Ta godzina na start Talking Heads.

0: Talking Heads. Brzmią zawsze wspaniale. David Byrne i koledzy. Chciałbym przypomnieć wypowiedź słuchaczki.
1: Sauna jest rewelacyjna i oczyszcza człowieka ze złych toksyn.
0: To się przekonajmy. Czy to prawda? Teraz wyjaśnia się, dlaczego pytałem Państwa o saunę. Oczywiście powód A to fakt, że wracają upały, więc trzeba o siebie dbać i będzie sauna. A drugi powód to tytuł piosenki dnia. Do sauny zaprasza Jessie Ware.

0: Świetna dziś piosenka dnia to Jessie Ware i Sauna. Sauna. Była taka piosenka chyba na takim słynnym konkursie piosenki europejskiej i nie tylko.
1: Teraz pieszo.
0: Państwo już zdążyli się przyzwyczaić do tego dżingla, do tego głosu także. Paweł Turski, dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, zacząłem pisać wiersz i chyba chciałbym prosić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki o czwartą linijkę. Może byśmy zrobili konkurs, co ty na to?
3: Proszę bardzo.
0: To kto w najciekawszy sposób do dziewiątej uzupełni ten wierszyk, dostanie od nas nagrodę specjalną.
3: Gadżet. A czy właśnie nagrodą specjalną może być kubek, bo zawsze w listach do M, na M jest walka o kubek.
0: Dobrze, to
3: ja będę walczył o słuchacza.
0: Książka, dobrze? Super. Ale musisz państwa jakoś zachęcić na naszym Facebooku, gdzie prowadzisz dyskusję.
3: Ożywioną.
0: Mogę przeczytać?
3: Słuchamy.
0: Od dołu po ełk, z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk. I tu nie wiem, co dalej. I to jest zadanie dla państwa. Powtórzę. Od dołu po ełk, z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk.
3: Nawet dalej? Mi nic nie przychodzi do głowy, ale państwo są bardziej kreatywni, więc na pewno dadzą radę. Wynegocjowałem kubek, muszą państwa.
0: Nie wiem, czy to łatwe, czy trudne napisałem, ale nieistotne w sumie. 22 i 7 trójek. Proszę o kontakt. Dokończmy ten wiersz o Pawle Turskim, który w poniedziałek rusza ponownie w trasę, pieszo i teraz Paweł, powiedzmy więcej o tym, którędy, jaką drogą, dokąd, gdzie, przez słonki i pola szedł będziesz.
3: Od teraz dołu po ełk. Tym, jak rozpocząłem na trójkowym Facebooku wymianę zdań z państwem, rozmowę, to wiem, że nic nie wiem, bo planowałem pierwotnie, że przejdę 280 km przez 8 dni, zaczynając właśnie we wsi Dół pod Iławą, kończąc w Ełku, przechodząc przez wsie Kąp, Ruś, Ryn oraz miasto Ryn przy drodze krajowej 59. I tak sobie wstępnie zapisałem, że będę w Ostródzie, w Olsztynku, we wsi Ruś, w Olsztynie, Biskupcu, Mrągowie, Mikołajkach, właśnie w Rynie przy DK 59, w Giżycku, w Ełku. A państwo proponują mi wiele innych wiosek. Na razie tylko jedna znajduje się na trasie, więc wydaje mi się, że z 280 kilometrów zrobi się 420. Ze 8 dni delegacji to tutaj informuję służbowo.
0: Nie, nie, nie. Skończmy już zrobi te po prostu 520. Podjazdy, tylko powiedzmy wprost. Trzeba na naszym Facebooku opublikować tę trasę. Musisz wymienić te miejsca i wtedy poprosić. Dzień dobry. Przyszła prasa, żeby robić zdjęcia słynnemu
3: dokumentować.
0: Tak, documentation tak zwane. To może ja przy okazji przypomnę ten wiersz, który zaczęliśmy pisać. Od dołu po ełk, z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk i nie wiemy, co się wydarzy dalej.
3: Kubek jest do wygrania, to pamiętam.
0: I książka, 22 i 7 trójek. Proszę dokończyć.
3: Tak, opublikujmy tę mapę i może będzie łatwiej. Ja
0: proszę
3: może
0: cię,
3: przyjmę też taką
0: w
3: zasadę.
0: Dobrze. W tym poście. A państwo...
3: 10 kilometrów tolerancji by było bardzo mile widziane.
0: Aha. A państwo, nasi słuchacze wspaniali, bazując, opierając się o to, co napiszesz, w oparciu o to wszystko, po prostu wtedy się odniosą, zaproponują ci coś.
3: Ostrzegam, mapka będzie w dwóch częściach, bowiem miejscowości, przez które planuję przejść, jest tak dużo, że nawet mapy popularnej wyszukiwarki nie są w stanie pomieścić tak licznej listy.
0: No ale Paweł, na przykład co byś we wsi Kąp mógł zrobić?
3: Ja domyślam się, że trzymając się bardzo wysokiego poziomu trójkowych żartów, mógłbym się wykąpać.
0: Nie, właśnie zupełnie nie.
3: Nie?
0: Mógłbyś poszukać huty żelaza. Właściwie tak bym powiedział śladów huty żelaza, bo tam wytapiano to żelazo z rudy darniowej. Ale oczywiście przy okazji mógłbyś też się wykąpać. Tu w ogóle nie ma problemu, zwłaszcza, że będziesz szedł wzdłuż akwenów.

0: Tak.
1: A no na przykład we wsi Dół, sprawdziłem to na mapie, takiej podglądowej, na jeziorze Iławskim jest taka wysepka i na przykład mógłbyś tam wpław.
0: Myślałem, że miałbym przejść.
1: No nie, jeżeli umiesz chodzić po wodzie, bohaterowie, to gratuluję, ale jest tam po prostu do sprawdzenia to miejsce lub ewentualnie nieopodal znajdują się takie pola, na których alpaki się pojawiają.
0: I żyją pewnie. Mhm. I jedzą.
1: Tak, pojawiają się żywe.
0: O, to
1: więc
0: ciekawe. Nie spodziewałem się.
1: Podpowiadam.
0: Widziałem tylko plastikowe.
1: Między Dołem a Dziernami.
0: Ja czekam także na twój komentarz. Ja się wtedy odniosę profesjonalnie. Do wszystkich komentarzy państwa się odnoszę profesjonalnie, tylko trzeba napisać na trójkowym Facebooku.
1: Na komentarz na Facebooku. Tak, dobrze, ja tam wpiszę po prostu ten wierszyk, myślę. I może
0: to jest też bardzo dobry pomysł.
1: Znajdzie czwartą linijkę. Przypomnę raz jeszcze. Od Dołu po Ełk z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk. No, dobrze.
0: I kubek do wygrania muszą
1: idzie
0: państwo.
1: Jeden z miłych facetów. Nie, to nie. To
0: nie, nie, nie.
1: W
0: nie,
1: prawdzie
0: nie.
1: Musimy stać. 22-7 projekt.
0: Czekamy sympatyczny, kochany,
1: na państwa telefony w tej sprawie. Paweł, a jeszcze teraz wracając do sytuacji poważnych. Planowałeś tę trasę, myśląc, żeby gdzie na pewno się pojawić. Podają te nazwy, ale teraz poszerzmy to. Co tam ciekawego znalazłeś w konkretnych miejscach? Czy już wiesz, gdzie warto się udać? Dokąd? Po co?
0: Sprawdziłem główne przystanki, trzymając się takiej zasady, że uwielbiam chodząc, czego doświadczyłem podczas pierwszego etapu, czasami odkrywać rzeczy nieoczywiste i nie planować wszystkiego. Bo czasami idąc można zobaczyć coś, czego nawet nie ma na mapach, więc planowałem na pewno w Ostródzie odwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego. To jest jeden z największych i najstarszych skansenów w Polsce, pozostałości Zamku Krzyżackiego. W Olsztynie, to tutaj czekam na państwa propozycję, bo w Olsztynie jest tyle do roboty. Można wypłynąć kajakiem oczywiście na jeziorze Ukiel, można pójść do Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, gdzie jest unikalna tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika, do planetarium. Czekam na te propozycje. Biskupiec, bardzo ładne miasto, stare miasto z zachowaną średniowieczną zabudową, układem urbanistycznym. Także jest wieża widokowa w dawnym kościele. W Mrągowie, no to wiadomo, postaram się wejść do amfiteatru i rzucać bardzo błyskotliwymi żartami, które tak bardzo ciebie śmieszą. Czekamy na cringe. Muzeum Sprzętu Wojskowego, to ewentualnie będę czekał na to, że ty przyjedziesz i ewentualnie mnie wystrzelisz po tych wszystkich żartach. Mikołajki to oczywiście wioska
1: cringe
0: żeglarska.
1: Wyjaśnię, to potoczne określenie na zażenowanie, żenadę lub obciach. Mhm.
0: Mikołajki to oczywiście wioska żeglarska. Kusi mnie też odwiedzenie, jak już będę na tych wszystkich pojezierzach stacji benzynowych. Może nawet sobie taki paszport wyrobię. Już mówię,
1: co
0: o co chodzi.
1: Pojezierza stacji benzynowych?
0: Chodzi mi o stacje benzynowe nad jeziorami. Polska firma naftowa ma bardzo wiele stacji nad jeziorami. I teraz tak pomyślałem, że może sobie wyrobię paszport i będę zbierał stempelki z tamtych stacji, bo są stacje nad wodą, po prostu. Mhm. No i wiem. Sprawdzę, czy są tam hot dogi. To jest bardzo ciekawe i poważne, bo na przykład tutaj nad Jeziorem Zegrzyńskim nie ma hot dogów. I to jest najczęstsze pytanie klientów, bo niegdyś tam byłem i się zapytałem o to, więc trzeba sprawdzić, czy na takich stacjach są hot dogi. To są poważne tematy śledcze.
1: Są specjalne grupy dyskusyjne w tej sprawie. Sprawdź to.
0: Oczywiście Giżycko to twierdza, most obrotowy na kanale Łuczańskim.
1: Kiedy wyruszasz?
0: Wyruszam w poniedziałek, a już w niedzielę 2 sierpnia będę jechał pociągiem do Iławy.
1: Dobrze, Paweł Turski, teraz pieszo. Część druga naszej akcji. Do usłyszenia. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Zapraszam ponownie do komentowania i rozmowy z naszymi słuchaczami na Facebooku. Tam pan Adrian kontynuuje wiersz. Od domu, miało być od dołu, ale nieważne, po Ełk. Z workiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk, bez map i drogowskazów.

0: to promocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
2: Mama.
4: To jednak są przepustki z piekła.
2: I córka.
5: Babcia.
6: Zapraszamy na scenę teatralną trójki.
7: Agata Biziuk
6: i Andrzej Brzoska.
2: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papa.
12: Plebiscyt polskieradio.pl.
15: There's the fire. One, zero.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez, niezbędny

0: Niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowić Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
4: 7:30. W studiu Agnieszka Dyst.
5: W miejscowości Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie odkryto krater po wybuchu. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził w TVP Info, że służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.
6: Nasze służby działają od wczesnych godzin porannych, bo zgłoszeń od mieszkańców województwa lubelskiego dotyczących nawet działań operacyjnych Wojska Polskiego było kilka. Potwierdzam, że Państwowa Straż Pożarna zabezpiecza to miejsce w Tarnawie Kolonii.
5: W Lublinie i większej części województwa lubelskiego zawyły syreny ostrzegawcze. To było o godzinie 3:50. Polska prewencyjnie podrywała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. 3 osoby zginęły, a 5 jest rannych i trafiło do szpitali. To bilans wypadku, do którego doszło w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Na drodze krajowej nr 24 w miejscowości Kamionna czołowo zdarzyły się 2 samochody osobowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Cały czas czynności prowadzi prokurator. Kenijskie służby badają przyczynę padnięcia 15 słoni w rejonie Parku Narodowego Amboseli. Wstępne badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi, ale u 10 słoni zaobserwowano podobne objawy kliniczne, w tym częściowy paraliż, przez który nie mogły wstać. Zwierzęta padły w ciągu 1 lub 2 dni. Eksperci analizują próbki tkanek, a także wodę i możliwe źródła zanieczyszczeń w okolicy.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Pełny serwis o 8, a teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszam. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, jeśli oczywiście miejsce pobytu znajduje się na zagrożonym obszarze, przypomina Polska Izba Turystyki. Może się także zdarzyć, że katastrofa naturalna wydarzyła się już w trakcie pobytu. W takiej sytuacji biuro podróży powinno zaproponować jakieś rozwiązanie. Może to być zmiana hotelu, modyfikacja programu albo przeniesienie turystów do innego regionu. Z pożarami mamy obecnie do czynienia we Francji i w Hiszpanii. Dziś przypada Dzień Długu Ekologicznego. Od tej chwili ludzkość korzysta z zasobów, których Ziemia nie jest już w stanie naturalnie odtworzyć w tym samym roku. Czyli zaczynamy żyć na kredyt. Co prawda w tym roku Ziemia zyskała 6 dni, ale nasz rachunek wobec planety cały czas rośnie. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, że jak mówi Agnieszka Salach z Krukesa, proekologiczny styl życia pozwala zaoszczędzić pieniądze.
10: Jak pokazało nasze najnowsze badanie, uważa tak 63% Polaków. Co ciekawe, 59% respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrezygnowało z zakupu produktów lub usług. Wśród najczęstszych powodów podali chęć oszczędzania, wzrost cen w sklepach czy większą świadomość ekologiczną.
9: Zdaniem badanych korzystne dla środowiska jest oszczędzanie wody, segregacja odpadów i oszczędzanie energii elektrycznej. Amerykański Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stawki pozostawiono bez zmian po raz 5 z rzędu. Decyzja ta nie zapadła jednak jednomyślnie. 3 z 12 członków Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku opowiedziało się za podwyżką stóp procentowych w związku z obawami o inflację. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 77 groszy, a euro 4,32.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Dziś, teraz czas na pogodę, zaczynają się upały od 29 stopni na Suwalszczyźnie do 37 na Dolnym Śląsku. Bardzo proszę pić dużo wody i uważać na siebie. Paweł Turski za chwilę się spakuje, a w niedzielę wyruszy w trasę, najpierw pociągiem do Iławy, a potem pieszo, od dołu po Ełk, z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk.

0: kocham wszystkich poetów.
1: Mijając zgiełk,
0: słuchał się w dźwięk klepanych kotletów.
1: 22:07. Trójek, czekamy na kolejne propozycje. Przypomnę, to jest teleturniej, radioturniej. Walka o kubek i książkę. Dziś do 9:00. Wierszyk o Pawle. Kończymy wspólnie. Ja wiem. Państwo na pewno chcieliby więcej.
2: I 7 zaspanych facetów.
1: No tak, wiadomo, że jak zaspany to facet, prawda? Suicide Blonde sprzed lat. Ależ to była płyta. Jakiż to był zespół. Z Australii. Się znaczy z antypodów. In Excess.

0: 21 minut do 9. Do jakiej 9? Co ja mówię? Do 8 oczywiście. 30 lipca, czwartek.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Polska Agencja Prasowa podała także my w serwisie, że lej i elementy niezidentyfikowanego obiektu zostały odnalezione w powiecie biłgorajskim, a dokładnie znaleziono je między miejscowościami Ternawa Kolonia i Tokary. Na miejsce próbowała dotrzeć Magda Kowalska z Polskiego Radia Lublin. Jest teraz z nami. Dzień dobry, Magdo.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, w jakim miejscu dokładnie się znajdujesz i co widzisz, co się dzieje?
2: Jestem dokładnie na pograniczu powiatu lubelskiego i powiatu biłgorajskiego w miejscowości Ternawa Kolonia. Tutaj jechałam z Lublina. Po drodze mijały mnie służby, żandarmeria wojskowa, policja, które na sygnale wyprzedzały, no bardzo szybko tu jechały. Po drodze pytałam też mieszkańców, bo nie wiedziałam na początku, gdzie dokładnie się kierować. Mieszkańcy mówili, po prostu pani jedzie na miejscowość Ternawa Kolonia, tam będzie dużo służb. I tak jest faktycznie.

tutaj na drodze żwirowej stoi policjant, teraz już kilka policjantów i nie pozwalają przejechać dalej. Natomiast przede mną są pola, a dalej za tymi polami widzę samochody służb, jest tam na pewno straż pożarna, widzę mrugające niebieskie światełka i to jest prawdopodobnie to miejsce, gdzie jest ten lej, który zabezpieczają służby, które

0: sygnały ostrzegawcze, syreny alarmowe. My w redakcji zameldowaliśmy się po godzinie 4 i zaczęliśmy szukać, gdzie jechać. Stąd właśnie ja jestem teraz w miejscowości Tarnowa Kolonia i próbuję się tu czegoś dowiedzieć, natomiast droga jest już nieprzejezdna, przyjeżdżają kolejne samochody żandarmerii wojskowej, policji, zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane. Są strażacy, też strażacy na kładach i czekamy, co się stanie, kto powie nam, co zostało ustalone. W tym momencie nie ma godziny, o której mogłaby się odbyć jakaś konferencja prasowa, ale liczymy, że służby zakomunikują nam ustalenia.
1: Ten lej, z tego co wiemy, ma około 10 metrów. Magda Kowalska, Polskie Radio Lublin, jest z nami. Czekamy na kolejne doniesienia z tego miejsca, w którym jesteś, ale jeszcze zapytam, korzystając z okazji, że możemy z tobą rozmawiać na antenie programu trzeciego, o te 3.50, o te syreny w Lublinie. No to jest taka sytuacja, której wolelibyśmy sobie nie wyobrażać.
0: Tak, powiem, były różne ćwiczenia, dużo o tym mówimy, my też w Radiu Lublin o tym mówimy. Natomiast póki się tego nie przeżyje, to tak naprawdę troszkę nie wiemy, o czym mówimy, bo mimo że korzystam z zatyczek, żeby lepiej spać w nocy, to mnie te syreny alarmowe obudziły. Od razu wstałam, zaczęłam pisać do redakcji, co robimy, czy mam już jechać do radia, czy za chwilę, więc tak naprawdę no chwilę po czwartej już kilka osób było w redakcji. Zresztą wszyscy lubelscy dziennikarze tak zareagowali tutaj od rana. Wymieniamy się informacjami, kto gdzie jedzie, kto się czego dowiedział. Z pierwszym udało nam się skomunikować z rzecznikiem wojewody lubelskiego, który poinformował, że te sygnały ostrzegawcze były uzasadnione, że dotyczyło to zagrożenia z powietrza i one po 9 minutach, to była dokładnie 3.59, zostały odwołane. Natomiast rzecznik wojewody... Dojeżdżają tutaj kolejne służby, co można było słyszeć. Rzecznik wojewody nie udzielał innych informacji, na przykład jeżeli chodzi o to, co się dokładnie stało, gdzie się dokładnie stało. Natomiast mówił od początku o tym, że syreny alarmowe były uzasadnione, że został wydany komunikat przez RCB, polecenie, żeby wojewoda je uruchomił. Zabrzmiały nie tylko w Lublinie, ale w przeważającej części naszego regionu z wyłączeniem północnych powiatów. Tam tego zagrożenia nie było. Rano też rozmawialiśmy z mieszkańcami Lublina i naprawdę wiele osób no, obudził taki strach o tej 3.50. Wiele osób już później nie zasnęło. No bo
1: ta sytuacja chyba pozwala zrozumieć, jak to wszystko jest blisko nas, prawda?
0: Tak. I naprawdę, bo w niektórych częściach Lublina niektórzy koledzy z radia twierdzili, że nie słyszeli. Być może mieli tak mocny sen, chociaż myślę, że o aż tak mocny sen trudno. I widać było, jak inaczej reagujemy my, którzy to słyszeliśmy i których to obudziło i w 10 minut ustawiło w samochodach. A jak inaczej odczuwają sytuację ci, którzy no, nie słyszeli tych alarmów, bo też na przykład w gminach dookoła Lublina tych alarmów nie było. Rozmawiałam z kolegą, który mieszka dosłownie 15 kilometrów od granic Lublina. Dzwoniłam do moich rodziców, którzy mieszkają kilka kilometrów od Lublina, więc w Lublinie w przeważającej części miasta było te alarmy słychać. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład miejscowości ościenne, to już było różnie, ale tutaj ciężko mi o szczegóły.
1: To jest może też ważny moment, Magda, żeby powiedzieć. Przypomnę, Magda Kowalska, Polskie Radio Lublin, jest z nami na żywo z Tarnowy Kolonii, czyli tego miejsca, w którego pobliżu służby w tej chwili badają 10-metrowy lej. Wiemy, że coś tam się wydarzyło. Ważny moment, żeby powiedzieć, że trzeba opierać się na sprawdzonych informacjach. To jest apel do wszystkich słuchaczek i słuchaczy i programu trzeciego i Radia Lublin, żeby nie wierzyć w informacje, które na pewno szybko pojawią się w sieci, to znaczy w dezinformacje, w fake newsy, tylko czekać na oficjalne komunikaty i ufać takim ludziom jak Magda, którzy są na miejscu i będą o tym informować. To jest bardzo ważny moment, gdy chodzi o bezpieczeństwo państwa. Zgadzasz się?
0: Zgadzam się i my też staramy się, my korzystamy po prostu ze sprawdzonych komunikatów, stąd telefony od rana do rzecznika prasowego wojewody, do rzecznika policji, do dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. My nie opieramy się na jakichś anonimowych filmikach, tylko na sprawdzonych informacjach i po prostu jedziemy w miejsce, żeby też na własne oczy zobaczyć, żeby porozmawiać ze służbami, które tutaj są. I będąc tu po prostu nie mam wątpliwości, że to co się wydarzyło, wydarzyło się właśnie jakieś 1,5 kilometra od miejsca, z którego mogę tutaj rozmawiać. Widząc po wszystkich służbach, widząc po tym, kto tu przyjeżdża.
1: Czekamy na kolejne relacje od ciebie, informacje, wiadomości. Magda Kowalska, Polskie Radio Lublin, na żywo z Tarnowej Kolonii.

0: I kolejne wiadomości na temat tego, co mogło się tam wydarzyć, sprawdzone w naszym serwisie o 8. Magda, dziękuję Ci bardzo, że byłaś z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: Audycja poranna, 14 minut do 8. Program trzeci.

0: wami.
1: To Metro, tak, tak, tak, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co dziś w ostatnim przed twoimi i sejmowymi wakacjami wydaniu Bez Uników?
2: Falstart, przedostatnim.
1: A, dzisiaj jest czwartek. Pomyliło mi się. Dzień dobry. W przedostatnim.
2: Dzisiaj jest czwarteczek, jutro piąteczek. Co prawda nie lubię zdrobnień, ale zdrabniam, ponieważ cieszę się z urlopu. Ale dzisiaj Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ, były szef MSWiA. Te kompetencje się przydadzą w związku z tematem, który dzisiaj zepchnął rozłam w PiS-ie, czyli tym, co się dzieje w Lubelskiem. Moja wdawczyni Agnieszka Laskowska zauważyła bardzo przytomnie, że nie przez przypadek akurat w Lubelskiem odkryto ten krater, ponieważ wczoraj w Lublinie był Wołodymyr Zełenski, który wracał ze Stanów Zjednoczonych, spotkał się z Donaldem Tuskiem, z polskim premierem, rozmawiał o tym, co ustalił z Donaldem Trumpem, z prezydentem Donaldem Trumpem, więc od tego zaczniemy. Oczywiście pewnie PiS gdzieś tam zamajaczy w naszej rozmowie, ale będą też inne tematy. Będzie ustawa o najmie krótkoterminowym, która budzi duże kontrowersje w rządzie, żeby użyć takiego

0: słowa, które... Słowa klucza.
1: O!
0: Serdecznie zapraszam.
1: Tu zawiesiła głos, zapraszając na przedostatnie, przed wakacjami jej oraz sejmowymi, Renata Grochal, 8.13.
0: Serdecznie zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. A teraz uwaga, uwaga. Aha, tutaj właśnie twoja wydawczyni słusznie zauważa, że od poniedziałku inne rozmowy o 8.13, ale o tym jeszcze będziemy informować. Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Słodka, soulowa piosenka z gorzką historią w tle. Zanim Lenny Kravitz stał się bożyszczem rocka, był w pewnym sensie mężem swojej żony. Lisa Bonet, z którą związał się, a potem wziął ślub jeszcze w latach 80., była osobą rozpoznawalną nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Głównie jako twórczyni roli Denise w serialu Bill Cosby Show. W 1991 roku, gdy Kravitz był już wschodzącą gwiazdą i pracował nad swoim drugim albumem Mama Said, małżeństwo wisiało jednak na włosku. Zdruzgotany tym Lenny, pewnego wieczoru, będąc w hotelowym pokoju w Los Angeles, w pełnej ciemności usiadł do elektrycznego pianina Rhodesa. Po niedługim czasie piosenka wypłynęła mu spod palców. Utwór był inspirowany brzmieniem klasycznego filadelfijskiego soulu z lat 70. Kravitz od razu uważał, że jest w nim potencjał na wielki przebój i początkowo nie chciał go nagrywać. Pragnął przekazać utwór do zaśpiewania Smokiemu Robinsonowi. Baby, let's cruise away from Na szczęście wytwórnia wybiła mu ten pomysł z głowy. Lenny chciał zawrzeć w piosence całe swoje emocje, ale i nadzieję na to, że nie wszystko jeszcze stracone. To nie koniec, dopóki się nie skończy. Tytułową frazę Lenny zaczerpnął z popularnego baseballisty Lawrence'a Yogiego Berry, który był znany z wygłaszania tego rodzaju bon motów. Berra miał wypowiedzieć te słowa w 1973 roku, kiedy trenowana przez niego drużyna New York Mets straciła sporo punktów w tabeli do lidera, a jednak zdołała odrobić stratę i wygrać rozgrywki. Finał małżeństwa Lennego i Lisy nie był niestety tak szczęśliwy.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: To Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, Kuba Ambrożewski i wspaniały cykl Piosenka do wyjaśnienia. Wszystkie odcinki do znalezienia na naszej stronie trójkapolskieradio.pl i w sieci. A my dzisiaj, przypomnę, ogłosiliśmy drugi etap podróży pieszej przez Polskę Pawła Turskiego. No i wierszyk się pojawił z prośbą o uzupełnienie. Od dołu po Ełk, z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk
1: i 7 zaspanych facetów.
0: Aha, czyli pani ponownie postanowiła nam zaproponować tę wersję. To kolejna.
2: Ku ludziom Radia Estetów.
0: Jest pan pewny?
2: Do ludzi Radia Estetów. O, i tak jest teraz gramatycznie.
0: Dziękuję.
3: Obserwuję willę w szeregu.
0: Aha.
4: Paweł pozdrawia poetów.
0: Dziękujemy.
5: Przynoszę uśmiech i radość pełną konkretów. O.
0: O, ciąg dalszy po 8.
6: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Farm.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
6: Żegnamy reklamy.
0: Na naszej stronie trójkapolskieradio.pl i na profilu na Facebooku informacje na temat drugiego etapu trasy Pawła Turskiego, teraz pieszo, i propozycje od państwa dla Pawła, które miejsca powinien odwiedzić, gdzie koniecznie się pojawić i skąd bezapelacyjnie nadawać. Proszę wpisywać się. Czekamy. Doczekaliśmy się 8. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. 30 lipca, czas na serwis. Przedstawi go Agnieszka Drost.
15: Służby badają szczątki obiektu, który wleciał nad ranem do Polski i miało to związek z atakami Rosji na Ukrainę. Badajmy się, jest dużo wolnych terminów do kardiologa, na mamografię czy cytologię. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Przed godziną 4:00 w polską przestrzeń powietrzną wleciał obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji zanikł z systemów radiolokacyjnych, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Obiekt upadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Na miejscu zdarzenia, 2 km od zabudowań, jest lej oraz elementy obiektu.

0: Ci już pojawiają się niesprawdzone informacje dotyczące tego wydarzenia. Ważne jest, aby korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł. Mówiła o tym kilkanaście minut temu na naszej antenie obecna na miejscu reporterka Radia Lublin Magda Kowalska.
1: Korzystamy po prostu ze sprawdzonych komunikatów, stąd telefony od rana do rzecznika prasowego wojewody, do rzecznika policji. My nie opieramy się na jakichś anonimowych filmikach, tylko na sprawdzonych informacjach i po prostu jedziemy w miejsce, żeby też na własne oczy zobaczyć, żeby porozmawiać ze służbami, które tutaj są. I będąc tu po prostu nie mam wątpliwości, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się właśnie 1,5 kilometra od miejsca, z którego mogę tutaj rozmawiać.
0: O 3:15 w Lublinie i Krasnymstawie zawyły syreny alarmowe. Polska prewencyjnie podrwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. Po kilku minutach alarm został odwołany. Rosja w nocy zaatakowała rakietami i dronami niemal wszystkie regiony Ukrainy.
2: Alarmy lotnicze wyły w Kijowie, w przyfrontowych regionach i w zachodnich obwodach graniczących z Polską. Rosyjskie rakiety balistyczne zniszczyły dwie kamienice we Lwowie. Z pożarami walczą strażacy w Kijowie, Dnieprze i kilku innych miastach Ukrainy. Lokalne serwisy informują o jednej osobie zabitej w Kijowie, sześcioosobowej rodzinie w Krzywym Rogu i wielu rannych w różnych miejscowościach Ukrainy. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Moskwa przygotowuje zmasowane ataki na Ukrainę. Według informacji ukraińskich służb agresor gromadził rakiety i drony, żeby w krótkim czasie wypuścić ich jak najwięcej i w ten sposób sparaliżować ukraińską obronę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa, wynika z danych w Ministerstwie Zdrowia. Jeszcze większa dostępność terminów jest na badania profilaktyczne dla kobiet, czyli mamografię i cytologię, mówi Karolina Tondel z Ministerstwa Zdrowia.
3: W Polsce dzisiaj dla mamografii jest 350 tysięcy terminów, a dla testu HPV HR 450 tysięcy. To jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej placówce medycznej znajdę termin i centralna rejestracja dzisiaj daje możliwość wyboru i placówki, i terminu, i godziny, więc mogę sobie to naprawdę zarezerwować niczym wizytę w urzędzie.
0: A już od 1 sierpnia przez e-rejestrację będzie można się zapisać do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem będą mogli zarezerwować termin na pierwszą wizytę m.in. do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa czy lekarza chorób zakaźnych. Do Polski powróciły upały. W większości regionów termometry pokażą dziś i w kolejne dni ponad 30 stopni. Na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i w południowo-zachodniej Wielkopolsce temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski przypomina, że upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu.
4: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić, to jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
0: A służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Rozpoczyna się zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Akcję zainicjowała stołeczna operacja referendalna. A więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
5: Warszawscy aktywiści wypominają władzom miasta dwie awarie w oczyszczalni Czajka, ograniczenia dla kierowców, zwężanie ulic, likwidację miejsc parkingowych i wprowadzenie strefy czystego transportu. Zdaniem Macieja Wilka, organizatora zbiórki podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, miasto potrzebuje zmiany również ze względu na przedłużające się inwestycje.
6: Bezwład jak przeciągające się inwestycje, jak fakt, że sala kongresowa jest remontowana 12 lat. Plan ogólny dla Warszawy jest wciąż niezatwierdzony, pomimo że trzeba było to zrobić do końca grudnia zeszłego roku.
5: Podpisy będą zbierane we wszystkich warszawskich dzielnicach. Akcja potrwa do 28 września. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: No dobrze, to teraz sprawdźmy, co tam się dzieje na obiektach sportowych. Na przykład w piłce nożnej. Coś ciekawego?
9: Przecieram oczy ze zdumienia i nie mogę w to uwierzyć, że Lech Poznań, który w pierwszym meczu wygrał 4-1 z duńskim Orus, teraz przegrał w rzutach karnych i nie awansował do kolejnej fazy eliminacji Ligi Mistrzów.

0: Czytałem takie komentarze w sieci, na własne życzenie sami sobie to zrobili.
1: Ale nie wiem, jak można w ten sposób to zrobić. No dobrze, nie mi to oceniać, ja nie jestem trenerem ani piłkarzem, ale fakt jest faktem, że polskie drużyny Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W spotkaniu rewanżowym wicemistrz Polski zremisował z Fenerbahce Stambuł 1-1, ale pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Turcji 1-0. Bramkę dla zespołu z Zabrza zdobył Michał Saczek, gola dla Fenerbahce strzelił z rzutu karnego. Talsika mówi szkoleniowiec Górnika Michał Gasparik.
2: Jesteśmy smutni, ale muszę powiedzieć, że na ławce byłem od początku dumny, bo chłopacy rozegrali bardzo dobre spotkanie. Szkoda, byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecze zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce.
1: Górnik zagra teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Podobnie jak Lech Poznań, który miał dużą szansę na awans, bo w pierwszym meczu wygrał 4-1. Jednak mecz w Poznaniu z duńskim Aarhus zakończył się zwycięstwem gości po rzutach karnych. To jeszcze piłka i sprawy związane z transferami. Kacper Tobiasz został zawodnikiem tureckiego Gaziantep. W minionym sezonie bramkarz rozegrał 22 ligowe spotkania w barwach Legii Warszawa. Tobiasz, który podpisał 3-letni kontrakt z klubem z tureckiej ekstraklasy. W ubiegłym sezonie Gaziantep zajął 12 miejsce w tabeli. Na koniec siatkówka. Broniący tytułu polscy siatkarze zagrają z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów chińskim Ningbo. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Słowenia, która pokonała Turcję 3-0. Więcej o tym w serwisie sportowym za godzinę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Upały nadciągnęły nad Polskę, mówiła o tym w serwisie Agnieszka Drost. Dziś od 29 do nawet 37 stopni. W Ełku dziś będzie 31... Nie, przepraszam, w dole, we wsi, nieopodal Iławy. Będzie dziś 31 stopni, w Ełku 29, w dole w poniedziałek 27. Od dołu po Ełk, Paweł Turski będzie szedł, z wózkiem pełnym gadżetów, w drugiej części akcji teraz pieszo, mijając zgiełk.
4: Paweł przemierza Polskę na pieszo.
0: Mijając zgiełk.
5: Nieśmieszne żarty z radia w złoto eksploracji przekuł.
0: Mam nadzieję, że słyszałeś. 22,7 trójek.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Autopromocja.
7: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
8: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
6: Autopromocja.
0: 9,5 minuty po 8.
8: Zapraszamy do Trójki.
0: I się polecamy do 9. Ależ pięknie Agnieszka teraz zagrała. Łukasiewicz, która audycję realizuje. Kuba Witkowski, Staszek Perzyna, 22,7 trójek i Michał Nogaś. Polecamy się. Wrócimy jeszcze do tematu pieszej podróży Pawła Turskiego. Ale wcześniej Stasaila.

0: Fall to the Floor, audycja poranna w czwartek 30 lipca 2026 roku, jest 8:13.
1: Bez uników, rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, były marszałek Sejmu, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i MSWiA. I na początek policjanci znaleźli między miejscowościami Tarnawa, Kolonia i Tokary lej i porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu, podała w czwartek lubelska policja. Na miejsce skierowano kontrterrorystów. Policja poinformowała, że w czwartek rano otrzymała zgłoszenie o potężnym huku, który słychać było w powiecie biłgorajskim i jest to związane z nocnymi atakami lotnictwa Federacji Rosyjskiej wykonującymi uderzenia na terytorium Ukrainy. I czy może to być związane? Służby ustalają, co tam się wydarzyło. Czy to te prowokacje, o których mówił Radosław Sikorski?
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
3: No na pewno to prowokacja, to jest jasne. Natomiast jaki jest kontekst tego, żeśmy słowo więcej powiedzieli? Moim zdaniem, tak jak czytam też te eksperckie wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych, to jednak ma związek z wizytą prezydenta Zełenskiego w Białym Domu i tej rozmowy, która była w cztery oczy prowadzona z prezydentem Trumpem i potem ten wielki, taki bardzo pozytywny opis i tej rozmowy, i samego Zełenskiego, Ukrainy, Ukraińców, którzy walczą z Rosją. Czy to było tak, jak chcą niektórzy komentatorzy, czy tam były, czy tematem rozmowy była wiedza, którą przekazywał prezydent Zełenski odnośnie wsparcia, którą dają służby wywiadowcze rosyjskie Iranowi, czy były inne rzeczy. Tego nie wiemy oczywiście, nie będziemy wiedzieć, ale wydaje się, że ta szczególna rozmowa i kontekst jej pokazuje, że mogło tak być.
2: Wczoraj prezydent Zełenski spotkał się w Lublinie z premierem Donaldem Tuskiem, właśnie wracając ze Stanów Zjednoczonych. Czy to może mieć związek, ta prowokacja, z tym, że Zełenski był w Lublinie?
3: Na pewno tak, ale też proszę zobaczyć, że Zełenski prosił o rozmowę premiera Tuska, dlatego żeby przekazać też content i kontekst rozmowy z prezydentem Trumpem bezpośrednio. Dlatego bezpośrednio robi ten przystanek w Lublinie. I oczywiście tak, Rosja, ten atak rosyjski nie jest przypadkowy, jest odpowiedzią na to, jest pokazaniem, bo jest atakowany Lwów bezpośrednio. Tam giną ludzie, tam są ofiary śmiertelne. Jest bardzo atak o wielkiej skali, od kilku miesięcy i największej tak naprawdę. To znaczy i są

0: drony, są rakiety, są samoloty i jest atak bezpośrednio na terytorium Polski. Także to jest pokazanie Rosji, to jest klasyczne dla Rosji, tak? Ona pokazuje swoją siłę i determinację taką. Chce przestraszyć przeciwnika i dlatego wydaje mi się, że to będzie miało dalsze swoje następstwa, te rzeczy, które się dzisiaj działy. Dla mnie bardzo ważna jest ten komentarz Białego Domu i postawa Donalda Trumpa, która jest zaskakująca. To znaczy, że ta wiedza, którą otrzymuje, którą posiadł w ostatnich dniach, rzeczywiście zmienia tę sytuację.
1: Zełenski po raz pierwszy był w Polsce od kryzysu związanego z odebraniem mu Orderu Orła Białego, co było konsekwencją nazwania mianem bohaterów UPA elitarnej jednostki żołnierzy. Czy to może świadczyć o tym, że ten impas w relacjach polsko-ukraińskich już został przełamany?
0: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu, tak? Bo ten impas czy kryzys tych relacji, on jest szerszy, tak? Ma związek z historią, z bieżącą polityką, to jest jasne. Tutaj jest kwestia współpracy militarnej, wojskowej dotyczącej bezpieczeństwa i ona zawsze była i jest i musi być, to jest oczywiste. Natomiast nie mam takiego wrażenia, że to jest koniec tych problemów w ocenie historii i w tym, co miało miejsce, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, bo tak szybko się z takich kryzysów nie wychodzi, mówiąc prosto. Jeżeli w taki spektakularny sposób prezydent Polski potraktował, chodzi o odebranie tego odznaczenia, odsuwanie odznaczeń przez byłych prezydentów Ukrainy. Przecież to wszystko zostaje. To nie jest tak, że możemy to odsunąć i powiedzieć, nie, to już jest historia, to był jakiś epizod. Nie, to jest ważne i do tego będziemy wracać. I też nie można jakby odwrócić głowy od tego. To jest temat, o którym trzeba rozmawiać, ale w kontekście także i historii, i tego, że trzeba ten etap historyczny zamknąć, zakończyć.
1: A jak pan odczytuje słowa Wołodymyra Zełenskiego, który po tym, jak Parlament Europejski przyjął uchwałę o tym, że promowanie UPA czy tych wartości związanych z gloryfikacją UPA niezgodne z wartościami europejskimi. No i taka sugestia, że trudno będzie przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej, jeśli będzie gloryfikować UPA. I później Zełenski składa deklarację, że postara się przyspieszyć ekshumację i ujawnić wszystkie archiwa służb związane z Wołyniem. Czy nie jest tak, że te archiwa i tak już zostały ujawnione? Czy to jest jakiś przełom w tych historycznych kwestiach?
0: Przełomem jest na pewno uchwała Parlamentu Europejskiego o wielkiej skali i o wielkim znaczeniu politycznym. Dlatego, że to jest bardzo poważny, ogólnoeuropejski sygnał, który Unia Europejska wysyła do Kijowa, że jeżeli nie poradzą sobie ze swoją historią, jeżeli nie będą wyznawać zasad wspólnoty europejskiej, to nie znajdą się w Unii Europejskiej. I to jest coś, i to uważam, że to jest o tyle ważne, że to już nie jest kwestia polskich sygnałów, tak? Czy polskiej niezgody na to, co się zdarzyło i na tę politykę historyczną, którą w Ukrainie widzimy. Nie. Mówi to większościowym głosem w ogromnej większości Parlament Europejski. I mówię o tym dlatego, że Zełenski i elity ukraińskie, bo to nie jest tylko kwestia jednego człowieka. To było przez lata i ciągle chyba jest wspólne dla wszystkich, czy większości elit ukraińskich, tak, które mówią i w taki sposób traktują historię. Muszą wiedzieć, że jeżeli nie zmienią swojego zdania i swojej opinii, swojej oceny historii, to po prostu Ukraina nie znajdzie się w Unii Europejskiej.
1: Ale były Zełenski takie przykłady, składa te deklaracje, bo zobaczył, że Polska może nie tylko pomagać Ukrainie, ale może też przeszkadzać, mówiąc wprost?
0: Że polska polityka jest jednoznaczna w tej kwestii. To znaczy, tak jak pamięta pani redaktor, wtedy, kiedy był konflikt między Grecją a Macedonią o nazwę i o historię, wtedy, kiedy był konflikt przy przystępującą Chorwacją, między Słowenią a Chorwacją, twarde stanowisko choćby jednego kraju, a dzisiaj tych krajów jest większość, jeżeli nie wszystkie, mówiące o historii, o korzeniach nazistowskich, banderowskich, że one muszą być potępione przez tych, którzy dzisiaj deklarują chęć przystąpienia do wspólnoty europejskiej. Jeżeli nie będzie jasnej takiej deklaracji i pełnej odpowiedzialności ze strony ukraińskiej, to Ukraina po prostu zamknie sobie sama brakiem takich decyzji drogę do Europy. I z tego sobie nareszcie, uważam, zdali sprawę. sprawę

0: zdali sprawę ukraińscy politycy.
1: A to jest tendencja trwała? Czy to jest tak, że przez ten panteon bohaterów narodowych, który no nie wiadomo kiedy ostatecznie powstanie, ta kwestia będzie wyciągana zawsze, kiedy będzie Ukraina chciała trochę zadrażnić relacje z Polską?
0: Mam wrażenie, że ta sytuacja jest nowa, bo nie jesteśmy w tych relacjach historycznych i spojrzeniu na historię, nie jesteśmy sami. Podziela nasze zdanie i nasze stanowisko większość krajów Unii Europejskiej i to jest krytyczne i kluczowe dla przyszłości Ukrainy. I oni wreszcie zdali sobie z tego sprawę.
1: Jest nowy klub w Sejmie, Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, 40 posłów, jeden senator. Spodziewał się pan, że Mateusz Morawiecki dokona największego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości w historii tej partii? 25-letniej historii?
0: Jeszcze chyba trzech europarlamentarzystów. Tak. Nie, zaskakujące są liczby, powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. I zaskakująca była reakcja Kaczyńskiego, kiedy dowiedział się, że to jest naprawdę. On był rzeczywiście kompletnie zaskoczony. On mówi, że tam kilka osób, to słyszeliśmy na korytarzach sejmowych, tak, że 5, 7, że to śmieszne, że niepoważne, że się boją, że wracają, że już przepraszają i tak dalej. A tutaj to było rzeczywiście dla mnie takie niespodziewane. Znaczy, to jeszcze o niczym nie świadczy, nie mówi, jakby nie daje gwarancji, prawda, przyszłości politycznej, bo tam się będzie dużo działo. To, co jest ważne, tak jak patrzę na to, że to jest pęknięcie wewnątrz PiSu, tak? Że oni w żaden sposób, Morawiecki nie sięga po elektorat, który jest obok, który jest szerzej, dalej, tak jak zapowiadał, jak planował. To jest pęknięcie PiSu na dwie części, i większą i mniejszą. I jest pytanie, co dalej? Jaka będzie determinacja tych ludzi, którzy wyszli? W jaki sposób... Wojny domowe zawsze są najbardziej krwawe, najbardziej okrutne. I tak jak widzę, jak do siebie się odnoszą, jak się traktują, to tu będzie dużo kłopotu. To na pewno, znaczy na tym PiS będzie tracił i to będzie trwało tygodnia, a może miesiące.
1: Tobiasz Bocheński napisał wczoraj: Mateusz Zdradzeusz.
0: Ale to jest następny etap. Będzie jeszcze gorzej. Jeszcze
1: gorzej niż Jacek Kurski mówił, że w telewizji Republika, że Morawiecki jest agentem Tuska i Niemiec, który został tu przysłany?
0: To jest kwestia... Kurski zawsze musi być liderem w takim ataku i w używaniu takich słów, które są nie do zaakceptowania, więc on wyszedł przed szereg, ale za parę dni będą i podobne argumenty takie w stylu Kurskiego. Jest pytanie, czy Kaczyński pozbiera się i pozbiera PiS w ciągu roku do kampanii wyborczej, do wyborów.
1: No a jaka jest odpowiedź? Donald Tusk powiedział niedawno, że głównym rywalem czy przeciwnikiem Koalicji Obywatelskiej w najbliższych wyborach w 2027 roku będzie Konfederacja, a nie PiS, czyli takie założenie, że Jarosław Kaczyński przestaje być hegemonem na prawicy. Pan się z tym zgadza?
0: To na pewno tak. To jest oczywiste, że będzie przestawał być, bo to jest proces. To nie jest tak, że to się zdarzy jednego dnia, ale to też jest trudne, to jest wyzwanie dla nas i dla tej sceny demokratycznej. W jaki sposób odnosić się do czterech ugrupowań, które będą miały po kilkanaście procent, ale razem ich suma będzie dużo powyżej 50, tak? I w jaki sposób mieć pomysł na zagospodarowanie tego centrum, tak? Czy tej centroprawicowej części sceny politycznej, żeby tam sięgnąć po wyborcę, żeby zbudować większość koalicji demokratycznej w przyszłych wyborach. Wielkie wyzwanie. Ja myślę także, że tutaj wielkie wsparcie, które czuł Morawiecki ze swoimi współpracownikami, którzy opuszczali PiS, dostawał z Belwederu, dostawał z Pałacu Prezydenckiego. Nie byliby tak odważni, nie byliby tak zdeterminowani i konsekwentni, jeżeli nie mieliby wsparcia ze strony prezydenta.
1: Dlaczego Karolowi Nawrockiemu miałoby zależeć na rozłamie PiSu?
0: Bo chce zająć miejsce, chce być liderem prawicy, to jest jego ambicja i to widać i to się czuje w tej polityce. On po prostu chce wyjść na pierwszą linię. Nie może tego zrobić jako prezydent, głowa państwa, ale te wszystkie rzeczy i aktywności, które widzimy, jakby to potwierdzają. Więc mówię także na przykład pomysł Paktu Senackiego Prawicowego, tak? Ten, który myśmy wykorzystali, zbudowaliśmy w 2019 roku, który mimo tam ponad 45% w wyniku PiSu dał nam zwycięstwo w Senacie. Więc oni będą takie rzeczy robić i będzie tu akurat ten Pakt Senacki będzie konstruowany przez prezydenta Nawrockiego. Nie mam co do tego złudzeń.
1: Ale czy ten Pakt Senacki to będą dwie konfederacje, Prawo i Sprawiedliwość plus Rozwój plus Morawieckiego?
0: Będą chcieli wszystko zrobić. Na pewno będą chować Brauna z pierwszej linii gościowej.

0: ściągać, ale będą inwestować w jego ludzi, bo to chodzi o wyborcę.
1: Na razie jest pakt Jarosława Kaczyńskiego z Markiem Wochem.
0: No tak, no ale to chodzi o to, żeby właśnie Kaczyński, znaczy to takie nieporadne decyzje Kaczyńskiego, bo on chce pokazać, że jest silniejszy niż jest naprawdę, żeby być ponadpodmiotowy w tych relacjach budującego paktu nawrockiego. Ale tu się będzie dużo działo, tylko uważam, że to jest bardzo poważne. Jeżeli im się uda to zrobić, to jest dla nich to będzie pierwszy krok do tworzenia koalicji, która będzie chciała skutecznie walczyć z koalicją demokratyczną. Dlatego dla nas to jest wielkie wyzwanie i my musimy w bardzo dobry sposób komunikować, mówię o stronie demokratycznej, mówić o tym, jak ma wyglądać kampania, jak mamy dochodzić do wyborów i jak mamy zbudować tę parlamentarną większość, tak jak udało się trzy lata temu.
1: A o tym, jakie wyzwania stoją przed koalicją rządzącą, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był Grzegorz Schetyna, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, który z nami zostaje na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i proszę też z nami zostać.
2: Zapraszamy do reklamy. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamę.
16: 8:30. Agnieszka Drast.
17: Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Odkryto tam krater i fragmenty obiektu. Obiekt spadł na pole około 80 km od granicy z Ukrainą, około 4 nad ranem. Na polu, na którym do tego doszło, jest duży 10-metrowy krater. Wcześniej obiekt był obserwowany przez obronę powietrzną. Jest jasne, że to, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie, to prowokacja, która może być związana z rozmowami prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie i Lublinie. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce senator

0: Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: Moim zdaniem to jednak ma związek z wizytą prezydenta Zełenskiego w Białym Domu i tej rozmowy, która była cztery oczy prowadzona prezydentem Trumpem. Czy tematem rozmowy była wiedza, którą przekazywał prezydent Zełenski odnośnie wsparcia, którą dają służby wywiadowcze rosyjskie Iranowi?
0: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Włoskie morza są coraz cieplejsze. Najnowszy raport Mare Caldo Greenpeace Italia pokazuje, że podwyższone temperatury wody odnotowano nawet na głębokości 40 metrów. Obserwowane jest obumieranie i bielenie gorgonii oraz koralowców, a także pojawienie się gatunków obcych dla Morza Śródziemnego. A więcej informacji w serwisie o 9.
2: Pogoda, upały wróciły, proszę pić dużo wody, uważać na stan zdrowia, dbać o osoby starsze, na pewno nie zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach. Od 29 do 37 stopni najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku. Skoro mowa o Dolnym, to przypominam, że w poniedziałek Paweł Turski zaczyna drugi etap swojej podróży. Teraz pieszo, od dołu po Ełk, z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk.
3: Myślak powtarzał linijki pierwszych 7 sonetów.
2: O, ciekawe.
4: Mijając zgiełk szedł on, szef wszystkich szefów.
2: Moim zdaniem na wyrost.
5: Szukam drogi kresu.
2: Aha, to bardziej o nim jest, bez dwóch zdań. Ciekawe, jaką sobie weźmie muzyczkę do chodzenia. Od dołu po Ełk z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk.
6: Rozbudził w słuchaczach marzenie zdobycia trójkowych gadżetów.
2: To z pewnością, bo przypomnę, gramy o kubek i książkę.
4: Omijając cały ten zgiełk wodnych stacji benzynowych, bez hot dogów, bez kotletów.

Grzechem byłoby nie zadzwonić do nas. Nie tylko grzechom, to mówię. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić, bo mamy możliwość zaproponowania Państwu udziału w mniejszej grze. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Bardzo proszę dzwonić. Proszę dzwonić teraz, bo za chwilę będziemy grać. 22 i 7 trójek. Kto chętny, niech się zgłasza. 22 i 7 trójek. Mniejsza gra. Czekamy.

0: mijając zgiełk dzieci, kobiety, facetów, wędrowiec przez kraj, miasta, wsie i pola, emituje dźwięk, słucha rock'n'rolla, alpaki pozdrawia, szczerzy się jak one, żagli mija biel nad tafli jeziorem, mosty obrotowe pozdrawiają ciepło, a kanałów bieg prowadzi przez piekło. Jest zawsze na czas w audycjach trójkowych, zasięgi ma gdzieś, jest wściekle gotowy. To Paweł Turski, radiowy wędrowiec, przemierza przez świat, promotor spraw zdrowych.
1: Mniejsza gra.
2: No, to było coś, muszę przyznać. To właściwie już cały poemat się tworzy na temat piechurzy. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Kto? Dzień dobry.
2: O, dzień dobry, podwójny dzień dobry. Kto jest z nami? Zaczniemy od pana, gdyż odezwał się pierwszy.
3: Mieczysław z Ostrzeszowa.
2: Dzień dobry, panie Mieczysławie. Pani też dzień dobry.
4: Dzień dobry. Magdalena
2: z Warszawy. No właśnie. Szanowni państwo, gramy dzisiaj o piosenkę czy o książkę?
4: Książkę.
3: O piosenkę.
2: Naprawdę? Pan mi to robi?
3: No to dobrze, o książkę.
2: Dobrze. No, widzę, że umiem wyegzekwować. Gotowi?
4: Tak.
2: Ponieważ dzisiaj jest wierszykowo, pieszo, to będzie wokół poezji. Dobrze? Mniejsza gra.
3: Dobrze.
4: Dobrze.
2: A właściwie poezja jest punktem wyjścia. Panie Mieczysławie, zaczynamy. W jakim województwie leży polskie miasto Wymów, czyli Częstochowa?
3: W województwie śląskim. Górnośląskim.
2: Śląskim. Pierwsza odpowiedź śląskim, jest poprawna. Tak. Mamy dolnośląskie i śląskie.
3: I śląskie.
2: I tak opolskie, jest. Śląskie też mamy. 1-0, ale pani Magdalena jeszcze nie odpowiadała. Pani Magdaleno, jak określa się wiersz, w którym końcówki wersów nie brzmią tak samo ani podobnie?
4: O kurczę. Taki, który się nie rymuje, to jest wiersz biały, ale czy o to chodzi?
2: O to chodzi. Jeden. Jeden. I teraz uwaga, panie Mieczysławie. Który z polskich poetów pisał: bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy.
3: I powiem szczerze, że nie mam pojęcia.
2: Ale niech pan strzeli chociaż. Nie strzelajmy do poetów, ale niech pan spróbuje.
3: Tuwim.
2: Był to Zbigniew Herbert, piszący o panu Kogito. Czyli mamy sytuację, że jest 1-1 wciąż i teraz pani Magdalena może wyjść na prowadzenie. Ilu polskich poetów otrzymało Nagrodę Nobla?
4: Poetów. Poetów to dwoje.
2: Tak jest. Czesław Miłosz, a potem Wisława Szymborska.
4: Tak.
2: Mamy więc tak.

Taką oto sytuację, że 2 do 1 wygrała pani Magdalena, ale po fanfarach możemy się jeszcze zabawić w dogrywkę, której nie

0: Bardzo mi miło.
1: A pani Magdalena otrzymuje zestaw książek Niespodzianek, a teraz uwaga, jeszcze PS do grywka. Zróbmy to dla siebie, w celach edukacyjnych, dla innych słuchaczek i słuchaczy. Może czegoś się dowiedzą nowego. Ja będę podawał sytuacje, określenia, które doprowadzą nas, mam nadzieję, do hasła. Średniówka po siódmej sylabie. Ktoś wie? Na przykład Odyseja.
2: Epos.
1: Tak, ale to nie o to chodzi. Idziemy dalej. Okay. Jambiczny. U Czechów to Aleksandryn. Krasicki, Potocki, Słowacki, Kochanowski i rzecz jasna Mickiewicz. Tak pisali.
2: Jeszcze nie kurczę. Przynoszę z Głoskowskim.
1: Brawo! Miałem jeszcze podpowiedź, budowa pana Tadeusza. No, pani Magdaleno, jest pani poetką anteny dzisiaj, muszę przyznać.
2: Ojej.
1: Dziękuję bardzo, panie Mieczysławie, i dziękuję pani Magdaleno.
0: Podobne gratulacje.
2: I teraz... Dziękuję i pozdrawiam pana Mieczysława serdecznie.
1: Mam pytanie do pana Mieczysława na podzie. Ja państwa też pozdrawiam. Którą piosenkę pan wybrał?
0: Berghain Rosalii.
1: Pani Magdaleno, zagramy, dobrze? Dla pana Mieczysława.
2: Tak, oczywiście.
1: W ramach pocieszenia.
2: Jasne.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Do you love me?
1: Teraz pieszo.
2: Of course, my darling.
0: Thank you. 14 minut do 9. Tak się teraz jakoś wzruszyłem. Paweł Turski, ostatni raz w tej audycji w studiu, ale przypomnę, od poniedziałku ponownie będzie w drodze. Druga część akcji Teraz Pieszo przed nami. Paweł, przypomnijmy jeszcze.

0: Szybko tym, którzy być może dopiero włączyli radio przed chwilą, po prostu poinformujmy, jaka to będzie trasa tym razem.
1: Od poniedziałku 3 sierpnia do kolejnego poniedziałku będę szedł ze wsi Dół pod Iławą, między innymi przez Olsztynek, Olsztyn, Mrągowo, Mikołajki, Giżycko do Ełku.
0: Od dołu więc po Ełk z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk.
2: Szedł śmiało przed siebie, nie licząc kilometrów. W uszach trójka gra wiernie od świtu po zmrok, a on idzie wciąż dalej, stawiając za krokiem krok.
0: Tak będzie?
1: Bardzo wiele rzeczy się zgadza, bo rzeczywiście usłyszałem, jak kilkanaście minut temu zastanawiałeś się, jaka muzyka mi towarzyszy, gdy idę, to towarzyszy mi ta trójkowa. Mam radioodbiornik, także odbierający w DAB+, więc w dobrej jakości mogę słuchać trójki i audycji, które chociażby ty prowadzisz.
0: Umie się zachować, ale...
1: Bardzo dobrych audycji, teraz lepiej.
0: Wiesz... To myślę, że ponieważ słuchacz jest bardzo spostrzegawczy, to jemu damy kubek. Halo, ekipo tam za drugą szybą. Informujemy, że kubek i książkę wyślemy temu oto panu. Wystąpię z nim w duecie. Od dołu po Ełk z wózkiem pełnym gadżetów, mijając zgiełk.
3: Szedł Paweł, nie wstydząc się sandałów ani skarpetów. Dziękuję.
1: No. Prawidłowa odmiana. Moja prababcia podobno właśnie zawsze tak odmieniała.
0: To wszystko zostaje w rodzinie, że tak powiem.
1: Tak, trzymamy dokładnie. Kciuki. Możliwe, że mamy jakichś wspólnych krewnych.
0: Paweł, do usłyszenia stamtąd, czyli z okolic Ełku, Dołu, wsi Kąb.
1: Warmii i Mazur, tak, jak najbardziej. Do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję.
0: Dziękuję ci bardzo. Trzymamy kciuki.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, zorientowałem się, Justyno Grabasz, wspaniała moja koleżanko, że nie wymyśliliśmy pierwszego zadania dla Pawła Turskiego, a przecież słyniemy z tego, że mu dokładamy.
1: Aż to jakieś wyzwanie ma być, tak?
0: No zaczyna w dole. Co on by mógł zrobić w dole?
1: Babkę z piasku?
0: O, to jest dobry pomysł, albowiem jest tam jezioro Iławskie. Gdzie jest ta taka wyspa, na którą być może wpław, ale jeżeli by nie dało się wpław przeprawić rady, to może faktycznie babkę z piasku.
1: Chyba łatwiejsze niż przepłynąć wpław. Ale Paweł, pytanie, czy chcemy właśnie proste zadania, czy trudne. No, babka z piasku i przepływanie wpław, to jest kilka opcji. Myślę.

0: Może powinien przepłynąć wpław z babką z piasku.
1: O, fantastycznie.
0: Listy na M. Słyszałeś? Jest prośba od Justyny, żebyś w dole przepłynął wpław na tę wyspę z babką z piasku w ręku. Myślę, że do wykonania. Justyno, co dzisiaj w audycji, której sygnał przed chwilą wyemitowaliśmy?
1: No właśnie, dzisiaj mam ze sobą tutaj, poszeleszczę trochę, list słuchaczki Renaty, który przyszedł do Trójki w roku 87, w styczniu i jak wielu z nas, tak to często bywa, Renata najpierw wpisała datę 8-6, a potem zamazała i wklepała 8-7, bo to było świeżo po Sylwestrze. Mhm. No i jak to w Sylwestra bywa, tańczyła. I w związku z tym napisała do kącika Marii list, że lubi dyskoteki, które też bardzo ładnie nazwała taką morową formą rozrywki. No ale nie umie tańczyć w parze. I nie wie, co z tym zrobić. Tak więc pomyślałam, że taniec w parze, ale w ogóle taniec to jest świetny temat do dyskusji. Dlaczego w ogóle tańczymy w parze? Skąd się to wzięło? Co robić, jak się nie umie tańczyć w parze? A tutaj na przykład sezon weselny w pełni, to teraz właściwie. No i czy ta umiejętność tańca w parze w ogóle jest teraz potrzebna? Bardzo dużo pytań, dlatego też liczę na trójkowych słuchaczy, że dzisiaj z nami właśnie o tańcu podyskutują. Ty uczyłeś się kiedyś jakiegoś tańca? Tak poważnie?
0: Nie, ja po prostu się urodziłem tak utalentowany.
1: No właśnie, jesteś taki
0: roztańczony
1: człowiek.
0: Uznałem, że nie będę tańczył. Nie podpierałem ścian, tak bym to powiedział.
1: Okej, no widać.
0: A tak, poza tym ciało nie przeszkadza mi w tańcu. To jest bardzo ważne. A jak u ciebie?
1: No, ja nie uczyłam się nigdy poważnie tańca, ale układałam układy taneczne jako cheerleaderka w podstawówce, słuchaj, więc tak. Tak. Taką mam historię za sobą. Mhm. Cisza zapadła. O, właśnie, do tego też możemy potańczyć.
0: Madonna Grabasz dzisiaj po 9 w audycji Listy na M. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Tak jest, zapraszam po 9.
0: Uwaga, 3 w górę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
11: Minęła dziewiąta, program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawi Agnieszka Drost.
12: Premier Tusk jest w drodze do miejsca, gdzie nad ranem spadł nieznany obiekt. Stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Po rozpadzie PiSu od dziś w Sejmie działa nowy klub parlamentarny. To gratka dla fanów festiwali muzycznych. O 15 rozpocznie się 32. Poland Rock Festival. Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. W miejscowości Tarnawa Kolonia jest krater i elementy obcego obiektu, który nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Szef rządu zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i służb. Donald Tusk dodał we wpisie, że służby systematycznie informują go o okolicznościach zdarzenia. Jak poinformowało wojsko, o 3.40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał nieznany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach obiekt zanikł z systemów radiolokacyjnych, wyjaśniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. A mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Ze względu na zagrożenie syreny ostrzegawcze zawyły o 3.50 w Lublinie i większej części województwa lubelskiego. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę Polska poderwała myśliwiec.

0: Iwce. Od rana na miejscu jest reporterka Polskiego Radia Lublin Magdalena Kowalska.
1: Jest policjant, który nie pozwala już wjechać na taką żwirową drogę, która prowadzi do miejsca zdarzenia, miejsca, gdzie jest ten krater. Z oddali tutaj przez pola mogę zobaczyć samochody służb. To jest dość daleko, żeby tak dokładnie się przyjrzeć, ale jest tam samochód straży pożarnej, widać mrugające niebieskie światła. Tutaj na miejsce co chwilę też dojeżdżają kolejne samochody policji, czy to oznakowane radiowozy, czy nieoznakowane samochody. Kolejne samochody ze strażakami, widziałam też strażaków na kładzie. Cały czas służby prowadzą tutaj działania, czekamy na kolejne informacje.
0: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś jego posłowie będą już pracować pod nowym szyldem. W nowym klubie zasiądzie 41 osób. Nie spodziewałem się, że aż tylu posłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się odejść z partii i utworzyć nową. Tak mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
2: To o niczym nie świadczy, nie daje gwarancji, prawda, przyszłości politycznej. To, co jest ważne, że to jest pęknięcie wewnątrz PiS-u, że oni w żaden sposób, Morawiecki nie sięga po elektorat, który jest obok. I jest pytanie, co dalej? Jaka będzie determinacja tych ludzi, którzy wyszli? I tak jak widzę, jak do siebie się odnoszą, jak się traktują, tu będzie dużo kłopotu. To na pewno, znaczy na tym PiS będzie tracił i to będzie trwało tygodnie, a może miesiące.
0: A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. To odpowiedź na irański atak na amerykańską bazę w Jordanii. Uderzenie na Iran zapowiadał wcześniej prezydent USA Donald Trump.
3: Podobnie jak przy poprzedniej eskalacji, Amerykanie uderzyli na południowy Iran, w tym w wojskowe centra dowodzenia oraz instalacje rakietowe i dronowe. Zaatakowane zostały cele wzdłuż Zatoki Perskiej oraz w prowincji Chuzestan, w której koncentruje się przemysł naftowy. Amerykańskie dowództwo centralne podaje, że celem ataków jest ograniczenie zdolności Iranu do blokady cieśniny Ormuz. Mimo rosnących napięć, ceny ropy po ostatnich gwałtownych wzrostach spadają i obecnie wynoszą niecałe $90 za baryłkę. Te spadki, jak podkreśla Reuters, związane są z tym, że mimo narastającego znów konfliktu między USA a Iranem, tankowce nadal są w stanie opuszczać Bliski Wschód. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: 3 dni koncertów, spotkań i warsztatów. O 15:00 rozpocznie się 32. Polen Rock Festival. Wydarzenie odbywa się na lotnisku w Broczynie w gminie Czaplinek w województwie zachodniopomorskim. Spośród krajowych twórców na festiwalu wystąpią m.in. Mysłowic, Dżem czy Warius Manx, mówi pomysłodawca festiwalu Jurek Owsiak.
4: My wybieramy muzykę taką, która nie jest muzyką najwięcej sprzedanych płyt, największe sukcesy czy publiczność, tylko taką muzę kocha, tylko my się musimy w tym dobrze czuć i się czujemy, dlatego muzycznie jest naprawdę od sasa do lasa, ale taki ten festiwal jest i dbamy o to, aby i na małej scenie i na dużej scenie się troszkę pięknie uzupełniało, aby ludzie mieli w czym wybierać.
0: No, impreza potrwa do soboty. Udział w niej jest bezpłatny.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Zamościu umiarkowana. 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 10 do 14 będą zielone godziny, kiedy to warto wykorzystać nadmiar prądu z OZE. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: No a teraz będzie o sporcie. Norberto Michalakko.
8: Grazie, będzie, bo polscy siatkarze powalczą dziś o półfinał Ligi Narodów. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale zagrają z Ukrainą. Broniący tytułu Polacy są faworytami. Mistrz Europy i wicemistrz świata Piotr Gruszka uważa, że mamy otwartą drogę do medalu.
9: Patrząc na to, że Ukraina będzie wymagającym przeciwnikiem, bo to są pojedyncze spotkania, ale myślę, że nasza jakość na tyle jest duża, że nawet spróbowamy, ale powinniśmy to spotkanie wygrać. Jest naprawdę ścieżka jest bardzo otwarta, żeby zdobyć kolejny medal, a kto by może im wygrać. Wszystko jest otwarte, robić swoje, grać swoje.
8: W półfinałach są już Japończycy oraz Słoweńcy. Z nimi właśnie możemy zagrać w jednej drugiej finału, jeśli pokonamy Ukraińców. Początek spotkania Polska-Ukraina o 13:30. W innym ćwierćfinale Włosi już powinni grać z Amerykanami. To nie był udany wieczór polskich klubów w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań, który miał ogromną szansę na awans do trzeciej rundy, przegrał u siebie po rzutach karnych z duńskim Orus. W pierwszym meczu w Danii mistrzowie Polski wygrali 4-1. Z kolei Górnik Zabrze też u siebie zremisował 1-1 z Fenerbahce, ale w

0: W pierwszym spotkaniu przegrał 0-1. W takiej sytuacji nasze zespoły zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Narodów. Taylor Fritz jak na razie za mocny dla Kamila Majchrzaka. Polski tenisista przegrał z Amerykaninem 3-6, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Waszyngtonie. Spotkanie trwało godzinę i 15 minut, a przez ten czas Fritz zaserwował łącznie 14 asów.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Upały wróciły od 29 do 37 stopni dziś, dlatego apeluję ponownie, proszę się nawadniać. Dużo wody, dużo tego, co wzmacnia organizm, dbajmy o siebie i o bliskich.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Dziękujemy i chcę Państwa uspokoić. Jutro wszystko wraca na swoje miejsce. Zapraszam ze zwierzakiem na piątkowy poranek, dziękując za te 4 dni. Mam nadzieję w miarę udanego zastępstwa za kończącego swój wypoczynek potężnego Duńczyka Roberta Grzędowskiego. Dziękuję bardzo i oddaję antenę w ręce i w głos Justyny Grabasz.
4: Dzień dobry. Raz jeszcze wkraczam tanecznym krokiem, bo dzisiaj o tańcu będziemy mówić w audycji Listy na M. Wkraczam wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i w takim składzie będziemy tutaj do 12.
5: Listy na M.
4: A na początek grupa The Cure.

Mam na swoim koncie naprawdę tysiące odtworzeń tej piosenki i jeszcze się nie znudziło. Just Like Heaven. Fantastyczne The Cure dzisiaj na otwarcie, rozpoczęcie, na dzień dobry i na rozruszanie, bo jak już wspomniałam, będziemy mówić dzisiaj o tańcu w audycji Listy na M, więc ja będę do tańca zachęcać. A będziemy o tym mówić ze sprawą słuchaczki Renaty, która napisała w 87 roku list do kącika Marii ze sprawą, która spędza jej sen z powiek. Otóż jak twierdzi, nie umie tańczyć w parze i mimo, że jest podziwiana za harmonię ruchów, za doskonałe wyczucie muzyki, czy kapitalne układy taneczne, które wymyśla, to się sprawdza tylko, kiedy tańczy sama, a jak ma tańczyć z kimś, no to już nie wie, jak się w tym odnaleźć. Co Renacie poradzić? Jak się nauczyć tańczyć? Od czego zacząć, żeby w ogóle móc tańczyć w parze? No i przede wszystkim, co to właściwie znaczy dobrze tańczyć w parze? Czy mamy jakichś specjalistów od tego tematu? 22 i 7 trójek, listy@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa telefony i wiadomości.

A to nasza dzisiejsza piosenka dnia, która zdecydowanie do tych tanecznych należy i zarówno świetnie się sprawdza w przypadku tańca w parze, jak i solo. Jessie Ware i Sauna. Tytuł pasujący również całkiem dobrze do tego, co nas

dzisiaj czeka, bo podobno czwartek będzie bardzo upalny. Ale wracając do piosenki, to jest kolejny singiel promujący opublikowany w kwietniu album Super Bloom, zainspirowany w dużej mierze, jak to często w przypadku Jessie Ware bywa, latami 80. w muzyce. Jeśli ktoś nie słuchał jeszcze tej płyty, no to zachęcam, żeby zaległości nadrobić, szczególnie, że w listopadzie wydarzy się taka miła rzecz jak koncert Jessie Ware w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside, więc warto się zapoznać z materiałem, żeby móc głośno śpiewać teksty. I to była nasza piosenka dnia, a teraz pośpiewamy z Czesławem.

Vampire Weekend i Mansour Truth to za nami. Proszę się przyznać, kto chociaż trochę tu pełnuszką, ja tak. Czy mają państwo jakieś szczególne wspomnienia związane z tańcem w parze? Czy ktoś wspomina jakiś wyjątkowo romantyczny moment albo wyjątkowo niezręczny moment związany z tańcem? 2027 trójek, liczymy na telefony. Michał Żołądkowski czuwa przy telefonie. Wiadomości mailowe też przyjmujemy z otwartymi ramionami. I chwilę temu napisał do nas pan Wojtek, który napisał, że no, na wstępie zaznaczy, że tańczyć nie lubi. Jak mówił klasyk, szybkich nie lubię, przy wolnych się pocę. Na potrzeby spotkań towarzyskich stworzyłam nowy styl taneczny, który nazwałem Stan Dance. Polega on na delikatnym poruszaniu przegubami bez odrywania stóp od podłogi. Jeśli zaś chodzi o taniec w parze, to zwolennikiem jestem teorii, że najważniejszy jest kontakt wzrokowy i zachęcająca mimika twarzy. Wówczas partnerka czy też partner nie zwraca zupełnie uwagi na to, co wyczynia reszta naszego ciała. No, coś w tym jest. Można teraz przetestować, bo utwór zdecydowanie bardzo taneczny.

0: autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera. Słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
2: Mama?
4: To jednak są przepustki z piekła.
2: I córka?
5: Babcia?
6: Zapraszamy na scenę teatralną trójki.
7: Agata Biziuk
6: i Andrzej Brzoska.
2: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Żegnamy reklamy.
18: Minęła 9:30.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Informator ekonomiczny.
18: I Sylwia Zadrożna.
20: A w studiu trójki ze mną Edyta Kochlewska.

0: redaktorka naczelna dla handlu.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dopiero po wakacjach Sejm zajmie się przepisami o greenwashingu. Sejmowe komisje uznały, że opracowany przez UOKiK projekt zakazujący reklamowania produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza tego stosowny certyfikat, wymaga, uwaga, przemyślenia przez wnioskodawcę. O co może chodzić?
1: Myślę, że z punktu widzenia polityków sprawa zieloności, ekologiczności brzmi jak rzeczywiście trochę wymysły jakichś nawiedzonych, ale w rzeczywistości jest to absolutnie ważna rzecz, ponieważ jedną z przewag, którą handel próbuje nas do siebie przyciągnąć, jest właśnie takie stwierdzenie, najczęściej bez pokrycia, że wręcz dodaje zieloności do środowiska, a nie jej ujmuje. I bardzo duża część, nie tylko młodego pokolenia, ale coraz więcej wszystkich, którzy rozglądają się po świecie i widzą płonące lasy, uważa to za ważny element swojego wyboru konsumenckiego. A zatem no myślę, że traktowanie tego z pobłażaniem i traktowanie UOKiK-u, jakby nie miał czym się zajmować, tylko nagle wymyślił jakieś ekologiczne wątki, no jest nieporozumienie.
0: Także czekamy na te prace po wakacjach we wrześniu. Sierpień tymczasem będzie gorący w Dino. Przypomnijmy, że w spółce trwa spór zbiorowy, a chodzi o prawa pracownicze. Mediator wyznaczył trzy kolejne terminy mediacji między przedstawicielami pracowników i zarządu tej sieci handlowej. Mają się odbyć 4, 5 i 27 sierpnia. Związkowcy te terminy zaakceptowali, no ale co może się dziać dalej, biorąc pod uwagę to, że do tej pory na żadne z wyznaczonych spotkań nie przyszedł nikt z zarządu.
1: Niestety teraz może być podobnie. Chodzi to trochę o taką sytuację, że zarząd doskonale wie, że tylko 2% pracowników jest zrzeszonych w związkach zawodowych, a zatem ta groźba, która jest następnym krokiem w tym sporze, czyli strajku generalnego, jest no raczej deklaracją słowną, bo pewnie by się to nie udało jako przekonanie właśnie wszystkich pracowników. A zatem trochę traktują, że jest to raczej spór medialny. Oni zresztą, mówię o zarządzie, pewien krok zrobili, bo tam jednym z oczekiwań były podwyżki o 900 zł. W rzeczywistości pracownicy dostali 300 zł. No więc trochę zarząd uważa, że już poszedł na ustępstwa, zatem po co się spotykać. Natomiast myślę, że to jest taki stan, powiedziałabym, biznesu trochę z lat 90., który musi się dostosować do lat 2026. I myślę, że tu będą jakieś zmiany, ale może niekoniecznie pod pręgierzem związkowców.
0: Czyli na razie takie trochę never ending story, prawda? Taka niekończąca się
1: trochę
0: opowieść.
1: Tak i zawsze z emocjami.
0: Dariusz Mazurkiewicz, który przez lata stał na czele Polskiego Standardu Płatności, czyli operatora Blika, już oficjalnie dołączył do grupy Allegro. Obejmie tam, będzie się opiekować obszarem Financial Services, czyli tymi usługami finansowymi. Szybka to była taka zmiana, ale widać, że Allegro szykuje się po prostu na ostrą walkę na tym rynku z zagranicznymi firmami, na rynku e-commerce.
1: To prawda i przez lata był taki pomysł, że bardzo dobrze jest ściągać menedżerów zagranicznych, bo oni mają za sobą to takie doświadczenie globalne, po czym okazało się, że w rzeczywistości dobrze jest mieć menedżerów osadzonych bardzo lokalnie, ponieważ to oni znają te uwarunkowania typowo konsumenckie z danego regionu, które różnią się minimalnie, ale w tych czasach już wszyscy walczą tymi minimalnymi przewagami. To już nie jest, że damy towar taniej. No nie, po prostu trzeba znać te bardzo specyficzne uwarunkowania. I myślę, że sukces Blika oczywiście spowodował, że ten sektor finansowania, który jest dla Allegro bardzo ważny, bo ma umowę z PKO BP, jest tam wiele innych takich wątków, które się składają na to, że akurat ten menadżer pewnie został wybrany, ale trzeba sobie powiedzieć, że Allegro pozyskało ostatnio również szefa Zalando do siebie, no więc to zbrojenie, można by powiedzieć, rzeczywiście istnieje w takim wymiarze dużym, osobowym, ale też technologicznym, więc myślę, że możemy się spodziewać ciekawych wątków, zwłaszcza, że Allegro nie chce być już tylko taką platformą od sprzedaży rzeczy, ale też wchodzą w usługi medyczne, wchodzą w usługi podróżnicze, a zatem no, jakiś hegemon nam rośnie.
0: Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił tymczasem apel Związku Sadowników RP o pilną interwencję i zbadanie sytuacji na rynku skupu owoców, a przede wszystkim chodzi o wiśnie, dlatego że mimo trudnego początku sezonu, bo mieliśmy i przymrozki wiosną i potem suszę, no to i zbiory

0: są oczywiście mniejsze, no to ceny skupu wcale nie rosną, tylko zaczęły gwałtownie spadać. No i sadownicy podejrzewają zmowę. Może być coś na rzeczy?
1: Każdego roku mamy do czynienia z trochę z podobną sytuacją, czyli ludzie wyhodowali porzeczki, po czym zgłaszają się do skupu lub wiśnie lub jakąkolwiek inną wspaniały owoc i dowiadują się, że w tym roku w skupie będzie tanio, co oczywiście jest frustrujące, a w pewnym momencie, jeżeli to są takie owoce miękkie, które mogą przetrwać tylko jedną dobę, a cena jest ustalana danego dnia rano, pomimo że to nie jest tak, że ta cena zmieniła się z jakiegoś powodu, nie ma takiego czynnika, który mógłby spowodować, że danego dnia rano to musi być tańsze o x złotych, no to rzeczywiście można podejrzewać, że to nie jest typowa gra rynkowa, tylko jednak jest tutaj jakiś wątek i myślę, że to bardzo dobrze, że coraz więcej czy to podmiotów takich zrzeszających jakichś przedsiębiorców ma odwagę, żeby mówić o tym głośno, wezwać na miejsce jakiś rodzaj kontroli, czy to UOKiK, czy inspekcji i powiedzieć, no nie, nie możemy się godzić na takie praktyki stawiania pod ścianą.
0: Sprawdzamy. I na koniec chyba mamy nowy trend, bo w centrach handlowych zaczynają powstawać boiska do gry w padla. Ja sama mam znajomych, którzy no, są wielkimi miłośnikami tego połączenia tenisa i squasha.
1: Jest jeden z graczy, który w Polsce w tym roku chce otworzyć 7 takich boisk. Wczoraj była informacja, że dostał 20 milionów euro na inwestycje nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech. Austrii. W związku z tym rzeczywiście no, centra handlowe się zmieniają. Kiedyś były galeriami, no ale ten wątek galerii trochę już wszystkich jakby znudził. W związku z tym teraz chcą być centrami well-beingu. No a wiadomo, że sport łatwy, bez takiego dużego progu wejścia, jeśli chodzi o ubranie, sprzęt, no jest tym, co rzeczywiście może przyciągnąć tłumy, a wiadomo, że galeriom chodzi o tłumy.
0: No wiadomo. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Informator przygotowała dzisiaj Sylwia Zadrożna.
0: Dziękuję.
4: Dzięki. W audycji Listy na M dzisiaj się zastanawiamy, jak to jest z tym tańcem. Czy trzeba umieć tańczyć w parze? Lubicie tańczyć w parze?
1: Uwielbiam tańczyć, czy w parze, czy bez, już nieważne. Natomiast myślę, że tak, taniec jest wspaniałym ruchem i może to jest kolejny pomysł dla centrów handlowych.
4: A, no, no właśnie, punkty takie taneczne.
0: Ale ja widziałam takie potańcówki. Takie potańcówki już widziałam i to naprawdę sporo osób tam próbuje swoich sił.
1: Nie wiem, czy pani pamiętają, jest taka scena w filmie Król z Robertem Więckiewiczem, Król życia chyba taki jest tytuł, gdzie żona całe życie marzyła o tańczeniu, mąż nie tańczy, w związku z tym na urodziny zamawia jej żołnierzy, którzy z nią tańczą i to jest taki no prawie, że moje marzenie.
4: Czyli wolne super. Czy szybki? To jeszcze szybkie pytanie. Szybkie pytanie.
1: Szybkie pytanie to szybki taniec.
0: Szybki, szybki.
4: Czekamy także na Państwa głosy w tym temacie. 22 i 7 trójek, a teraz numer, no w zasadzie taneczny. The Game of Love.

0: The Game of Love. Utwór zdecydowanie do kołysania biodrami, chociaż jak już jesteśmy przy piosenkach Santany, do tańca, to moja mama powiedziała pewnie, że w tym temacie najlepiej się sprawdzi samba patido, tak zwanego wolnego, albo jak powiedział chwilę temu Michał Żołądkowski, do szurano przytulanego. Michał, który dzisiaj odbiera od państwa telefony, przypominam 22 i 7 trójek.
1: Tańczyłem z młodą kobietą i taką szaloną dość i nagle przekazała mnie w tańcu takiej pani ponad 80-letniej. No i zacząłem tańczyć bardzo delikatnie, takimi tip-topami, tak bardzo uważnie. Po zakończeniu tego tańca ta starsza pani odprowadza mnie do tej młodej kobiety i mówi tak: pani mąż tańczył jak diabeł. Po prostu byłem zszokowany, bo byłem mega delikatny, a po drugie nie byłem mężem tej pani. Pozdrawiam trójkę, do widzenia.
0: Na takie historie czekamy. Czy w ogóle trzeba umieć tańczyć w parze na weselu? A jak się nie umie, to jak sobie poradzić? listy@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Przypominam raz jeszcze. A teraz Tomasz Makowiecki przed nami i Lato w mieście.

Bardzo ładnie nam się dopasował ten utwór do tego, co dzieje się za oknem. Taką mamy zasadę w audycji Listy na M, że bierzemy na tapet jeden list od słuchacza bądź słuchaczki sprzed lat i o nim dyskutujemy. Dzisiaj w roli głównej list od słuchaczki Renaty, która napisała do trójki, że nie umie tańczyć w parze i nie wie, jak sobie z tym poradzić. A napisała w styczniu 1987 roku i swój list zaczyna od słów: po 251 notowaniu listy przebojów programu trzeciego postanowiłam do was napisać i zwrócić się ze swoim problemem. Ja zerknęłam, jakie utwory wtedy królowały na liście. No i utwór Always the Sun zaliczył w tym notowaniu wtedy 251 awans aż o 10 pozycji, żeby potem jeszcze wyżej szybować. A na liście wtedy pojawiła się także Kate Bush w jednej ze swoich kompozycji. Kate Bush, która dzisiaj świętuje urodziny, tak więc musi nam się pojawić przynajmniej raz dzisiejszego dnia. Running Up That Hill to przed nami.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 lipca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa.
11: Po nocnych atakach Rosji na Ukrainę po raz kolejny w Polsce armia została postawiona w stan gotowości. Jest śledztwo w sprawie narażenia prezydenta Nawrockiego, gdy jeszcze był kandydatem na prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia. Sprawozdanie z wykonania budżetu to główny punkt drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Nikt nie ucierpiał w wyniku upadku niezidentyfikowanego obiektu w województwie lubelskim. Doszło do tego na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejscu utworzył się lej o średnicy 10 metrów. Miejsce jest już zabezpieczone, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
12: Policjanci po godzinie 5 ujawnili 2 km od zabudowań lej, a także porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Natychmiast policjanci zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia. Cały czas prowadzone są czynności. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Najważniejsza informacja to jest ta, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
11: Prokuratura prowadzi czynności w związku z upadkiem obiektu na pole w województwie lubelskim. Na miejsce jedzie również premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i służb. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia prezydenta Karola Nawrockiego, gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło w Ząbkowicach Śląskich podczas kampanii wyborczej.
13: Prokuratura już od miesiąca prowadziła postępowanie sprawdzające. Wszczęto je z urzędu po publikacjach prasowych o nagłym zasłabnięciu ówczesnego kandydata na prezydenta po spotkaniu w Ząbkowicach Śląskich w maju ubiegłego roku. Po krótkim przemówieniu Karol Nawrocki źle się poczuł, zasłabł, a w autobusie dostał tor i stracił przytomność. Mogło dojść do tego w wyniku podania mu w nieustalony sposób nieustalonej substancji. Jak informuje prokurator Marek Rusin z prokuratury okręgowej w Świdnicy, w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności procesowych i z uwagi na zawiłość i wagę sprawy,

0: zdecydowano o wszczęciu śledztwa.
1: A informację zebrał Łukasz Koch. Pożary dużych obszarów leśnych stanowiące zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi w Polsce są coraz bardziej realne. Tak mówił w porannej audycji Zapraszamy do Trójki strażak i szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Przeciwpożarowych Tomasz Wiśniewski.
2: To już historia tegoroczna pokazała, chociażby na Lubelszczyźnie czy na Mazowszu, gdzie w tym roku nasi koledzy zmagali się z potężnymi pożarami obszarów niezurbanizowanych. Chociaż u nas w Polsce pojęcie obszarów niezurbanizowanych to jest troszeczkę inne, bo jednak w pobliżu tych lasów również występują skupiska osad ludzkich i to zagrożenie jest tym bardziej większe.
1: Jak dodał, dużym problemem dla strażaków jest susza hydrologiczna, a to oznacza utrudniony dostęp do wody podczas akcji gaśniczych. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2025 roku wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli to główny punkt drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Na dyskusję na ten temat zaplanowano 5 godzin. Budżet został wykonany na przyzwoitym poziomie, mówi Polskiemu Radiu szef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Poseł dodaje, że udało się to mimo trudnych warunków. Trzymamy finanse publiczne w ryzach, zapewnił.
3: Jeśli chodzi o dochody, jeśli chodzi o wydatki, mniejszy niż zakładano, kilkanaście milionów deficyt. W dużej mierze dzięki temu, że nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane, bo planowanych dochodów nie zrealizowaliśmy, co wynikało generalnie z niższej niż zakładaliśmy inflacji.
1: Minister finansów i gospodarki mówił, że gdyby nie prezydenckie weta, budżet państwa byłby bogatszy o 5-6 miliardów złotych w ciągu roku. Polskie morza coraz cieplejsze. Najnowszy raport Mare Caldo Greenpeace Italia pokazuje, że podwyższone temperatury wody odnotowano nawet na głębokości 40 metrów.
4: Podczas badania naukowcy monitorowali 14 punktów wzdłuż włoskiego wybrzeża. Wszystkie obserwowane obszary doświadczyły długotrwałych okresów wysokich temperatur. Największą anomalię odnotowano na Sardynii w rejonie parku morskiego Asinara. Tam temperatura powierzchni morza była o 3,5 stopnia wyższa od średniej, a fala upału trwała 41 dni. Naukowcy ostrzegają, że skutki ocieplenia widać już także na dnie morza. W niektórych miejscach na głębokości 30-40 metrów temperatura wody sięgała 25 stopni. Obserwowane są obumieranie i bielenie gorgoni oraz koralowców, a także pojawienie się gatunków obcych dla Morza Śródziemnego. To szósty raport Mare Caldo. Autorzy zadedykowali go profesor Monice Montefalcone, współtwórczyni projektu. Naukowczyni zginęła w maju podczas nurkowania na Malediwach wraz z córką i trojgiem innych włoskich nurków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: W całej Polsce słonecznie, bez opadów i gorąco, od 26 stopni na Podlasiu do 31 w centrum i 36 na południowym zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 10.
9: Listy na M.
8: A my w takim samym składzie jak przed godziną mówimy dzień dobry. Raz jeszcze Ewa Lipowicz w roli wydawczyni. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Telefon odbiera dzisiaj Michał Żołądkowski, a ja się nazywam Justyna Grabasz i liczymy na Państwa obecność. 22 i 7 trójek, listy@polskieradio.pl. Tak się można z nami kontaktować.

Jealous Lover. Te godziny audycji rozpoczynają nam stąsi. A dzisiaj w audycji Listy na M dyskutujemy o tańcu, przyglądając się listowi wysłanemu do trójki w roku 87 przez Renatę, która, jak napisała, tańczyć w parze nie umie i nie wie, jak sobie z tym poradzić, a nie chce iść na żaden kurs. Co można poradzić Renacie? Co to w ogóle znaczy dobry tancerz? Czy obrót co 3 sekundy to na pewno dobry pomysł? Z perspektywy partnerki powiem, że nie do końca, chociaż wygląda imponująco, ale zawroty głowy są czasami nie do zniesienia. 22,7 trójek, listy listy@polskieradio.pl. Przypominam metody kontaktu, a adres mailowy przyda się także w innej sprawie. Otóż mamy płytę tygodnia i nie zawahamy się jej użyć właśnie teraz.

dawno na ścianach słońce nie kładło się cieniem, aż sam zapomniałem, że ten pokój.

czarny od sadzy. Później schodami, jakby ktoś mnie gonił, by tułać się między głową a stopami. I musiałem być twardszy niż wszystkie skrupuły. Los pogroził mi palcem, więc musiałem go złamać.

Daj nam spokój. To fragment albumu Łączy nas, Błażeja Króla, czyli płyty stworzonej specjalnie dla Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania, która już w tę sobotę. Błażej zamiast opisywać walkę, broń i wydarzenia militarne stworzył po prostu 12 utworów o młodych ludziach próbujących zachować bliskość i normalność w czasie katastrofy. No i wyszło naprawdę pięknie. Jeśli chcą Państwo albumu posłuchać w całości, no to zachęcamy do zgłoszeń. Proszę do nas pisać na adres listy@polskieradio.pl. To ten adres mailowy. No i jeden egzemplarz tego albumu powędruje do trójkowych słuchaczy. A przed nami teraz Kruang Bin, Leon Bridges i Texas Sun.

0: No, do tego utworu przepięknie by się tańczyło Szurano przytulanego. Napisała do nas chwilę temu pani Iwona. Mimo 41 lat na karku nadal tańczę z moim partnerem. Czasem w tańcu towarzyszy nam nasz 2-miesięczny syn. Bardzo chętnie zatańczymy we trójkę do nowej płyty Błażeja Króla. No po pierwsze 41 to wcale nie jest tak dużo pani Iwono, a po drugie ta płyta wędruje do pana, do pani. A kto jeszcze się do nas odezwie w temacie tańca? 22,7 trójek.
1: Dawno to było. To były kolonie. Skarżysko Kamienna, poprosiłem, dyskoteki się odbywały co kilka dni, poprosiłem ładną dziewczynę, która cały czas mi się bardzo podobała, była okazja, żeby z nią zatańczyć, poprosiłem do tańca, ale niestety odmówiła mi. Tak się złożyło, że po 10 latach znowu się spotkaliśmy, było to na weselu, ja byłem gościem, była koleżanką młodej pani, wtedy nie odmówiła mi, zatańczyliśmy ze sobą i tak się złożyło, że dzisiaj z moją żoną dała mi 2 synów. Po latach dowiedziałem się, że nie zatańczyła ze mną z jednego powodu. Po prostu byłem o głowę niższy.
0: Czyli pan wytańczył żonę za drugim razem. No to życzymy wszystkiego dobrego. I nadal czekamy na państwa telefony i na maile. listy@polskieradio.pl. A przed nami teraz Muchy. Katarzyna Nosowska. Psy miłości.

0: Nigdy nie chodziłem na żadną naukę tańca. Pierwsza podstawowa rzecz. Zamknąć oczy, słuchać muzyki i zacząć powolutku biodrami ruszać w takt muzyki. I później tak, kroki to jest ostatnia rzecz, jaką należy robić. Malutkie kroczki, ruszać powolutku, okręcać się powoli, powoli. Nie ma żadnego problemu, żeby zacząć tańczyć w parze. Pozdrawiam serdecznie całą trójeczkę.
1: Powoli, powoli, czyli spokój przede wszystkim. No to z dedykacją dla pana też pozdrawiamy rozbujana Jasmine Lacey i Summer Eyes.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
10: Na zegarze 10:30, więc na chwilę robimy małą przerwę od tańca.
11: Piknik naukowy.
10: Kim byli łowcy epoki kamienia z tatrzańskich jaskiń? Już od XIX wieku naukowcy badali tatrzańskie jaskinie w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów działalności praczłowieka. Udało się tego dokonać właśnie teraz w jednej z jaskiń na terenie Słowacji, a dokonała tego polsko-słowacka grupa archeologów. Więcej o tym Monika Suszek.
12: 12 tysięcy lat temu, gdy lodowiec wciąż pokrywał dużą część Europy, w Tatrach żyli już ludzie. Myśliwi, łowcy reniferów. Ich ślady odnaleziono dopiero teraz, w słowackiej jaskini Huciwa. To pierwsze i jak dotąd jedyne potwierdzone osadnictwo z paleolitu w całych Tatrach. Mówi szef wykopalisk profesor Paweł Waldenowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13: To ludzie paleolityczni, myśliwi paleolitu, ludzie polujący w zależności od środowiska albo na renifery, albo na koziorożce. Cała rzecz jest o tyle fascynująca, że rzeczywiście z Tatr nie znaliśmy tak wczesnych śladów.
12: Zagadka, kto mieszkał w tatrzańskich jaskiniach w okresie paleolitu, nurtowała archeologów ponad 150 lat. Co jakiś czas naukowcy wydobywali resztki przedmiotów z wnętrza jaskini, ale dopiero teraz udało się je wszystkie przebadać.
13: My mamy dowody w rękach, dlatego że to, co znaleźliśmy, to są ostrza broni drzewcowej. My znajdujemy krzemienne groty, krzemienne różne formy asymetryczne, które mogły być zadziorami harpunów nawet. Ślady zachowane nawet na tych kamieniach, rysy, jakie powstają przy uderzeniu. To wszystko widzimy na tych ostrzach. My znaleźliśmy ich dość sporo, już kilkaset w tej chwili. Rzecz jest dość pewna i właściwie nie ma tutaj innej możliwości interpretacyjnej.
12: To właśnie artefakty odnalezione nieopodal ogromnego paleniska odkrywają, kim byli jego dawni mieszkańcy. Polsko-słowacka ekspedycja archeologiczna odnalazła w jaskini kilkaset ostrzy broni miotnej, kościane igły, fragmenty kamiennej lampki i wiele kości zwierząt, również tych, które już nie występują na terenie Tatr. Zadaniem archeologów jest nie tylko dokładne zbadanie odkrytych przedmiotów, lecz także odczytanie na ich podstawie informacji o dawnym klimacie, środowisku i sposobie życia ówczesnych ludzi. Odkrycie ma ogromne znaczenie. Przez wiele lat w polskiej archeologii panował dogmat, że Karpaty, a zwłaszcza Tatry, zostały zasiedlone.

0: wymyślone dopiero w średniowieczu. Dziś wiemy, że historia jest zupełnie inna.
1: Tematem zajęła się Monika Suszek, a my się tak tutaj zastanawiamy, czy jaskiniowcy w tatrzańskich jaskiniach także tańczyli w parach? Może, kto wie, jeśli tak, to jak ten taniec mógłby wyglądać? Może ktoś ma jakiś pomysł? 22 i 7 trójek. A już za kilka chwil Paweł Turski odpowie nam na pytanie, skąd w ogóle wziął się taniec w parach.

0: Niezrównany sąd Garden Black Hole Sun na trójkowej antenie. A my zgodnie z obietnicą sprawdzamy, skąd w ogóle wziął się taniec w parach, praktykowany od lat wielu, chociażby w postaci poloneza w polskich szkołach, na weselach, dyskotekach. Opcji jest wiele.
1: Nie 30 milionów lat temu, gdy żyli Neandertalczycy. Nawet nie w starożytnej Grecji czy Rzymie. Lecz dopiero w późnym średniowieczu. Wtedy najprawdopodobniej narodził się taniec w parach. Choć to tylko hipoteza badawcza, bo na pytanie, kiedy pojawił się taniec dwojga osób, trudno odpowiedzieć.
2: Tego nie do końca wiemy, a to dlatego, że ograniczają nas źródła.
1: Wyjaśnia profesor Tomasz Nowak, etnomuzykolog i etnochoreolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Ale najstarsze źródła, jakie znamy, pochodzą z Europy i ze średniowiecza. Schyłek średniowiecza jest tym okresem, kiedy pojawiają nam się tańce w parach. Chociaż te tańce są jeszcze powściągliwe w zakresie kontaktu w parze, to jest zazwyczaj dłoń, nie ma bliższych kontaktów z kibicią, nie ma bliższych kontaktów z plecami.
1: Taniec w parach narodził się w krajach romańskich, w północnych Włoszech, w południowej Francji i w północnej Hiszpanii. Taniec ten był swoistą rewolucją kulturową.
2: Bardzo długo dominowały tańce solowe lub też społeczne tańce. Prawdopodobnie obyczajowość ówczesna nie za bardzo pozwalała na publiczne okazywanie emocji w parach.
1: Oznacza to, że co do zasady możliwy byłby fakt, że już wcześniej niż w średniowieczu w parach tańczono w ustronnych miejscach domowego ogniska.
2: To jest możliwe, ale takich przekazów nie mamy. Kronikarze zazwyczaj opisywali to, co dotyczyło ogółu społeczeństwa, a nie zacisza domowego, więc takich przekazów nie mamy.
1: Taniec w parach, który narodził się w późnym średniowieczu, był daleki od tego znanego nam współcześnie.
2: W tańcach poruszano się do przodu, do boku, czasami do tyłu, ale zazwyczaj nie poruszano się ruchem wirowym, tak jak znamy to z późniejszych tańców, chociażby walca, który był tym elementem rewolucji w tańcu.
1: Ramy obyczajowości znacząco rozluźniły się wtedy, gdy pojawił się wspomniany walc, czyli w XVIII wieku. Wtedy też taniec w parze przestał być zwyczajną formą spędzania czasu.
2: Wielu komentatorów życia publicznego w wieku XVIII komentuje, że stawały się te nasze europejskie społeczności jedno po drugim podatne na różne przyjemności.
1: Co daje taniec w parze?
3: Lepsze samopoczucie. Ruch jest zdrowy, troszeczkę exercise.
4: Jak skończyłem 50 lat, teraz wszystkie kobiety będą się śmiały z tego, ale jak skończyłem 50 lat, to nie muszę już tych głupich ruchów robić, także już nie tańczę.
1: Czyli to nie była przyjemność, jak się mówi?
4: Była, dopóki nie złowiłem.
3: Taniec w parach daje przede wszystkim przyjemność, swobodę, rozrywkę, radość, zadowolenie.
5: Taniec sprawdza się tak naprawdę w każdym wymiarze.
1: Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk, choreoterapeutka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
5: Taniec oddziałuje na nas bardzo wszechstronnie. To jest sfera motoryczna, sfera emocjonalna. Dzięki tańcowi możemy się aktywizować, czyli jesteśmy blisko. W ogóle taniec jest fenomenem, dlatego że jest to jedna z niewielu aktywności, gdzie istnieje przyzwolenie społeczne na to, żeby być w kontakcie bliskim z osobą, której do końca nie znamy.
1: Dzięki tańcowi też można poznać życiową partnerkę lub partnera. I dlatego też między innymi, mimo upływu czasu, mnogości różnych rozrywek, taniec w parze wciąż cieszy się dużą popularnością.
0: Taniec dobry na wszystko. Ja tam wierzę, że jaskiniowcy także tańczyli. Kto oglądał Flintstonów, ten na pewno może to potwierdzić. A tematem tańca w parach zajął się Paweł Turski.

0: Ty w górę, ja w dół i zespół Pustki. Chwilę temu Paweł Turski mówił nam o tym, że taniec umożliwia czasami poznanie kogoś. Zresztą dzielą się Państwo z nami takimi historiami. Dyskoteki na koloniach w szkole. No to była dobra okazja, żeby kogoś poznać. 20-27 trójek.
1: To była taka szkolna dyskoteka i taki chłopak mnie poprosił i tańczyłam z nim cały wieczór. To był jeden bardzo długi taniec. Wspaniale się tańczyło, wspaniale się rozmawiało. W ogóle wszystko było idealnie, łącznie z chemią. No i co? Skończyło się tak, że chłopak chciał się umówić, a ja uciekłam. Przestraszyłam się i uciekłam.
0: No niestety. Czy mają Państwo jakieś szczególne historie związane z tańcem? 227 trójek, listy listy@polskieradio.pl. A do tego utworu także znakomicie się tańczy. Znowu wolnego.

Brawa, brawa, zdecydowanie zasłużone. Zbigniew Wodecki, grupa Mitch and Mitch. Opowiadaj mi tak. A ja nadal zbieram Państwa historie, Państwa telefony, a także wiadomości mailowe. Dostałam taką wiadomość od słuchaczki Magdaleny, która pisze, że chciałaby pozdrowić serdecznie wszystkich tancerzy na wózkach. Jakieś 20 lat temu mój tata po przegranym meczu naszej reprezentacji dzwonił do trójki pochwalić się córką, która wówczas wygrała Puchar Świata w tej dyscyplinie, czyli w tańcu towarzyskim na wózkach w Boxmer w Holandii. Cudowna impreza odbywająca się co roku w Wielkanoc, niestety w Polsce wciąż mało znana. No to my teraz głośno o tej imprezie mówimy. No i pani Magdalena także poleca gorąco taniec każdemu i każdej. W

parze i bez pary. Czy mają Państwo jakieś szczególne historie związane z tańcem? 22 i 7 trójek, listy listy@polskieradio.pl. A przed nami teraz Groove Armada, I Won't Kneel, a za chwilę kilka na antenie Serwis Trójki.

0: Autopromocja.
1: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terenie.

0: terytorium Rosji skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Menkiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofa.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 lipca. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki. Michał Przerwa.
12: Posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie gorąco, do Polski zmierza kolejna fala upałów. W Tatrach utrudnienia dla turystów z powodu remontu, zamknięto szlak na Kozią Przełacz. Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała lot. Premier przewodniczył sztabowi kryzysowemu w Lublinie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk podkreślił, że wszystkie instytucje państwowe muszą ze sobą współpracować, zwłaszcza przy takich zdarzeniach.
13: Od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem oczywiście w stałym kontakcie i pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych, także też za to bardzo dziękuję.
12: O 3.40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach przed dokonaniem jego jednoznacznej identyfikacji obiekt znikł z systemów radiolokacyjnych, wyjaśniło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Powstańcy warszawscy spotykają się dziś z młodzieżą, prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczyna się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych związana z obchodami 82. rocznicy powstania. Łączymy się z Michałem Makowskim, który jest na miejscu. Witaj.
14: Dzień dobry.
12: Powiedz, co się tam teraz dzieje?
14: No właśnie na miejsce przyjechał prezydent Nawrocki, ale wcześniej był czas na tak zwane międzypokoleniowe rozmowy. Przy Muzeum Powstania Warszawskiego spotykają się powstańcy, ich rodziny, weterani, żołnierze, harcerze i wszyscy, którym zależy na pielęgnowaniu pamięci o tej trudnej karcie z polskiej historii. Jerzy Paczkowski, pseudonim Zajączek, pełnił rolę łącznika, nosząc mendulki między oddziałami a sztabem i biegając po ulicach Warszawy pod ogniem niemieckich karabinów. Do powstania dołączył z marszu na wezwanie jednego z dowódców.
15: Zobaczył mnie, chcesz iść do powstania, to chyba nie pójdę. Matka mi skończyła 3 dni, gdzie jestem w ogóle? Myślałem, że zginąłem już. Poszedłem do powstania od razu. Zdecydowałem się w ogóle, że boję się albo coś tego. Dla mnie było...

0: przyjemnością było, no.
1: Dla młodzieży powstańcy stanowią wzory do naśladowania i zarazem żywe pomniki historii. Irwin Łuszczew, który przyjechał do Warszawy z Lublina, kolekcjonuje autografy powstańców.
2: Ma się żywy kontakt z osobą, która broniła ojczyzny i to 80 lat temu ponad. Ludzie myślą teraz, że to jest tak odległy czas, że to tak dawno było, ale no mamy dookoła siebie ludzi, którzy brali czynny udział w tym. To jest fenomenalne.
1: A powstańcy powtarzają młodym, że trzeba się uczyć i dbać o pamięć, bo cytując marszałka Piłsudskiego, naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
3: O czym mówił Michał Makowski. Rozłam w PiS może być wyzwaniem dla Koalicji Obywatelskiej. Taką opinię wyraził bez uników w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem koalicja powinna myśleć o zbudowaniu większości koalicji demokratycznej przed przyszłorocznymi wyborami.
4: To jest wyzwanie dla nas i dla tej sceny demokratycznej. W jaki sposób odnosić się do czterech ugrupowań, które będą miały po kilkanaście procent, ale razem ich suma będzie dużo powyżej 50. I w jaki sposób mieć pomysł na zagospodarowanie tej centroprawicowej części sceny politycznej, żeby tam sięgnąć po wyborcę, żeby zbudować większość koalicji demokratycznej w przyszłych wyborach. Wielkie wyzwanie.
3: Po odejściu grupy posłów z Mateuszem Morawieckim na czele w Sejmie powstał 40-osobowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Do Polski napływa kolejna fala upałów. W większości kraju temperatura przekroczy w najbliższych dniach 30 stopni.
5: Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski mówi, że w trakcie wysokich temperatur należy w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na słońcu, zadbać o nakrycie głowy i nawodnienie.
6: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
5: Poradnik o tym, jak przetrwać upały, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci przypominają w nim, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach i zapewnić czworonogom stały dostęp do chłodnej wody. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dziś słonecznie, bez opadów, w Augustowie 26 stopni, w Gdańsku 28, w Warszawie, Rzeszowie 31, w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie 33, a we Wrocławiu 36.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 11.
7: Listy na M.
9: Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz trzeci.

0: Summer in the City, Joe Cocker dzisiaj na rozpoczęcie tej trzeciej godziny naszego spotkania. A my w audycji Listy na M rozmawiamy dzisiaj o tańcu. Jak sobie poradzić, jeśli nie umiemy tańczyć w parze, a sezon weselny w pełni? Z takim tematem, problemem tańca w parze do kącika Marii napisała w roku 87 Renata. No i mamy głos w tym temacie.
1: Opracowałem mój własny styl tańca, to jest tak zwany bezruch dance. Polega tak na takim lekkim falowaniu bioderkami i generalnie najważniejsze w tym wszystkim, aby muzyka tańcu nie przeszkadzała. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Tomasz Częstochowy.
0: Pozdrawiamy również, żeby muzyka nie przeszkadzała w tańcu. Ciekawe mają Państwo pomysły. Na więcej czekamy pod numerem 2273. listy@polskieradio.pl. Po raz kolejny przypominam nasz adres mailowy. A teraz na rozruszanie po raz kolejny Blur i Country House.

0: zespół.
1: No, zapomniałam.
2: Już słychać Ewę Lipowicz, która zawitała do trójkowego studia. Michał Żołądkowski opowiadał o tym, że po filmie Dirty Dancing poszedł na kurs tańca, żeby tańczyć jak Patrick Swayze.
1: Tak.
2: A ty masz jakieś szczególne historie taneczne?
1: Tak, bo ja sobie przypomniałam, że Trójka tańcem stoi, a przynajmniej stała, bo 2 miliony lat świetlnych temu Henio Sytner w ogóle organizował raz, dwa, trzy obozy taneczno-narciarskie.
2: To jest połączenie dopiero taneczne, czyli tańczyło się na nartach? Czy
1: słuchaj,
2: to tak nie
1: wiem, nie wiem, szczęśliwie tego nie pamiętam i ja nawet nie byłam na takim obozie, ale kiedyś postanowiliśmy nagrać Henia i Henio uczył rock'n'rolla. I ja się postanowiłam tego rock'n'rolla z Heniem nauczyć i jeszcze z Marcinem Łukawskim, który to postanowił uwieczniać, poszliśmy do studia i zaczęliśmy tańczyć z Henkiem. I to było jakieś 25 lat i kilo temu, żeby nie było. A Heniek to nie jest duża postać, jak wiesz. On jest takim mężczyzną mojego wzrostu, powiedzmy. No i dopóki tam były, wiesz, kroki takie tam, że tu wykop, tu coś tam i obrót, to szło mi świetnie w ogóle, maksymalnie. Zresztą uważam, w ogóle dobrze mi szło. Ale w pewnym momencie Heniek przyszalał i mówi, i teraz wskocz mi na biodra. No i ja, wiesz, pełna energia, hops! I Heniek się złamał. Zawisł tak nisko nad podłogą i tak został. I on się już nie spionizował ze mną. W związku z tym ja musiałam się wyplątać z Henka i spaść, no, krótko mówiąc, co zakończyło moją przygodę z rock'n'rollem i tamto nagranie, bo Łukawski też już nie wstał.
2: Piękne historie to moja opowiada. Pamiętasz, do czego tańczyliście w ogóle?
1: Nie. No jakiś rock'n'roll był to ostry, ale coś ty, to inne rzeczy pamiętam z tamtego dnia.
2: Czyli to złamanie pamiętasz?
1: Biedny Henio. Bardzo walczył, wiesz, bardzo naprawdę chciał, ale ja mówię, Heniu, nie, nawet nie próbuj.
2: Pozdrawiamy Henryka Sytnera ze swoją drogą. No i co, może w takim razie teraz taka mała próbka taneczna, rolowa Beethoven może być?
1: Tak, ale tańczyć nie będę. O, dzisiaj to ja bym się złamała.
2: No to może państwo zatańczą w takim razie.

0: Chciałam opowiedzieć historię mojej siostry, która w wieku 14 lat zapisała się na kurs tańca. I tam Edyta poznała Marka. No i są już małżeństwem ponad 30-letnim.
1: Aż się wzruszam po prostu, jak to opowiadam. Bo są bardzo szczęśliwi. Ale ja też mam swojego Marka i no już nie muszę tańczyć.
2: A my się wzruszamy razem z państwem. Tańczyć warto zawsze, nawet po tych 30 latach małżeństwa. Czy ktoś jeszcze poznał żonę albo męża na kursie tańca albo w dyskotece 22 i 7 trójek? Melokotelu przed nami i Żurawie Origami.

0: Miałem taką historię w Sopocie, w barze. Strasznie mnie do jednej dziewczyny ciągnęło tak podczas tańca. Ona tańczyła oddzielnie, ja oddzielnie. Odważyłem się poprosić ją do tańca. Okazało się, że jest dokładnie tego samego dnia, tego samego miesiąca, co ja, jeżeli chodzi o urodzenie, tylko była trochę młodsza. Także nie tylko przeciwieństwa się przyciągają, ale podobieństwa też.
1: Przeznaczenie, tak to działa właśnie. Taniec na pewno pomaga to przeznaczenie i przyciąganie przekuć w coś większego. A już za moment będziemy słuchać piosenek, w których pojawia się motyw tańca. Na zegarze 26 minut po 11.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.

0: Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Żegnamy reklamy.
7: Na zegarze już prawie 11:30.
6: Kawałek muzyki.
7: A do tańca zaprasza Maciej Jankowski.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
9: W muzyce taniec bardzo rzadko jest tylko tańcem. Znacznie częściej staje się sposobem opowiadania o relacjach. Czasem o tych, które właśnie się zaczynają, innym razem o takich, które powoli dobiegają końca. A czasem o miłości, która zostaje z nami na zawsze.

0: Na przykład Tańcz z najnowszej płyty Darii ze Śląska nie jest piosenką o tańcu jako bliskości.
1: Tańcz teraz cicho, tańcz, właśnie zamykam drzwi.
0: Sama autorka podkreślała, że to piosenka o złości, która jest jednym z etapów rozstania i o prawie do przeżywania jej bez poczucia winy.
1: To już nie przejdzie mi.
0: Podobną metaforę wykorzystał John Mayer w utworze, który chyba większość z nas doskonale zna.

Slow Dancing in a Burning Room. Sam tytuł mówi właściwie wszystko. Dwoje ludzi tańczy razem, choć pokój płonie, a ich związek nie ma już przyszłości. To jeden z tych utworów, w których taniec nie oznacza szczęścia, ale próbę przedłużenia czegoś, co nieuchronnie dobiega końca.

0: tanie chwyty.
1: Dancingowa piosenka miłosna przenosi nas na zwyczajny dancing. Nie ma tu wielkich deklaracji ani filmowego romansu. Jest codzienność, przypadkowe spotkania i miejsce, w którym ludzie przez kilka minut mogą zapomnieć o wszystkim poza osobą stojącą naprzeciwko.
0: Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię.
1: Taniec staje się tu czymś bardzo zwyczajnym, a jednocześnie istotnym. Na koniec Leonard Cohen. Myślę, że jest to dość oczywisty wybór, ale nie mogło go zabraknąć. Dance Me to the End of Love. Przez lata wielu słuchaczy odbierało ten utwór jako piękną piosenkę o miłości. Dopiero później Cohen opowiedział, że impulsem do jej napisania były wspomnienia o orkiestrach grających w obozach zagłady.
0: Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic.
1: Muzycy grali, kiedy wokół rozgrywała się tragedia. Cohen zamienił ten obraz w niezwykłą metaforę. Taniec stał się symbolem miłości, która potrafi przetrwać nawet w najciemniejszych momentach. I myślę, że dlatego motyw tańca tak często powraca w piosenkach.

0: Kiedy dwoje ludzi tańczy, nie trzeba już wiele tłumaczyć. Czasem jeden krok potrafi powiedzieć więcej niż cały refren. Nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał tej okazji do zaproszenia na każdą niedzielę na godzinę 21 na audycję Młody Polski Jazz, gdzie wspólnie z Anią Lalką prezentujemy takich artystów jak na przykład zespół Product May Contain, polską ekipę, która tak się składa, ma w swojej dyskografii taniec.
1: A o piosenkach z motywem tańca opowiadał Maciej Jankowski. Agnieszka Łukasiewicz zarządziła, że jak już mamy motywy taneczne, no to słuchamy Timberlake'a, tak więc Can't Stop the Feeling przed nami.

0: No i trudno usiedzieć w miejscu przy takich dźwiękach, chociaż ja się tylko bojałam na krześle, na tyle, na ile mi pozwalają zasady BHP oczywiście. Ale ruszać warto się zawsze, 22 i 7 trójek.
1: Ja już mam w tej chwili 68 i w maju, będąc na weselu, w takim powiedzmy luźnym tańcu, robiłem szpagat, gdzie młodzież stanęła wryta i nie wiedziała, co ma powiedzieć. Każdy powinien jak najwięcej się ruszać, bez względu

0: na to, jaki by to nie był ruch, czy umie tańczyć, czy nie umie. W tej chwili to są takie luźne tańce, że może sobie podskakiwać, podrygiwać i nikt nie będzie na to zwracał uwagi, a będzie się ruszał. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam, Krzysztof z Lublina.
1: Wyczyn godny podziwu, bijemy brawo, brawo panie Krzysztofie. Mamy nadzieję, że ubranie przy szpagacie nie ucierpiało. Ruszać warto się zawsze, mówimy raz jeszcze. Może przy Queens of the Stone Age? Bardzo proszę.

0: A to był zespół Przebi Śniegi, Pali jej się świat. To za nami, a my słuchamy Państwa tanecznych opowieści.
1: W 2014 roku zrealizowaliśmy marzenie z żoną. Zapisaliśmy się na kurs tańca towarzyskiego w Szczecinku, w jednym z klubów tanecznych. Od tamtej pory ta przygoda trwa cały czas. Polecamy wszystkim. Jesteśmy małżeństwem z 35-letnim stażem i warto tańczyć. Coś wspaniałego. I przy okazji chcieliśmy pozdrowić naszą trenerkę, panią Kasię. Dziękuję bardzo.
0: Dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny dowód na to, że tańczyć warto zawsze. A tak jeszcze a propos historii małżeńskich.
2: Poznałem moją obecną żonę, jesteśmy razem od 20 lat, na imprezie osiemnastkowej mojej dziewczyny, której bardzo mi zależało. I ona na tej imprezie mnie odrzuciła jednoznacznie i bezpowrotnie. No i jako młody, wrażliwy człowiek płakałem i byłem bardzo cierpiący. Wtedy obecna żona do mnie przyszła z chusteczką, powiedziała, że i to wcale może nie być zły dzień. Biła mnie do tańca i przetańczyliśmy wtedy całą noc. Nie wiedziałem, że może być tak szczęśliwy, to wspaniała kobieta. Tu biały miś.
0: No ale pięknie, znowu się wzruszamy, życzymy wszystkiego co najlepsze. No białego misia dzisiaj chyba słuchać nie będziemy, ale będzie utwór również taneczny. God gave me feet for dancing, Ezra Collective i Jasmine Lacey raz jeszcze.

My się tak roztańczyliśmy, że ja już bym prawie zapomniała, że mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na film Życie Chucka, oparty na opowiadaniu Stephena Kinga. W Ogródku Trójki w najbliższy piątek o 21:30 seans filmowy. Taki piękny nam się szykuje. Pogoda ma być też bardzo dobra, więc zapraszamy. Jeśli ktoś ma ochotę zajrzeć, no to proszę do nas napisać na adres listy listy@polskieradio.pl. Przypominam, zaproszenia podwójne. Najbliższy piątek Życie Chucka w Ogródku Trójki. A my jeszcze trochę potańczymy.

What a feeling, flash dance. No, potańczyliśmy dzisiaj trochę, powspominaliśmy. Dziękujemy za te 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a za moment antenę przejmie Tomasz Żonda. Mamy nadzieję, że podzieli się z nami jakąś taneczną historię. To były listy na M, ja już się plączę zupełnie. Chyba będzie trzeba trochę potańczyć raz jeszcze. A na zakończenie Sophie Ellis-Bextor. No to do usłyszenia i dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera. Słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Jak

0: piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
1: Mama.
0: To jednak są przepustki z piekła.
1: I córka.
2: Babcia.
3: Zapraszamy na scenę teatralną trójki.
4: Agata Biziuk.
3: I Andrzej Brzoska.
1: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca spadła na pole pod Lublinem. Upały nie zakłócą dostaw prądu, zapewniają eksperci. W Tatrach utrudnienia dla turystów, z powodu remontu zamknięto szlak na Kozią Przełęcz. Nad ranem na pole w województwie lubelskim spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca CH-101, zostawiając lej o średnicy 10 metrów i głębokości 5 metrów. Nikt nie ucierpiał. Jak ogłosiły polskie władze, w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej było jeszcze więcej obiektów. Wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że Rosja zaatakowała zachód Ukrainy.
17: Ponad 20 obiektów były blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały też bardzo blisko polskiej przestrzeni powietrznej myśliwce MiG-29 Sił Zbrojnych Ukrainy. To jest też koordynacja ze stroną ukraińską działań, przekazywanie informacji. Był to jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy. Ostatnie miesiące to były ataki raczej skierowane na Kijów, okolice i na wschodnią część Ukrainy.
16: Polska była gotowa do zestrzelenia rakiety, gdyby ta poleciała dalej. Postępowanie w sprawie obiektów wszczęła lubelska prokuratura. Jest śledztwo w związku z wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich w maju ubiegłego roku podczas kampanii wyborczej, gdy był on jeszcze kandydatem na prezydenta. Śledztwo wszczęto w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności procesowych, mówi Marek Rusin ze świdnickiej prokuratury.
18: Śledztwo zostało wszczęte w sprawie narażenia ówczesnego kandydata na urząd prezydenta, pana Karola Nawrockiego, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na skutek podania pokrzywdzonemu w nieustalony sposób dotychczas nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło do gwałtownego pogorszenia się stanu jego zdrowia, co skutkowało wymiotami, konwulsjami oraz utratą przytomności.
16: Prezydent Nawrocki został poinformowany o wszczęciu śledztwa. Powstańcy warszawscy oraz osoby pielęgnujące pamięć o Powstaniu Warszawskim otrzymały odznaczenia państwowe od prezydenta Karola Nawrockiego. Przy Muzeum Powstania trwają uroczystości upamiętniające 82. rocznicę niepodległościowego zrywu. Łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
16: Powiedz, kto otrzymał wyróżnienia?
19: Wśród ponad 30 odznaczonych znalazły się Danuta Filipek, pseudonim Lala, sanitariuszka i łączniczka w szpitalu polowym grupy Campinos. Odznaczona została również Alina Mazurkiewicz o pseudonimie Myszka, łączniczka i patrolowa w okręgowej składnicy meldunkowej nr 1 w Śródmieściu. Obie panie otrzymały krzyże oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Karol Nawrocki wychwalał waleczność powstańców. Jesteście państwo żywą mądrością współczesnej Polski.
20: Przeżyliście życie w tak trudnych warunkach, trochę jakby za nas, trochę jakby za nasze pokolenie i dzisiaj niesiecie wiedzę, emocje, doświadczenie.

0: Doświadczenie, którym się dzielicie.
1: Odznaczenia otrzymały również osoby pielęgnujące pamięć o historii, m.in. pracownicy i wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz działacze społeczni.
2: O czym mówił Michał Makowski. Mimo wysokich temperatur Polacy nie muszą obawiać się przerw w dostawach prądu. Choć w przeszłości podczas upałów zdarzały się awarie sieci energetycznych, Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24 uspokaja, że obecne temperatury nie grożą blackoutem.
3: Jeżeli nie dochodzi do sytuacji, w której mamy kilka zdarzeń, które mogą się nawarstwić, które mogą spowodować tą sytuację kryzysową, no to raczej system jest gotowy na upały. Tam nie ma problemu takiego, że wysoka temperatura 30 parę stopni to nie jest wysoka temperatura dla systemu elektroenergetycznego. Te systemy są planowane na działanie w znacznie wyższych temperaturach, znacznie gorszych, trudniejszych warunkach, zatem tu raczej nie powinno być problemu.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Będą one obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce, gdzie temperatura sięgnie nawet 36 stopni. Tatrzański Park Narodowy zamyka do odwołania jeden ze szlaków z powodu remontu. Od dziś zamknięty zostanie szlak na Kozią Przełęcz. Na szlaku przecinającym Orlą Pędź wymieniane będą łańcuchy i stalowe klamry, tłumaczy Marta Mazik z TPN.
4: Wykonawca nam zadeklarował, że będzie prosił o całkowite zamknięcie tego szlaku, ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Prace remontowe trwają też na szlaku prowadzącym na Rysy, także na trasie między Przełęczą na Grzybowcu i Wyżnią Kondracką, Przełęczą oraz na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.
5: Klimat.
2: Jakość powietrza w kraju jest w większości dobra i umiarkowana. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Popołudnie słoneczne i suche, teraz na termometrach w Suwałkach i Helu 24 stopnie, w Warszawie i Krakowie 27, a w Legnicy 35.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Autopromocja.
9: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
10: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
14: Na zysk?
13: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
14: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
13: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
14: W takim razie kieruj mnie na zysk.
15: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
18: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne.

0: Pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 9 minut po południu.
7: Muzyczna poczta UKF.
6: W końcu mamy prawdziwe lato za oknem. Błękitne niebo, świeci słońce, jest przyjemnie i muzyka gra. Grają właściwie program trzeci, a za chwilę zagrają ją w pewnym sensie również państwo. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do współtworzenia tej audycji. W muzycznej poczcie UKF mogą państwo zamówić piosenki telefonicznie i e-mailowo 22 i 7 trójek lub ukf@polskiradio.pl. A wcześniej, zanim to wszystko, od nas on the radio i Donna Summer.

On the radio, niekwestionowana królowa muzyki disco, Donna Summer. No więc wątek taneczny troszkę podtrzymaliśmy z audycji, która przed chwilą zakończyła się w Trójce, ale przecież wakacje są od tego, żeby tańczyć. Kiedyś dyskoteki były co wieczór w każdym dużym ośrodku i właściwie nikt nie myślał o niczym innym, nie spaniu, tylko o tym, żeby zatańczyć pod lustrzaną kulą. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Pan Klaus z Gliwic, nasz stały słuchacz, pisze tak. Dzień dobry, wyruszam dziś do córki na wyspę Rugia. Długa droga przed nami, ale z Trójką leci miło czas. W ramach niespodzianki dla mojej Lubej prosiłbym o szklaną pogodę Lombardu. Dziękuję bardzo.

0: Szklana pogoda, zespół Lombard w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek.
1: Halo, dzień dobry. Muzyczna poczta. Mogę zamówić piosenkę? Zespół Perfect. Idź precz, poproszę.

Idź Precz to grupa Perfect w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Nie tak dawno graliśmy w muzycznej poczcie UKF piosenkę Without You, którą wykonywał Nilsson. Pan Tomasz z Katowic przypomina, że była również wersja zaśpiewana przez Mariah Carey. Ta piosenka przez 5 tygodni była na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki. A czy wersja jest lepsza, ładniejsza? Mogą państwo to sami ocenić. Moim zdaniem równie znakomita.

0: Mariah Carey w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A w tej chwili my przeniesiemy się gdzie?
1: Dzień dobry, dzwoni Olek z pozdrowieniami dla całej Nowej Dęby i chciałbym zamówić piosenkę Glass Animals Heat Wave.

0: Tu Trójka, jest godzina 12:30.
1: Fajny film.
0: Lato to nie tylko muzyczne, ale także filmowe festiwale i każdy z nich śledzi Ryszard Jeziński.
2: Myślę, że do odwiedzenia Kazimierza Dolnego nad Wisłą nikogo namawiać szczególnie nie trzeba, bo to naprawdę urokliwe miasto i chętnie odwiedzane o każdej porze roku, latem pewnie najchętniej. No i od soboty mamy kolejny ważny powód, by udać się właśnie tam, bo w sobotę rozpoczyna się jubileuszowy, 20 już, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. No i oczywiście sporo będzie się działo aż do końca kolejnego weekendu, bo w programie nie tylko pełnometrażowe fabuły, najlepsze produkcje sezonu i spotkania z ich twórcami, ale również konkurs krótkich metraży, koncerty, wystawy i wiele innych wydarzeń towarzyszących. Potwierdza to Marcin Radomski, rzecznik festiwalu.
3: Festiwal otworzy nagrodzony w Cannes Tchórz Lukasa Donta, a zamknie Natura Miłości z wybitną rolą Javiera Bardema, wcielającego się w reżysera filmowego, próbującego odbudować relacje z córką. Na festiwalu pokażemy cztery retrospektywy. Larsa von Triera, Jana Komasy, Elizy Kubarskiej oraz Anny Dymnej w sekcji I Bóg stworzył aktorkę, ale mamy również międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, sekcję Muzyka Moja Miłość i filmowe portrety sztuki, pokazy specjalne, między innymi filmów nominowanych do Nagrody Publiczności Lux, a także koncerty, lekcje kina, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie, spotkania z twórcami oraz wydarzenia towarzyszące.
2: Program filmowy Festiwalu Dwa Brzegi jest w tym roku wyjątkowo atrakcyjny, może też dlatego, że festiwal świętuje właśnie swój jubileusz. Będzie można zobaczyć najczęściej jeszcze przedpremierowo wiele z tytułów nagrodzonych w tym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Raz jeszcze rzecznik prasowy Marcin Radomski.
3: W ramach festiwalu zaprezentujemy filmy, które otrzymały nagrody na Festiwalu Filmowym w Cannes, wspomniane przeze mnie Tchórz, ale też pokazywany Natura Miłości i przede wszystkim nagrodzony Złotą Palmą film Christiana Mungiu Fjord, to już drugiego dnia festiwalu, a w kolejnych dniach Minotaur Andrzeja Zwiagincewa, Historie równoległe Ashgara Farhadiego, film inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, czy film Pedro Almodovara Gorzkie Święta, ale również wiele innych tytułów jak Czarna Kula, Niespodziewane, Życie Kobiety, Niech żyją nam, Chłopiec z pudełka, czyli mnóstwo filmów przywiezionych prosto z festiwalu w Cannes.
2: A gdzie w Kazimierzu Dolnym szukać festiwalu?
3: W Kazimierzu Dolnym warto szukać festiwalu przede wszystkim. Festiwal odbywa się w budynku szkoły, gdzie na czas festiwalu jest centrum festiwalowe oraz jedna z sal kinowych, mała sala. Natomiast obok, na dużym placu jest ustawiony

0: namiot na 850 miejsc i to jest duże kino Wheel of Cinema. Mamy też dwa kina plenerowe, jedno na zamku, wieczorne kino oraz kino na małym rynku. No i oczywiście festiwal dzieje się w przestrzeni całego miasta, czyli w galeriach i różnych innych miejscach. Praktycznie Kazimierz Dolny żyje festiwalem.
1: 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi potrwa od soboty do niedzieli 9 sierpnia. A ponieważ odbywa się w tym roku pod patronatem Trójki, w najbliższych dniach zajrzymy jeszcze do Kazimierza Dolnego nad Wisłą wielokrotnie. No i oczywiście zapraszamy na festiwal, to już pojutrze.
2: Na festiwal zapraszał Ryszard Jaźwiński, a my wracamy do Państwa zamówień w muzycznej poczcie UKF 2027 Trójek UKF @polskiradio.pl. Pani Edyta z Poznania pisze. Dzień dobry, chciałam się z Państwem podzielić zabawną historią. Jakiś czas temu, robiąc porządek w swoich kasetach, rzuciła mi się w oczy kaseta zespołu New Model Army. Jest charakterystyczna, bo jako jedyna ma zieloną wkładkę w pudełku. Dostałam ją kiedyś, dawno temu od kolegi, który ją dla mnie nagrał. Pomyślałam, słuchając Trójki, zadzwonię i poproszę jakiś utwór. I co się wydarzyło? Jadę sobie autem, słucham muzycznej poczty i dzwoni do was słuchacz. Opowiada historię koleżanki, z którą słuchał New Model Army. Koleżanka ma na imię Edyta, tak jak ja, ale ja Edyta mieszka w Niemczech, a nie ja. Ja mieszkam w Poznaniu. To fajny zbieg okoliczności swoją drogą, więc pomyślałem sobie dzisiaj, że poproszę o coś innego, o utwór Sisters of Mercy Dominion.

0: Dominion zespół Sisters of Mercy w muzycznej poczcie UKF. 227-3, nasz telefon dzwoni. Przypomnę, że mogą Państwo do nas pisać i dzwonić do godziny 14. 227-3, UKF, małpa.polskiradio.pl. Jak zwykle muzyka proponowana przez Państwo jest bardzo różnorodna. Sprawdźmy, kto teraz zaśpiewa.
1: Dzień dobry, Mariusz Ząbierzyc, stały słuchacz Trójki. Dzisiaj 68. urodziny obchodzi Kate Bush. Prosiłbym o babuszkę.

zapomniałem o tym wspaniałym duecie. Dlatego proszę o utwór Doing It To Death. Mam nadzieję, że wśród trójkowiczów również są fani The Kills. I tu jeszcze taka rada dodatkowa, już nie muzyczna od pana Ryszarda. Proszę pić dużo wody i dbać o siebie i bliskich.

0: Halo, dzień dobry.
1: Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich pracujących z Nowej Kaletki. I Krzysiu, lat 6, chciałby usłyszeć piosenkę.
2: Wódeczki pożyć wszystko, co złe.
1: Krzysiu i mama Agnieszka.

Zbigniew Odecki, Mitch & Mitch. Pani Renata pisze, dziś rocznica śmierci wybitnego wokalisty i muzyka Ryszarda Lidla, więc proszę o Sen o Wiktorii. Tych próśb o grupę Jam było dzisiaj więcej, ale Sen o Wiktorii dawno nie było tej piosenki, więc posłuchajmy razem.

0: Syno Wittorii, zespół Jam w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek UKF małpopolskiej radio.pl. Do Państwa propozycji w Muzycznej Poczcie UKF powrócimy już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu Teraz Pieszo. Ja idę, spotykamy się, a Państwo opowiadają.
3: Robimy ogniska.
4: Już jestem ogrywany tutaj.
5: Tu sąsiad osypki wyrabia.
6: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
7: No coś pięknego.
2: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn, razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są Państwa opowieści.
8: Trójka jest tak blisko mnie.
9: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
1: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Marian, a gdzie mogę kupić?

0: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma powodów, żeby sądzić, że to Polska była celem ataku, mówi premier. Dziś zaczęła się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Rumunia wyłączyła elektrownię atomową z powodu niskiego stanu Dunaju. Polska nie była celem ataku, oświadczył premier. Donald Tusk jest na miejscu wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem.
7: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym.
6: Polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
8: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dowódca operacyjny miał pełne uprawnienia do reakcji.
9: Pary dyżurne były gotowe do zestrzelenia obiektu. Dowódca operacyjny był w pełnej gotowości, miał wszystkie uprawnienia do wydania takiej decyzji, był w pełnej gotowości do wydania decyzji o zestrzeleniu.
8: Polski F-16 znalazł się w rejonie upadku rakiety. Generał Ireneusz Nowak mówi, że wojsko było gotowe otworzyć ogień.
10: Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety. Natomiast rakieta upadła w terenie przygodnym, niezamieszkałym, niezabudowanym, nie stwarzając ryzyka i krzywdy nikomu.
8: Wojsko wcześniej śledziło dwa pociski, które mogły zagrozić polskiej przestrzeni powietrznej. Okoliczności nocnego incydentu bada także lubelska prokuratura. Jan Olęcki, Polskie Radio.
6: Rząd mówi, że wszystkie procedury zadziałały, a posłowie opozycji uważają, że brakowało im prawidłowej reakcji i informacji. Komentarze w Sejmie zebrał Jacek Frenzel. Witaj.
11: Dzień dobry. Nie można wykluczyć żadnego ze scenariuszy, ani że to prowokacja rosyjska, ani że to była przypadkowa rakieta, nad którą Rosja straciła kontrolę, mówią zgodnie parlamentarzyści, i na tym koniec zgody. Opozycja uważa, że społeczeństwo powinno być informowane, a nie tak, a tak nie jest, podkreśla Przemysław Czarnek z PiS.
12: Ludzie zbudzeni przed czwartą powinni mieć komunikaty od razu na SMS-ach, co się dzieje i co należy zrobić. Od tego jest państwo, od tego jest rząd, żeby informować. 3 godziny bez żadnych komunikatów.
11: I jak podkreśla opozycja, tak być nie może. Zupełnie inaczej sprawę przedstawia Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera z PSL, który podkreśla, że wszystkie procedury zadziałały.
13: Polskie wojsko było w kontakcie z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, także z RCB, wbrew temu, co niektórzy próbują tutaj suflować. I system, który był testowany dosyć niedawno, 2 tygodnie temu, zadziałał, system ostrzegawczy.
11: Jak podkreślają rządzący, SMS-y z RCB nie zostały wysłane, choć były przygotowane, dlatego że chwilę po ogłoszeniu alarmu i uruchomieniu syren zagrożenie minęło. Teraz trzeba zająć się wyjaśnianiem wszelkich okoliczności zdarzenia, dodają.
6: O czym mówił Jacek Frenzel. Ruszyła zbiórka podpisów pod referendum w Warszawie. Wolontariusze stołecznej operacji referendalnej wyszli na ulice miasta i zbierają podpisy pod wnioskiem o referendum odwołujące Radę Miasta i prezydenta Rafała Trzaskowskiego, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
14: Złożyliśmy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, jak również u komisarza wyborczego, ten dokument, który jest zawiadomieniem o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum.
6: Aby doszło do referendum, wolontariusze muszą zebrać minimum 132 tysiące podpisów.

0: Na zebranie podpisów społeczna operacja referendalna ma 60 dni. Bezprecedensowo niski poziom Dunaju zmusił Rumunię do czasowego wyłączenia obu reaktorów elektrowni jądrowej. To pierwszy taki przypadek w historii rumuńskiej elektrowni.
1: Po bloku numer 1, który został odłączony od krajowego systemu energetycznego nieco wcześniej, teraz kontrolowane wyłączenie objęło również blok numer 2. Powodem jest rekordowo niski przepływ Dunaju. Rzeka dostarcza wodę wykorzystywaną do schłodzenia instalacji elektrowni. Przy obecnym poziomie wody dalsza praca reaktorów mogłaby naruszyć wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Operator elektrowni podkreśla, że wyłączenie jest działaniem zapobiegawczym i odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi w sytuacji ekstremalnej suszy. Czerna woda ma ogromne znaczenie dla rumuńskiej energetyki. Dwa reaktory odpowiadają za ponad 20% krajowej produkcji energii elektrycznej. Ich wyłączenie oznacza większą zależność Rumunii od importu prądu i może dodatkowo zwiększyć presję na cenę energii, szczególnie podczas fali upałów, gdy rośnie zapotrzebowanie na klimatyzację. Tymczasowy premier Rumunii Ilie Bolojan zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie prądu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całym kraju słonecznie, bez opadów i upalnie. W Ełku 26 stopni, w Płocku, w Zamościu 31, w Pile 33, w Zielonej Górze 36.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 5 minut po godzinie 13.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Będziemy razem jeszcze przez najbliższą godzinę. Czekam na maile i telefony niezmiennie, bo to państwo proponują nam piosenki, które pojawią się na antenie Trójki w ciągu tej godziny. 22.7 Trójek, klub UKF, małopa polskieradio.pl. Ale na początek tej godziny piosenka dnia, Jessie Ware, Sona.

Sona to nasza piosenka dnia. Jesse Ware. Za oknem jeszcze nie ma sauny, ale wszystko przed nami prawdopodobnie w najbliższych dniach. 227-3-UKF-MAPA-POLSKI-RADIO.PL. Pan Michał zauważył, była Mariah Carey, było With You, było Without You, to może You Too. Razem.

0: W muzycznej poczcie UKF Jutu i Without You. 227-3 UKF, małpa-polski-radio.pl. Przy naszym telefonie pan Krzysztof ze Śląska.
1: Czy ja mógłbym wnieść propozycję piosenki do dzisiejszej audycji w postaci The Eagles, ale prosiłbym o wersję akustyczną. Hotel California oczywiście.

MTV Unplugged, Hotel California i grupa The Eagles. Pani Magdalena z Tarnobrzega pisze tak. Dzień dobry, szanowna trójko. Chciałabym was prosić o piosenkę Ola Stewarta, Year of the Cat. Pełnia lata, spokój, koty moje kręcą się wokół, jest doskonale. One i ja nic nie musimy robić, pełne lenistwo. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy wypoczywają. Dla tych, którzy urlop mają przed sobą, pamiętajcie, jest to już półmetek wakacji.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
0: Żegnamy reklamy.
6: Godzina 13.30.
7: Powtórka z rozrywki.
6: Na dziś w czwartkowej powtórce z rozrywki duet Jerzy Dobrowolski i Bogdan Mazuka.
8: Dzień dobry, jestem z Kobry.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
10: Co to może być, co siedzi na pańskim ramieniu?
8: Niech pan zgadnie.
10: No więc koza to na pewno nie jest.
8: Nie, nie, na pewno nie.
10: Tak, reżyser N.
8: N. Nie. Tak, nie, też nic właśnie.
10: Koń, który nie mówi.
8: Nie.
10: Nie.
11: Proszę pana, to jest zielony gibon. Białoręki zresztą.
10: Mhm. Tak. No to byłem blisko jednak. No, tylko proszę pana, zielonych gibonów, białorękich zresztą w ogóle nie ma niestety.
8: Ja wiem, ale jego matka była daltonistką niestety.
10: Aha, nie rozumiem.
11: Po prostu nie rozróżniała kolorów, no i urodziła go zielonego, no.
10: Biedolek. A skąd on u pana?
11: No znalazłem go w kapuście. Jak to gibona zresztą, wie pan.
10: Tak, wie pan, że ja nigdy jeszcze nie znalazłem w kapuście gibona.
11: No bo pewno pan nie szukał.
10: Na pewno nie.
11: No widzi pan, no to dlatego. Bo jak się szuka, to się znajdzie, proszę pana, niestety. Tak jak na przykład reżyser N.
10: Ny.
11: Który szukał od twórcy głównej roli, proszę pana, w filmie Koza Hrabiny. Znalazł, znalazł. Mnie zresztą, tak. Aha, bo nie wiem, czy wspominałem, że gram w filmie.
10: Oj, wspominał pan. I jak zdjęcia, proszę
11: Więc
10: pana.
11: Więc proszę pana... Na razie zdjęto kierownika produkcji.
10: Aha, no to wszystko tak. W porządku.
11: Pozornie, bo nowy kierownik stale mnie myli z hrabiną.
10: To rzeczywiście przykre dosyć.
11: To jest
10: tak.
11: Bardzo.
10: Taka jest do pana podobna.
11: Nie, nic właśnie. Nic? I dlatego nowy kierownik stale nas myli niestety.
10: Dobre.
11: No, takie sobie. Ale mam za to dobrą wiadomość dla pana.
10: No.
11: Oddam panu 500 zł.
10: Dlaczego 500?
11: Co?
10: Przecież pożyczyłem tylko 100.
11: Tak się panu tylko zdaje. Pożyczył mi pan 70 zł.
10: Aż dobrze, nie będę się upierał.
11: Na pewno nie.
10: Ale skoro pożyczyłem panu 70 zł, to dlaczego chce mi pan oddać 500?
11: Bo dzisiaj, proszę pana, pożyczył mi pan jeszcze 430. To nie mówiłem nic?
10: Nic.
11: A, to nie. Teraz mówię. No więc jestem panu winien 500 zł.
10: Tak.
11: Do najbliższej pensji zresztą.
10: A kiedy ta pensja może być mniej więcej?
11: No skąd ja mogę wiedzieć? Przecież to nie ja dostaję pensję, tylko pan, tak? Niestety.
10: Tak, a chwileczkę to... Proszę pana, dlaczego pan pożycza... Do mojej pensji.
11: Bo kiedy oddam panu 500 zł, będzie pan mógł mi pożyczyć 1000 zł.
10: Dlaczego?
11: Bo dostanie pan pensję i będzie pan miał pieniądze.
10: Dobre.
11: Bardzo dobre, ja panu powiem więcej. Że świetne jest to.
10: Tak?
11: A wie pan, co jest w tym wszystkim najlepsze?
10: Wiem, proszę pana, no. Najlepszy jest ilustrowany tygodnik rozrywkowy, proszę pana.
11: Na pewno nie.
10: Na pewno tak.
11: Tak, na pewno nie. Do widzenia.
10: Do widzenia.
6: Po co tyle pieniędzy? Prawdopodobnie zielony gibon mówił do pana Jerzego tato. 227 trójek UKF @polskiradio.pl. Powracamy do powtórki z rozrywki. Na początek tej części telefon od państwa.
12: Dzień dobry. Mój kuzyn jest wielkim fanem George'a Michaela i uważa, że zespół The Cure, którego ja jestem fanem, jest najczęściej granym zespołem w trójce. Tak, żeby to złamać, to poproszę o Pray for Time. Norbert z Przasysza dla Szymona z Białegostoku.

George Michael w muzycznej poczcie UKF. Mama Ania i tata Jarek dedykują piosenkę 7-letniemu Mikołajowi, przepraszam bardzo, z którym wracają właśnie z pięknych pienin i walczą z bólem brzucha. Supermoce przed nami.

0: Orkiestra Męskiego Grania, super moce. 227-3KF@małpapolskiradio.pl. Teraz właściwie tak jakbyśmy byli w Ostródzie, chociaż piosenka sprzed lat, kiedy tego festiwalu jeszcze nie było, bardzo, bardzo wakacyjna.
1: Dzień dobry, są wakacje, ja bym prosił utwór Relax Holiday, dredowe wakacje, zapuszczanie dredów, robienie dredów, kręcenie. Zespół TCC, Relax Holiday, pozdrawiam.

10CC, Dreadlock Holiday. Pani Aneta z Nowej Rudy pisze tak. Dzień dobry wszystkim. Proszę o piosenkę zespołu Erasure Always. Oby słuchacze przypomnieli sobie brzmienie z lat 90. Sprawi ono dużo radości.

0: i Razor w muzycznej poczcie UKF. A przed nami jeszcze jedno zamówienie. Artysta. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, Dawid z Warszawy. Chciałbym piosenkę Jeffa Buckley'a, obojętnie jaki utwór. Dawno go nie słyszałem i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.

Jeff Buckley w muzycznej poczcie UKF. I to już w poczcie właściwie wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żąda. My dziękujemy po godzinie 14 w Tonacji Trójki. Dziś Grzegorz Hoffman. A propos tańca, który dzisiaj nam towarzyszy przez właściwie całe przed i popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
2: Mama?
4: To jednak są przepustki z piekła.
2: I córka?
5: Babcia?
6: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
7: Agata Biziuk
6: i Andrzej Brzoska.
2: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony,

0: Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Był program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Współpraca i wymiana informacji na najwyższym poziomie. Premier o reakcji służb na wybuch na Lubelszczyźnie. W Wielkopolsce spadł amerykański balon szkoleniowy, nikomu nic się nie stało. Na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem zachodniopomorskim rusza Poland Rock Festival. Byłem bardzo zbudowany reakcją służb na zderzenia na Lubelszczyźnie. Współpraca i wymiana informacji są na najwyższym poziomie, przyznał premier Donald Tusk. W miejscowości Tarnawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Szef rządu mówi, że Polacy uczą się reakcji na sytuacje nadzwyczajne. Musimy jako społeczeństwo być na nie przygotowani, dodaje.
6: Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Ludność cywilna została ostrzeżona syrenami. Wiem, że ciągle jako społeczeństwo uczymy się sytuacji, w której musimy, no każdy na swój sposób jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe.
5: Ze względu na zagrożenie w województwie lubelskim syreny ostrzegawcze zawyły około 4 nad ranem. Alarm nie objął jedynie północnej części regionu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu jest lej o głębokości 4 metrów i 10 metrach średnicy. Sprawę bada Wojskowy Oddział Lubelskiej Prokuratury. W lesie pod Kołem w Wielkopolsce spadł amerykański balon szkoleniowy. Od kilku dni mikrobalony stratosferyczne są testowane w polskiej przestrzeni powietrznej. Sytuacja jest opanowana, mówi Dorota Strzyżyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kole.
7: W lesie miejscowości Smolniki Osieckie na terenie gminy Osieg Mały wylądował wojskowy balon szkoleniowy. Wszystko jest pod kontrolą. Na miejscu policjanci zabezpieczają teren lądowania, a wojsko zabezpiecza sprzęt. Są to ćwiczenia sojuszniczych wojsk amerykańskich. W przypadku odnalezienia elementów takiego balonu lub jego wyposażenia należy o tym zawiadomić służby pod numer 112.
5: Mikrobalony latają na wysokości od 10 do 50 km nad powierzchnią Ziemi. Wykorzystywane są do testowania technologii obserwacyjnych, komunikacyjnych oraz rozpoznawczych i są tańsze niż używane do tego celu satelity. Część mogących pochodzić z mikrobalonu nie należy dotykać ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Prezydent uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego na 2 dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę. Karol Nawrocki podkreślił, że powstańcy są dla nas wybitnymi autorytetami.
8: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jakie są nasze narodowe cechy, jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona. My dziś w tym zwierciadle waszych przeżyć możemy się przyglądać, bo walczyliście o godność, niepodległość, suwerenność, wydobywając z siebie najpiękniejsze cechy człowieczeństwa.
5: Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy zamordowali 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Miłość, przyjaźń, muzyka to hasło przez najbliższe dni będzie towarzyszyło setkom tysięcy ludzi, którzy już przyjechali albo planują przyjazd na tegoroczny Poland Rock Festival. Festiwal zaczyna się oficjalnie o godzinie 15 na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem w województwie zachodniopomorskim. To będą dni wypełnione muzyką, warsztatami i spotkaniami w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Wiele osób przyznaje, że przyjeżdża tu przede wszystkim dla atmosfery.
9: Przyjechaliśmy się tutaj bawić z naszą ekipą, spotkać z ludźmi, których poznawaliśmy cały czas przez te wszystkie lata.
10: Ja akurat stricte dla ludzi przyjeżdżam, żeby dobrze się bawić przede wszystkim.
11: Lubelszczyzna.
12: Kołobrzeg.
13: Gorzów Wielkopolski.
14: Tak się spotkaliśmy 3 lata temu. Obok siebie rozbiliśmy namioty i tak od 3 lat przyjeżdżamy wszyscy razem.
15: Atmosfera, koncerty po prostu, to jest ekstra klimat.
5: Festiwal zakończy się w nocy z soboty na niedzielę. Wstęp jest bezpłatny. Zniesiono stan nadzwyczajny po największym pożarze w historii regionu Madrytu. Poinformował o tym premier Pedro Sanchez. Tymczasem w innych częściach kraju, głównie w prowincji Walencja i na północy, strażacy walczą z 9 pożarami. Do Pelayo

0: de la Praza mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy.
1: Domy wypalone do fundamentów to jest rzeczywistość wielu hiszpańskich rodzin w prowincji Madrytu. To tu przetoczyła się potężna fala pożarów, która została już opanowana. Mieszkańcy wracają na zgliszcza i oczekują, że rząd pomoże im stanąć na równe nogi. Ogień strawił cały nasz dobytek. Całe nasze życie było tutaj i nie zostało dosłownie nic. Tylko ubranie, które mamy na sobie. Zaczynamy wszystko od zera. Pożar był potężny. Wszystko niszczył na swojej drodze. Spustoszył teren po obu stronach. Hiszpania zmaga się już z czwartą w tym roku falą upałów. Na termometrach miejscami jest nawet 40 stopni Celsjusza. Ta pogoda utrzyma się do końca tygodnia. Strażacy i synoptycy obawiają się, że może to wpłynąć na sytuację z pożarami. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Hiszpania.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całym kraju słonecznie, bez opadów i upalnie. W Augustowie 26 stopni, w Gdańsku 28, w Warszawie i Rzeszowie 31, w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie 33, a we Wrocławiu 36.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: W tonacji Trójki.
4: 5,5 minuty po 14:00. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Zaczynamy.

Pierwszy wielki przebój duetu grupy Sparks. This Town Ain't Big Enough for Both of Us. To był rok 1974. Większe sukcesy w Anglii niż w Stanach Zjednoczonych. Tak to się złożyło. Dodam jeszcze, że Muff Winwood, który był producentem tego nagrania, założył się z Eltonem Johnem, że ta piosenka trafi do pierwszej

pierwszej piątki brytyjskiej listy przebojów i wygrał, bo miejsce drugie ostatecznie. To był rok 74, a teraz już Gorillaz 2010.

Ostatni singiel z trzeciego albumu Gorillaz Plastic, Beach on Melancholy Hill. Zaśpiewał i na wszystkich instrumentach zagrał Damon Albarn. Teraz cofniemy się o lat 10 do początków kariery Fisha. To będzie fragment jego debiutanckiej płyty Polepiony Dźwięki, utwór Polepiony.

Minęło 26 lat od debiutu Fisza. Nadal te utwory dobrze brzmią. Dodam jeszcze, że produkcją zajął się brat Fisza, czyli M.A.D. Już wtedy współpracowali. A teraz jeden z najbardziej antyestablishmentowych zespołów w historii, a może wręcz najbardziej antyestablishmentowy, KLF. Utwór, który wydali w kilku różnych wersjach. Najpierw w roku 1989, później w 1990 i wreszcie w 1991. Ostateczna wersja, która trafiła na szczyt brytyjskiej listy przebojów. 3 AM Eternal. This is Radio 5.

KLFI 3 AM Eternal. Kiedy występowali na imprezie Brit Awards, wręczenia Brit Awards w roku 92, zamiast odegrać tę wersję, jak Pan Bóg przykazał, wystąpili z grindcore'owym zespołem Extreme Noise Terror. I to był, to, no, mało melodii było najogólniej rzecz biorąc, za to było bardzo głośno i trudno wytrzymać, jeśli ktoś oczywiście takiej muzyki nie lubi. Ale to, tak jak mówiłem, KLF antyestablishmentowi aż do bólu. Teraz lata 70. po raz wtóry w tej godzinie i The Police, jeden z ich najwcześniejszych przebojów, Can't Stand Losing.

Can't Stand Losing You. Pierwszy singiel The Police, który trafił na listę przebojów w Wielkiej Brytanii. Co prawda tylko do 42. miejsca dotarła ta piosenka, ale reedycja tego utworu, wydana rok później na płycie, osiągnęła już drugą pozycję. Zresztą podobna sytuacja miała miejsce z Roxanne. Na początku nic, a później 12. miejsce i całkiem niezła, platynowa, podwójnie platynowa sprzedaż. Teraz przenosimy się do Biarritz, czyli rejon Zatoki Biskajskiej i grupa La Femme.

0: Autopromocja.
1: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Mękiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać?

0: codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Żegnamy reklamy.
14: A teraz już pora na kolejny odcinek cyklu o języku polskim.
15: Przysłowie.
16: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Monika pyta, jak powinniśmy pisać hajtać się, przez samo H czy CH? Wprawdzie wielki słownik ortograficzny podaje wyłącznie pisownię z CH, ale przeczą temu zapisy w innych słownikach. Internetowy wielki słownik języka polskiego w haśle głównym notuje tylko pisownię przez samo H, ale zwraca również uwagę na postać hajtać przez CH. W innym słowniku języka polskiego znajdziemy wyłącznie zapis z samym H, za to dobry słownik za podstawową formę bierze hajtać się przez CH, a zapis z samym H traktuje jako rzadszy wariant. Na podstawie tych wszystkich informacji możemy stwierdzić, że poprawny jest zapis i przez samo H, i przez CH. Czasownik hajtać się oznacza oczywiście brać ślub i jest określeniem potocznym. A wzięło się prawdopodobnie od czasownika ohajnąć lub ohajtnąć się, czyli ubrać się odświętnie, oporządzić się, ogarnąć. To najpewniej zapożyczenie z języka ukraińskiego, w którym słowo ohajny oznacza starannie, czysto i porządnie ubrany, czysto, starannie wysprzątany. Co ciekawe, słownik etymologiczny polszczyzny potocznej profesora Adama Fałowskiego podaje jeszcze inną możliwość. Czasownik hajtać się może pochodzić od dźwiękonaśladowczego wyrazu hajt, który imituje odgłos cięcia nożem. Żargonowe ohajtnąć się miało oznaczać dokonać samouszkodzenia przez cięcie nożem, a następnie żartobliwie ożenić się, bo to tak samo jakby się pociąć. Wybór właściwej etymologii pozostawiam jednak Państwu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
14: Wracamy do muzyki. Za chwilę zespół, o którym już wspominałem.

La Femme i Sur la Planche. A teraz jeden ze zdolniejszych młodych ludzi w rodzimym roku alternatywnym, Aleksander Szalonek z Jeleniej Góry.

Aleksander Szalonek i Dzikie Psy. Ten utwór można znaleźć na debiutanckim albumie artysty, który ukazał się w roku ubiegłym, a zatytułowany jest Żaby i Ludzie. Za chwilę natomiast brytyjski przebój z połowy ostatniej dekady minionego wieku. Grupa nazywa się Weeping Boy. Zaczynała grając covery zespołu The Velvet Underground i The Fall, a później zaczęli pisać swoje piosenki i to za chwilę jedna z tych najbardziej udanych.

To była irlandzka grupa Weeping Boy w piosence We Don't Need Nobody Else. Myślę, że członkowie grupy Fontaines DC całkiem nieźle znają piosenki grupy Weeping Boy. A teraz zespół, który w latach 70. miał 17 piosenek w top 10 brytyjskiej listy przebojów, w tym 6 dotarło na sam szczyt listy. Slade.

Cats Lady, Mama We Roll Crazy Now. W przeciwieństwie do wielu innych zespołów glam rockowych z lat 70. członkowie grupy Slade, a właściwie konkretnie basista Jim Lee, komponował utwory, które później wykonywali. Dodam jeszcze, że menadżerem grupy był Chas Chandler, który zajmował się wcześniej sprawami Jimiego Hendrixa. Fanem grupy Slade jest Noel Gallagher, czyli lider grupy Oasis, a oto dowód.

Oasis i Come Feel the Noise, piosenka, która w oryginalnej wersji grupy Slade dotarła na szczyt brytyjskiej listy przebojów w roku 1973, a na zakończenie tej godziny Cool Kids of Death.

koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowie.
13: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Żegnam.

0: Namy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. NATO reaguje po naruszeniu polskiego nieba, zapewnia, że obroni każdy centymetr terytorium sojuszu. Premier zapowiada zmiany w systemie ostrzegania mieszkańców. Opozycja domaga się informacji po wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Dodatkowe miliardy popłyną do szpitali. NFZ przekazuje środki na leczenie i nadwykonania. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksis Grynkiewicz, rozmawiał w tej sprawie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał Wiesław Kukuła usłyszał zapewnienie, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Polska nie była celem ataku, podkreślał na miejscu wybuchu na Lubelszczyźnie premier Donald Tusk. W miejscowości Tarnawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca CH-101. O 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O 3:46 obiekt zanikł. Przed 4 rano mieszkanka powiatu biłgorajskiego powiadomiła służbę o głośnym huku. Dopiero po wybuchu rakiety rozległy się syreny alarmowe. Premier Donald Tusk zapowiedział zmianę procedur informowania obywateli o zagrożeniu. Oprócz syren będą też SMS-y.
2: Zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest oczywiście syrena. Ale oczywiście to pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów. To ludzi zaniepokoiło. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, to okej, alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syrenę. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajając. To bardzo szybko przygotujemy.
1: Według szacunków prokuratora krater w miejscu, gdzie rozbiła się rakieta, ma około 10 metrów średnicy i około 5 metrów głębokości. Szczątki obiektu rozrzucone są na terenie około 200 metrów. Rząd zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, natomiast opozycja uważa, że zabrakło informacji. Głosy w tej sprawie zbierał w Sejmie Jacek Frenzel.
3: Każda sytuacja, w której wpada w polską przestrzeń powietrzną niezidentyfikowany obiekt latający, może być niebezpieczna. Na szczęście wszystkie systemy ostrzegania, które miały zadziałać, zadziałały prawidłowo, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Lewicy.
4: Monitoring był od początku do końca.
3: A dlaczego w takim razie nadlatująca rakieta nie została zestrzelona? Wiceminister mówi, że to była decyzja dowództwa operacyjnego.
4: Wszystkie systemy, również systemy Patriot, były w pełnej gotowości.
3: Tymczasem opozycja uważa, że działania wojskowe to jedno, a ostrzeganie ludności cywilnej to drugie. I tu rząd się nie sprawdził, mówi Marcin Ociepa z PiS.
5: Ludzie mają prawo wiedzieć, co się wydarzyło nawet post factum. SMS powinien przyjść, z czego wynikały te syreny, coś takiego wydarzyło.
3: Dlatego opozycja będzie domagać się szczegółowych wyjaśnień od rządzących jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu.
1: A więcej szczegółów w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przedstawi nas nasz specjalny wysłannik Michał Kowarski. Klub Parlamentarny Rozwój Plus rozpoczął pracę. Ma 40 posłów i jednego senatora. W większości są to politycy dotychczas związani z Prawem i Sprawiedliwością. Na czele klubu stanął były premier Mateusz Morawiecki.
6: Na sejmowej stronie w spisie klubów parlamentarnych widnieje już Rozwój Plus, na razie bez logo. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zorganizowali rano pierwszą konferencję prasową pod nowym szyldem. Była poświęcona wydarzeniom na Lubelszczyźnie. Dość sporów, czas zabrać się do pracy, mówił poseł Robert Gontarz.
7: Skończmy już ten festiwal, tę modę na sukces, która miała miejsce w ostatnim czasie na sejmowych korytarzach i zacznijmy rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski.
6: Problem w tym, że politycy klubu Rozwój Plus formalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Dziś wieczorem zbiera się klub PiSu i ten temat ma być poruszony. Choć Rafał Bochenek, pytany o tę kwestię, odsyła do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Który będzie niezależnie podejmował taką decyzję. Wiem, że postępowanie dopiero się rozpoczęło. W związku z tym ciężko mi powiedzieć, czy już jakieś ustalenia zapadły. No, jest materiał dowodowy zgromadzony, dokumentacja zgromadzona przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
6: Jutro Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprasza na piknik programowy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Do szpitali trafią dodatkowe pieniądze na leczenie pacjentów, 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię oraz 1 800 000 na nadwykonania za nielimitowane świadczenia z pierwszego kwartału, powiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
9: Refundacja leków w programach lekowych to jest kwota około 600 milionów złotych. Niezrealizowane nadwykonania nielimitowe za pierwszy kwartał 2024 roku to jest kwota około 1 800 000.

0: milionów złotych, a więc w zasadzie w oddziałach wojewódzkich te wartości pokryją 100% zapotrzebowania na realizację nadwykonań limitowych i leków w programach lekowych i chemioterapii.
1: Pieniądze zostały już przekazane do oddziałów wojewódzkich NFZ-u i jeszcze bardzo smutna informacja z ostatniej chwili. Nie żyje Iga Cembrzeńska, urodzona w 1939 roku w Radomiu. Polska aktorka, scenarzystka, reżyserka, a także piosenkarka, kompozytorka i producentka filmowa.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest w większości dobra i umiarkowana. Około 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W większości kraju panuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed upałami w całym kraju. Teraz od 26 stopni na Podlasiu do aż 36 na Dolnym Śląsku. Jutro chłodniej na zachodzie i nad morzem i bez opadów. Deszcz pojawi się tylko na zachodzie, ale to dopiero nad ranem.
4: Autopromocja.
5: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu Teraz Pieszo. Ja idę, spotykamy się, a państwo opowiadają.
6: Robimy ogniska.
7: Już jestem ogrywany tutaj.
8: Tu sąsiad osypki wyrabia.
9: No coś pięknego.
5: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn, razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są państwa opowieści.
10: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
11: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
4: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
17: Halo, halo, czy nas słyszycie?
16: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
18: Abemus Papam.
16: Plebiscyt polskieradio.pl.
19: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
20: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
19: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
21: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
19: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
21: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
22: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Donacji Trójki.
23: Minęła 15:09, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Tę godzinę rozpoczyna brytyjski zespół Touch & Go.

0: To była grupa Touch and Go w piosence Would You. Wokalistka zespołu nie ujawniała nigdy swojego imienia ani nazwiska. Twierdziła wręcz, że jest istotą pozaziemską. Taka ciekawostka. A teraz zespół też jednego przeboju, bo Touch and Go miało tylko jeden przebój. Właśnie to Would You. Natomiast zespół Delight, pochodzący z Nowego Jorku, miał jedną bardzo popularną piosenkę, za chwilę ją usłyszymy, a gościnnie wokalnie Bootsy Collins, znany przede wszystkim z Funkadelic i Q-Tip z formacji hip-hopowej A Tribe Called Quest.
1: We're going to dance and have some fun.

Grooves in the Heart, wielki przebój roku 1990 po obu stronach Atlantyku. Grała grupa Delight, śpiewała Lady Miss Kier, a pomagali jej Bootsy Collins i Q-Tip. Pozostajemy w klimatach dyskotekowo-klubowych, soulowych, R&B też trochę. I za chwilę posłuchamy utworu skomponowanego przez Bernarda Edwardsa i Nila Rodgersa z grupy Chic. I to słychać, że to właśnie ci panowie skomponowali piosenkę, która już za moment śpiewać będą Sister Sledge.

Bardzo charakterystyczne brzmienie gitary Nile'a Rodgersa to były Sister Sledge w piosence Lost in Music. Teraz duet, którego członkowie, a właściwie członkini i członek w chwili debiutu mieli 16 i 17 lat. Natomiast kiedy nagrywali tę piosenkę, 19 i 20. The Dumplings.

To byli młodociani debiutanci sprzed lat 13. The Dumplings, czyli Justyna Święc i Kuba Karaś w nieco późniejszej piosence Kocham być z tobą. A tak zaczynała grupa Orchestral Maneuvers in the Dark.

Orchestral Manoeuvres in the Dark i piosenka z ich debiutanckiego singla. To był rok 1979. A teraz zespół, którego twórczością inspirowali się członkowie grupy Orchestral Manoeuvres in the Dark. Mam na myśli Kraftwerk. Niedawno skończyła się kolejna edycja wyścigu Tour de France, a wielkim fanem kolarstwa był i nadal pozostaje lider zespołu Kraftwerk, Ralf Hitter. Za chwilę nawiązanie i do jego pasji, i do wielkiego wyścigu.

Tour de France, utwór, który kilkakrotnie pojawiał się na listach przebojów. Ta wersja pochodzi z roku 2003. A teraz jeszcze jeden fan grupy Kraftwerk, rodak Ralfa Hitera i jego kolegów, mianowicie Uwe Schmidt, który posługiwał się kilkoma różnymi pseudonimami artystycznymi w trakcie kariery. Nas dzisiaj interesuje ten senior Coconut i za chwilę w jego wykonaniu usłyszymy oczywiście utwór z repertuaru grupy Kraftwerk, z tym, że będzie to przeróbka trochę elektroniki, a trochę muzyki latynoskiej. One, two, three.

Showroom Dummies, piosenka z repertuaru grupy Kraftwerk, a tym razem w wykonaniu seniora Kokonata. Za moment posłuchamy kolejnego fana kolarstwa, mianowicie Davida Berna, który nawet napisał książkę na ten temat, mianowicie Bicycle Diaries, czyli rowerowe wspomnienia, powiedzmy, że pamiętnik rowerowy. W latach 70. i 80. był liderem grupy Talking Heads, pewnie część z Państwa o tym pamięta, natomiast potem rozpoczął karierę solową, która trwa do dziś. W jego wykonaniu posłuchamy również piosenki o zabarwieniu latynoskim Make Believe Mambo.

Make Believe Mambo, David Byrne z debiutanckiej płyty solowej sprzed 27 lat. W roku 2003, krótko po śmierci Niny Simone, ukazał się album dosyć bogaty z wieloma utworami tej artystki. Między innymi po raz pierwszy pojawiła się tam piosenka Sinner Man. I w tym samym roku po ten utwór sięgnął brytyjski DJ i producent Felix the House Cat. Przerobił go oczywiście na swoją modłę i zamieścił na płycie, pierwszej płycie z serii Verve Remixed. No to słuchamy.

utwór w wykonaniu Niny Simone w remiksie Felixa da House Cata. Myślę, że jeszcze wrócimy do serii Verve Remixed w którejś tonacji, ale ta już powoli dobiega końca. My Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Olga Szućko, która drugą godzinę zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie audycji coś z naszej krajowej klasyki alternatywnej muzyki tanecznej. Supergirl and Romantic Boys. Dziękujemy, do usłyszenia.

ktoś? Mi nikt nie dzwoni, nie ma nic. I pusty pokój, spokój.

siebie idą ludzie. Tacy sami, spokój. Nie patrz tak na mnie.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.30 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
16: Rakieta na Lubelszczyźnie pod lupą śledczych. Wiadomo, że zawierała dużą ilość materiału wybuchowego. Koniec z komórkami w szkołach i przedszkolach. Prezydent podpisał ustawę. Nie żyje Iga Cemrzyńska, artystka o niezwykłej osobowości. Służby badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii. Pobrano m.in. próbki ziemi do specjalistów.

0: balistycznych badań. Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała, że mamy do czynienia z rakietą, prawdopodobnie CH-101. Zawierała ona materiał wybuchowy w znacznej ilości. Było słychać ogromny huk i słup dymu. Tak mieszkańcy mówią o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie z Tarnawy Kolonii. Dagmara Kędzior.
1: Mieszkańcy mówili mi, że wszystko działo się nagle i nikt nie spodziewał się takiej sytuacji. Większość z nich spała, gdy przestrzeń powietrzną naruszyła rakieta. Potem doszło do eksplozji. Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska mówiła mi, że wszystko działo się około 500 metrów od jej domu.
2: W tych zabudowaniach tam dalej, w garażach, w oborach powypadały szyby, popadały karnisze. W murowanym budynku każdy był przerażony. To był, wie pani, głęboka noc. Każdy śpi jeszcze i niewyobrażalny gwizd, huk. A później wielka eksplozja.
1: Radosław Tołpa, radny miejscowości Tarnawa Kolonia i Tarnawa Górna, mówił, że wskutek eksplozji trząsł się jego dom.
3: To był potężny huk. Jak mój dom jest oddalony o te powiedzmy 2 kilometry od tego miejsca, czy półtora, i tutaj wszystko się trzęsło. Tragedia potężna moim zdaniem. To nie powinno było się stać.
1: Rakieta spadła na pole. Wskutek wybuchu powstał lej o 10 metrach średnicy i głębokości około 5 metrów. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Z Tarnawy Kolonii, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: A więcej o tej sprawie za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września. Ustawa przewiduje wyjątki, m.in. wtedy, gdy korzystanie z komórki jest m.in. niezbędne ze względu na stan zdrowia ucznia, służy kontaktowi z rodzicami w nagłych przypadkach bądź wynika z zagrożenia życia albo zdrowia. Prezydent podpisał także nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła śledztwo w sprawie ksenofobicznych i rasistowskich treści publikowanych przez osoby związane z Gromda Fight Club. Zawodnik tej federacji jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Prokurator Piotr Antoni Skiba powiedział, że sprawdzano różne strony społecznościowe.
4: I rzeczywiście wstępna ta analiza doprowadziła do tego, że poszczególne osoby, które identyfikują się z Gromda Fight Club, występują w imieniu tej organizacji, prezentują pewne treści, które mogą mieć charakter przestępczy. To doprowadziło do konieczności wszczęcia śledztwa. Jest ono prowadzone w kierunku różnych czynów, które mogły być popełnione w ciągu ostatnich miesięcy.
0: Za popełnione czyny członkom Federacji Gromda może grozić do 5 lat więzienia. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Informację o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter. Igę Cembrzyńską jako osobę dalece niekonwencjonalną, jeśli chodzi o środki wyrazu aktorskie i wokalne, wspomina Krystyna Janda.
5: Na tle całej tej mozaiki, tego co się działo wtedy, była ona po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem, no bo po prostu była bardzo, bardzo inna niż wszyscy. Nadzwyczajna była.
0: Iga Cembrzyńska na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście. Zagrała także m.in. w Salcie, Jowicie, Hydrozagadce i W Rzecionie Czasu. W latach 60. zdobyła popularność dzięki piosence Wsiną dal. Węgry rozważają możliwość wstrzymania pracy elektrowni atomowej w Pokrz z powodu rekordowo niskiego poziomu Dunaju i utrzymującej się fali upałów. Sytuacja w najważniejszym zakładzie energetycznym kraju staje się coraz trudniejsza.
6: O możliwym zatrzymaniu pracy jedynej elektrowni jądrowej na Węgrzech poinformował premier Péter Modior. Elektrownia w Pokrz wykorzystuje wodę z Dunaju do chłodzenia reaktorów. Przy obecnym historycznie niskim poziomie rzeki i wysokiej temperaturze wody system chłodzenia pracuje na granicy wymaganych parametrów. W czwartek lub w piątek możliwe jest wyłączenie wszystkich bloków. Węgry mają zapewnione bezpieczne dostawy energii elektrycznej. Kraj dysponuje mocą na odpowiednim poziomie, dlatego nawet ewentualne całkowite zamknięcie w Pokrz nie zagrozi dostawom energii dla ludności, zapewnił Modior. Problemy w Pokrz są częścią szerszego kryzysu wywołanego suszą w dorzeczu Dunaju. Podobne kłopoty dotknęły Rumunię, gdzie z powodu niskiego poziomu rzeki wyłączono oba reaktory elektrowni jądrowej w Czarnowoda. Eksperci ostrzegają, że jeśli nie pojawią się większe opady, ograniczenia w pracy infrastruktury energetycznej mogą utrzymać się w najbliższych tygodniach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 16:05, w Trójce czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
9: Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-1 i awansowali tym samym do półfinału finałowego turnieju Ligi Narodów w Ningbo.

0: Na Polaków czekają już Słoweńcy, którzy w ćwierćfinale odesłali do domów Turków. W drugiej parze o finał zagrają Amerykanie i Japończycy. Nasz półfinał w sobotę o 9. Marta Jakubowska, Amelia Olszewska, Julia Walczyk-Klimaszyk i Karolina Żurawska zajęły 11 miejsce w drużynowym turnieju florytowym na zakończenie Mistrzostw Świata w Szermierce w Hongkongu. W meczu o złoto Włoszki wygrały z Amerykankami wysoko 45-29, a w finale drużynówki szabliści z Francji efektownie pokonali Koreańczyków z południa 45-31. Koreańczycy to aktualnie mistrzowie olimpijscy. Szymon Chryciuk, Olaf Stasiak, Benedykt Denkiewicz i Piotr Szczepanik uplasowali się na 15 pozycji. Biało-czerwoni wrócą do kraju z jednym krążkiem. Brąz indywidualnie wywalczyła szpadzistka Barbara Brych. 74 osoby będą reprezentować Polskę na bieżni, trasach, skoczniach i rzutniach Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Rozpoczną się one w Birmingham 10 sierpnia. Tytułu na 400 metrów bronić będzie świeżo upieczona mistrzyni Polski Natalia Bukowiecka.
1: Na spokojnie będę się przygotowywać, spalę i myślę, że będę się regenerować, odpoczywać i skupiać na tym, żeby doszlifować to, czego troszkę brakło.
0: Oprócz Bukowieckiej na listach startowych pojawią się nazwiska naszych największych gwiazd, takich jak Swoboda, Bukowiecka właśnie, Skrzyszowska, Włodarczyk, Fajdek, Nowicki i Szymański. Po blamażu Lecha Poznań i honorowej porażce Górnika Zabrze w kwalifikacjach Ligi Mistrzów czas na kolejne polskie kluby, które marzą o europejskich pucharach. Raków Częstochowa i GKS Katowice zagrają w rewanżowych spotkaniach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji, a mówi pomocnik Rakowa Tomasz Pieńko.
2: Dostaliśmy bramkę jako pierwsi, przegrywaliśmy 1-0 do przerwy, ale w drugiej połowie pokazaliśmy, że możemy się podnieść, wygraliśmy to spotkanie 3-1 i jedziemy z jakąś zaliczką na Maltę, ale tak naprawdę no, jedziemy tam po to, żeby wygrać i dokończyć dzieła, nie tylko żeby się bronić i przejść dalej z wynikiem 0-0.
0: GKS tydzień temu przegrał na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina 1-2. Pierwszy gwizdek na Nowej Bukowej o 20:30. Raków zagra na wyjeździe, czy też na wylocie wcześniej, bo o 19:30. A Sport w Trójce za godzinę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: W nocy na zachodzie może przelotnie popadać, a lokalnie niewykluczone są też burze. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 17 do 21 stopni. Dzisiaj najgoręcej było i chyba wciąż jest na południowym zachodzie. Jutro około 35 stopni będzie w centrum i będą też burze. Tam, gdzie najcieplej właśnie, a jutro najchłodniej na Pomorzu, tam 28 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry. Już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Olga Szućko. Przy telefonach czuwa Jacek Frenzel.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: W audycji popołudniowej dzisiaj o zagrożeniu na polskim niebie. Przypomnijmy.
10: Głęboka noc, każdy śpi jeszcze i niewyobrażalny gwizd, huk, a później wielka eksplozja.
4: To najprawdopodobniej była rosyjska rakieta wycelowana w Ukrainę. Polski premier zapowiada zmiany w informowaniu mieszkańców o takich niebezpieczeństwach właśnie. U nas w audycji popołudniowej będzie też o tym, jak walcząc z upałem można się narazić, zarazić.
11: Po prostu jest fajnie, gdy jest gorąco, to się cieszę, że jest zimna woda, bo mogę się ochłodzić.
12: To woda, która ma obieg zamknięty.
13: Pojawiają się w niej paciorkowce, mogą znajdować się gronkowce, też bakterie kałowe.
14: Tylko czapeczkę moczę, bo jest gorąco akurat, ale tak żebyś tam kąpał, to nie. Ta woda jest taka lekko pachnąca chlorem, zbyt mocno jak dla mnie.
4: A państwo jak do kąpieli w fontannach podchodzą? 22 7 trójek, czekamy na telefony. A wieczorem pospacerujemy z przewodnikiem.
15: Na co panowie czekają?
16: Na spacer po kamienicach.
17: Trudno po prostu się zapisać.
18: Co on robi? On

0: poznaje kamienicę i odsłania malowane sufity. Jakie schody?
1: To jest tylko częściowo odkryte, bo u góry wszędzie też jest malarstwo zachowane. Na przykład tutaj widać, jaki był kolor przed tym zabezpieczeniem. To była taka typowo zielona olejnica. Dobry.
2: To po 18.30 w reportażu. Audycji radiowej Trójki, audycji popołudniowej oczywiście. Już 11 minut po 16 to T-Love i Warszawa.

0: 15 minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś rano już czwarty raz od agresji Rosji na Ukrainę. Polską przestrzeń powietrzną naruszyły zagraniczne statki. Mieszkańcy o 3:45 usłyszeli huk, a 5 minut później syreny alarmowe. Na Lubelszczyźnie, w miejscowości Tarnawa Lubelska, spadł rosyjski pocisk manewrujący. Na miejscu jest Michał Kowarski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda sytuacja?
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mieszkańcy...

0: Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości są całą sytuacją porażeni. Nadajemy około 300 metrów od krateru, który powstał na skutek wybuchu rakiety. Bliżej niestety nie jesteśmy w stanie podejść. Na miejscu pracują oczywiście służby i ustalają okoliczności zdarzenia, ale na ten moment wiemy, że prawdopodobnie był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. 7 metrów długości, prawie 3 tony wagi, zasięg nawet do 3,5 tysiąca kilometrów i był to jeden z ponad 500 pocisków, które tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy. Kilka minut po 12 na miejscu pojawił się minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz premier Donald Tusk.
1: Dzisiaj najlepiej przygotowane do wojny w powietrzu są Ukraina i Rosja. A skuteczność zestrzeliwania, jak to są patrioty, to 50%, jak to są inne narzędzia, to jest mniej więcej 30%. Nie ma dzisiaj systemu doskonałego. I dlatego tak bardzo musimy polegać też na decyzjach ludzkich. Nasz myśliwiec odzyskał pełną wiedzę, gdzie jest rakieta, tuż przed jej upadkiem. Więc gdyby leciała dalej, gdyby stwarzała większe zagrożenie, zostałaby zestrzelona.
0: Największą wątpliwość po całym zajściu budzi brak informacji. Mieszkańcy do 6 rano nie wiedzieli, co się dzieje, dopóki media nie zaczęły informować o sprawie. Zostały użyte syreny alarmowe, ale podczas konferencji prasowej wielokrotnie padało pytanie, dlaczego do mieszkańców nie został wysłany SMS RCB z informacją, co się dzieje.
1: Według tych procedur, które przyjęto nie tylko w Polsce, w przypadkach takich nagłych podejmuje się działania ostrzegające przy pomocy syren alarmowych. SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające. To bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy z ministrem.
2: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę, natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Wszystkich Państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
0: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Poradnik został wysłany do każdego polskiego domu i warto do niego zajrzeć. Jeśli gdzieś się zapodział, można go pobrać ze strony gov.pl. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę poradnik bezpieczeństwa i będzie to pierwszy wynik. Dla przypomnienia. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie to ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający 3 minuty. Ale nawet jeśli ktoś zna te sygnały i po tym odwoławczym odetchnął z ulgą, dobrze jest wiedzieć, co się stało. Dziennikarze po fakcie mieli problem z dodzwonieniem się do dowództwa operacyjnego, by ustalić, co zaszło, co komentował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nie zawsze odbierze dowództwo operacyjne, jak operują statki powietrzne. Najważniejsze jest podejmowanie decyzji, zabezpieczenie. Około godziny 7 jest pełen komunikat precyzyjnie pokazujący, o której godzinie, gdzie, ile rakiet, co się działo, jakie środki były użyte. Tego nie było w przypadku różnych zdarzeń, które miały miejsce od początku tej wojny. Czy wszystko się uda przekazać od razu? Nie. Czy jesteśmy coraz sprawniejsi w tym działaniu od doświadczeń z 9 na 10 szczególnie? Tak.
0: Prokuratura Generalna Ukrainy zwróciła się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o udział w postępowaniu. Strona polska wyraziła na to zgodę.
4: Jeden specjalista, który brał udział w kilkudziesięciu, być może większej ilości tego typu przypadków na Ukrainie, zmierza tutaj na miejsce zdarzenia i pomoże polskim prokuratorom w czynnościach.
0: Mówił prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Czynności na miejscu prawdopodobnie zakończą się w godzinach wieczornych i pozostaje czekać na wyniki śledztwa.
5: To Michał Kowalski z Tarnowy Lubelskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję.
5: Będziemy się jeszcze słyszeć za godzinę w audycji popołudniowej w Trójce. A w programie trzecim teraz nasza piosenka dnia. Sona, Jessie Ware. To nasza piosenka dnia. Artystka w listopadzie wystąpi na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. A my już mamy prawie 20 minut po godzinie 16 i saunę za oknami. No, przynajmniej w tej zachodniej części naszego kraju. W centrum też bardzo gorąco, ale taka prawdziwa sauna to będzie jutro. W centrum, w każdym razie.

0: Na ten kawałek z najnowszej płyty Jessie Ware mogą Państwo zagłosować w liście przełojów. Pierwsza trójka. Przypomnę tytuł Sauna. W saunie to sobie można na zimny prysznic bez problemu pozwolić, a podczas spaceru przez rozgrzane stare miasto, albo niekoniecznie stare, trzeba się naszukać. W Legnicy dzisiaj blisko 37 stopni w cieniu. Przy takiej temperaturze pojawia się chęć do ochłodzenia się, no i niektórzy znajdują fontanny. I biegają w nich, także nieświadome zagrożeń dzieci.
1: Dla mnie jest fajnie, jest gorąco, to się cieszę, że jest zimna woda, bo mogę się ochłodzić.
2: Jest to fajna opcja, żeby wyjść tak w ciągu dnia i się schłodzić, więc korzystamy jako forma alternatywy do wyjazdu nad jezioro.
3: Fontanny są czyste, są chlorowane, nie widzę żadnego niebezpieczeństwa z tym związanego, dlatego w taką pogodę jak teraz, kiedy po drodze możemy na chwilę wstąpić na fontannę, schłodzić się, odpocząć. Uważam, że to jest dobra opcja dla dziecka.
4: Kąpiel w niskich fontannach jest niebezpieczna bardzo dla zdrowia i dlatego to jest surowo zabronione.
5: Michał Sutkowski, prezes Elektkolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
4: To woda, która ma obieg zamknięty. To jest woda, która nie jest dezynfekowana jako taka.
6: Co więcej, ponieważ te obiekty nie służą do kąpieli, ta woda nie jest sprawdzana przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
5: Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
6: Więc kąpać się w takich fontannach nie można.
3: Te największe upały, kiedy było w Warszawie około 40 stopni, wszyscy się kąpali, korzystali z tych fontan, przebierali się w kostiumy kąpielowe, bawili się i odpoczywali trochę od upału.
2: Do tej pory nie mieliśmy złego doświadczenia, więc pewnie do pierwszego razu.
6: W takiej wodzie, która znajduje się w fontannach, mogą znajdować się paciorkowce, mogą znajdować się gronkowce. Możemy wreszcie zakazić się legionellą. Pojawiają się w niej też bakterie kałowe, bo w tych fontannach również kąpią się na przykład zwierzęta.
4: To są groźne choroby, to są objawy bardzo różne. Najgroźniejsze zwykle są zatrucia pokarmowe. Bardzo często występują zakażenia skóry, infekcje oczu, infekcje uszu.
2: Ta woda nie nadaje się do kąpania, tylko raczej do oglądania. To jest dużo bakterii i zanieczyszczeń, więc nie chciałabym, żeby moje dziecko korzystało z takiej formy kąpieli. Raczej miejsce przeznaczone, gdzie można się kąpać.
7: Też synkowi nie będę pozwalała na pewno na kąpanie się w fontannach. Jest to zamknięty obieg, pełen wirusów, bakterii. Też nie popieram tego.
6: Czym innym zupełnie są miejsca, w których można się ochładzać, ponieważ istnieją takie miejsca. Istnieją na przykład kurtyny wodne, które są stawiane często przez samorządy w trakcie upałów. Tam jest woda z wodociągu, jest to woda, która spełnia standardy wody pitnej, więc bez żadnych obaw możemy z takiego miejsca skorzystać. Istnieją także odrębnie zupełnie pluskawki czy wodne place zabaw, ale w takim przypadku zawsze jest informacja, jest tablica, która mówi o tym, że jest to wodny plac zabaw, czyli miejsce, w którym ta woda jest filtrowana, sprawdzana i

0: którego można korzystać jako z miejsca do kąpieli.
1: Sobie tylko czapeczkę moczę, bo jest gorąco akurat, ale tak, żebyś tam kąpał, to nie. Ta woda jest taka lekko pachnąca chlorem, zbyt mocna jak dla mnie.
2: Fontanny w Trójce pod lupę wzięła Ewa Dukała. A to The Rope i Wonder Horse.

0: autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk, Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
2: Mama?
4: To jednak są przepustki z piekła.
2: I córka?
5: Babcia?
6: Zapraszamy na scenę teatralną trójki.
7: Agata Biziuk
6: i Andrzej Brzoska.
2: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żegnamy reklamy.

0: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
1: Mamy do czynienia z rakietą, prawdopodobnie rosyjską CH-101. Zawierała ona materiał wybuchowy w znacznej ilości, informuje prokuratura okręgowa w Lublinie. Służby od rana badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii, mówi prokurator z Lublina Marcin Kozak.
2: Musimy przeczesać okoliczny teren właśnie po to, żeby zabezpieczyć wszelkie ślady i dowody, a z drugiej strony, żeby mieć pewność, że oddamy teren lokalnym władzom już bezpieczny. Prokuratorzy będą się starali, aby przed zmrokiem ukończyć te czynności. Teraz bardzo zintensyfikowane zostały te działania. Już wiemy, z czym mamy do czynienia, z jakim obszarem mamy do czynienia.
1: Do zdarzenia doszło nad ranem. Rakieta upadła na pole. Na miejscu utworzył się krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. Europa potępia Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Sprawę skomentowała szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zwróciła uwagę na to, że było to kolejne niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej Unii spowodowane atakami Rosji na Ukrainę. Wcześniej przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej po raz kolejny dowodzi, iż Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy. Atak potępili także prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Uwaga kierowcy, na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepą wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Ciężarówka uderzyła w bariery ochronne, na których częściowo zawisła. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia, podała policja w Płońsku. Pełny serwis Trójki o 17:00.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: W Trójce teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna.
4: Zapraszam. O 4-5 groszy wzrosną w kolejnym tygodniu średnie ceny benzyny na stacjach paliw, a oleju napędowego o 16 groszy. Tak wynika z prognozy biura Reflex. Bez zmian powinna pozostać cena autogazu. Resort finansów pracuje nad podwyżką kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Dzięki temu pensje mogłyby pójść w górę o 300 zł netto, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
5: To oznacza, że procentowo najwięcej zyskają osoby zarabiające trochę ponad 6 tysięcy złotych brutto.
4: Zdaniem ekonomisty na większą podwyżkę kwoty wolnej nie ma pieniędzy w budżecie państwa.
5: O ile z indywidualnej perspektywy te kilkaset złotych netto dodatkowo dla niektórych znaczy dużo, dla niektórych mniej, to koszt całej operacji podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla naszych finansów publicznych jest bardzo duży. I to może niestety oznaczać w przyszłości konieczność podwyższania obciążeń podatkowych lub ograniczania różnego rodzaju wydatków publicznych.
4: Podwojenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic rządu. Filipiny otwierają swój rynek dla naszych jabłek. Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a Filipiny to dla nas jeden z najbardziej perspektywicznych rynków w Azji Południowo-Wschodniej, liczący ponad 100 milionów konsumentów. Tymczasem polskie linie lotnicze LOT otworzą bezpośrednie połączenie z Warszawy do stolicy Wietnamu w marcu przyszłego roku. Rejsy będą realizowane przez cały rok, 3 razy w tygodniu, a Hanoi będzie 5. azjatyckim kierunkiem naszego przewoźnika obok Tokio, Seulu, New Delhi i Bangkoku. UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko spółce IQ Labs, właścicielowi serwisu Supergrosz. Zarzuty dotyczą m.in. sztucznego zawyżania opłat związanych z kartami kredytowymi. Mówi o tym Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Z naszych ustaleń wynika, że konsumenci składający na stronie internetowej supergrosz.pl wnioski o standardową pożyczkę ratalną otrzymywali równolegle limit na karcie kredytowej. IQ Labs uzyskiwała od konsumentów pełnomocnictwa, a na ich podstawie zawierała umowy o kartę kredytową już sama ze sobą. Umowy te przewidywały wysoki limit kredytowy na karcie, a spółka natychmiast naliczała od niego procentowe opłaty początkowe. Następnie aneksowała umowę i zmniejszała limit kredytowy oddany do dyspozycji konsumenta.
4: Przez takie działanie koszty dla konsumentów mogły być kilkukrotnie wyższe. Spółka analizuje zastrzeżenia UOKiK-u i zapewnia, że będzie aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł.

0: 73 grosze, a euro 4,30.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: W nocy od 17 do 21 stopni Celsjusza i przelotny deszcz na zachodzie. Tam też mogą pojawić się burze. Jutro burze raczej będą w centrum. Tam będzie najgoręcej, około 36 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Pomorzu, tam 28. W najcieplejszym momencie dnia. 24 minuty do godziny 17. Za kilka chwil porozmawiamy o sygnałach alarmowych i tym, jak wyglądała reakcja na upadający, prawdopodobnie rosyjski pocisk na wschodzie Polski. A to Foo Fighters i Pretender.

0: 19 minut do godziny 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś w nocy o 3.45 wybuchła, wcześniej spadając, najprawdopodobniej rosyjska rakieta. I to już czwarty podobny incydent, czwarty od wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. W programie trzecim łączymy się z generałem Jarosławem Kraszewskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora.
0: Sporo krytyki pojawiło się pod adresem tego, jak zareagowało państwo na to naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. Szczególnie w kwestii tego, jak zostali poinformowani mieszkańcy, ale sporo też krytyki dotyczącej zachowania mieszkańców. Jak pan już po tych parunastu godzinach od tego wydarzenia, kiedy na naszym terytorium spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta, ocenia te reakcje? Halo, halo? Czy jest pan generał z nami? Jarosław Kraszewski? Zgubiliśmy połączenie. Spróbujemy połączyć się z generałem Jarosławem Kraszewskim, podpytać go też o to, jak powinno wyglądać to właściwe informowanie mieszkańców. Według władz w Polsce 5 minut po wybuchu, czyli o godzinie 3.50, zawyły syreny, ale wielu mieszkańców nawet nie wiedziało, co się wydarzyło. Dzwoniło pod numer 112, co jest krytykowane przez ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem. My próbujemy łączyć się z generałem Jarosławem Kraszewskim, żeby porozmawiać właśnie o tej reakcji i żeby porozmawiać o tym, jak przygotować się na przyszłe problematyczne wydarzenia naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Pan generał jest już chyba z nami. Czy się słyszymy?
1: Jest. Ja pana słyszę. Pytanie słyszałem wcześniejsze. Nie wiem, dlaczego pan mnie nie słyszał, ale to już naprawdę nie moja wina.
0: Teraz już chyba wszystko słyszymy. Proszę jeszcze raz w takim razie powiedzieć, jak pan ocenia po kilkunastu godzinach te reakcje na to wydarzenie.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, zacząłbym od tego, że nie możemy budować wśród naszych obywateli przekonania, że Polska i polskie siły zbrojne mają zły system obrony powietrznej. Nie ma na świecie rozwiązania w tym obszarze, które daje stuprocentową gwarancję, że nic nie wleci, nic nie spadnie na terytorium państwa chronionego przez taki system. Takiego systemu nie ma. Nawet izraelski Iron Dome nie daje takiej gwarancji, a przypomnę, że Izrael to mniej więcej terytorialnie województwo małopolskie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o reakcję, to też bym nie uogólniał, że państwo zareagowało źle, bo to nie jest do końca prawdą. Siły zbrojne zareagowały w sposób właściwy. Informacja o tym, że dzieje się coś niedobrego w postaci alarmu przeciwlotniczego, trafiła do mieszkańców za późno. To, że mieszkańcy podjęli takie kroki i działania, jakie podjęli, wynika z faktu, że po prostu nie jesteśmy w tym obszarze ani edukowani odpowiednio, ani szkoleni cyklicznie, regularnie. Więc nie należy oczekiwać, że ktoś podjął takie czy inne działanie.
0: No dobrze, to myślę, że możemy teraz skorzystać z tej sytuacji i zrobić naszym wszystkim słuchaczom takie krótkie przeszkolenie. Co, jeżeli pojawi się jakiś sygnał? Na przykład usłyszymy taki sygnał ostrzegawczy, zawyją syreny. Jak powinniśmy się wówczas zachować?
1: Wie pan, no najprostszą metodą każdy z nas powinien mieć tak zwany safe haven, czyli miejsce ukrycia, schron, bunkier. Wiem, że tu za chwilę słuchacze pewnie oburzą się, no skąd u nas te schrony i bunkry dla wszystkich, ale powinniśmy wiedzieć, gdzie jest na przykład garaż podziemny, miejsce, które jest zrobione z porządnego żelbetonu, tam gdzie faktycznie można by było się schować, przetrwać te pierwsze minuty, bo one są kluczowe i takie miejsce powinno dawać maksymalny poziom ochrony i obrony przed skutkami uderzeń lotniczo-rakietowych. To wynika, takie działanie wynika z tego, że no właśnie edukacja na poziomie rodziny i edukacja na poziomie wspólnoty mieszkaniowej sprowadza się do tego, że widzimy często tabliczki z napisem miejsce zbiórki i zastanawiamy się, czemu to służy. Władze większości wspólnot też tak naprawdę nie do końca mają rozpracowane procedury, jeżeli chodzi o ewakuację, kolejne kroki po ewakuacji.

0: miejsca schronień i tak dalej, i tak dalej. To są te kluczowe, podstawowe rzeczy.
1: Czy to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, a telefon pod 112 to jest dobre zachowanie?
0: Nie, pan,

0: powinien moim zdaniem dotrzeć po godzinie pierwszej w nocy, że jest możliwość, że w polską przestrzeń powietrzną mogą się przedostać niezidentyfikowane, no bo nie wiedzieliśmy jakie, na moment przekazania przez stronę ukraińską informacji, że rakiety mogą wtargnąć w polską przestrzeń powietrzną. Taka informacja za pomocą RCB, wykorzystując system SMS-ów, powinna dotrzeć do mieszkańców Lubelszczyzny.
1: Przypomnijmy słuchaczom jeszcze w tym momencie, że premier zapowiedział udoskonalenie tego systemu powiadamiania SMS-ami, powiadamiania RCB, także o odwoływaniu takiego zagrożenia, o którym wcześniej przez alarm RCB mieszkańcy zostali poinformowani. My przed momentem rozmawialiśmy z generałem Jarosławem Kraszewskim. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję.

0: na granicy Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, mniej więcej od godziny 2:30, niebo było bardzo głośne. Dla kogoś, kto jest rozumny, to wie, że to są myśliwce. To jeżeli ja parę razy dziennie dostaję o burzy, która nie dochodzi, albo o wietrze, albo weź z balkonu, to ja nie mogłam dostać powiadomienia, że sytuacja jest wyjątkowa, proszę mnie niepokoić. To jest śmieszne po prostu. To absolutnie wyrywało z łóżka, absolutnie było bardzo głośne i takie mówienie, że procedury...
1: To głos od pani Zuzanny, 22 73, to numer telefonu dla państwa z komentarzami. Czekamy właśnie pod tym numerem. A ten dzisiejszy atak na Ukrainę, którego efektem było też to, że w Polsce spadła rakieta, to był wyjątkowo intensywny atak. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Centrum świata.
3: Władze potwierdziły śmierć kilkunastu osób w całym kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 70 rakiet i ponad 280 dronów. W Krzywym Rogu Iskander zabił prawdopodobnie nawet 10 osób z tej samej rodziny. Rakieta trafiła w ich dom. Alarmy lotnicze były we wszystkich regionach. Spodziewałam się takiego ataku od kilku nocy. To już trzecia taka noc, kiedy odczuwam niepokój. Gdy zaczęłam sprawdzać kanały na Telegramie, zobaczyłam, że samoloty są już w drodze na pozycje startowe. Udałam się więc do metra. Byłem przerażony, patrząc, jak ratownicy wchodzą pod te betonowe płyty. Jestem z nich bardzo dumny. Jestem dumny, że mamy tak odważnych ludzi. Kijów natomiast kontynuuje strategię uderzeń dalekiego zasięgu, ale jego celami są wyłącznie obiekty militarne, rafinerie wspierające rosyjską gospodarkę, a ostatnio magazyny firmy Wildberries, czyli rosyjskiego odpowiednika Allegro i Amazona. W nocy Ukraińcy uderzyli w kolejne magazyny, tym razem w Penzie i w mieście Sarapuł w Udmurcji. W Centrum Świata łączymy się teraz z dr Agnieszką

0: Dobrycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ukraińcy twierdzą, że mogą atakować magazyny Wildberries, dlatego że na stronie Wildberries można kupić sprzęt podwójnego zastosowania, choćby drony. A co Ukraińcy osiągają? Jaki jest sens i cel?
1: Przynajmniej dwa cele. Pierwszy psychologiczny, a drugi gospodarczy. W wymiarze handlowym przeciętny Rosjanin ma trudności z zakupami przez internet. Wildberries okazał się monopolistą na tym rynku. Szacuje się, że ponad 88 tysięcy przedsiębiorców poniosło z tego tytułu poważne straty. My nie znamy szacunków tych strat. Władze rosyjskie to utajniają. Natomiast blogerzy, oni nawet mówią o tysiącach przedsiębiorców, którzy po prostu bankrutują. Traci także sama firma Wildberries. Podnoszone są koszty w ogóle obrotu i sama Tatiana Kim, czyli właścicielka Wildberries,
0: najbogatsza kobieta w Rosji,
1: postanowiła przenieść część swojej aktywności do Kazachstanu. Ważne jest także to, że Tatiana Kim musi wypłacać pewną rekompensatę tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty, chociaż oficjalnie, w sposób taki prawny, nie ma takiego obowiązku.
0: Co więcej, zmieniła jakiś regulamin, prawda?
1: Tak
0: tuż
1: jest,
0: przed
1: tak
0: atakami,
1: jest.
0: Więc chyba się ich spodziewała.
1: Tuż przed atakami Whiteberry zmieniło regulamin usług, uznając ataki dronowe za siłę wyższą. Presja polityczna i społeczna okazała się tak duża, że Whiteberry zdecydowało się wypłacać odszkodowania. One są bardzo niewielkie, natomiast w swojej skali są duże. Te kwoty, o których mówią rosyjscy eksperci, to pada nawet 175 miliardów rubli, czyli cały zysk netto firmy z ubiegłego roku. Zobaczymy. Natomiast najważniejszą informacją jest to, że tak jak podała Elwira Nabulina, czyli szefowa Banku Centralnego, zastanawiała się, czy przełoży się to na wzrost inflacji w kraju, bo na pewno przełoży się to na wzrost cen.
0: Robert Browdy, czyli twarz, symbol, ale i dowódca tych oddziałów dronowych ukraińskich, zwraca też uwagę na to, że tym razem wojna dotyka tych, których nie dotykała we wcześniejszych latach, bo to ubodzy szli i ginęli w imię Putina i mordowali Ukraińców. Więc na ile ten efekt psychologiczny jest silny, a na ile też nie należy przesadzać z nim?
1: Nigdy nie należy przesadzać z efektem psychologicznym w społeczeństwie rosyjskim. Natomiast narasta presja z powodu deficytów w dostępie do benzyny, narasta z powodu ataków na rosyjskiego Amazona, narasta także z powodu, to jest ten trzeci w mojej ocenie najważniejszy czynnik, takiego stresu reżimu, czyli zbliżających się wyborów do Dumy, które odbędą się pod koniec września tego roku. Ten stres nie wynika z tego, że Kreml obawia się, że partia rządząca przegra. W zasadzie to jest niemożliwe. Natomiast Kreml obawia się tego, że te wszystkie elementy stresogenne przeciążą system na tyle, że Rosjanie w obronie swojego dosyć komfortowego życia w stanie wojny, zmęczeni ciągłą presją militarną ze strony Ukrainy i brakiem skutecznej ochrony ze strony państwa, będą skłonni zaprotestować na ulicach. Nie przeciwko Putinowi jako takiemu, ale przeciwko trudnościom życia dnia codziennego.
0: Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Za 4 minuty będzie godzina 17. W trójce teraz Amy Winehouse, a po godzinie 17 zajmiemy się między innymi początkiem zbierania podpisów pod pomysłem związanym z referendum za odwołaniem prezydenta Warszawy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.30 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik, Brancati.
8: Rakieta była uzbrojona i najpewniej rosyjska, informuje premier. Na miejscu wybuchu na Lubelszczyźnie pracują służby. W ręce policji trafił 40-latek, który nawoływał do zamordowania prezydenta Zełenskiego. 3 tony lodu dla niedźwiedzi polarnych. Zoo w Pradze pomaga zwierzętom podczas rekordowych upałów. Rakieta, która w nocy naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska, informuje premier. Donald Tusk podziękował wszystkim przywódcom Unii i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Szef rządu dodał, że Stany Zjednoczone i Ukraina wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w postępowaniu wyjaśniającym. Zapewnił także, że pozostaje w tej sprawie w kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i że nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
9: Rakieta spadła w Tarnawie Kolonii. Obiekt spadł na szczęście na tereny rolnicze. Śledczy ustalają, czy mogła to być rosyjska rakieta CH-101.
10: To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło.
9: Mówił na miejscu zdarzenia premier Donald Tusk i zapowiedział zmiany w sposobie informowania ludności o podobnych zdarzeniach. Alert z użyciem syren, co wprowadzono nad ranem, ale potem także SMS-y z RCB opisujące, co się wydarzyło. A jak incydent widzi kierownictwo MON, procedury zadziałały od samego początku, ocenia wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
11: Poderwane myśliwce, też uruchomiony śmigłowiec Mi, lokalnie.

0: Lokalizacja miejsca, w którym ten obiekt spadł.
1: Rosja potwierdziła zmasowany atak z użyciem rakiet na Ukrainę. Rosyjski MON nie odniósł się jednak do incydentu na Lubelszczyźnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Policja zatrzymała mężczyznę, który nawoływał do zamordowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To 40-latek, który na oficjalnym profilu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych komentował film z wczorajszych rozmów szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy w Lublinie. Mężczyzna w komentarzu zachęcał polskie władze do zabicia prezydenta Zełenskiego, mówi Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.
3: 40-latek został zatrzymany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz do znieważenia prezydenta Ukrainy.
2: 40-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia. Po raz pierwszy w okrojonym składzie klub parlamentarny PiS-u zbiera się dziś na wyjazdowym posiedzeniu. Posłowie i senatorowie będą zastanawiać się nad przyszłymi kierunkami działań. Michał Fabisiak.
4: Parlamentarzyści PiS będą omawiać nową rzeczywistość polityczną, która zrodziła się po opuszczeniu ich szeregów przez frakcję Mateusza Morawieckiego. Jest się nad czym głowić, bo na prawicy wyrosła im kolejna konkurencja w postaci klubu Rozwój Plus. Dlatego, jak mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, sierpień będzie dla jego partii pracowitym okresem.
5: Będziemy rozmawiali na temat przyszłych działań, inicjatyw. To, że jest lipiec, sierpień, wcale nie oznacza, że zwolnimy.
4: Zaplanowanie wakacyjnej aktywności w terenie jest istotne, bo PiS pracuje nad nowym programem, a ten, jak mówi poseł Władysław Dajczak, będzie wykluwał się podczas rozmów z wyborcami.
6: Z słuchania ludzi, to co mówią Polacy, dlatego ten miesiąc sierpień będzie tak ważny.
4: To posiedzenie ma też potwierdzić jedność klubu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: W Krajowym Biurze Wyborczym ruszyły przygotowania do przedterminowych wyborów w Krakowie. Te mają się odbyć 27 września. Pierwszym krokiem będzie rejestracja komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
7: Także od tego zaczynamy, najpierw rejestrujemy komitety i tutaj wystarczy, że obywatele w liczbie co najmniej 5 mające prawo wybierania mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców. Po wydaniu postanowienia przez komisarza wyborczego o zarejestrowanie komitetów przechodzimy do następnej czynności, będzie rejestracja dopiero kandydatów.
2: Chęć udziału w wyborach zadeklarowało już kilkanaście osób. To przedstawiciele największych partii politycznych, senatorowie, posłowie, samorządowcy, działacze społeczni, a nawet influencerzy. Kolejna fala upałów dotarła do Czech. Wysokie temperatury są wyzwaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. W praskim zoo niedźwiedziom polarnym dostarczono 3 tony lodu w kostkach. Ma im pomóc przetrwać najgorętsze dni.
8: Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. Lód pełni jednak nie tylko funkcję chłodzącą. Jak wyjaśnił rzecznik praskiego zoo Filip Maszek, jest też elementem wzbogacania środowiska zwierząt. W upalne dni kostki lodu są dla niedźwiedzi również formą aktywizacji i urozmaicenia dnia. To ważne, bo życie w ogrodzie zoologicznym może być dla zwierząt czasem nudne. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 6 po 17 i Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
11: Polska-Ukraina 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy. Ukraińcy tylko w drugim secie okazali się lepsi. W pozostałych Polacy wygrywali do 22, 20 i 17. Najwięcej, 24 punkty, zdobył Bartłomiej Bołądź.
12: Nie, bohater na pewno nie. Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Trzeba przyznać, że nie graliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Drużyna z Ukrainy też pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu. I to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy. Nie widziałem jeszcze statystyk, ale myślę, że w każdym elemencie możemy zagrać lepiej.
11: W sobotę o 9:00 Bartłomiej Bołądź z kolegami z reprezentacji zagrają ze Słowenią. W drugim półfinale Amerykanie zmierzą się z Japończykami. Dziś wieczorem kolejne 2 mecze w europejskich pucharach. Raków Częstochowa wygrał pod Jasną Górą 3-1. Dziś rewanż na Malcie z Walettą. Początek o 19:30. Natomiast GKS tydzień temu przegrał na wyjeździe ze słowackim MSK Żilina 1-2. Szkoleniowiec katowickiej drużyny Rafał Góra.

0: piłka jest w grze i będziemy chcieć grać o zwycięstwo, także nic się nie zmienia i wydaje mi się, że droga jest bardzo dobra, a zwycięstwo w tym meczu, mam nadzieję, że utoruje nam drogę do tego, aby po meczu się po prostu radować z awansu na następną rundę.
1: Pierwszy gwizdek w Katowicach o 20:30. Warto wspomnieć, że grający z 3-bramkową zaliczką Lech Poznań przegrał wczoraj u siebie 1-4, a potem po karnych pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów. Górnik Zabrze przegrał z Fenerbahce w Stambule 0-1, a u siebie wczoraj również zremisował 1-1 i też odpada w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Nie żyje Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, były piłkarz, a następnie asystent trenera, przez wiele lat kierownik drużyny. W barwach Widzewa rozegrał 105 spotkań, 2 razy był wicemistrzem kraju. Był asystentem trenerów w latach 80. XX wieku, kiedy Widzew sięgał po Mistrzostwo Polski i odnosił sukcesy w europejskich pucharach. Tadeusz Gapiński miał 78 lat.
2: Temperatura jutro będzie nieco wyższa niż dzisiaj w centrum Polski przede wszystkim. Za to nieco mniej będzie tam, gdzie dzisiaj jest najgoręcej, czyli na zachodzie naszego kraju. Jutro na zachodzie około 30, w centrum około 35, burze tam, gdzie będzie najcieplej. A najchłodniej ma być na Pomorzu, tam 28.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8,5 minuty po 17. Paweł Turski, Olga Szućko, Jacek Frenzel razem ze mną do 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: I gramy. The Rolling Stones, Mr. Charm na rozgrzewkę po 17.

0: 13 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. W audycji popołudniowej wracamy teraz do Michała Kowalskiego, który jest w Tarnawie Kolonii, czyli miejscowości, w której dziś w nocy około 3:45 spadł rosyjski pocisk manewrujący. Najprawdopodobniej był to rosyjski pocisk manewrujący. Wybuchł i zostawił lej w ziemi, na szczęście nikogo nie raniąc. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak na to wydarzenie, na ten wybuch zareagowali mieszkańcy?
1: Może zanim przejdę do głosów, które opowiadają o całym zajściu, chciałbym tobie i państwu zobrazować, jak tutaj jest na co dzień. Według Narodowego Spisu Powszechnego we wsi mieszka, uwaga, 48 osób. Cisza, spokój, każdy się zna. Traf chciał, że spotkałem dwie panie, które przyjechały dzisiaj rano i nie były świadkiniami całego zajścia i tak zareagowały na prośbę o kilka pytań.
2: My możemy podpytać.
3: Ale to dobrze, że panie są w dobrych humorach w takim razie.
4: Panie, ale my tak poważnie, całkiem poważnie. Dzisiaj rano przyjechałyśmy i tyle wiemy.
3: No ale jednak w takich okolicznościach mała wieś, spokojnie, cicho, a tutaj takie kolumny przejeżdżają. To jak się panie z tym czują?
2: Jak się można czuć? Różnie ludzie mówią, to tyle wiemy.
1: Czuć dobrą energię, ludzi pełnych wrażliwości. Jednak pani Maria Daniłowska, Sołtyska, wsi Tarnowa, Kolonia, mieszka 700 metrów w linii prostej od miejsca zdarzenia i była w domu, kiedy doszło do wybuchu.
5: Powinniśmy się czuć bezpieczni, ale chyba nie do końca. Po dzisiejszym incydencie jednak ludzie czują się tacy bezbronni.
3: Absolutnie, ja widzę na pani twarzy.
5: Bo ja przeżywam to, bo to było coś, czego nie da się po prostu opisać słowami.
1: Kiedy rozmawiałem z panią Marią, miała łzy w oczach, ale mimo trudnych emocji starała się najdokładniej opowiedzieć, co zaszło.
5: Wielki gwizd, huk, świst, trudno było określić, bo człowiek ze spania jest taki wytrącony, także jest trudno nawet określić, co to było. I za chwilę wielki huk, wybuch, wszystko zatrzęsło się. Już po ten huk jak tak opadł, tutaj wszyscy sąsiedzi i każdy wyskakuje na zewnątrz, no bo coś się stało. A tutaj pojawiła się taka chmurka, taki obłok takiego czarnego dymu. Rzekomo niektórzy widzieli też słup ognia. My już tego z synem nie widzieliśmy.
6: Podejrzewam, że na długo to zostanie. Na długo to zostanie, tym bardziej, że to działo się w nocy. Każdy śpi. Gdzieś tam rano, zaraz po tym incydencie tutaj z mieszkańcami rozmawialiśmy. Każdy jest przerażony. Każdy przerażony, przestraszony, tym bardziej, że jeszcze nie wiadomo było, co to jest.
1: Dodaje Radosław Tołpa, radny miejscowości Tarnowa Kolonia, który mieszka mniej więcej 2 km od krateru. Największy niepokój powodowała ta niepewność, co się dzieje.
5: Później to była chwila, gdzieś w oddali było słychać syreny, ale to tak było trudno zorientować się gdzie. Gdzieś tam daleko było słychać. U nas nie było żadnego alertu, żadnego ostrzeżenia, nic nie było.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński, podobnie jak premier Donald Tusk, zapowiadali, że system ostrzegawczy zostanie udoskonalony, by w takich przypadkach mieszkańcy otrzymywali informacje SMS-owe z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Co się stało? Choć w przypadku tak nagłych zdarzeń głównym sposobem komunikacji są syreny alarmowe, ale one też nie były tak czytelne dla mieszkańców, jak powinny. Jest sporo do poprawy, ale miejmy nadzieję, że udoskonaleń systemu ostrzegania nie trzeba będzie weryfikować, choć dopóki trwa wojna w Ukrainie, trzeba się przygotować na to, że do takich incydentów niestety może dochodzić.
0: Przypomnijmy, rakieta, najprawdopodobniej rosyjska rakieta spadła dzisiaj około 3:45 w nocy w Tarnawie Kolonii, wybuchła. 5 minut później zawyły syreny alarmowe w okolicy, a o tym wszystkim opowiadał państwu Michał Kowalski, prosto z

0: Nowej Kolonii właśnie. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A to Manam i Derwisz. 17 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia.

0: Kolejną falę gorąca mamy już tego lata. Znów temperatury przekraczają 30 stopni. Najcieplej dzisiaj jest w południowo-zachodniej Polsce. Tam temperatura sięgała nawet 37 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Właściwie teraz powinno być tam wciąż około 37 stopni Celsjusza. Jutro taka temperatura będzie rejestrowana prawdopodobnie w centrum Polski. No i dziś w związku z tym mówiliśmy o chłodzeniu się w fontannach, że nie jest to najlepszy pomysł, a to z racji tego, że woda w tych fontannach jest w obiegu zamkniętym. Najczęściej jest to woda, która przez to swoje ponowne wykorzystanie jest też pełna różnego rodzaju bakterii, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. A państwo dzwonią w sprawie fontan pod 2273.
1: Pamiętam, że w czasach minionych te fontanny w ogóle praktycznie nie działały. Ja urodziłem się w Lublinie, tam jest taka teraz już ładna fontanna na Placu Litewskim, ona nawet zmienia kolory. Z tego co pamiętam, to te fontanny w owych czasach, tych czasach można powiedzieć komunistycznych, to rzadko kiedy były sprawne. Miłego dnia.
0: Jeśli państwo jakieś swoje wspomnienia z fontannami mają albo coś do tematu fontan dorzucić by chcieli, 2273 to telefon do państwa dyspozycji. W Trójce teraz

0: referendami związanymi z odwoływaniem włodarzy miast się zajmiemy. Po decyzji Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie ma już przeszkód prawnych, by wyznaczyć termin przedterminowych wyborów prezydenta miasta po skutecznym referendum odwoławczym. To właśnie ten krakowski przykład stał się inspiracją dla podobnej inicjatywy w stolicy. Od dziś w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
1: To, co robi pan Trzaskowski, to jest po prostu klęska dla Warszawy.
2: To rozkopywanie.
3: Tworzą się straszliwe korki.
2: Jest brak koordynacji w tym wszystkim.
3: Widzę, że się bardzo ciężko zaczyna poruszać po tej Warszawie.
4: Ponad 20 lat tej samej ekipy, tych samych ludzi jest wystarczająco dużo. Trzeba odświeżyć.
5: Włodzimierz Stroczyński, stołeczna operacja referendalna.
4: Mi osobiście bardzo styl rządzenia nie odpowiada. Chociaż nie uważam, że w Warszawie wszystko jest źle. Absolutnie się nie podpiszesz to, że jest wszystko źle. To jest bardzo dużo niewykorzystanych szans.
6: Kropla, która przepełniła czarę, to oczywiście sytuacja w Szpitalu Południowym na Sorze.
5: Maciej Wilk, stołeczna operacja referendalna.
6: Ale to jest tylko kropla, która przepełnia czarę. Bez kołek Góry Lodowej.
7: My jako mieszkańcy uważamy, że miasto odwróciło się do nas tyłem. Do tych mieszkańców, którzy mieszkają tu od lat, płacą tu podatki.
5: Karol Woliński, stołeczna operacja referendalna.
7: Wszystko jest praktycznie skrojone pod turystów. Obecnie patrzą turystykę alkoholową, między innymi z Wielkiej Brytanii. Warszawa nie ma od 20 lat pomysłu na siebie.
8: Oczywiście mieszkanki i mieszkańcy mają prawo do tego, żeby odwołać włodarza swojego miasta, jeśli są z niego niezadowoleni.
5: Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
8: Natomiast ja to mam poważne wątpliwości, na ile to jest oddolna inicjatywa mieszkańców, a na ile to jest akcja polityczna kierowana przez pana Wilka, który wspierał prawicę, który był pracownikiem Kanału Zero i który po prostu rozkręca tę akcję. Raczej nie jest ona oddolna.
6: Podkreślam, że nie jesteśmy związani z żadną partią, z żadnym ugrupowaniem politycznym. Nawet jak państwo zobaczą listę osób inicjujących całe przedsięwzięcie, 21 nazwisk, są to osoby od prawa do lewa i wspólnie działają, żeby właśnie zaprowadzić zmianę w naszym mieście.
8: W mojej ocenie wybranie akurat tego terminu na rozpoczęcie akcji referendalnej, tak naprawdę w przeddzień obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, próba wplątania osób, które będą uczestniczyły w tych uroczystościach w akcji stricte polityczną, jest po prostu nie na miejscu.
7: Przede wszystkim tutaj też przyszło dzisiaj sporo osób starszych, które bardzo zwracają uwagę na sprawę niszczenia zabytkowego charakteru miasta, na niszczenie zabytków, na to, że chaotyczna architektura budowana przez dyletantów niszczy obraz miasta, jaki oni zapamiętali, jaki chcieliby zostawić swoim dzieciom i wnukom.
2: Mieszkam tu od urodzenia i chciałabym, żeby to miasto wreszcie było nasze, żeby było warszawiaku, żeby było dla ludności. Potrzebna jest zmiana.
0: Organizatorzy akcji na zebranie podpisów mają czas do 28 września. Żeby to referendum w ogóle się mogło odbyć, to potrzebują około 132 tysięcy ważnych podpisów mieszkańców. Samo referendum za to jego wynik będzie musiał być uznany, jeśli stawi się i zagłosuje 450 tysięcy osób. Warszawa ma już za sobą jedno referendum w sprawie odwołania prezydentki wówczas miasta. W 2013 roku mieszkańcy decydowali o losie Hanny Gronkiewicz, ale wówczas referendum okazało się nieważne właśnie z powodu zbyt niskiej frekwencji. Tym tematem dzisiaj zajęła się Karolina Gonet. A w programie trzecim Polskiego Radia teraz Spin, Johnny Marr, już 25 minut po godzinie 17. Za około 5 minut Puls Trójki, w nim Roch Kowalski porozmawia z politykami o między innymi konsekwencjach tego dzisiejszego porannego wydarzenia na Lubelszczyźnie, gdzie przypomnijmy, spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk i wybuchł 5 minut później mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
8: 17.30 w studiu Roch Kowalski i gościnie.
9: Puls Trójki.
10: Dzień dobry, w czwartkowe popołudnie, a w naszym studiu są Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Opozycja mówi i przekonuje, że reakcja państwa na naruszenie polskiej przestrzeni publicznej była niewystarczająca, a wręcz skandaliczna. Minister Błaszczak domaga się, że pyta, czemu nie zestrzelono tej rakiety, a jak panie oceniają działanie służb? Także kwestie informacji po dzisiejszych nocnych zdarzeniach z Lubelszczyzny. Pani Dorota Łoboda.
11: A minister Błaszczak odnalazł już rakietę, która spadła pod Bydgoszczą, bo dosyć długo mu to zajęło. To jest taka opowieść, którą zawsze PiS snuje, nie patrząc, jak to wyglądało za ich czasów. Tutaj po pierwsze polskie służby, polskie wojsko poderwało się, kiedy tylko zaistniało zagrożenie, że ten obiekt wpadnie w polską przestrzeń powietrzną. Równocześnie poderwał się również tankowiec, tak żeby te nasze samoloty mogły tankować w powietrzu z terenu Niemiec. Obserwowana była ta rakieta. Został wysłany alarm do mieszkanek i mieszkańców Lubelszczyzny. Rakieta spadła. Tam się pojawiły od razu na miejscu służby. Zabezpieczyły teren. Informacje są podawane na bieżąco i są na bieżąco komunikaty wydawane przez rząd i przez służby i konferencje prasowe, więc wszystko jest publiczne, wszystko wiadomo, trwa ustalanie dokładnie, jaki to jest obiekt, czy on trafił celowo.

0: czy to była zabłąkana rakieta. Trwa na pewno rozmowa o ewentualnej zmianie procedur, bo pewnie można jeszcze coś udoskonalić i o tym mówi zarówno minister Kierwiński, jak i wicepremier Kosiniak-Kamysz. Natomiast ta różnica jest nieporównywalna. My budujemy i systemy ostrzegania, i systemy obrony cywilnej, i systematycznie też doposażamy wojsko.
1: Do pani posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic jeszcze dołożę taki wątek związany z pytaniem o to, czy obserwujemy jednak, niezależnie od tego, czy to celowa ta rakieta wleciała na teren Polski, czy przez przypadek, pewnego rodzaju eskalację, no bo to też pierwszy raz, jak rakieta, co potwierdził też premier Tusk, ta rakieta była uzbrojona.
2: No, na pewno Rosjanie testują, nie tylko atakują, bo wczoraj był przecież zmasowany atak na zachodnią Ukrainę i to stąd ta rakieta, ale Rosjanie testują także działania w czasie pokoju, które są podejmowane przez państwa NATO. W momencie, kiedy tego typu rakiety przekraczają granice i wpadają na terytorium NATO, więc Rosjanie pilnie to obserwują. Jeżeli mówimy o tym, o tej eskalacji, to rzeczywiście już odpowiednie służby i pan premier werbalizowali te obawy i werbalizowali, powiedziałabym, swoiste ostrzeżenia w kierunku Rosji, ponieważ dane wywiadowcze wskazują na to, że Rosja przygotowuje czy przygotowywała różnego rodzaju zaczepne akcje czy prowokacje, które miałyby nie tylko testować nasze możliwości obronne, ale także najprawdopodobniej wzbudzać ogromną panikę społeczną. Jeżeli mówimy dzisiaj o tym, że ta rakieta wleciała, a opozycja mówi o tym, że to jest jakiś skandal albo nic się nie wydarzyło, to zwróćmy uwagę, że mieliśmy pokój, że mamy sytuację, nie mamy stanu wojennego, nie mamy stanu wojny. I wojsko działa tak jak w sytuacji, kiedy musimy przede wszystkim obserwować, gdzie ta rakieta leci i podejmować decyzje w związku z ważeniem ryzyka. Jeżeli ona leci nad terytorium, nad miejscami, które są niezaludnione, no to raczej ją obserwujemy, ponieważ zastrzelenie także może powodować określone skutki. Myśmy już mieli ofiary śmiertelne tego typu wypadków. Natomiast gdyby ta rakieta, i to dzisiaj też jasno było powiedziane w komunikacie, zmierzała na tereny zabudowane, to na pewno byłaby zastrzelona, bo wtedy to ryzyko, że przy zastrzeleniu się komuś coś stanie, byłoby pewnie mniejsze niż ryzyko, że jak ona spadnie na teren zabudowany, to się na pewno coś się komuś stanie. W związku z tym wojsko waży ryzyka i postępuje zgodnie z tą wagą owego ryzyka. I tutaj możemy być spokojni. Opozycja też pyta o alerty, o syreny, o to, czy ludność była przygotowana. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz bardzo wyraźnie powiedzieć. W takich sytuacjach, w sytuacji zagrożenia, wzbudzanie niepotrzebnej paniki w środku nocy wobec osób, które ryzyko, że coś im się wydarzy, jest absolutnie przeciwskuteczne i może skutkować rzeczywiście w tym momencie panika w pobliskich miastach, do których ta rakieta nie zmierzała, mogła zaskutkować czymś naprawdę groźnym.
1: Szczególnie, że wiedzieliśmy, wojsko informuje, że wiedziało, że to są dwa potencjalne obiekty,
2: tak, i jeden zawrócił, i rzeczywiście.
1: Zagrożenie.
2: I to, jak śledzono te pociski, no to było, te rakiety, to było widać rzeczywiście, że jeden z nich zawrócił, czyli nad tym drugim albo nie zapanowano, albo celowo uznano, że może przetestujemy sytuację.
1: Tylko zdaje się, że mamy jeden problem społeczny, to znaczy my wszyscy nadal nie umiemy reagować na tego typu sygnały. Jednak wszyscy mieszkańcy Lubelszczyzny mówili, zawyły syreny i trochę nie wiedzieliśmy co zrobić. No, okazuje się, że nawet nie wiemy do końca, czy zbiegać do piwnicy, czy do garażu podziemnego, czy chować się za tak zwaną podwójną ścianą, czyli gdzieś, gdzie mamy dwie ściany zabezpieczające nas przed zewnętrzem. Jest tutaj jeszcze dużo pracy do wykonania.
0: To na pewno. Tutaj jest kilka rzeczy, bo ja też słyszałam takie rozczarowanie i taką krytykę opartą na tym, że jak jest burza, to potrafią wysłać alert RCB, a jak wpada rakieta, to nie. Ale to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo nadchodzącą burzę obserwuje się dużo wcześniej i wiadomo, że potencjalnie ona się wydarzy. To jest zdarzenie nagłe, wpada rakieta i oczywiście, i tak jest wszędzie. Pierwszym sygnałem są syreny i one są dużo skuteczniejsze, zwłaszcza w środku nocy, niż SMS. SMS nie obudzi nikogo, nie zaalarmuje wszystkich o tym, że jest jakieś zagrożenie. I tak rzeczywiście powinniśmy być wszyscy przeszkoleni. I ja też tutaj przypominam, że wszystkie gospodarstwa domowe dostały poradnik bezpieczeństwa. Tam jest napisane,

0: na jakie sygnały, co oznaczają, co należy robić. Ten poradnik również można w wersji online bardzo prosty sposób pobrać ze strony ministerstwa. Do tego wszystkiego w aplikacji mObywatel możemy się zgłosić na szkolenie wojskowe. Minutę to zajmuje, żeby się tam zapisać i naprawdę mnóstwo ludzi z tego korzysta. Naprawdę warto. Ja wiem, że my się odzwyczailiśmy od tego, ale taka jest potrzeba, bo widzimy, że to nie jest zagrożenie potencjalne, tylko że rzeczywiście nagle te alarmy mogą się pojawić i musimy wiedzieć, co robić. Na pewno jest przed nami duża, wiele do wykonania właśnie w kwestii tej edukacji, w kwestii obrony cywilnej, bo pamiętajmy, że przez lata to był obszar kompletnie zaniedbany. No i tutaj też rozmowa była o tym i tutaj na pewno zostaną przejrzane procedury, bo nie ma w tej chwili procedury informowania o zagrożeniu, którego już nie ma. I tam rzeczywiście tak było. Syreny zawyły tym modulowanym głosem, dźwiękiem, który oznacza, że zbliża się zagrożenie. Po kilku minutach to zagrożenie zostało odwołane poprzez sygnał ciągły. Tu już nie było miejsca, gdzie w trakcie wysłać SMS-a. Kiedy zagrożenie minęło, nie ma takiej procedury, żeby wysłać SMS-a, że zagrożenie było. Być może, żeby uspokoić ludzi, trzeba zmienić tą procedurę, żeby po odwołaniu zagrożenia przyszedł ten SMS, że jakieś było zagrożenie, ale teraz jest już bezpiecznie. I ta procedura będzie zweryfikowana. Tutaj ministerstwa podejmą decyzję, czy zmienić tę procedurę.
1: To jest też trochę tak, że obywatele czują się bezpiecznie, ponieważ widzą, w jaki sposób odbudowujemy jako państwo nasz potencjał obronny. I mówię nie tylko tutaj o wojsku, o procedurach, o współpracy w ramach NATO, ale mówię przede wszystkim o programie SAFE. Ale też mówimy o tym potencjale lokalnym i tą komunikacją lokalną. Kilka tygodni temu w moim mieście, w Zielonej Górze, ćwiczono właśnie tego typu alarm. Włączono syreny i każdy z mieszkańców dostał komunikat, że będzie ćwiczony czas.
0: W Warszawie też to było.
1: W całej Polsce, że będzie czas, który powinni sobie obywatele zmierzyć, jak szybko dotrą do miejsca bezpiecznego, czyli do piwnicy na przykład, prawda? Czyli z takiego miejsca, w którym mogą się schronić. I to są takie rzeczy, które chyba powinniśmy zacząć traktować jako całe społeczeństwo absolutnie serio, bo w sytuacji, kiedy tak się zmienia sytuacja na froncie ukraińskim, gdzie wiele tych terytoriów zajętych wcześniej przez wojska rosyjskie jest odbijane, możemy się spodziewać, że Rosjanie będą zmieniać formułę walki i mogą rzeczywiście wzrastać i liczba aktów terrorystycznych i może wzrastać liczba prowokacji.
2: Będą gryźć na oślep,
1: jak to pan zgrabnie ujął, no więc musimy być na to przygotowani. W związku z tym naprawdę myślę, że to jest ten moment, w którym i pan redaktor, i my jako posłanki możemy zaapelować do wszystkich. Przeczytajcie państwo poradnik, traktujcie komunikaty lokalne, nawet te, które są ćwiczeniami, bardzo serio. Bądźcie bezpieczni, nigdy za dużo bezpieczeństwa.
2: Zmienimy wątek. Oczywiście podłączam się i przywiązuję do tego apelu. My trochę mniej paniki i takiej próby dezinformacji, a więcej rzeczywiście spokoju i opanowania, ale też czujności na wszystkiego rodzaju sygnały. Tak się zastanawiam, czy na korytarzach sejmowych, czy jak panie są teraz w tym tygodniu w parlamencie, czy w ławach poselskich, czy czuć ten klimat rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości? Dorota Łaboda?
0: Chyba bardziej widać go w mediach tradycyjnych i w serwisach społecznościowych niż na korytarzach sejmowych. Oczywiście liderzy obu tych rozłamowych frakcji, czyli o rozłamowej i tej, która pozostała, są wobec siebie bardzo nieprzychylnie nastawieni. Ale kiedy patrzę na posłanki i posłów Prawa i Sprawiedliwości podczas posiedzeń komisji, no to cały czas ta współpraca tam jest, cały czas zachowują się tak, jak gdyby nic się nie stało. Co pokazuje, że naprawdę jest taka, że to jest cały czas ten sam PiS. To, że można nałożyć nową naklejkę i powiedzieć...
2: Ale tak pani mówi, żeby zrobić im na złość, czy tak serio jest?
0: Nie, tak jest serio w komisjach. Ja myślę, że pomiędzy zwykłymi posłami, którzy nie uczestniczyli w tych awanturach pomiędzy liderami w mediach społecznościowych, czy gdzieś nawet na tych sejmowych korytarzach, no to są cały czas ich koledzy i koleżanki, z którymi przez kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt lat się znają. Natomiast rzeczywiście pomiędzy, nie wiem, Czarnkiem, Tobiaszem Bocheńskim, Piotrem Millerem, Mateuszem Morawieckim, no to te emocje rzeczywiście wyeskalowały do takiego poziomu, że myślę, że sobie już nie podają ręki, ani nie mówią sobie dzień dobry na sejmowych korytarzach.
1: Jak mówimy o tych kuluarach, no to myśmy się uczyli przez jakiś czas, kto jest gdzie po rozpadzie Polski 2050 i to było takim powodem trochę do

0: no, takich trochę żartów, prawda? Żeby się czasem nie powiedzieć czegoś niewłaściwego, bo się nie wie, gdzie kto w tej chwili jest. I trochę to przypomina teraz na większą skalę sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Powinni takie znaczki założyć. Takie znaczki czekam, że założą jakieś znaczki takie, żeby ich odróżnić, bo my nie wiemy, kto jest w której frakcji. Z wyjątkiem tych liderów to trochę łatwo się pomylić.
0: Natomiast jak trzeba zrobić, przepraszam za określenie, coś wyjątkowo niegrzecznego na sali plenarnej, no to, że tak powiem, są tutaj nadal zgodni i wstyd polskiemu parlamentaryzmowi nadal przynoszą,
1: wychodzą tak
0: w czasie ślubowania
1: Rzeczniczki Praw Obywatelskich.
0: Więc tutaj się absolutnie nic nie zmieniło, na prawicy bez zmian. Natomiast myślę, że oni w dużej mierze w tej chwili czekają na tą przerwę wakacyjną, żeby się wszystko w jakiś sposób ułożyło, bo wiele, jak rozumiem, czy jak interpretuję ich wcześniejszych założeń, się chyba nie powiodło, bo myśleli, że powtórzą ten wariant podziału Konfederacji, który sprawi, że sprawił, że Konfederacja po podzieleniu sumarycznie zyskała więcej w sondażach. Jedna i druga Konfederacja. I zakładali, że to samo zdarzy się pewnie z PiS-em, że na tym podziale urosną i jedni, i drudzy, i finalnie, jak będą chcieli rozmawiać o koalicji, czy to przed wyborami, czy po wyborach, no to będą rozmawiali z tej pozycji hegemona na prawicy. Teraz te pierwsze sondaże pokazują, że nie rośnie Prawo i Sprawiedliwość jednemu czy drugiemu, czy Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus, oni mają rzeczywiście jakąś fiksację na punkcie tego plusa, ale rośnie obu konfederacjom. I teraz z punktu hegemona prawdopodobnie będzie Konfederacja rozmawiała z PiS-em, co chyba nie jest dobrą wiadomością ani dla pana Morawieckiego, ani dla pana Kaczyńskiego. Więc pewnie czekają na koniec tego okresu wakacyjnego, na wrzesień, bo trzeba będzie przemyśleć te polityki komunikacji, polityki wizerunkowe. Nie jest to dobra sytuacja, bo jednak na tej prawicy te konflikty i te przegrupowywania niekoniecznie skończą się dobrze dla Polski, nie tylko dla prawicy.
2: To ostatnie krótkie pytanie, bo zdaje się, że będziemy mieli jeszcze do czynienia z rywalizacją na kandydatów, z rywalizacją kandydatów na marszałka, na wicemarszałka Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość po 3 latach niebycia w prezydium Sejmu zgłosiło Marcina Ociepę. Mateusz Morawiecki też nie wyklucza, że zgłosi swojego kandydata. Marszałek Czarzasty mówi, niech się poukładają, we wrześniu wrócimy do rozmowy. Kogo chętniej wesprze koalicja rządząca? Człowieka Morawieckiego czy człowieka PiSu? Po krótkiej odpowiedzi.
1: Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. To jest tak, że rzeczywiście jest jeden wakat i zawsze mówiliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma prawo zgłoszenia swojego kandydata jako największy klub opozycyjny i nadal tym największym klubem opozycyjnym pozostaje. Pod warunkiem, że nie będzie to Elżbieta Witek, która łamała regulamin Sejmu w poprzedniej kadencji i na nią absolutnie zgody nie było. Jeśli oba te ugrupowania będą chciały mieć wicemarszałka, to trzeba by było zmienić regulamin Sejmu, bo nie ma już więcej możliwości w tym regulaminie. Zobaczymy.
2: Albo na przykład zabrać wicemarszałka najmniejszemu klubowi koalicji rządzącej, czyli Polsce 2050.
1: No z całą pewnością koalicja 15 października nie będzie doceniać opozycji kosztem naszego koalicjanta. To myślę, że jest dla wszystkich nas oczywiste.
0: Ale jak pan pytał o te rozmowy w kuluarach sejmowych i na korytarzach sejmowych, to właśnie takie personalia to jest coś, co jest elementem wielu plotek i wielu dowcipów i pewnie będzie też takim asumptem do tworzenia memów przez sieć. No to jest dosyć żenujące widowisko, bo przez 3 lata twardo się upierali, że albo Witek, albo śmierć, koniec. Nie ma żadnej alternatywy. Jak im urosło w ramach PiS-u stowarzyszenie, czy tam Partia Rozwój Plus, czy oni tam w końcu będą, no to się nagle okazało, że mogą zastąpić panią Witek kimkolwiek innym. To tylko pokazuje,
1: która nagle zapadła na zdrowiu. Tego samego dnia, kiedy ogłosiło się Rozwój Plus, to wtedy okazało się, że pani Elżbieta Witek z powodów zdrowotnych musi zrezygnować z kandydowania na wicemarszałkinię Sejmu.
0: Ale to jest taka sytuacja, która pokazuje jednak... Może to jest sezon wakacyjny, ale to jest jednak polityka w krótkich spodenkach, która się opiera na personaliach i takiej rywalizacji, która jest jednak dla wyborcy żenująca, bo wiadomo, że nie chodzi o jakieś wartości, nie chodzi o cele, nie chodzi o politykę, tylko chodzi o politykierstwo, personalia i stołki. To jest dosyć żenujące.
2: W imieniu wszystkich mężczyzn pracujących w biurach, krótkie spodenki to coś pozytywnego. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica.
1: I brak marynarki.
2: Proszę nic mi nie mówić. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy państwu. Dobrego popołudnia. Do jutra.

Florence and the Machine, Dog Days Are Over. To za nami. 8,5 minuty zostało do godziny 18. W trójce warto pamiętać o numerze 2 2 7 3, bo teraz jeżeli państwo zadzwonią właśnie pod ten numer, będą mieli szansę na zdobycie zaproszenia na jutrzejszy seans kina w Ogrodzie. Przy Myśliwieckiej 3/5/7 o godzinie 21.30 będzie można obejrzeć film Życie Chucka. To film na podstawie opowiadania Stephena Kinga, ale nie jednego z tych, które są horrorami. To zdecydowanie spokojniejsza opowieść. W roli tytułowej Tom Hiddleston. Dla państwa miejsce w Ogrodzie Trójki na Leżaku o 21.30. Jeżeli zadzwonią państwo pod numer 2 2 7 3, zdobędą darmowe zaproszenie. Jeżeli pogoda nie dopisze, to mamy zawsze w Odwodzie studio imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie można cały seans i wszystkich ludzi, którzy na niego przyjdą, przenieść bez żadnych problemów. Patrzę na prognozę pogody na Warszawę na jutro, godzina 21. Powinna być spokojnie, nieco wcześniej, przed 17 może pojawić się drobna burza, przynajmniej tak pokazuje tutaj serwis Uniwersytetu Warszawskiego i takiej złożonej prognozy meteo.pl.

ale o 21.30 powinno być spokojnie. Wówczas rozpocznie się seans życia Chucka. Mogą państwo na ten film zdobyć zaproszenia, wybierając numer 2273. Jacek Frenzel odbiera od państwa połączenia. Życie Chucka. Do obejrzenia o 21.30.

0: 4,5 minuty do 18. W najbliższą sobotę po 19 w Trójce premiera słuchowiska z festiwalu Dwa Teatry zatytułowanego Nasze Końce Świata. Wystąpiły w nim Grażyna Barszczewska, Ewa Konstancja Bułchak i Sara Lityńska.
1: Trauma pokoleniowa to dziedzina psychologii, która zajmuje się badaniem wpływu traumatycznych doświadczeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To coś więcej niż tylko przekazywanie opowieści i wspomnień. To przekazywanie emocji, zachowań i wzorców myślowych.
2: Jest to dopiero poznawana dziedzina psychologii, ale niezwykle interesujące, jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie, tutaj wykorzystywane w kształcie relacji matki, dziecka, ale też babci, czyli trzech pokoleń kobiet. I w trakcie prób miałyśmy z naszymi aktorkami niesamowite rozmowy osobiste. Ten tekst zmuszał nas bardzo do takiej wiwisekcji emocjonalnej, do powoływania się na własne doświadczenie.
3: Wszystko będzie dobrze, córeczko. Nie z takich końców świata ludzie wracali. Nie jeden początek utkany jest z tego, co wydawało się końcem.
4: Dlaczego? Ja tego nie przeżyję, mamo.
3: Przeżyjesz.
4: Nie.
3: Córeczko, kobiety przeżywają wszystko. Wiem, że to brzmi teraz jak groźba i pewnie trochę nią jest, ale zobaczysz.
4: To miłość jedyna, nierozerwalna na śmierć i życie.
5: Agata napisała tekst, który dotyka nas wszystkich. Przecież w okresie powojennym wiele osób milczało, nie mówili, co przeżyli, a jednak kolejne pokolenia miały to w sobie. Te przeżycia były przekazywane, nawet niewerbalnie. I w czasie naszego spektaklu, a właściwie po, były głosy z widowni i były osoby, które mówiły, że coś takiego przeżyły i były rozemocjonowane, czyli dotyka to wszystkich. Niektórzy nawet sobie mogą nie zdawać sprawy z tego.

0: tego, że noszą sobie traumę poprzednich pokoleń.
1: Mielimy te same opowieści, te same żale. Jakbyśmy stały w wodzie po kolana i wiosłowały w miejscu.
2: No dobrze, moja wina.
3: Nie przejmuj się. Tobie też pewnie coś zrobiono, jak każdej z nas.
2: Nie chcę tego roztrząsać.
3: Właśnie dlatego trzeba. Dla równowagi.
1: Marysia, nie diagnozuj babci.
2: A kto by tam po tylu latach zaglądał?
3: Ja bym zaglądała. Chcę wiedzieć, gdzie to wszystko się zaczęło.
4: Opowiadali autorka i reżyserka Agata Biziuk oraz Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Słuchowisko Nasze Końce Świata w Trójce w tę sobotę po godzinie 19. A jeśli wieczór piątkowy, jutrzejszy mają państwo wolny, to o 21.30 w Warszawie w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej pokazujemy film Życie Czaka. Po zaproszenia proszę dzwonić pod 2 2 7 3.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30 lipca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik, Brancati.
11: Po incydencie z rosyjską rakietą nad Polską szef NATO Mark Rutte rozmawiał z premierem Tuskiem. Jest list gończy za Mikołajem Wasilewskim. Śledczy publikują dane podejrzanego o śmiertelny wypadek w Suwałkach. Polskie kino żegna Igę Cembrzyńską. Artystka zmarła w wieku 87 lat. Sekretarz generalny NATO rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Mark Rutte przekazał w serwisie X, że Polska i NATO uruchomiły systemy obrony powietrznej oraz siły naziemne. Szef sojuszu ocenił, że incydent jest kolejnym niebezpiecznym działaniem Rosji i konsekwencją jej wojny przeciwko Ukrainie. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, najprawdopodobniej zboczyła z kursu, tak mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Nie ma powodów, by sądzić, że Polska była zamierzonym celem, dodaje.
12: Część tych rakiet dotarła jakby do granicy Polski. Jedna z nich na pewno 5 kilometrów przed naszą granicą zawróciła i udała się z powrotem w kierunku wschodnim. Więc to pokazuje, że są systemy, które są nakierowane na to, aby nie doprowadzać do takich sytuacji, żeby te rakiety przekraczały naszą granicę. Ten jeden pocisk, ta jedna rakieta granicę przekroczyła.
11: O świcie mieszkańców Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie obudził huk, gwizd i wycie silników samolotów. Przed 4:00 rano spadła rakieta i uderzyła w pole oddalone o 800 metrów od gospodarstw. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Agata Król.
13: Na pewno było słychać bardzo dużo samolotów. Nie wiem, czy odrzutowce, na początku powiem też odrzutowce. Jeden był bardzo głośny huk, z tym, że nie wiem, czy to był właśnie wybuch. To był dźwięk, jakby w dom leciał samolot. Ale to właśnie mi się wydaje, że to było chwilę przed i nie wiem, czy to był huk, czy to było jeszcze jak ta rakieta leciała. Mama też tam mówiła, że bardzo się bała, bo to był naprawdę jakby samolot gdzieś miał się rozbić blisko domu. To było taki dźwięk. Ciężko naprawdę było usnąć. Mimo, że 20 km stąd to jest dość sporo.
14: A słyszał jakieś hałasy w nocy?
15: No, słyszałem. Gdzieś tak koło 3:00 to było, bo samolot leciał nad tym lasem.
14: Daleko stąd pan mieszka?
16: Okolice Bychowy. No, czy ja wiem, czy się nie boimy? Teraz coraz więcej takich rzeczy się dzieje. Cały czas coś i nikt nic nie wie. Coś wlatuje, każdy mówi, że kontroluje, a tak naprawdę to co się dzieje, to jest...
11: Wiele osób przychodzi na miejsce, by zobaczyć wielki krater, jaki pozostał po uderzeniu rakiety na miejscu.

0: wciąż pracują służby. Nie poprawia się stan zdrowia 7-latka po wypadku w łódzkim akwaparku. Chłopiec od poniedziałku jest w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w skrajnie ciężkim stanie. Według ustaleń śledczych dziecko zaczęło tonąć podczas zajęć wakacyjnej szkoły pływania. Przez kilka minut próbowało utrzymać się na powierzchni, ale potem przez 6 minut leżało pod wodą. Pan Mieczysław, który korzystał w tym czasie z pływalni, zauważył chłopca i wyciągnął go z basenu.
1: Ja pływałem swoim torem, akurat przy tym torze, no i zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. To szybko pod wodę i wyjęło to dziecko, ale już nie leciało nieprzytomne.
0: Reanimacja chłopca trwała ponad pół godziny. Jakub Wojtczak z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki mówi, że stan zdrowia 7-latka wciąż jest skrajnie ciężki.
2: Ze względu na tajemnicę lekarską i z szacunku dla prywatności rodziny mogę dodać jedynie, że pacjent znajduje się pod stałą opieką zespołu specjalistów, który na bieżąco podejmuje działania medyczne i monitoruje stan chłopca.
0: Prokuratura zapowiedziała eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy z miejsc zajmowanych przez ratowników można było wcześniej zauważyć tonącego 7-latka. Suwalska prokuratura ujawniła wizerunek i dane poszukiwanego listem gończym Mikołaja Wasilewskiego. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w centrum Suwałk. W weekend miał potrącić pieszego na przejściu, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel mówi, że mężczyznę wciąż nie udało się odnaleźć.
3: Na podstawie akt sprawy dementujemy pojawiające się w sieci internet informacje, aby podejrzany o spowodowanie wypadku był w jakikolwiek sposób związany rodzinnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów czy służb.
0: Policja zatrzymała wcześniej dwóch pasażerów auta. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska. Była wszechstronną aktorką, piosenkarką i artystką estradową, wspomina reżyser Maciej Dejczer. Dodaje, że była także jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego kina.
4: Ona potrafiła mieć niezwykłe, szerokie amplua. Miała mnóstwo kolorów, była i właśnie groteskowa, i bardzo prawdziwa, bardzo kobieca.
0: Iga Cembrzyńska występowała w filmach m.in. Wojciecha Jerzego Hasa, Janusza Morgensterna, Barbary, Sas z Dort, a także męża Andrzeja Kondratiuka.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest w większości dobra i umiarkowana, w kilku miejscach na zachodzie Polski dostateczna. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W dużej części Polski występuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 18 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz.
8: Polscy siatkarze pokonali Ukrainę 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Tomasz Fornal.
9: Teraz chcemy zjeść kolację, odpocząć, wyspać się. Jutro pojedziemy na trening. Potrenujemy. Wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
8: Półfinał ze Słowenią w sobotę o 9:00, o drugie miejsce w finale Amerykanie zagrają z Japończykami. Ciekawa rocznica, dziś przypada 50. rocznica zdobycia przez polskich siatkarzy złota olimpijskiego. W finale igrzysk w Montrealu 1976 podopieczni trenera Huberta Jerzego Wagnera pokonali Związek Radziecki 3-2. W Polskim Radiu tę chwilę sprawozdawał Roman Paszkowski.
10: Będzie przebita piłka i w siatce! 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa, piłka na wagę złotego medalu. Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernyszew bije, wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal. 15-7 wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim i wygrywa mecz 3-2. Dramatyczny mecz, fantastyczny mecz.
8: Z dumą przypominam, że nasi siatkarze obecnie są wicemistrzami olimpijskimi, po srebro sięgnęli w Paryżu. Nasze koszykarki pokonały w sparingu Finlandii 84-79. Kamila Borkowska zdobyła 26 punktów i zebrała 11 piłek pod koszami. W piątek Polki zmierzą się z Litwą. Jutro rozpoczną się Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, a zapowiada je Andrzej Krzepiński, sekretarz generalny PZTW.
11: Największe nadzieje wiążemy z występem męskich osad wioseł krótkich, które ścigać się będą w dwójce i czwórce podwójnej. W obu łodziach w nowych zestawieniach wystartują wszyscy zawodnicy, którzy w zeszłym roku zdobywali medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Nasi aktualni jeszcze mistrzowie Europy i Świata Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski popłyną w Varese w czwórce podwójnej wraz z Dominikiem Czają, z którym wywalczyli w Paryżu brązowy medal, oraz Konradem Domańskim.
8: To normalne, że w regatach

0: przygotowawczych do najważniejszych startów testuje się różne ustawienia w osadach. Czekamy na rozpoczęcie meczów w kwalifikacjach Ligi Konferencji. O 20:30 w Katowicach GKS zagra z MŚK Żilina. Przed tygodniem było 1-2. O 19:30 Raków Częstochowa zagra w Malcie z Valettą. Raków ma dwie bramki przewagi w tym dwumeczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o jutro, to najcieplej ma być w centrum, tam nawet do 36 stopni Celsjusza. Przeważnie będzie powyżej 30, ale na Pomorzu ma być odrobinkę chłodniej, około 28 stopni Celsjusza. I tu mówimy cały czas o najcieplejszym momencie dnia.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Już prawie 9 minut po godzinie 18. Ze mną Paweł Turski, Jacek Frenzel i Olga Szućko. I jesteśmy z Państwem w tym składzie do godziny 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Przed nami jeszcze między innymi oglądanie odsłanianych kamienicznych malowideł w reportażu po godzinie 18:30. Porozmawiamy też o 82. rocznicy powstania warszawskiego, zbliżającej się, i padną też komentarze polityczne do tego, co wydarzyło się dzisiaj nad ranem. Mówię tutaj o eksplozji prawdopodobnie rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie o godzinie 3:45. Ale najpierw w programie trzecim Metallica. Until It Sleeps, 10 minut po 18:00.

0: zasięgu w okolicach Tarnawy, Kolonii na Lubelszczyźnie. Rząd przekonuje, że wszystkie procedury zadziałały. Posłowie opozycji uważają jednak, że brakowało prawidłowej reakcji, uznając, że rakieta powinna być zestrzelona. Cały czas mówimy tutaj o prawdopodobnej rosyjskiej rakiecie. Czekamy jeszcze na raport specjalistyczny, który potwierdzi, że był to właśnie moskiewski pocisk. Eksperci mówią, że były pewne błędy w informowaniu opinii publicznej. Politycy opozycji dodają, że zabrakło ostrzeżeń ludności cywilnej z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na przykład w formie SMS-ów z informacją o zagrożeniu. Te polityczne komentarze zebrał dla państwa Jacek Frenzel.
1: Rakieta, która wleciała, lub pocisk, jak niektórzy mówią, w przestrzeń powietrzną polską, to była jedna z wielu rakiet, które uczestniczyły w ataku powietrznym na zachodnią Ukrainę. Tak przekonuje Magdalena Sroka z PSL.
2: Dzisiaj z tą sytuacją, którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie godziny, widzimy, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy. Nie możemy o tym zapominać, że to Ukraina każdego dnia wyczerpuje zasoby Rosji, dając nam czas do tego, żeby się przyszykować na ewentualność rozszerzenia się tego zagrożenia również na naszym terytorium.
1: Część posłów uważa, że to mogła być przypadkowa rakieta, a inni mówią o możliwości rosyjskiej prowokacji. Szczególnie po wczorajszym spotkaniu w Lublinie polskiego premiera z prezydentem Ukrainy.
3: Niezależnie od tego, czy ona jest przypadkowa, czy nie, spotkanie Zełenskiego z Tuskiem na pewno mogło rodzić jakieś albo prowokacje, ale już na pewno trzeba było być przygotowanym, czy ktoś nie będzie takiej niespodzianki mógł zrobić.
1: Uważa Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS i dodaje, że rządowym priorytetem powinna być ochrona granic i obywateli Polski.
3: Podobno 8 minut ta rakieta była w przestrzeni powietrznej Polski. To ja mam pytanie, byli przygotowani na to, co mogłoby się zdarzyć? Czy wybiegają w przyszłość odpowiedzialnie jako rząd, co mogłoby się zdarzyć? Czy mają systemy, które chronią naszą przestrzeń powietrzną? Czy to jest też teraz wykorzystywane do tego, żebyśmy jeszcze więcej pieniędzy dawali na Ukrainę i niezależnie od tego, czy nasze państwo jest przygotowane, czy nie? Najpierw mamy być przygotowani jako Polska i Polacy. Musimy dozbrajać się, realizować projekty, a nie z nich rezygnować, jak to robił Donald Tusk, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wszystko miało przygotowane.
1: I to brzmi trochę dziwnie, choćby w obliczu pamiętnego weta prezydenta Nawrockiego i prawej strony wobec europejskiego programu SAFE. Ale przedstawiciele koalicji rządzącej odpowiadają jednoznacznie.
4: Wszystkie systemy, które musiały zareagować, zareagowały. Monitoring był od początku do końca. Również systemy Patriot były w pełnej gotowości.
1: Podkreśla wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Lewicy, a Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, dodaje, że nie tylko wojsko stanęło na wysokości zadania.
5: Procedury zadziałały. Ten projekt był od początku monitorowany przez polskie wojsko. Polskie wojsko było w kontakcie z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, także z RCB, wbrew temu, co niektórzy próbują tutaj suflować. I system, który był testowany dosyć niedawno, 2 tygodnie temu, zadziałał, system ostrzegawczy. Natomiast to też ma pewną gradację. Więc tu nic się nie zadziało wbrew procedurom albo procedury były martwe. Nie.
1: I dodaje, że nad całym zdarzeniem kontrolę miało wojsko.
5: Jeżeli wojsko, dysponujące naprawdę dobrej jakości sprzętem, stwierdza i daje sygnał, że ten obiekt, nawet jeśli wleci, spadnie sobie gdzieś, nie wyrządzając żadnych szkód, to trzeba po prostu wysłuchać komunikatu wojska, zastosować się do niego i nie siać paniki przede wszystkim.
1: Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS-u uważa jednak, że brakowało informacji dla mieszkańców terenów, gdzie spadła rakieta.
6: Musimy mieć system, który nie wprowadza mieszkańców w błąd, nie usypia ich czujności. I to jest rzecz, na którą bardzo zdecydowanie zwracamy uwagę.
1: System zadziałał, mieszkańcy zostali ostrzeżeni, syreny zawyły.
6: Tak, tylko że część mieszkańców, którzy zostali obudzeni w środku nocy, to byli mieszkańcy, którzy w żaden sposób nie musieli się czuć zagrożeni. Także ten system nie działa precyzyjnie, w tym jest kłopot.
1: Dlatego opozycja, mimo wyjaśnień rządowych, że wszystko zadziałało prawidłowo, będzie żądać sprawozdania i wyjaśnień podczas aktualnego posiedzenia Sejmu, którego obrady kończą się jutro. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział zmianę procedur informowania obywateli o zagrożeniu. Oprócz sygnałów alarmowych przy użyciu syren będą też specjalne SMS-y.
0: A to wszystko opowiadał państwu Jacek Frenzel. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: 20 minut po 18. Powstańcy warszawscy spotkali się z prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim. Przed 82. rocznicą odznaczono ponad 30 osób.
1: Mieszkałem przy ulicy Siennej, przy placu Kazimierza.
2: Janusz Walędzik do powstania poszedł, gdy miał 14 lat. Mówi, że nawet przez chwilę nie zastanawiał się, co robić.
1: Kiedy wybuchło powstanie, wszyscy mieszkańcy okolicznych domów, wszyscy wyszli na ulicę. Ile było radości, ile było naprawdę coś wspaniałego.
3: W oknach zawisły biało-czerwone flagi.
2: Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
3: Na ulicach pojawiły się oddziały Armii Krajowej z biało-czerwonymi opaskami. Wzruszenie chwytało za gardło, a na usta cisnęły się słowa warszawianki. Oto dziś dzień krwi i chwały.
4: Powstańcy warszawscy, jesteście dla nas, dla współczesnych.
2: Prezydent Polski Karol Nawrocki.
4: Zwierciadłem, w którym możemy się przyglądać i zrozumieć też, jesteśmy na Placu Wolności, jak bardzo Polacy kochają wolność.
5: Umiłowanie wolności buduje.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Umiłowanie wolności każe nam się zastanowić również, w którą stronę zmierza świat, dlatego że dzisiaj wydaje się, że po tylu latach, po wiekach totalitaryzmu, wszyscy powinniśmy wiedzieć, jakie są te wartości najważniejsze, które powinny nam towarzyszyć.
2: Bogdan Bartnikowski w chwili, gdy wybuchło powstanie, miał 12 lat, poszedł walczyć.
6: Wychowani byliśmy przecież na Polaków od dziecka. Dla nas to była wielka radość, że możemy w ograniczony co prawda sposób tacy młodzi, dzieci właściwie być razem z dorosłymi, pomagać im.
2: Powstaniec Janusz Walędzik.
1: Walczyliśmy do...

0: końca. Ja byłem i na woli. Widziałem, co Niemcy zrobili na woli. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego.
1: Danuta Dworakowska, pseudonim Lena.
2: Było pytanie ze strony moich prawnuczek, a dlaczego to powstanie takie niby inne? Bo jesteśmy specjalistami od powstań, prawda? Mamy dużo na koncie. No to powiedziałam, dlatego że zginęła stolica, że zginęły zabytki, że zginęła kultura, że zginęło tyle niewinnych ludzi. Także powstanie jest niewątpliwie bardzo ważnym momentem w historii Polski w ogóle. Dlatego, że czegoś takiego nie było, żeby zupełnie zniszczyć całą stolicę i żeby się odbudowała.
1: Prezes Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz.
3: Walka o zachowanie wolności i niepodległości jest zadaniem całego narodu, bez względu na różnice poglądów. W sprawie bezpieczeństwa kraju musimy bezwzględnie być zjednoczeni. Szczególnie w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej, potencjalnych zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.
4: Sprawą zajęła się Monika Gosławska.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.

0: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
10: Żegnamy reklamy.
11: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
12: Jeszcze dziś mają zakończyć się oględziny miejsca eksplozji na Lubelszczyźnie. W Tarnawie Kolonii w nocy spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Nikomu nic się nie stało. Najważniejsze, że zadziałały wszystkie procedury, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Nasze F-16 miały obiekt pod kontrolą, dodaje.
13: Wszyscy najważniejsi przedstawiciele państwa polskiego zostali powiadomieni. Została poderwana para dyżurna naszych F-16. Poszedł rozkaz. F-16 ten obiekt zidentyfikował, śledził go do samego końca. Był gotowy do zestrzelenia, aż do momentu, kiedy w sposób bezpieczny ten obiekt uderzył w ziemię.
12: Premier poinformował, że rakieta była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września. Ustawa przewiduje wyjątki, m.in. wtedy, gdy korzystanie z komórki jest m.in. niezbędne ze względu na stan zdrowia ucznia, służy kontaktowi z rodzicami w nagłych przypadkach bądź wynika z zagrożenia życia albo zdrowia. Sezon na jagody w pełni, ale eksperci przypominają, by nie jeść ich prosto z krzaka. Nieumyte owoce mogą być źródłem zakażenia bąblowicą, groźną chorobą pasożytniczą.
14: Bąblowica jest chorobą podstępną, a rozwija się latami. Nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci. I tutaj bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny, zapobieganie takim zarażeniom.
12: O zagrożeniu przypominała Marta Szcześniak z sanepidu w Białej Podlaskiej. W Polsce każdego roku notuje się kilkadziesiąt przypadków bąblowicy. Pełny serwis Trójki o 19.
11: W nocy może przelotnie popadać na zachodzie. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni w najchłodniejszym momencie nocy, a jutro w ciągu dnia przeważnie od 30 do 36 najcieplej w centrum. My dzisiaj w Trójce o chłodzeniu się w fontannach mówili.

0: I eksperci jednoznacznie odradzają, a to dlatego, że woda w fontannach ma obieg zamknięty i cały czas mogą pojawiać się tam różnego rodzaju zagrożenia, bakterie czy inne rzeczy wywołujące choroby. A państwo dzwonią pod 2273.
1: Jestem rocznik 53. Pamiętam lata 60. w Warszawie. Baseny były chyba tylko 3. Inflacka, Legia i jeszcze jakiś. I my jako dzieci korzystaliśmy z fontan. Pielgrzymki były od fontanny do fontanny. Kąpaliśmy się tam całe lato. Nikomu to nie przeszkadzało. Nikt nie chorował. Wszyscy byliśmy zdrowi. Jesteśmy zdrowi do dnia dzisiejszego.
0: Kiedyś to były czasy.

0: Param, pararam. 23 minuty do godziny 19. To była Kate Bush. A my teraz na wycieczkę się wybieramy.
1: Reportaż w Trójce.

0: Zaprasza Anna Dudzińska.
1: Dzisiaj namawiam Państwa na opowieść z architekturą w tle, ale obiecuję, że to historia nie tylko dla miłośników pięknych kamienic. To historia o tym, jak niewyraźne ślady na suficie w pewnym domu zmieniają się w ugry, pomarańcze i złocenia. Bo skarby czasami wcale nie leżą pod ziemią, ale właśnie są zamalowywane na suficie. I to przez lata. Filip Heliasz zajmuje się renowacją kamienic. Odnawia przedwojenne klatki schodowe, a że prowadzi przy tej okazji popularny profil w mediach społecznościowych, to często można zobaczyć go na spacerach. Dołączają do niego zachwyceni spacerowicze, którzy oprócz ugrów i złoceni odkrywają coś jeszcze. Niełatwą historię Wrocławia i opowieści o zmieniających się tu właścicielach. Spacer w klatce. Tak zatytułowała swój reportaż Magda Skawińska ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy.
2: Tu po prawej i za rogiem. Od tego się zaczęło i to jest moja ulubiona właśnie sień kamienicy, jedna z moich ulubionych. I od tego się zaczęła cała moja przygoda. Jak wszedłem do niej, to byłem zachwycony, że w ogóle dawno temu, to już 6 lat temu, bo nie zdawałem sobie sprawy na początku, że te malarstwa mogą być wszędzie. Myślałem, że to jakieś wyjątkowe są klatki. A to się okazuje, że one są po prostu w każdej kamienicy. Ja to robiłem, już się nauczyłem, już tyle lat pracuję w renowacji. Każda klatka ma malarstwo, tylko są inne. No i teraz uwaga, tutaj jest bogatsza brama, ale idziemy do tej 27.
3: Nie wiem, co powiedzieć.
2: Bogato. Dużo złoceń.
3: Jak pan tu pierwszy raz wszedł, to co pan tu zobaczył?
2: Tylko kwadracik z wzorem jednym, na suficie łuszczącą się białą farbę i przebijające troszkę owoce. I troszkę tej środkowej na samej górze rozety, że trochę przebijało, ale reszta była na biało zamalowana. Więc wszystko tutaj było, sztukaterie były na biało też. A teraz mamy tutaj ugry, pomarańcze, złocenia. No i tutaj widzimy, że się kończy ta część wyremontowana. No i tutaj jest klatka schodowa, która czeka na swój lepszy czas i tutaj też jest wszędzie malarstwo, tutaj u góry też.
3: A dlaczego pan do tej klatki te parę lat temu wszedł?
2: No właściwie to przychodziłem, robiłem sobie spacer po mieście i przy okazji akurat tak zaglądałem do wnętrz tych kamienic i akurat tu były uchylone drzwi, więc aż mnie zapraszało, żeby tutaj wejść. I to było taką moją pasją, wchodzenie i zwiedzanie tych wnętrz i podziwianie dawnego kunsztu, rzemiosła tych budynków. Zacząłem eksplorować. To były jeszcze czasy w ogóle, chyba jak była pandemia i było pusto. Tutaj było to najpierw niemieckie, teraz jest polskie. Cały ten proces przesiedlenia, wysiedlenia ludzi też jest ewenement na skalę świata w ogóle, to jak to się podziało. Nie gryzą, bo sam nawet pracuję przy takich renowacji niemieckich napisów czy coś takiego, zachowywania tego jako świadkowie, bo to jest dla mnie właśnie pokazywanie historii tego miasta, pięknowanie jej. Patrzę, co tu jest pod tą farbą. Można jeszcze, tu jest oryginał, ale bardzo dużo jest zarzucone na tym pilastrze warstw wtórnych.
3: Jak pan chodzi sobie na takie spacerki, to zawsze pan latarką podświetla
2: sobie
3: te
2: szukam
3: ubytki?
2: Takich, tak, szukam. No, szukam pierwotnych warstw malarskich. No to taka komnata tajemnic jest w tych kamienicach. Zawsze coś, jakiś skarb się znajdzie, więc tutaj na tych ścianach też mi się wydaje, że jest coś ciekawego.
3: Tak. Tutaj tak zwane współczesne malarstwo, czyli graffiti.
2: W większości to jest po prostu stare jeszcze, początek 2000, to wtedy to było wszystko potwierane, wszyscy wchodzili, mazali, a teraz to już jest, nie wiem, czwarty rok, nie ma ani jednego graffiti w tej sieni, więc raczej tak to się nie zdarza już tutaj więcej. Jestem z Wrocławia, od urodzenia. Na początku mieszkaliśmy z rodzicami koło dworca, potem chyba na Powstańców, a później bardzo długi okres w Leśnicy, w kamienicy. Taka biedniejsza czynszówka, ale też fajna, też ładna i też z klimatem. Jednak jest coś takiego, że tą architekturę mam od dawna w sobie.
3: Ale dlaczego pan po nich chodzi?
2: Poszukiwaniu dawnego piękna i dzielenia się tym z ludźmi. W pewnym wieku zacząłem się interesować architekturą nowojorską i chicagowską, tych wieżowców, Nowym Jorkiem bardziej, i tak mnie to fascynowało. Myślę, że od tego tak poszło w te detale i to wszystko, i tak to się zaczęło rozwijać. Kiedyś chciałem być architektem, ale nie, może lepiej nie. W tych czasach, jak to się buduje, to szkoda gadać. Zawsze one były dla mnie jak gotyckie katedry, no bo to często wieżowce miały właśnie.

0: Nawiązanie do gotyku. Fascynowało mnie to, że można budować budynek wyższy niż katedra, ale jednak jest pięknym obiektem biurowym czy mieszkalnym. Bardzo lubiłem architekturę, więc zawsze jak jeździłem gdzieś, to patrzyłem na detale, więc myślę, że to tak po prostu od małego zostało we mnie i tak jest do teraz.
1: Na co panowie czekają?
2: Na spacer po kamienicach.
3: W kamienicach, dokładnie tak.
1: A skąd panowie wiedzą, że będzie taki spacer?
2: Z Facebooka.
3: Ten profil już kilka ładnych lat obserwuję, a jak na niego natrafiłem, pewnie gdzieś po prostu algorytm mi polecił po doborze zainteresowań.
1: Jak się pani o tym oprowadzaniu dowiedziały?
4: Od przewodnika akurat.
5: Którego lekko musiałyśmy przymusić, żeby ujawnił.
4: Bo ma taką frekwencję, że trudno po prostu się zapisać.
5: Co on robi? On poznaje kamienice, prowadzi konserwację ścian, sieni, stolarki i niekiedy ma zamówienia prywatne w mieszkaniach, gdzie odsłania malowane sufity. Między innymi malowane sufity.
4: No, doprowadza do pierwotnego stanu.
1: I tak rzeczywiście ciężko się na te spacery dostać?
5: Bardzo.
6: Halo, halo? Organizuję dzisiaj wycieczkę po kamienicach na Przedmieściu Ławskim. Jesteśmy tutaj z... O, dobra, dzięki.
7: Ja nie palę na kartę. Nawet nie zdążyłem się wytłumaczyć dokładnie.
5: Ojej. Tylko mogę tyle powiedzieć. Ojej. Jakie schody. Filigranowe.
7: Przepuśćmy tylko państwa, dobra?
8: Bo dobra będzie. Idź przez bramę. Idź.
7: No, jakie wyjście jak do szlachty. No i tutaj, jak państwo widzą, to z tyłu jest zrobiona odkrywka. I tutaj jest zaznaczone, właśnie pokazane, jak wyglądała pierwotna kolorystyka. I tutaj, jak się poświeci chyba w jednym fragmencie, to widać, że to chyba był pas pozłacany. A może nie? Nie, tu akurat nie było pozłacane. No i to jest tylko częściowo odkryte, bo u góry wszędzie też jest malarstwo zachowane. Na razie jest to tylko taką farbą zabezpieczoną, którą jak się ściąga łatwo. Więc to jest tylko takie coś, co ma zabezpieczyć i po prostu zrobić wizualnie lepszy efekt, no bo jak państwo zobaczą, na przykład tutaj widać, jaki był kolor przed tym zabezpieczeniem. To była taka typowo zielona olejnica. Dobry.
3: Ja drugi raz, pierwszy raz w zeszłym roku wybrałem się. Trochę relikty przeszłości, ale jakie piękne. Trochę nieodnowionych jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze, ale też jest parę tam odnowionych tych klatek schodowych. Naprawdę jest co podziwiać.
1: Zastanawiam się, co panie czują, jak panie wchodzą na przykład do takiej kamienicy. Tutaj ta elewacja jest dosyć zniszczona. Podejrzewam, że sienie również.
4: No, sienie czasami mogłyby zwieść. Z zewnątrz jest nieciekawie, a w środku sień już jest odrestaurowana, więc zupełne zaskoczenie czasami.
0: Od 1997 roku się to tak zaczęło po powodzi. Wcześniej faktycznie to było tak raczej, że nikt nie przywiązał do tego takiej uwagi, a teraz zmienia się też pokolenie, zmieniają się ludzie i bardzo dużo osób przywiązuje uwagę do tego, gdzie mieszka.
7: Cześć Kamil, to ja mogę pokazać wnętrze? Super. Super, dzięki. Tutaj jak się wchodzi, to mamy zachowaną oryginalną posadzkę. A na samej górze, na suficie też zachowana polichromia z jaskółkami, z wijącym się winobluszczem.
4: Jadła.
7: Czekajcie, bo tu zamknę. Ten jest piękny, ten sufit. Ja sobie zrobiłem tylko taką małą restaurację, że skułem po prostu z niego farbę i tu jest ten. Podłoga też jest oryginalna.
4: No, no, no,
7: jest ten ślaczek tu boka. Progi też są oryginalne, nikt ich nigdy nie ruszał, więc one są sprzed już tam setek lat. Pokażę wam jeszcze ten krawędzik teraz świeży farby. O! To odpadło, to było za progiem, to jest fragment tapety chyba.
0: A, no.
7: Przy suficie, więc były jakieś takie zdobienia.
0: Oj, złota.
7: Ruszu, trochę złota. Mm. No i ta gazeta to jest to, co było chyba jeszcze pod tapetą, bo oni kładli, lubili kłaść to pod tapetę
0: tak,
7: jako podkład. Więc tutaj ułożyłem nawet właśnie te napisy. 1893, nie? I to są
0: Breslauer, takie... tam jest...
7: Okay. Tak. No. No więc to jest fajne, bo co chwilę to przynoszę, jak ktoś przychodzi, pokazuje tą historię.
0: No, czad.
1: Nie każdy by sobie te fragmenty oprawił.
9: No niektórzy by wyrzucili

0: Chili, ale no ja uważam, że to jest kawał historii, nie? No. Tym bardziej, że tu mieszkamy. Jaka jest data? Nie wiem, czy pamiętasz na tym herbie nad moim oknem, bo tam jest są takie dwie głowy, które trzymają datę. I nie wiem, czy to jeszcze starsza chyba od tego.
1: Chyba aż 96. Może tak mi się tak wydaje, 1896 jest ta kamienica.
0: No i mogę jeszcze zaproponować. Mamo, przepraszam, bo tutaj jest chłopak, ten co...

0: wojnie się tu przeprowadzili. 1947-49 mam pierwsze dokumenty po dziadku, który został tu, dostał mieszkanie od miasta. Tu wcześniej było na przykład w tym lokalu, w którym ja mieszkam, mieszkały dwie obce sobie rodziny. Kuchnia była wspólną, że były dwie kuchenki. Do tej pory mam dwa liczniki, które mam nadzieję, że znikną.
1: Jak Filip przyprowadza tutaj wycieczki, to panu to nie przeszkadza?
0: Ja nie zapraszam do domu ich. A nie przeszkadza mi w ogóle to, że wchodzą, bo właśnie oglądają historię, o której ja nawet na mojej ulicy nie wiedziałem, że są kamienice, których można wejść, zobaczyć takie perełki. Wyglądają jak pałace, to ja mam teraz ciary, no bo to jest, ja mam wrażenie, że albo ja mam jakąś starą duszę z poprzedniego stulecia i ty też, bo to jest jakieś takie magiczne wręcz. To powinno być udostępniane ludziom, żeby widzieli tą historię, a nie zapominali o niej. Bo najczęściej ona jest po prostu zamknięta, a przecież są takie przepiękne, odnowione przez ciebie kamienice i gdyby nie ty, to nikt by o tym nie wiedział. Dlatego zbierasz rzesze ludzi, bo jesteś osobą, która to nagłaśnia, pokazuje, bo to jest przecież miasta, to nie jest w rękach prywatnych i to tak, powinien każdy zobaczyć.
2: O, widzi pani? Niemieckie jeszcze firma, która to robiła, albo ci, którzy wyrabiali te płytki. Nie wiem, po niemiecku. Zachowało się.
3: O, musimy gonić.
2: A gdzie oni są? O,
3: bo już tam są.
4: My jesteśmy jakby świadomi tego, jakie to było miasto i się tego nie wstydzimy, tylko właśnie pielęgnujemy to, wiedząc, idąc naprzód. A ludzie, którzy brutalnie tak komentują, że jak w ogóle można to przewracać, niczym się nie różnią od tamtych ludzi niestety, którzy bardzo nawoływali do nienawiści w tamtych czasach. Te budynki w większości są zbudowane nie przez nas, a to, że chcemy o nie zadbać, no to, no, przepraszam bardzo, są już nasze. Ja z takiego założenia wychodzę, więc po prostu nie mam żadnej nienawiści w sobie, nawet wiedząc, jaka jest brutalna historia, no ale no, każdy ma swoje zdanie o tak, więc no ale to jest moje, no, ja się tego będę trzymać.
5: To był piękny spacer. Spacer w klatce, bo tak zatytułowała swój reportaż Magda Skawińska.
6: Ten reportaż kończy dzisiejszą audycję popołudniową. Kolejny reportaż w Radiowej Trójce usłyszą państwo w Klubie Trójki Audiodokumencie w poniedziałek o 21:00. A my nasze dzisiejsze spotkanie kończymy z Pearl Jam, kawałkiem Black. Audycję przygotował Paweł Turski, telefon odbierał Jacek Frenzel, realizuje Olga Szućko. Michał Matus, dziękujemy i dobrego wieczoru.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będziemy mówił cały

0: Cały świat to festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Enea Ironman 70.3 Kraków. Epicki triatlon w mieście Smoka już w niedzielę, 2 sierpnia. A dzień wcześniej biegowa pobudka o zapachu kawy, czyli 5-kilometrowy Good Morning Run Kraków. Szczegóły i zapisy na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka.
5: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Kończą się oględziny miejsca eksplozji rakiety na Lubelszczyźnie. Śledczy zabezpieczają ostatnie dowody. 34-latek odpowie za atak na ratowników. Zniszczył także karetkę. Pierwsza taka operacja na świecie. Lekarze z Katowic uratowali serce 2,5-letniego chłopca. Jeszcze dziś mają zakończyć się oględziny miejsca eksplozji na Lubelszczyźnie. W Tarnawie Kolonii w nocy spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Nikomu nic się nie stało. Z Tarnawy Kolonii Dagmara Kędzior.
8: Ze wstępnych informacji wynika, że najprawdopodobniej rakieta należała do Rosji i zawierała znaczącą ilość materiałów wybuchowych. Wskutek eksplozji powstał lej o szerokości 10 metrów i około 5 metrów głębokości. Pocisk nie został zestrzelony przez wojsko, bo jak podkreślał premier Donald Tusk, zgodnie z informacjami od żołnierzy, takie działanie nie było potrzebne.
9: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
8: Sołtys Tarnawa Kolonii Maria Daniłowska, która mieszka pół kilometra od miejsca zdarzenia, mówiła mi, że nigdy w życiu nie słyszała tak dużego hałasu.
10: To było takie coś ponaddźwiękowe, coś, co człowiek tracił władzę w uszach, że tak powiem, bo to był straszny, niewyobrażalny huk, a później ogromny wstrząs. Także wszystko się zatelepało.
8: Sprawę wyjaśnia lubelska prokuratura, a w działaniach śledczych pomoc ma także przedstawiciel ukraińskiej prokuratury. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Opozycja domaga się, by na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu premier przedstawił informacje w sprawie działań rządu w związku z wybuchem rakiety pod Lublinem. Mówił o tym w Polskim Radiu poseł Marcin Ociepa z PiS.
11: Czy prawdą jest, że ten pocisk aż 6 minut był w polskiej przestrzeni powietrznej? Czy to prawdą jest, że od 10 minut radary go śledziły i wiedziały, że się zbliża? W związku z tym, dlaczego nie został zestrzelony? Czy były rozstawione systemy antydostępowe, czyli zwalczania środków napadu powietrznego? Jeśli nie, no to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego nie zostały użyte?
7: Jak ustaliło Polskie Radio, decyzja, czy rozszerzyć porządek obrad Sejmu, ma zapaść jutro rano na prezydium Izby. Do 3 lat więzienia grozi 34-latkowi spod Sejm za atak na ratowników medycznych i zdemolowanie karetki. Podejrzany był agresywny wobec medyków, którzy przyjechali na wezwanie.
12: Na prywatną posesję wtargnął nieznany właścicielom mężczyzna, który zachowywał się irracjonalnie, biegał, rozbierał się i tarzał po trawie. Nie można było z nim nawiązać kontaktu. W karetce pogotowia agresja mężczyzny eskalowała. Podczas badań 34-latek stał się skrajnie pobudzony, znieważył i opluł udzielających mu pomocy ratowników medycznych, szarpał medyków za ubrania.
7: Powiedziała Iwona Hołdyńska z sejeńskiej policji. Mężczyzna ma dozór policyjny i nie może wyjeżdżać z kraju. 12-godzinna operacja. Pierwsza na świecie tak skomplikowana rekonstrukcja.

0: obstrukcja serca u dziecka. Przeprowadzili ją lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Połączyli procedury, które dotąd wykonywano osobno, mówi kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej profesor Jacek Kusa.
1: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
0: 2,5-letni chłopiec uniknął przeszczepu serca i płuc. Co najważniejsze, zyskał szansę na długie życie, mówi kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski, który kierował zespołem.
2: Operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, no w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, czyli dwóch operacji jednocześnie.
0: Od operacji minęły 3 miesiące. Dziś podczas spotkania z dziennikarzami mama Mikołaja, Hanna Wiśniewska, nie kryła wzruszenia.
3: Ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka, bo Mikołajek po prostu nie miał innej szansy. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę, on po prostu podarował Mikołajowi życie.
0: A dziś chłopiec z radością biegał po sali konferencyjnej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tysiące migrantów z Maroka nielegalnie przekroczyły w ostatnich dniach granicę z hiszpańską Ceutą. Władze sklawy znajdującej się na terytorium Maroka alarmują, że miasto nie jest w stanie przyjąć kolejnych osób i domagają się zdecydowanej reakcji rządu.
4: Największa fala migrantów pojawiła się w południe. Młodzi Marokańczycy przedostawali się do Ceuty jednocześnie przez przejście graniczne i wpław, omijając falochron. Na nagraniach widać setki osób biegnących w głąb miasta, podczas gdy funkcjonariusze Gwardii Cywilnej i służby ratunkowe nie nadążali z udzielaniem pomocy rannym i zabezpieczaniem granicy. Ośrodek dla migrantów jest całkowicie przepełniony. Władze Ceuty domagają się od Madrytu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i przejęcia koordynacji działań przez państwo. Hiszpański rząd jednak odrzuca taką możliwość, argumentując, że przepisy nie przewidują wprowadzenia stanu wyjątkowego z powodu kryzysu migracyjnego. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i bez opadów. Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady, a wieczorem miejscami burze z gradem. Będzie gorąco, od 28 stopni na Pomorzu do 30-34 na przeważającym obszarze kraju i 36 miejscami w centrum.
6: Autopromocja.
7: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żegnamy reklamy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8:08.
2: Elementy.
1: Dzień dobry, witamy. Jak co czwartek o tej porze, Olga Szućko za konsoletą, Maciej Jankowski przy mikrofonie. To będą 2 godziny z muzyką. Jaką? O tym za chwilę opowiem. Natomiast zdradzić mogę, że odwiedzimy dzisiaj Japonię, ale nie tylko, bo UK Garage, ale Garage Rock czy Garage Post Punk też się pojawi.

Jedna z tych ekip, którym bardzo kibicuję od początku, 2018 rok, to był ich debiutancki album, czyli Shame i Songs of Praise, Concrete, z tego albumu właśnie. No i to jest ta cotygodniowa dawka, dawka angielskiego post-punku. Dziś od Shame, ale do niego jeszcze wrócimy. Do hip-hopu też wracamy tym razem.

To takie nieoczywiste trio z Japonii właśnie, Solitary Circus. Bardzo dużo, bardzo dużo jamów, bardzo dużo improwizacji. Tylko trójka jest w zespole, a brzmi to jakby było tam dużo więcej osób. Pięknie zmiksowane, przestrzenne nagrania na ich płytach. Half Moon, tego słuchaliśmy. Tutaj mamy saksofon barytonowy Keita Aoki, na trąbce Yosuke Orita i na bębnach Takao Ito, a tutaj można było usłyszeć ewidentnie również i flat. Dzisiaj takiego jazzu będzie trochę, nie tylko z Japonii, choć przyznaję, że ostatnio zacząłem oglądać Tokyo Vice, stąd jakaś taka ochota na... Po pierwsze, city pop z Japonii, co jest po prostu rzeczą absolutnie fenomenalną, no ale jazzu też mają bardzo dużo fenomenalnego. To natomiast europejskiego jazzu szczypta Matthias Eich, nie po raz pierwszy w elementach.

Archea, również nie po raz pierwszy w Elementach, pojawili się już w jednej z audycji, kiedy eksplorowaliśmy twórczość Green Tea Peng, artystki, która bardzo pięknie łączy zarówno bity, jak i elementy jazzowe, elementy dubowe, to wszystko na jej trzech dotąd opublikowanych płytach. Dziś z Green Zone 108 coś zagramy, czyli cofamy się do roku 2022. Do tego powrotu zachęciła mnie właśnie płyta I Am sprzed chwili, bo to na niej znalazła się Green Tea Peng gościnnie. To było nagranie Deliverance, to teraz Ban Tough.

dzięki temu żyję. Stary, jedziemy do lasu, bo chcemy być, a tu wciąż nie ma czasu. Myśliwy kasuj i z nami grasuj.

młodym polskim jazzie też graliśmy. Astma z pierwszej płyty, przynajmniej pierwszej w tym wydaniu, bo on wcześniej trochę postpunkowo też działał i te postpunkowe działania pojawiły się z kolei w Elementach. A na młody polski jazz zapraszam w imieniu Ani Lalki i swoim w każdą niedzielę po 21:00. Gramy wszystko to, co, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się na młodej polskiej scenie jazzowej. Mulate, bardzo częsty współpracownik Astmy, zwłaszcza na tej pierwszej płycie, ale nie tylko. Poza tym współpracował również z Green Tea Peng, która z kolei chwilę temu się również pojawiła w Elementach. To teraz coś z mulatowych płyt, tych solowych, producenckich.

Brian Masaka, Mulatę, Spotisfaction, to nagranie za nami. Jeszcze je w tle słychać, powrót do płyty North, która już 7 lat temu się ukazała. Też mam wrażenie, jakby to było dosłownie moment temu, 23 sierpnia, natomiast będzie obchodziła już swoją 7. rocznicę premiery. To Mulata, teraz obiecany japoński jazz, który już się pojawił dziś w małym wymiarze, natomiast ten artysta, my tylko słuchaliśmy kiedyś jego adaptacji utworu Everybody Loves the Sunshine. No to teraz trochę inne rzeczy z jego płyty wydanej nakładem Blue Note Records. To już jest stempel jakości sam w sobie. Piri Piri.

Proszę nigdy nie dać sobie wmówić, że nie ma miejsca na groove w jazzie, albo że jest go za dużo. Jest miejsce na wszystko w jazzie, zresztą jak sięgniemy po genezę słowa jazz, no to zorientujemy się, że chodzi przede wszystkim o muzyczną wolność, czyli stosowanie różnych rozwiązań, które znajdą swoje miejsce zawsze i znajdą swoich odbiorców. Takuya Kuroda to akurat młody japoński jazz, nagranie Piri Piri za nami, z jego płyty, na której też Everybody Loves the Sunshine się znalazło. Ja tę płytę tak eksploruję kawałek po kawałku. Rising Sun, już ponad 10-letnie wydawnictwo i na nim także Jose James gościnnie się pojawia, ale nie tylko, również Lionel Lueke. Fenomenalny skład, no i kompozycje naprawdę godne pozazdroszczenia. Niejednokrotnie się zastanawiałem, jak to jest, że to nie moje na przykład kompozycje. Chciałoby się czasami, jak się słyszy takie nagrania, stać się kompozytorem tych konkretnie nagrań. Przynajmniej ja tak mam, że jak słucham na przykład właśnie Takuyi Kurody, to myślę sobie, ach, że ja tego nie napisałem. Piękne tematy na tej płycie. Rising Sun raz jeszcze przypomnę. Zachęcam do wysłuchania całości. Jeszcze jedno nagranie w tej godzinie. Call.

bardzo ciekawie produkcyjnie poprowadzone to stereo przy solówce na klawiszu, na Rhodesie. Pod koniec prawie już tego kawałka to Call i Takuya Kuroda. Dużo się tutaj dzieje. Naprawdę mnóstwo ciekawych rozwiązań, mnóstwo ciekawych kompozycyjnych także zabiegów, ale to akurat nie dziwi, jeżeli chodzi o tego artystę. Dużo dzisiaj jazzu i na pewno powroty do hip-hopu jeszcze w drugiej godzinie, bo ostatnio trochę zaniedbaliśmy, tutaj bije się w pierś, zaniedbałem w elementach ten właśnie element bardzo szerokiego wszechświata muzycznego, który tutaj eksplorujemy. Za chwilę serwis trójki, słyszymy się po 20, a o tym zespole trochę więcej, no właśnie, w drugiej godzinie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk, Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
2: Mama?
4: To jednak są przepustki z piekła.
2: I córka?
5: Babcia?
6: Zapraszamy na scenę teatralną trójki.
7: Agata Biziuk
6: i Andrzej Brzoska.
2: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Zero.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Huk rakiety, a potem wycie syren po upadku pocisku na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy przyznają, że minioną noc zapamiętają na długo.
6: Po dzisiejszym incydencie jednak ludzie czują się tacy bezbronni.
5: 7-latek, który tonął w łódzkim akwaparku, wciąż walczy o życie. Dotarliśmy do pracownika pływalni, który twierdzi, że tragedii można było uniknąć. Zajrzymy też na lotnisko w Broczynie, gdzie trwa Poland Rock Festival. Służby kończą oględziny miejsca eksplozji na Lubelszczyźnie. W nocy około 3.45 w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł najprawdopodobniej rosyjski pocisk manewrujący. Nikt nie ucierpiał, ale mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, przyznają, że byli przerażeni.
6: Linii prostej to tak tutaj od nas to jest jakieś 500-700 metrów. Tutaj u sąsiadów poleciały szyby w garażach, karnisze popadały w domu, w murowanym piętrowym budynku. Jak musiał być ten silny wstrząs? Ale chyba nie do końca. Po dzisiejszym incydencie jednak ludzie czują się tacy bezbronni.
7: Podejrzewam, że na długo to zostanie. Na długo to zostanie, tym bardziej, że to działo się w nocy. Każdy śpi.
6: Później to była chwila, gdzieś w oddali było słychać syreny, ale to tak było trudno zorientować się gdzie. Gdzieś tam daleko było słychać. U nas nie było żadnego alertu, żadnego ostrzeżenia, nic nie było.
8: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające. To bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy z ministrem.
5: Tak na miejscu zdarzenia zapewniał premier Donald Tusk. Mieszkańcy twierdzą, że nie słyszeli dostatecznie dobrze syren alarmowych oraz nie otrzymali SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po zajściu. Rząd zapowiada, że system ostrzegania będzie udoskonalony. Na sytuację reagują Stany Zjednoczone. USA stanowczo stoją po stronie Polski. Jesteśmy w stałym kontakcie z polskim rządem po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk, przekazał ambasador USA w Warszawie Tom Rose. Każde naruszenie terytorium sojusznika traktujemy bardzo poważnie, dodał. Co czeka klub PiS po powstaniu klubu Rozwój Plus? To jeden z tematów zakończonych chwilę temu obrad Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie i senatorowie partii Jarosława Kaczyńskiego spotkali się w siedzibie ugrupowania przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Był tam Mariusz Pieśniewski.
9: Poseł Jarosław Sellin przyznał, że odejście polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego jest zmianą, którą trzeba przedyskutować.
10: Wszystko wskazuje na to, że tracimy około 18% składu personalnego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym jest to istotny fakt i musimy w związku z tym się naradzić, jak dalej działać do końca kadencji.
9: Parlamentarzyści PiS, jak wiceprezes Anna Krupka, mówili, że muszą porozmawiać o kampanii programowej partii.
11: Przystępujemy do ofensywy programowej, z którą już w zasadzie wystartowaliśmy. Dzisiaj skupiamy się na problemach Polaków.
9: Na razie politycy PiS nie chcą mówić o ewentualnych sejmowych sojuszach z nowym klubem Mateusza Morawieckiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Dramatowi na basenie w Łodzi można było łatwo zapobiec, mówi Radiu Łódź osoba pracująca w akwaparku. 7-latek, który tam tonął, wciąż walczy o życie. Dzieci były pod opieką 3 osób. Według służb 2 ratowników mogło widzieć miejsce, w którym tonął chłopiec. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, mówi pracownik łódzkiej fali, który chce zachować anonimowość i któremu zmieniliśmy głos.
12: Jedyne, co może przemawiać, to to, że to była nuta 9.30, poniedziałek rano, pogoda trochę słaba, taki spokojny, luźny dzień, plus dzień wcześniej był.

0: Summer. To też byli nowi ratownicy świeżo zatrudnieni.
1: 7-latka z wody wyciągnął jeden z pływających w basenie. Śledczy planują przeprowadzić eksperyment procesowy, który wykaże, czy miejsce tonięcia chłopca było widoczne ze stanowisk ratowników. Pierwszy dzień festiwalu Pole and Rock na lotnisku w Broczynie w gminie Czaplinek upływa pod znakiem koncertów, spotkań z artystami i wysokich temperatur. Na pola namiotowe wokół scen docierają kolejni uczestnicy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer.
2: Pana jest ten kawałek podłogi?
3: Oczywiście, od 20 lat. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, dają tą energię na cały rok.
4: Ze Śląska jesteśmy, stary.
2: A ilu was tu przyjechało?
4: No proszę bardzo. Cała trzoda, dzieci, wiek, przestrzeń, trzypokoleniowy. Ja jestem trzeci, chłopaki tu są części, tu są weterani.
5: Jest tutaj bezpiecznie, sympatycznie, jest super muzyka, ludzie są dla siebie mili. To jest mój kawałek podłogi.
1: Muzyczne święto w województwie zachodniopomorskim potrwa do soboty. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i bez opadów, po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Będzie gorąco od 28 stopni na Pomorzu do 36 w centrum.
7: Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: I 6 minut po 20:00. Witamy ponownie.
6: Elementy.
9: Olga Szućko realizuje, Maciej Jankowski przy mikrofonie. Jeszcze przez godzinę do 21:00 nasze coczwartkowe spotkanie przy muzyce wszelakiej właściwie, bo zarówno jazz, jak i hip-hop, jak i ten UK Garage Punk, jak to nazywam, bo nie jest to UK Garage i nie jest to też stricte punk. Od tego zaczynamy drugą godzinę również.

Można się, myślę, z łatwością domyślić, o czym opowiada to nagranie zatytułowane Modern England. Oczywiście jest to taki take, jak to się mówi, na temat tego, jak wyglądają realia w Wielkiej Brytanii. W Anglii konkretnie to zespół Halan zaproponował, ekipa młodych artystów z Wielkiej Brytanii właśnie, podążających już wytyczoną przed laty ścieżką, oczywiście nie wspominając o wszystkich punk-rockowych legendach z lat 70., to mówimy stricte o tym punku czy post-punku, który wydarza się od jakichś 10-15 lat, ta nowa fala. No to jest Conor Clement, Joshua Tweedale, Joshua Ransdey i Adam Mills. To jest ekipa, która stoi za nagraniem sprzed chwili. Zachęcam do wysłuchania innych ich nagrań i płyty, bo dużo jest tam do znalezienia, jeżeli kręcą was takie nagrania, jak, czy takie zespoły jak Idols czy Fontaine's DC. Ja wiem, że już po prostu powtarzam to w kółko, ale jeżeli tak, no to zachęcam i odsyłam choćby do epki Agapo, to jest ich akurat najnowsze nagranie. My cofnęliśmy się do Modern England, to sprzed 6 lat z kolei. Mówiłem, że zaniedbałem trochę hip-hop, no to dziś jeszcze parę hip-hopowych akcentów.

Fly Got Manners, Jeff, no i właśnie, piękny sample z piana zaciągnięty, to z kolei od razu przenosi nas do świata jazz rapowego, do którego zajrzeliśmy pokrótce w pierwszej godzinie, bo słuchaliśmy też trochę i takich nagrań, powroty do hip-hopu w pierwszej godzinie również się wydarzyły, ale teraz... Cofniemy się do czegoś, co wydaje mi się gdzieś leży u podstaw w ogóle tej muzyki, która w elementach króluje, czyli takich ekip czy kolektywów jak West Coast Get Down, bo to jest duża część tej ekipy.

Także. To z drugiej pośmiertnej płyty Maca Millera. Jak wydarza się coś typu właśnie West Coast Get Down, to od razu przypominają mi się też wielcy przyjaciele, no na przykład właśnie Roberta Glaspera, Kamasiego Washingtona czy Thundercata, to właśnie Mac Miller. I jeden z tych artystów, o których cały czas po tych wszystkich latach, już 8, myślę i cały czas zdarza mi się przypomnieć sobie o tym, że już go z nami nie ma i cały czas nie mogę w to uwierzyć.

Przepiękna sytuacja produkcyjna, przepiękne akordy akurat napisane na te, na potrzebę tego utworu Remember, no i oczywiście tekst, który jednoznacznie odnosi się do strat wielu przyjaciół, które to straty wydarzyły się na przestrzeni zaledwie 26-letniego życia Maca Millera. Mimo to, że to tylko 26 lat, z czego takich aktywnych muzycznie no, na pewno kilkanaście, ale znacznie mniej niż 26, no to zdążył stworzyć całe mnóstwo utworów, które myślę mogłyby spokojnie jeszcze zagospodarować kilka płyt. Przy okazji tych premier płyt pośmiertnych Maca Millera, zresztą przy każdej pośmiertnej płycie kogokolwiek pojawia się taka dyskusja, czy aby na pewno jest to zgodne, czy może inaczej. Artysta nie podjął tutaj żadnej decyzji finalnie, ponieważ już go nie ma. Natomiast tutaj wydaje mi się, jako słuchacza i wielkiego miłośnika twórczości Maca Millera, czuję, że rozgrzesza mnie to, że jednak rodzina dysponuje tutaj prawami do jego twórczości. Bo dziś graliśmy fragment Balloonerism, czyli płyty pośmiertnej numer 2 Maca Millera, Do You Have a Destination? Wcześniej, a to Remember z płyty Watching Movies with Sound Off. A to Mammal Hands, wracamy do nich. Przed tygodniem słuchaliśmy jednego utworu, ale zakochany jestem w tej płycie.

ta płyta to jest po prostu studium najpiękniejszych tematów we współczesnym jazzie, moim zdaniem przynajmniej. Bardzo zachęcam, wydaje mi się, że Olgę udało mi się przekonać. Państwa również zachęcam do wysłuchania całej płyty. Mówię to z pełnym przekonaniem, bo jest to coś absolutnie genialnego. Circadia, czyli tegoroczny album z lutego, już trochę jest z nami, ale jakoś nie poświęciłem mu tyle czasu, co ostatnio. No i dopiero teraz poznałem go tak naprawdę w całości. Mammal Hands to jest zespół, którego słuchaliśmy, z Wielkiej Brytanii pochodzący. Przepiękne tematy, przepiękne kompozycje, dlatego jeszcze jedna z tej płyty, Window to Your World. Przypomnę raz jeszcze, bo tę nazwę należy zapamiętać bezdyskusyjnie. Mammal Hands, płyta Circadia.

Do tego albumu też musiałem dzisiaj wrócić. Znaczy musiałem. Absolutnie nie musiałem, bo nikt absolutnie mi tego nie nakazał. Natomiast nakazała mi to potrzeba takiego jazzu, który zaproponowali panowie Marcel Baliński, Tymek Papior i Piotr Chęcki, bo ta płyta, która się ukazała chwilę temu, czyli AI Deluxe Slay Jazz, towarzyszy mi właściwie od momentu jej premiery. No jest to przewspaniała historia, ambientowo-jazzowa, no bo są też intensywne jazzowe kompozycje, takie jak Jazz Forum Romanum chociażby. No i świetny był też koncert w Hybrydach. Zachęcam do tego, żeby obserwować chłopaków, gdzie się akurat pojawiają na żywo, a grają sporo, więc myślę, że spokojnie można ich dorwać. Chęcki, autorem tej płyty, razem z nim koncertowo i kompozycyjnie, kompozytorsko zresztą trochę też Marcel Baliński i Tymek Papior. To jest godna uwagi ekipa. Za nami nagranie AI, które tę płytę zapowiadało. No i to już wszystko w dzisiejszych elementach. Ja jeszcze tylko dopowiem na koniec, że nie jest to wszystko przed 21, bo jeszcze czeka nas po pierwsze LCD Sound System, bo już słyszymy Black Screen w tle. Na zakończenie pojawi się też ostatni, 12 odcinek Psa Wybawiciela, czyli nasza proza w trójce, to wszystko jeszcze w tej godzinie. Natomiast muzycznie w trójce, dziś przed północą, jeszcze Mateusz Tomaszuk i Off Control, trochę postpunkowego grania, Cold Wave'u i tak dalej. Myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, co w Off Control się dzieje. Po 22 zapraszamy. Tymczasem odmeldowujemy się. Olga Szućko realizowała. Maciej Jankowski, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień o 19:00.

0: Druga wakacyjna lektura w trójce. Autor?
1: Jacek Pomorski.
0: Tytuł?
1: Pies Wybawiciel.
0: Czyta?
1: Tomasz Karolak.
0: Jacek Grudzień. Muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
1: Fragment 12. Ostatni. Stało się. Była dokładnie 5:20 rano, ale pusta zazwyczaj o tej porze okolica warszawskiej katedry świętego Jana Chrzciciela zaroiła się nietypowym tłumem. Czasy były jednak wyjątkowe. Ludzkość z pokorą pochylała głowę przed naturą i innymi gatunkami, których nie zdążyła wyniszczyć. Kończył się antropocen, najstraszniejszy czas w dziejach planety. Ziemia oddychała z ulgą. Tego poranka zewsząd, piwną świętojańską pod walem Freta, czasami przez plac zamkowy, z innej zaś strony przez rynek Starego Miasta, ciągnęły psy. Pojedynczo lub parami. Trójek nie widziano, choć czwórki i piątki się zdarzały, zwłaszcza od strony Żoliborza. Najwięcej psich trójek szło wiaduktem trasy WZ od strony Pragi, wciąż najbiedniejszej dzielnicy, z najwyższym jednak statusem edukacyjnym. Psy z warszawskiej Pragi miały jeszcze zakodowany odruch strachliwego rozglądania się wokół siebie, ale czas było odrzucić ten anachronizm, mówił wielki mastif Lolek z grupy malosów z wyraźnym brytyjsko-celtyckim rodowodem, a jednocześnie o sporym doświadczeniu w niełatwych warunkach Europy Środkowej. Czas poczuć się pewniej w centrum miast i światowych metropolii, dodawał wyżeł irlandzki Bono. Potrafimy z godnością załatwiać swoje sprawy, nie tylko fizjologiczne. Tak jest w istocie, dodał Hart afgański Mudżach. Ostatnie statystyki pokazują, że zanieczyszczenie parków i skwerów jest częściej winą degradujących się ludzi, aniżeli psów. Jeden z prehistorycznych norowców, jamnik Mirosław, był jednak ostrożniejszy w swoich rachubach. Dopóki ostatnia kupa nie zniknie z chodników i trawników, powinniśmy wykazać większą skromność i pokorę. Inaczej skończymy jak człowiek. Człowiek się jeszcze nie skończył, dodał inny jamnik ołówek. A jeśli mówisz o pokorze, to nie zamykajmy rozdziału ludzkości w naszej historii. Jeśli powiedzie się proces globalnej reedukacji, możemy zyskać wspaniałego partnera o silnych z nami związkach. To byłby wielki skarb, dodał Pinczer Henryk. Takiej nadziei ci nie odbiorę, ale też i nie zagwarantuję, odparł Fox Terrier Lis. Niestety, to nie tylko od nas zależy. Od wieków jesteśmy gotowi na nowe otwarcie. Pośród takich rozmów przebiegał historyczny marsz do warszawskiej katedry, której drzwi uchylała psom sznaucerka kościelna. Wiekowa już, ale wciąż pełna sił. W kościele zrobiła się cisza. Canis familiaris palustris zajął miejsce przed ołtarzem i stuknął laską marszałkowską o marmurową podłogę. Zaczynam pierwszy światowy kongres zjednoczeniowy psów, oznajmił uroczyście. Odpowiedziała mu fala braw. Spotkaliśmy się tu, by urbi et orbi powiedzieć, że skończył się ludzki czas, gdy człowiek więził nas na łańcuchu i szczuł na inne gatunki.

0: uroczyście je przepraszamy i obiecujemy zgodną koegzystencję, jakiej do tej pory nie zaznał nasz glob. Ogłaszamy czas miłości i przyjaźni. Ale wiemy też, że na dobrych deklaracjach nie może się skończyć to poniekąd specjalność człowieka, pobożne deklaracje. Nasz czas musi być inny, oparty na szacunku, dość przemocy, dość pogardy. Jednocześnie składam hołd wszystkim psom poległym w skandalicznych warunkach antropocenu. Wasza ofiara nie poszła na marne. Choć cel człowieka pierwotnie był jeden, uczynić z nas łańcuchowego psa pasterskiego i myśliwskiego. Buda była naszym gettem. Długo nie mieliśmy wstępu na salony, dlatego nigdy nie może powtórzyć się czas, gdy mówiło się człowiek człowiekowi wilkiem. Dziś, gdy kończy się haniebny czas antropocenu, schlebiający nam ludzie chcieliby powiedzieć człowiek człowiekowi psem. Za późno.
1: Znów podniosła się fala braw.
0: Nastał nasz czas. To zobowiązująca zmiana. Nie możemy już szczekać na siebie, warczeć. Musimy żyć w prawdziwej harmonii. Stworzymy lepszy świat. To nasza przyszłość. Bene, bene. Sprawy ogólne mamy za sobą. Zapraszam do pracy w podkomisjach. Komisja Ułaskawień pracuje w Królewskiej Krypcie.
1: Zakończył swoje historyczne wystąpienie Canis Familiaris Palustris. Psy rozchodziły się do kaplic, by konstytuować nowy porządek, do królewskiej krypty zaś szły te, na których spoczywał największy obowiązek – odsiać ziarno od plew, jak powiedział Springer Valery o największym doświadczeniu w ludzkich sprawach pośród zgromadzonych. Pies o wyglądzie tak dostojnym, że osobniki o jego charyzmę zazdrosne zaczęły zarzucać mu posiadanie ludzkiej wręcz fizjonomii i ludzkiego spojrzenia.
2: Brakuje ci tylko fajki w ustach i szkockiego beretu, mówił kiedyś jeden z wilczurów niemieckich, który ostatecznie ze Springerem Valerym przegrał walkę o rząd dusz i się ukorzył.
3: To prawda, lubię berety, ponieważ mam uszy podatne na zapalenia, odpowiadał spokojnie Springer Valery.
1: Dzięki niemu rozstrzygnięto już wiele niejednoznacznych spraw. Pod obrady wniesiono postępowania wytoczone przeciwko królom i prezydentom. Premierzy byli oceniani w następnej kolejności. Ułaskawień było niewiele, zaś kryterium rozstrzygające stanowił stosunek do świata flory i fauny. Najmniej szans na ułaskawienie miał były premier oraz były prezydent Polski. Tomy z dowodami szczucia jednych na drugich wypełniły całą dzwonnicę. Na koniec przyszedł czas tak zwanych spraw ludzi prostych. Wyczytywano nazwiska, świadkowie obrony mieli minutę na przedstawienie rysu psychologicznego oskarżonego.
4: Pomorski, wyczytał sędzia.
1: Oskarżony ucieczki nie planował, czekał tylko na śmierć. Nie jadł, nie pił już chyba siódmy dzień, miał wszystkiego dość. Siebie, życia, swoich win. Przemyślał wszystko dokładnie. Mógłby paść na twarz i prosić o wybaczenie, ale nie było kogo. Każdy dzień przynosił tę samą beznadzieję. Kręcił już sobie pętlę, gdy przed nim, to jakiś cud, stanął Wacek. Uśmiechnięty, pewny siebie powiedział: zatrzymaj się, zostałeś ułaskawiony. Nasz sąd rozpatrzył wniosek obrony. Liczył się także mój głos. Nie byłeś dla mnie złym gospodarzem, doceniam twoje starania. Pomimo wielu wątpliwości, nie mając żadnego wsparcia, z lękiem w sercu pojechałeś wyzwolić mnie ze schroniska dla psów. Dziś ja wyzwalam ciebie. Dobry pies wyzwolił złego psa.
5: Tomasz Karolak czytał książkę. Tu cytat o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel. Fragmenty.
5: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba saren oraz Tomek Mann na basie. Jak kończy się ta opowieść, przekonajmy się już sami.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
5: Dziękujemy. Baszka Marcinik i Wojtek Dorosz. Od poniedziałku o tej porze Nowa Lektura w Trójce. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Już wiadomo na pewno, rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska. Odznaczenia dla bohaterów tuż przed 82. rocznicą Powstania Warszawskiego. W serwisie też kolejne wspomnienie o zmarłej dziś Idze Cembrzyńskiej. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, powołując się na ustalenia wojska, że był to pocisk CH-101. Rakieta spadła nad ranem w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za brak działań zapobiegawczych mających na celu uniknięcie incydentów na granicach NATO. Takie jest stanowisko Litwy dotyczące tego, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie.
4: W opinii litewskiego ministra spraw zagranicznych, nawet jeżeli incydent w Polsce okaże się niezamierzony, to Rosja nadal ma obowiązek podejmować działania zapobiegawcze. Jeśli tego nie robi, powinny z tego wynikać konsekwencje. Musimy wyraźnie powiązać te dwie kwestie. Kęstutis Budryse zaapelował też o unikanie spekulacji, czy pierwsze tego typu zdarzenie z udziałem pocisku na terytorium państwa NATO rzeczywiście było elementem szerszych działań Moskwy zmierzających do eskalacji konfliktu. Oczywiście w dłuższej perspektywie wszystkie te zdarzenia mogą się ze sobą łączyć. Jeżeli nie będziemy właściwie reagować, pojawią się incydenty innego rodzaju. Szef litewskiej dyplomacji ocenił również, że Unia Europejska zbyt wolno rozszerza sankcje wobec Rosji, podczas gdy Stany Zjednoczone przygotowują się do przyjęcia nowych, surowszych sankcji, których inicjatorem był zmarły senator Lindsey Graham. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Rosja prowadziła w nocy zmasowany atak na Ukrainę w pobliżu Krzywego Rogu w środkowej części kraju. Prawdopodobnie użyła północno-koreańskiego pocisku, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Jeśli te informacje zostaną potwierdzone, będzie to ponowne użycie tej broni po blisko rocznej przerwie. W rejonie wsi Raduszne Rosjanie po raz pierwszy od dłuższego czasu użyli rakiety pochodzącej z Korei Północnej. Takie są wstępne ustalenia. Oczywiście zostaną jeszcze przeprowadzone ekspertyzy i wszystko będzie dokładnie sprawdzone. Jednak na tę chwilę wszystko wskazuje na północno-koreański pocisk balistyczny. Sojusz moskiewskich zbirów z obłąkanym reżimem Korei Północnej istnieje po to, by pozyskiwać rakiety do Europy, na nasze granice i zabijać nasze ukraińskie dzieci. W nocnym ataku na Ukrainę Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i około 280 dronów. Według ukraińskich władz zginęło co najmniej 13 osób. Powstańcy warszawscy spotkali się z prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Przed 82. rocznicą niepodległościowego zrywu odznaczono ponad 30 osób. Nie tylko uczestników walk powstańczych, ale też strażników pamięci o polskiej historii. O szczegółach Monika Gosławska.
5: Bogdan Bartnikowski w chwili, gdy wybuchło powstanie, miał 12 lat, poszedł walczyć.
6: Wychowani byliśmy przecież na Polaków od dziecka. Dla nas to była wielka radość, że możemy w ograniczony co prawda sposób tacy młodzi, dzieci właściwie być razem z dorosłymi, pomagać im.
7: Powstańcy warszawscy.
5: Prezydent Polski Karol Nawrocki.
7: Uszlachetniacie nas współczesnych, uszlachetniacie naszą Rzeczpospolitą, mówicie, kim jesteśmy jako Polacy. I z głębi serca jako prezydent Polski dziękuję wam za to.
8: Dzisiaj właśnie dlatego wspominamy...
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: To, co było dla nas i dla was najważniejsze, a mianowicie wolność, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Żeby się nie godzić z tymi, którzy uważają, że siła ma zawsze decydować.
5: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
3: W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, reżyserka, scenarzystka i piosenkarka. Była postacią

0: niebanalną, jedyną w swoim rodzaju, wspomina krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Jak mówi, wyróżniała się charyzmą i niepowtarzalnym stylem.
1: Oryginalność, nietuzinkowość Igi Cembrzyńskiej była, rzekłbym, do kwadratu. Ona była oryginałem, była kolorowa, nieszablonowa, jedyna w swoim rodzaju. I myślę, że też chciałaby, tak czuję, żebyśmy ją żegnali właśnie z uśmiechem, ze wzruszeniem, z czułością. Taka właśnie była.
0: Iga Cembrzyńska zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. W latach 60. zdobyła popularność jako piosenkarka dzięki przebojowi W siną dal. Przez wiele lat występowała również w filmach swojego męża Andrzeja Kondratiuka. Występowała także m.in. w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości regionów dobra i umiarkowana, natomiast w Sulęcinie i Gorzowie Wielkopolskim zła. 18% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z energii słonecznej. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
4: Dobry wieczór. Trzy mamy kciuki za Raków Częstochowa i GKS Katowice, grające właśnie w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Raków jest już jedną nogą w drugiej rundzie, prowadzi 3-0 na wyjeździe, czy też na wylocie na Maltę do Valletty. Przypomnę, w pierwszym meczu pod Jasną Górą było 3-1 dla medalików. Gieksa gra u siebie z Żyliną, goni wynik, przegrała 1-2 w pierwszym spotkaniu. Na razie jest 0-0, to dopiero 36. minuta. Wracający do zdrowia Wout van Aert po finiszu z grupy wygrał drugi etap wyścigu dookoła Danii. Kolejność na mecie została zweryfikowana. Pierwotnie podano, że triumfował Jensen Plowright, który ostatecznie został sklasyfikowany na miejscu drugim. 15. finiszował również w grupie zasadniczej polski kolarz Marcin Budziński, liderem van Aert. Marcina Budzińskiego jednak nie zobaczymy na trasie ruszającego w poniedziałek 83. Tour de Pologne. W poniedziałek na starcie w Gdyni natomiast mają pojawić się w barwach narodowej reprezentacji Radosław Frączak, Filip Gruszczyński, Patryk Stosz, Jakub Kaczmarek, Marceli Bogusławski, Tobiasz Pawlach i Norbert Banaszek. Co dziwne, na liście startowej brakuje mistrza Polski Kacpra Maciejuka. Jego brat Filip natomiast pojedzie w grupie Movistar. Swój start zapowiedział również Michał Kwiatkowski, jeżdżący w zespole Netcompany i Neos. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów i zagrają w nim w sobotę o 9 rano. Po zwycięstwie z Ukrainą 3-1 mówił środkowy Bartłomiej Lemański, który chwalił zespół rywali.
5: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty. No i ten czwarty set, no to już z ogromną przewagą, że tak powiem, wykonaliśmy tą egzekucję i udało się sprawnie zakończyć ten mecz.
4: W drugim półfinale zmierzą się USA i Japonia. Jeszcze odrobina motorsportu. Adrian Formeau prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii. To 10. runda Mistrzostw Świata WRC. Po pierwszym odcinku specjalnym Francuz ma sekundę przewagi nad Belgiem Thierry Menevillem i 1/10 sekundy wolniej pojechał Brytyjczyk Elfyn Evans. 47. jest Tymoteusz Abramowski, a ma straty 16 sekund. Właśnie Raków Częstochowa podwyższył na 4-0. Słyszymy się za 2 godziny w sporcie.
0: Noc ciepła i raczej pogodna, przelotny deszcz i burze możliwe tylko na północnym zachodzie. Minimalnie na termometrach w nocy od 17 do 20 stopni, a jutro upalnie, w centrum nawet do 36 stopni, chłodniej tylko nad morzem.
6: Autopromocja.
7: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu Teraz Pieszo. Ja idę, spotykamy się, a państwo opowiadają.
8: Robimy ogniska.
9: Już jestem ogrywany tutaj.
10: Tu sąsiad osypki wyrabia.
11: Coś pięknego.
7: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są państwa opowieści.
12: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
13: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
7: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Zaczynamy Klub Trójki 21.09.

0: Klub Trójki.
1: Olga Szućko nadal realizuje nasze audycje. Kinga Kurysia dzisiejszy Klub Trójki wydaje. Ja nazywam się Paulina Wilk i wspólnie z naszymi wspaniałymi gościniami będziemy z wami do 22:00 z ogromną nadzieją, że wy też włączycie się do tej rozmowy. Będzie to rozmowa o sprawach ważnych, to na pewno, trudnych czasami, na pewno, mam nadzieję, że pięknych, nierzadko, wrażliwych także. Więc zapraszamy was do tej rozmowy, która dziś nas przeniesie trochę z tego, co dominuje w ogóle w dyskursie publicznym i w mediach, czyli z wielkich miast, z dużych społeczności, różnorodnych siłą rzeczy i trochę zatomizowanych, trochę anonimowych, a przez to być może trochę łatwiejszych dla osób bardzo różnorodnych, dla osób ze środowisk LGBT+. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak osobom tęczowym żyje się w mniejszych miejscowościach, bardzo małych miejscowościach, na wsiach, w miastach, jak się organizują, czy mogą liczyć na wsparcie, jak się dowiadują, że nie są sami, same. Jak wygląda codzienność w Polsce ze wsparciem, bez wsparcia? Czy coraz lepiej, coraz bardziej różowo, czy jednak wciąż trudno i wciąż jest to życie być może pełne rozmaitych zmagań. Dowiedzmy się, bo myślę, że wielu i wiele z nas nie wie. Zapraszamy was o tym dzisiaj w Klubie Trójki. Tu w studiu przy Myśliwieckiej 357 są ze mną Aleksandra Muzińska, fundatorka i członkini zarządu funduszu dla odmiany, bardzo doświadczona aktywistka środowisk LGBT+, i trenerka, dawniej prowadząca kampanię na rzecz równości małżeńskiej. Dobry wieczór, Olu.
2: Dobry wieczór.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z Tychów przyjechała do nas, bardzo, bardzo się cieszę z tego i Natalia chyba też. Możemy powiedzieć, że Natalia była i mam nadzieję pozostaje entuzjastką Trójki. Natalia Wójcik, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Tychy Osiedle Q, czyli Osiedle Kulturalne, pierwszej organizacji działającej w Tychach na rzecz osób tęczowych. Natalia koordynuje działania całego stowarzyszenia i prowadzi też klub Osiedle Kulturalne. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wspaniale, że jesteś i łączy się z nami... Łączy się z nami z Bolesławca Grażyna Hanaw, pisarka i dziennikarka, aktywistka, organizatorka dwóch marszów równości w Bolesławcu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Ja obiecałam, że będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o życiu społeczności LGBT+ w małych miastach, ale chcę zacząć tę rozmowę od tych wielkich informacji, takich, które płyną z centrów wydarzeń i zastanawiam się, jak one wpływają na osoby tęczowe, na w ogóle społeczności w tych mniejszych miejscowościach. Myślę o dwóch takich dużych wydarzeniach. Jedno to jest ta tragiczna sytuacja w Berlinie sprzed kilku dni, kiedy zamachowiec wjechał w osoby uczestniczące w Paradzie Równości w Berlinie, a później atakował je także bronią białą. Wiemy, że w tym ataku rannych zostało 29 osób, jedna zmarła. I była to Polka, 65-letnia Polka, która była mamą uczestniczącą w Paradzie Równości, żeby wspierać swoje dziecko. Grażyno, ja chciałabym ciebie poprosić, ponieważ jesteś mamą osoby transpłciowej, zaangażowaną właśnie we wspieranie i swojego dziecka, i całej społeczności. Jak ty przeżyłaś tą wiadomość? Jak, nie wiem, czy rozmawiacie w rodzinie o tym zdarzeniu? Jaki to ma impact dla, nie wiem, ciebie, twoich wyborów życiowych, też takiej aktywności? Jakie uczucia to w tobie wzbudziło?
3: Smutek i strach troszkę. Dowiedziałam się, na szczęście nie z mediów, tylko od serdecznej, bliskiej mi osoby, że taka sytuacja miała miejsce. I powiem tak, przeżyłam strasznie, bo ja jeżdżę z moim synem na

0: wszystkie marsze, jeździmy razem, więc to uderzyło mnie bardzo mocno. Przestraszyłam się, że zostanie to użyte przez siły polityczne natychmiast do ataków, że i na społeczność, ale też na społeczność muzułmanów, dlatego że ja mam w ogóle podwójną rolę, dlatego że mój syn jest półmarokańczykiem, także my w ogóle nie wiemy nawet, jak się do tej sytuacji odnieść. I jest to, była to jedna z najcięższych wiadomości, jakie dotarły do mnie w ostatnim czasie.
1: Mówisz o tym, że boisz się zawłaszczenia tego tragicznego zdarzenia przez takie polityczne narracje, ale czy to oznacza, że ty patrzysz na to zdarzenie jako na no właśnie indywidualny przypadek, czy jednak na takie zdarzenie, które jest sprowokowane polityką, radykalizmem religijnym, politycznym, no takim światopoglądowym?
0: Nie chcę tu się jakoś ekspercko wypowiadać, bo nie starałam się unikać tych informacji, ale osobiście uważam, że to jest bardzo indywidualna sprawa i ja chcę tak myśleć, że to po prostu szalony człowiek, który możliwe, że ma jakieś kłopoty psychiczne. Tak chcę myśleć bardzo. I nie odnoszę tego do... Staram się nie odnosić tego politycznie, a co zrobi z tym świat i polityka, no to już jest inna sytuacja. Nam nie jest potrzebna nienawiść, politykom jest i to jest dla mnie problem.
1: Natalia Wójcik kiwa głową, a ja chciałam cię, Natalia, zapytać, czy takie informacje, no właśnie z tego świata, z wielkiego miasta, które jednak właściwie kojarzy się z otwartością, kojarzy się też z regularnymi celebracjami swojej społeczności LGBT, czy taka informacja z tego wielkiego, powiedzmy, świata, wpadająca do twojego życia, do życia osób też aktywnych albo mało aktywnych w życiu społeczności w Tychach. Czy to robi wrażenie, rezonuje, to jakoś zmienia wasze funkcjonowanie, czy to jest echo no właśnie jakiejś odległej polityki?
2: To raczej jest echo. To rezonuje z nami na takim tylko poziomie indywidualnym. To znaczy ja myślę o tym, że moja mama też ze mną uczestniczy w wielu wydarzeniach tęczowych, jest na nich jako sojuszniczka, tak samo jak mój tata. Więc myślę o tym na takim poziomie bardzo indywidualnym, ale nie rezonuje to z nami. My o tym tak naprawdę nie rozmawiamy, poza tym, że no, usłyszałyśmy to, więc gdzieś skomentowałyśmy, ale nie rezonuje to z nami na poziomie społeczności. Nie zmienia naszego codziennego funkcjonowania i nas nie dziwi jakoś szczególnie. To znaczy, mimo że wiemy, że przychodzi to z wielkiego miasta, które kojarzy się z otwartością, radością, celebracją dumy. Więc jest jakimś zaskoczeniem na takim pierwszym etapie, ale nie rezonuje z nami w taki sposób, który by wpływał na nasze codzienne funkcjonowanie.
1: Nie deprymuje, nie przestrasza. Zastanawiam się, bo jesteście przed drugim tyskim Dniem Równości, który jest planowany na koniec sierpnia, tak?
2: Drugi tyski Dzień Równości był w zeszłym roku.
1: Trzeci, tak?
2: W tym roku akurat nie będzie trzeciego
1: nie
2: tyskiego
1: będzie?
2: Dnia Równości. Trochę właśnie ze względów bezpieczeństwa. No. One się składają, są jednym z kilku czynników, który wpływa na moje też osobiste duże zmęczenie. Ponad dwoma latami aktywizmu w takiej miejscowości jak nasza. I te kwestie bezpieczeństwa, fali hejtu, która nas zalewała przed każdym wydarzeniem i która też nas zalewała po wydarzeniach. I to, z czym się mierzyłyśmy i to, jak bardzo to nam zostawało w psychice, i to, co nam to robiło w naszym codziennym funkcjonowaniu, to my to czujemy znacznie bardziej niż jakieś odległe wydarzenie gdzieś tam, które nas boli na takim właśnie poziomie indywidualnym, ale nie to na nas wpływa tak bardzo, jak te takie nasze realne obawy związane z bezpieczeństwem w sytuacji, w której organizujemy takie, czy organizowałyśmy takie wydarzenie w Tychach u nas.
1: A chcesz powiedzieć więcej o tym, z czym się mierzyłyście w Tychach? No bo rozumiem, że to jest wasze bezpośrednie doświadczenie niechęci, odrzucenia, agresji, nienawiści.

0: No i to jest absolutnie zrozumiałe, że to bezpośrednie doświadczenie jest istotniejsze, no ale rozumiem, że jest na tyle ciężkie i pytanie, czy to jest też doświadczenie takie, z którym wy jakoś, jako środowisko pozostajecie same, sami i nie otrzymujecie takiego wsparcia, które pozwoliłoby utrzymać ciągłość na pewno bardzo ważnego dla społeczności wydarzenia.
1: To jest, myślę sobie o tym, że to się odbywa na kilku poziomach, bo jeden poziom to jest fala hejtu, która się dzieje w internecie i rzeczy, które o sobie czytamy. Trochę nie da się na przykład uniknąć czytania pewnych komentarzy, bo my je moderujemy, bo one się pojawiają pod naszymi postami. Więc to, co tam o sobie czytamy, to zostaje w naszych głowach. Tego się nie da po prostu wypchnąć i zapomnieć. Na drugim poziomie jest... Na innym poziomie jest kwestia realnego zagrożenia, bo oba wydarzenia były zagrożone realnymi atakami. Pierwszy Dzień Równości odbywał się w towarzystwie grupy kiboli, bo nie chcę mówić kibiców, grupy kiboli sporej, która obserwowała nas z niedaleka, czekając na to, czy będzie się dało być może jakoś zaatakować wydarzenie. Drugie wydarzenie było już samo w sobie bezpieczniejsze, natomiast było bardzo dużo zagrożenia i dużo gróźb przed tym wydarzeniem i mówimy o realnych atakach. Czyli nie mówimy o tym, że to zostanie w internecie, mówimy o tym, że były realne obawy o fizyczne zagrożenie osób uczestniczących w wydarzeniu, czy osób wracających, przychodzących. I jest jeszcze jeden poziom i to jest poziom obojętności tych, którzy mogliby nam pomóc. I mam na myśli władze, które są opieszałe, nie śpieszą się, są niechętne, ignorują nasze wołania o pomoc, dopóki sytuacja nie będzie już taką sytuacją na krawędzi, albo dopóki nie zaczną się obawiać jakichś wizerunkowych strat, albo dopóki nie zaczną się jakieś naciski zewnętrzne. Czasem sobie myślę, że ta obojętność jest najtrudniejsza. Takich osób, które nie są przeciwko nam, nie chcą nas wprost atakować fizycznie czy w komentarzach, ale umywają ręce i zostawiają nas z tym wszystkim, z czym się mierzymy, jednocześnie budując obraz tolerancyjnego i otwartego miasta. Mhm. Więc to są takie trzy płaszczyzny, które potrafią naprawdę wpłynąć bardzo na życie i ja do dziś odczuwam skutki poprzednich dwóch Dni Równości.
0: A kiedy mówisz o tym, że no teraz jest taki moment, że się nie zdecydujecie na tę organizację, jak duże jest to środowisko, w którym ty działasz? Rozumiem, że byłaś takim spiritus movens poprzednich dwóch Dni Równości. A ile was jest w tym teraz takim zwątpieniu, jak rozumiem, osamotnieniu, o którym powiedziałaś?
1: My też do końca nie wiemy, bo w Tychach generalnie osoby queerowe są dalej bardzo mało widoczne. Nas trochę nie ma. My funkcjonujemy w jakimś takim niebycie. I przez 2 lata stowarzyszenie próbowało wyciągać osoby z niebytu i trochę nam się to udało. Możemy sobie statystycznie policzyć, ile nas jest, bo miasto ma około 130 tysięcy mieszkańców, więc możemy uznać, powiedzmy, będzie to około 10%. Czy wszystkie osoby są w takim zawieszeniu i strachu? Też nie sądzę, ale nas dalej bardzo, bardzo mało widać. Nas praktycznie nie widać w tym mieście, więc poza kontaktami, które my mamy takimi gdzieś na jakichś grupach czy prywatnymi, my nie jesteśmy w stanie ocenić dalej sytuacji.
0: Natalia Wójcik dzieli się takimi doświadczeniami, a ja się zastanawiam, to pytanie do Aleksandry Muzińskiej. Jak prawdziwy jest ten stereotyp, że w dużych miastach środowiska LGBT plus mogą się czuć bezpieczniej, żyje się łatwiej, mają to większe wsparcie? Ta historia z Berlina jest jakoś z jednej strony odległym echem, a jednocześnie wydaje się, że to jest ten sam mechanizm, tylko działa w społeczności innej skali.
2: To trochę zależy tak naprawdę, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o

0: mówimy o bezpieczeństwie, tak, to nie da się ukryć, że raczej bezpiecznie rzeczywiście jest w dużych miastach, a to wynika po prostu z tego, że mamy tam jako osoby LGBT+ większą anonimowość, większą potencjalną społeczność, z którą możemy zawiązywać jakieś mniejsze lub większe wspólnoty, budować relacje. Duże miasta też mają to do siebie, no prawie wszystkie w Polsce, że mają po prostu większą też ofertę dla samej społeczności. Zarówno są tam duże, ugruntowane organizacje LGBT+, prowadzące grupy wsparcia, świadczące pomoc psychologiczną, czy cokolwiek jest potrzebne, ale są też takie miejsca po prostu kultury, tak? Miejsca spotkań, miejsca poznawania siebie, miejsca rozwijania swojej takiej, nie wiem, tożsamości queerowej, powiedziałabym, tak? Czego siłą rzeczy w sposób regularny, stały w małych miastach, w małych miejscowościach, a szczególnie na wsi po prostu nie ma, więc troszkę o to chodzi. Natomiast no, to jest oczywiście też stereotyp, to znaczy ja znam na poziomie, ja jestem z Warszawy i znam w Warszawie rodziny, kręgi, społeczności dramatycznie wykluczające osoby LGBT+, tak? Wyrzucające swoich synów czy córki z domu po coming outcie. To się dzieje w dużych miastach też, tak? Także to wszystko oczywiście zależy od ludzi, których się ma wokół siebie.
1: A chcę ciebie zapytać jeszcze o jeden, no właśnie taki stereotyp, bo w mieście jest łatwiej, ale miasta są, no właśnie, bardziej anonimowe.
0: Tak.
1: My dużo też w klubach Trójki rozmawiamy o samotności, o tym osamotnieniu na skutek cyfryzacji. Zastanawiam się, jak te zjawiska wpływają właśnie na przykład na ułatwianie i utrudnianie relacji w środowiskach LGBT+, bo przecież muszą działać, prawda?
0: Tak, znaczy cyfryzacja jest dobra moim zdaniem w tym sensie, że w mniejszych społecznościach osoby, szczególnie młode, queerowe, mogą się odnajdywać w ten sposób. Mogą się odnajdywać poprzez różnego rodzaju grupy, kanały komunikacji.
1: W relatywnie bezpieczny sposób.
0: Tak, cokolwiek to jest. To mogą być na przykład, to może być małe miasto i grupa, nie wiem, 5 czy 10 osób, które po prostu uczą się w różnych szkołach, więc nie wpadają na siebie na co dzień, nie wiedzą o swojej egzystencji, a jednak mogą się dzięki tym kanałom jakoś poznać i stworzyć taką grupę wsparcia, która potem już nierzadko też przechodzi do offline'u, tak? Czyli do tej rzeczywistości już poza internetem. Więc ten internet oczywiście ma swoje dobre funkcje, tak? Czy ta cyfryzacja. Ale oczywiście, tak jak mówisz, znaczy ja bym też nie rezygnowała z tego wątku związanego z pewną samotnością. Czy na pewno nie można w tych takich plemionach cyfrowych pozostać, bo jednak i to jest na przykład coś, co ja bardzo doceniam w małych miastach czy na wsi, że tam dużo łatwiej jest budować takie autentyczne relacje między sojusznikami a osobami LGBT+. Myślę o sojusznikach, to myślę o osobach życzliwych, tak? Czyli tych, które do społeczności same nie należą, ale są nam życzliwe i mają gotowość wsparcia. Rodzice, nauczyciele, nauczycielki, no ktokolwiek to jest. Mm.
1: Dzisiaj w Klubie Trójki rozmawiamy o tym, jak się żyje, współistnieje osobom i środowiskom LGBT+, w małych, mniejszych, średnich miejscowościach w Polsce. Są z nami Aleksandra Muzińska, Grażyna Hanaw i Natalia Wójcik. I wy też bądźcie, 2 2 7 3. Może ktoś z was mieszka w takim małym mieście, może jesteście właśnie osobami aktywnymi albo nieaktywnymi w środowiskach LGBT+. Zapraszamy do tej rozmowy albo osobami życzliwymi. Będzie bardzo dla nas ważne usłyszeć wasz głos. No i to przenieśmy się do Bolesławca, bo chciałabym Grażynę Hanaw zapytać o te doświadczenia, bo w Bolesławcu były dwa bodaj marsze równości, ale jeśli dobrze pamiętam, to ostatnie w 2024 roku.
2: Dwa marsze równości, tak, ostatni w 24 i tak bardzo krótko powiem, pierwszy marsz równości, my tutaj, którzy organizowaliśmy go, śmiejemy się, że brało w nim udział 300 osób, 100 modlących się, żeby 100 kiboli nas wszystkich nie przepuściło przez serce miasta. I do tego wszystkiego około 50 uczestników i myślę, że może nawet więcej niż 300, bo jeszcze ponad 50 policjantów w białych hełmach nas pilnowało. Także tak wyglądał pierwszy marsz w Bolesławcu i nie udało nam się przejść przez serce.

rynku. Ja razem z synem na błoniach nad wodą z grillem czekałam na wszystkich maszerujących, śpiewały nam ptaszki, a w mieście była sieczka i bardzo było ciężko. I oni wszyscy przyszli do nas na ten piknik. Ja byłam taka zdziwiona, bo myślałam, że to jest najpiękniejszy, najcudowniejszy marsz równości, jaki żeśmy zorganizowali, pokojowy. I dopiero potem okazało się, że tych kiboli tam się udało, ta policja ich tam odsunęła i to tak wyszło na pierwszym marszu. I drugi marsz postanowiliśmy zrobić jako trochę happening. U nas jest Bolsowieckie Święto Ceramiki, na które serdecznie zapraszam już w sierpniu. I zaproszono nas do udziału w paradzie ceramicznej. I powiedziano, żeby była kolorowa, piękna i żeby wszyscy naprawdę, kogo tylko znamy, żebyśmy zaprosili. Ja byłam jedną z współorganizatorek ze stowarzyszenia i z naszego portalu istotne.pl. No i zaprosiliśmy osoby queer i zrobiliśmy drugi marsz równości. I to był taki happening, który wyszedł cudownie i trochę niecudownie. I zaraz powiem, bo to się będzie łączyło z tym, o czym Natalia też opowiadała, o władzach miasta, które są nieprzychylne. No więc kiedy te wszystkie osoby, mieliśmy 5 cudownych drag queen i ludzi, którzy przyjechali i taką cudowną glinoludkę, czyli osobę wymalowaną gliną, która niosła z drugim glinoludem w transparent, wszyscy jesteśmy z tej samej gliny na tęczowym tle i było kolorowo i daliśmy jako organizatorzy tym wszystkim uczestnikom marszu coś niezwykłego, bo starsze panie, babcie, wnuczki przychodziły pod tęczę, które rozłożyła Homo Kobando i robiły sobie zdjęcia, i robiły sobie zdjęcia z queerkami. Ja do dziś pamiętam taką scenę, kiedy taki pan sarmata starszy, przesympatyczny, ustawiał się pod tą tęczą, a pani mówiła tam do niego po imieniu, tam nie wiem, Zbyszku czy jakiś inny tam, Bogdanie, no trochę tam na lewo, bo ja tej tęczy nie łapię. I nagle okazało się, że włączenie osób queer w paradę ceramiczną jest jedną z piękniejszych wydarzeń, bo ludzie to akceptują jako kolorowa zabawa. To wszystko było takie naprawdę pasujące do momentu, kiedy nie doszliśmy do sceny i pan prezydent, że tak powiem, oszalał chyba z wściekłości, że myśmy mu wprowadzili te osoby queer tam pod scenę, pomimo że wcześniej właśnie on chwalił się, że zdobyliśmy Nagrodę Europy i mieliśmy takie hasło: Europa jest z nami, my jesteśmy w Europie, Europa jest w nas, coś takiego, i w ogóle bardzo się tym chwalił, tylko jakby zapomniał o tym, że Europa i równość to również mniejszości, i bardzo się zdenerwował, po czym najpierw powiedział, że nasza glinoludka, która była topless, Monika Tichy, bardzo ją pozdrawiam, genialna babeczka, która właśnie tam przeszła z tym transparentem, najpierw mu piersi przeszkadzały, potem jak ludzie go wyśmieli, bo piersi były w glinie i o co chodzi, bardziej chyba baner tęczowy panu przeszkadza, to zaczął tam kluczyć, ale w końcu Monika Tichy, to było opisane zresztą przez Wyborczą, trafiła do sądu o to, że te piersi tam pokazywała jakiś kodeks wykroczeń, nieobyczajne zachowanie, i sąd pięknie uzasadnił, że był to wyraz artystyczny, że było to wszystko bardzo pięknie zorganizowane i w sumie po latach wygraliśmy jakby tą batalię, ale powiem szczerze, że ta niechęć władz, to takie napiętnowanie nas, tutaj też jest w Bolesławcu taki portal, który no bardzo mocno uderzał, też drugi portal, który uderzał w to, że jak można było te osoby queer na to święto ceramiki, że tam tylko ceramicy, że to nam odebrało osoby, które chciały z nami dalej iść, robić, i zabrakło nam po prostu mocy przerobowych. I to ja się tu podpisuję pod Natalią bardzo mocno, że te władze właśnie tylko umywają sobie rączki, biorą sobie z tych wartości Unii Europejskiej te takie fajniejsze rzeczy, tam drogę zbudować, basen, ale osoby queer, no teraz ta cała akcja z równością małżeńską, to też żeśmy to widzieli, i to zniechęca do pracy, bo no po prostu też mamy życie, pracę, różne inne rzeczy, a
aktywizm nie jest jedyną

0: rzeczą, którą my wykonujemy. No i w 25 roku już tylko stałam z parasolką pod sceną. Zresztą z Francji przyjechał mer spod Paryża, z miejscowości, który był, to jest miasto partnerskie nasze, oni bardzo są otwarci na i tolerancyjni podczas miesiąca dumy, przecież we Francji na budynkach publicznych, państwowych są flagi tęczowe wywieszane. Ja tam stałam z tą tęczową parasolką i pan mer to tam do mnie machał, ale wokół mnie stało 5 ochroniarzy, jak ja bym miała się rzucić na tego prezydenta. Nie wiem, co miałabym mu zrobić i tam mnie bardzo pilnowano. I to była nasza taka akcja, że już żeśmy tylko wystawili baner wszyscy, jesteśmy z tej samej gliny. Trochę to ironicznie brzmi na tym tęczowym tle i tak w 2025 żeśmy zrobili taką malutką akcję.
1: A co będzie w tym roku?
0: A w 2026 chyba nic. Jakkolwiek, jest dużo osób, które ciągle nam mówią, ale zróbmy, ale chodźmy, ale pokażmy, więc no nie chcę przesądzać, bo może coś pokażemy.
1: Do tej słodko-gorzkiej opowieści Grażyny Hanaw z Bolesławca za chwilę wrócimy i do tych refleksji. Mamy dwa telefony. Najpierw pytanie od pani Ewy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Mam dwa pytania, ale najpierw powiem, że całym sercem wspieram osoby LGBTQ+, i chciałabym, żeby w Polsce były możliwe małżeństwa jednopłciowe. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy to prawda, że Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej? Bo jeśli tak, to jest mi strasznie wstyd. A drugie pytanie, jak do tej homofobii w Polsce przyczynia się Kościół katolicki i inne religie? Bo wydaje mi się, że gdyby nie Kościół, to tej nienawiści wobec osób LGBTQ+, by nie było, albo by była znikoma. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Za chwilkę poproszę nasze gościnie, żeby odniosły się do tych pytań, ale jeszcze zadzwonił do nas pan Marek. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam panią, witam państwa. Ja pochodzę, znaczy inaczej, mieszkam w małej miejscowości w województwie pomorskim i chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom jesteśmy miejscowością, w której jest duża tolerancja osób, które tworzą związki tak zwane jednopłciowe. Powiem tylko króciuteńko. Mamy dwie panie, które są kierowniczkami szkoły podstawowej ponad 20 lat. Bardzo dobrze prowadzą szkołę, bardzo dobre nauczycielki, bardzo dobre panie dla dzieci i dla rodziców. I proszę zwrócić uwagę na to, co powiedziałem. Ponad 20 lat są na stanowisku dosyć ciekawym, a przy tym potrzebnym, i wszyscy rodzice tolerują, wiedzą i odnoszą się do tych pań z sympatią. Dlatego, że wiedzą, że te panie chcą również normalnie żyć i nikomu to nie przeszkadza. Także wbrew pozorom w małych miejscowościach są ludzie też tolerancyjni.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Także dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy pani Marku za ten głos. Pani Ewa z Podkarpacia postawiła dwa pytania. Czy to prawda, że Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej? Są badania, które na to wskazują?
4: To znaczy tak, już nie, ale jeżeli dobrze pamiętam, przez 4 bądź 5 lat rzeczywiście była na ostatnim miejscu. To jest taki ranking tworzony przez organizację ILGA Europe, bardzo znany, prestiżowy, bardzo skrupulatnie liczący te dane. Jesteśmy obecnie, jeżeli dobrze pamiętam, trzeci od końca, więc tak trochę awansowaliśmy, ale tylko dzięki takim drobnym rzeczom, które się powydarzały w polskim prawie w ostatnich latach, więc to nie ma się z czego specjalnie cieszyć.
1: Aha, czyli ten ranking mierzy też stan prawny?
4: On przede wszystkim mierzy stan prawny. On nie mierzy nastrojów społecznych.
1: Czyli to nie są nastroje.
4: To jest bardzo ważne.
1: Tylko regulacje,
4: tak,
1: czyli rzeczywiste warunki do życia.
4: Tak jest. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie o Kościół katolicki, to też oczywiście zależy. Tak? I myślę, że mówiąc, staramy się w funduszu raczej na tym bazować, to znaczy bardzo często pracujemy ze społecznościami wiejskimi na przykład, które są bardzo konserwatywne i które zawsze podkreślają, że jak ważna jest dla nich wiara, tak? Wiara katolicka. I to jest okej, bo staramy się szukać tak naprawdę wspólnych wartości i tego, co na tej wieży może być takiego, co w tej wieży może być takiego, co by pomogło tym osobom nawiązać jakiś kontakt czy życzliwość wobec osób LGBT+. I przyznam szczerze, w mojej opinii to się nie kłóci. Ja znam bardzo dużo osób w Polsce, bardzo wierzących, którzy właśnie z tej wiary

0: czerpią tak naprawdę energię. I takie przekonanie, że trzeba wspierać po prostu słabszych i że każdemu człowiekowi należy się szacunek, to jest jedna rzecz. Znam też, i to jest też bardzo istotna informacja, bardzo dużo wierzących osób LGBT+, które jakby pomimo swojej orientacji czy tożsamości nie chcą występować ze swoich wspólnot religijnych, chcą w nich trwać, chcą w nich być. Ich orientacja czy tożsamość nie sprawia nagle, że stają się niewierzący, tak? Czy nie wiem, czy zmieniają na przykład swoją wiarę. I oni sobie tak naprawdę wyrąbują takie miejsce w tych wspólnotach, robiąc też niesamowitą pracę. Chociażby Fundacja Wiara i Tęcza w Polsce, przypomnę, robiąca fenomenalną robotę w tym zakresie. Prawdą jest oczywiście, to wszyscy wiemy z mediów czy z różnych takich przekazów w internecie chociażby, jest dużo przedstawicieli po prostu, no nie wiem, kleru, tak, którzy są jawnie homofobiczni, transfobiczni, dużo takiego hejtu, nienawiści szerzą. No to są też jakieś pojedyncze oczywiście przypadki. Mi się wydaje, że w ogóle Kościół katolicki jako instytucja w Polsce jest nietolerancyjną instytucją, ale to, co wydaje mi się jest istotne, to to, żeby mówić, że Kościół tworzył ludzie, to znaczy nie kler, jako ludzie, którzy w tym kościele są i którzy też mają absolutne prawo do tego, żeby jego podejście i wartości kształtować. Takich ludzi jest w Polsce coraz więcej. To jest bardzo pocieszające.
1: Rozmawiamy o tym, jak się żyje w Polsce społecznością LGBT+, i nie tylko społecznością, ale też pojedynczym osobom w małych miejscowościach. Może też zajrzymy na wieś dzięki doświadczeniom Aleksandry Muzińskiej za chwileczkę. No ale ciekawi mnie, co Natalia Wójcik myśli o tych pytaniach i o na przykład tej takiej pozytywnej opowieści pana Marka, który dla mnie to jest bardzo interesujące. Jaki zapłon osobom LGBT może dać taki z pozoru prosty fakt, że dwie kobiety, które w sposób jawny żyją ze sobą, pełnią kluczową dla życia rodzinnego w Polsce rolę prowadzącą, jak rozumiem, instytucję edukacyjną. Zastanawiam się, jak ważne jest to, że gdzieś w swoim środowisku można zobaczyć osoby jawnie, nie wiem, chcę powiedzieć okazujące, manifestujące, nie podobają mi się te słowa.
0: Otwarcie żyjące.
1: Otwarcie żyjące. Jakby silnie inspirujące jest to, że to jest część normalnego pejzażu codzienności.
2: Ja w ogóle bardzo się cieszę, że mogę się odnieść do wypowiedzi pana Marka, bo mam takie przemyślenie i nie mam absolutnie żadnych danych na poparcie tego, ale to jest bardzo moje głębokie przemyślenie, że w ogóle my jako ludzie w Polsce jesteśmy całkiem tolerancyjni jako większość, tylko mamy głośną mniejszość, która bardzo dobrze krzyczy, bardzo wie jak krzyczeć. I mamy ludzi, którzy mieliby możliwość zadbać o to, żeby ta większość nie była, żeby ta mniejszość krzycząca nie była aż tak bardzo słyszana, a żeby wybrzmiała bardziej głos tej życzliwej większości. I myślę sobie, że ta historia, którą opowiedział pan Marek, jest przykładem tego, że jest jakaś miejscowość, żyją tam dwie panie i ludzie traktują je jako normalną część tej społeczności, tak? I tego nam potrzeba, czyli traktowania osób LGBT jako normalnej części społeczności, ale to będzie możliwe wtedy też, kiedy znajdzie się osoba, nie wiem, będąca u władzy, albo taka, która ma głos w społeczności, albo taka, która może kogoś przekonać, która będzie się potrafiła przeciwstawić krzyczącej mniejszości, agresywnej i przemocowej. I to jest ogromna odpowiedzialność lokalnych władz, czy lokalnych autorytetów. I to może być na poziomie dużego miasta, to może być na poziomie wsi, to może być na poziomie miasta takiego jak moje. My potrzebujemy kogoś, kto da głos życzliwej większości. I to jest moje pierwsze takie przemyślenie. A drugie, no oczywiście, że to jest dla nas bardzo ważne, dla nas jako osób LGBTQ+, widzieć, że osoby takie jak my mogą pełnić role społeczne, bo to pokazuje, że my też je możemy pełnić. To jest jakiś wzór do naśladowania, czy jakaś inspiracja. Ale ja cały czas trzymam się bardzo mocno tego, że to przede wszystkim jest taki obraz dla całego świata, że my możemy pełnić role społeczne odpowiedzialne.
1: Ale powiedziałaś wcześniej, że w Tychach jesteście mało widocznymi osobami. To znaczy, że nie ma, nie wiem, na żadnym publicznym,

0: publicznym stanowisku, na przykład osoby żyjącej otwarcie i nie możecie czerpać wsparcia z takiego, no nawet nieaktywnego rzecznictwa, ale z takiej po prostu obecności w pejzażu?
1: Nie, nie ma takich osób, które, to znaczy nikt mi teraz w tym momencie nie przychodzi do głowy, nie chcę nikogo pominąć, kto może, może teraz gdzieś mi pamięć nie pozwala odgrzebać kogoś, ale nie ma nikogo takiego, kto tak w taki oczywisty sposób przychodzi do głowy, bo to znowu jest taki temat takiego przykrywania tego wszystkiego jakąś taką zmową milczenia. Miasto jest tolerancyjne, dopóki nie ma w nim głośno o osobach LGBTQ+, bo jak zaczyna być głośno, to przestaje być tolerancyjne, ale ta nietolerancja płynie od garstki ludzi, a nie od całego miasta. Tylko, że ponieważ ona nie jest, ten brak tolerancji, ta agresja nie jest, nikt na nią odpowiednio nie reaguje, no to ona wydaje się być przytłaczająca.
0: Zastanawiam się, jak zwalczyć ten paradoks, bo jeśli się nie mylę, Olu, to po kampanii stref wolnych od LGBT tolerancja i akceptacja Polaków dla osób tęczowych wzrosła. To badania pokazywały, że taki był efekt tej
2: tak
0: akcji.
2: Jest.
0: Więc jak przełamać to dziwne zakrzywienie rzeczywistości, w której życzliwa większość milczy i wykazuje obojętność. Ci, którzy mogliby być sojusznikami aktywnymi, nie wywiązują się z tej roli, bo obie Natalia i Grażyna opowiedziały o tym doświadczeniu zmęczenia, osamotnienia, które odbiera chęci. Zastanawiam się, jak można pomóc, bo tym się przecież jako fundusz dla odmiany zajmujecie, ale zanim opowiesz, jak to robić, jak pomagać można, czy ktoś, jakaś inna organizacja poza funduszem dla odmiany pomaga społecznościom w małych miejscowościach i wsiach, czy wy też jesteście osamotnieni?
2: To się zmienia. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o wieś, to właściwie chyba tylko my. Jeżeli chodzi o małe, średnie miasta, taką drugą organizacją, która też uruchomiła działania z kampania przeciw homofobii, czyli duża ogólnopolska organizacja. No i chyba potem długo, długo nic, ale też tutaj bym bardzo chciała podkreślić też rolę lokalnych organizacji, tak? Czy organizacje w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi,
0: Krakowie.
2: Bo wy pomagacie
0: im, to zaraz powiemy też, tak?
2: I tym mniejszym, ale też to są organizacje, które mogą na poziomie województw pomagać i robią to grupom ze swojego otoczenia i to jest też bardzo ważna praca.
0: A wy jak pomagacie?
2: My przede wszystkim dostarczamy pieniądze, wiedzę, doświadczenie, cokolwiek jest potrzebne do w ramach konkursów grantowych dla grup i organizacji z małych miast i wsi. To jest takie nasze, można powiedzieć, główne, pierwsze działanie. Natomiast od już kilku lat bardzo intensywnie rozwijamy program spotkań u ciebie. To są spotkania, takie, tak sobie go nazwaliśmy, to są spotkania organizowane przez nas przede wszystkim w małych miastach i na wsi. Mamy zbudowaną całą sieć osób trenerskich, które są w stanie pojechać do właściwie wszędzie w Polsce, żeby przeprowadzić spotkanie przede wszystkim z osobami potencjalnie życzliwymi o sytuacji osób LGBT+ w Polsce. I to są spotkania, które nam się pięknie rozwijają. My je głównie organizujemy na wsiach, w całej Polsce i na wschodzie, i na zachodzie, podkreślę. I to, co my staramy się robić, to staramy się moderować, czy stworzyć w ogóle warunki do dobrego dialogu, do dobrej rozmowy o osobach LGBT+, w których to warunkach osoby ze społeczności lokalnej mogą zadać nam trudne pytania, mogą podzielić się swoim uprzedzeniem wobec nas, mają bardzo bezpieczne, dobre warunki do tego, żeby poznać osobę LGBT+, w bezpośrednim kontakcie i właściwie rozbroić wszystkie takie różne wyobrażenia na nasz temat. To jest spotkanie. To nie jest nauczanie, to nie jest szkolenie, to jest spotkanie, siedzenie razem przy herbacie. No i to jest piękna robota, powiem tak. Ja jestem z niej bardzo dumna.
0: Grażyno, a chciałabym ciebie zapytać, jak wy, no właśnie, jak w Bolesławcu toczy się to codzienne życie społeczności? Bo rozumiem, że może brakować siły, determinacji w tym osamotnieniu, żeby działać w sposób bardzo widoczny podczas takich ważnych, corocznych celebracji. Ale jak to życie wygląda na co dzień i czego by wam było trzeba?

To zaczyna od tego, czego by nam było trzeba. Ja chciałabym wsparcia rządu i jasnej deklaracji i wywieszania flag tęczowych jakby we wszystkich europejskich miastach podczas miesiąca dumy na urzędach miasta, urzędach marszałkowskich, żeby po prostu pokazać pewien

0: jest dobrze. Zawsze jest otwartość, zawsze jest relacja. Ja mieszkając w 38-tysięcznym mieście z transsynem, na mojej ulicy jesteśmy wyautowani, jesteśmy w ogóle przyjęci jak najserdeczniej. W przychodni u lekarza domowego robimy zastrzyki z testosteronu. Wszyscy są bardzo na nas otwarci i wydawałoby się, że nic nam nie brakuje, a jednocześnie mój syn, kiedy wyjdzie ze swoim kolegą za rękę, a będzie wyzwany na ulicy, bo jakiś kibol, ta mniejszość, dokładnie tak jak mówi Natalia, uzna, to ona uzna, że ona ma prawo do tego, bo rząd milczy cały czas. I w moim mieście jest i dobrze, bo ja właściwie jakby się mnie zapytać, jak ja sama dla siebie, czy ja jeszcze czegoś potrzebuję, to mówię sobie nie, u mnie jest dobrze, moja rodzina mnie akceptuje, jesteśmy szczęśliwi, sąsiedzi mówią, że fajnie, że jesteś chłopcem, lepiej być chłopcem niż dziewczyną, więc jest wszystko wspaniale, a jednocześnie czuję taką jakąś, nie wiem, szklaność. Ściana, sufit, jakieś takie, to jest takie jakieś trudne do nazwania, Natalia to tak fajnie też nazywa, że jest jakaś taka po cichu, żeby to wszystko, to się wtedy cię akceptujemy, jak się wyautujesz, właśnie jak zaczniesz mówić, jak zaczniesz się wyrażać, jak zaczniesz sięgać po swoje, to nagle jest jakaś bariera, oj nie, nie, nie przekraczaj granic. W moim mieście są wysoko postawione osoby, które są osobami, są po prostu, no to jest gej, ale on siedzi w szafie, nigdy nie wyjdzie, nigdy nas nie wesprze. A ja uważam, że powinien iść z nami w Marszu Równości, jako osoba, która może pokazać sobą, że można uzyskać wysokie stanowisko, że można żyć ze swoim ukochanym partnerem wspaniałym, że można być cudownym człowiekiem, ale siedzi w szafie, bo tak jest lepiej. I potem też otrzymujemy taką informację, a za głośno jesteście. A właściwie to geje, lesbijki, oni tutaj są, ale oni nie chcą, żeby tak głośno was było. Więcej robicie złego tym pokazywaniem, lataniem z tą flagą tęczową niż dobrego. I to jest właśnie, ja uważam, że naprawdę, gdyby rząd stanął na wysokości zadania i zrobił to, co nam obiecał, to byłoby łatwiej. To moje zdanie.
1: Jeśli mogę tylko, ja mam taką krótką anegdotkę. A propos tego, że za głośno krzyczymy i jest nas za dużo.
2: Bo to jest ten niezmordowany argument, po co się tak afiszować.
1: Tak, tak. I na spotkaniu z jedną z osób z prezydium miasta Tychy, przed drugim Dniem Równości, usłyszałam, że ten pierwszy Dzień Równości to był taki kontrowersyjny. I jak zapytałam czemu, to się dowiedziałam, dlatego, że był w parku miejskim w centrum miasta. I że lepiej to by było tak gdzieś bardziej na uboczu i po cichu, żeby nas nie było widać. To mi się od razu przypomniało,
0: no,
1: bo już było
0: najlepiej,
1: za bardzo,
0: prawda?
1: W środku.
2: Mierzą się społeczności LGBT z tą obojętnością czynników oficjalnych, z tą odwróconą życzliwością, w cudzysłów mocno wziętą, o której wspominałyście. No ale co z tym począć przy tej bierności, przy braku tego wsparcia? Co społeczności mogą robić same dla siebie, dla swoich członków, no dla osób też po prostu wyseparowanych z ogromnym poczuciem samotności i niemożności życia w jawny, swobodny, wolny sposób.
3: Mamy chyba rozwiązanie, przynajmniej jakąś propozycję. To jest, i tu już nie chcę jakoś się bardzo oddzielać od tego wątku władz, o którym powiedziała Grażyna i Natalia, bo wydaje mi się, że on jest ważny, ale my zachęcamy do tego, żeby skupić się po prostu na ludziach wokół siebie i na trochę takich już istniejących w sieciach wsparcia. Dlatego my na przykład bardzo zachęcamy i pracujemy z kołami gospodyń wiejskich, ze strażakami ochotniczych straż pożarnych, z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, z bibliotekami, domami kultury. Tam, gdzie ludzie się spotykają, trochę poza układem, no znaczy może nie zawsze, ale raczej poza układem politycznym, który gdzieś tam w danym regionie dominuje. I ci ludzie spotykają się w różnych sprawach. I my, i sobie po prostu pracują, współpracują w ważnych dla społeczności rzeczach. I my to, co staramy się zrobić, to staramy się tam dołożyć wątek LGBT+. Czyli my do tych społeczności sięgamy i mówimy, słuchajcie,

0: otwórzcie tę dyskusję u siebie. Spotkajcie się, zróbcie spotkanie, porozmawiajcie i zaproście nas. My wam to zorganizujemy, zamoderujemy. Dlatego też gorąco zachęcam osoby, które nas słuchają teraz, które są z małych miejscowości i wsi. Napiszcie do nas, do Funduszu dla Odmiany i naprawdę mamy gotowość przyjechać i takie spotkanie dla was zorganizować i poprowadzić. To jest super ważna rzecz. Znaczy ludzie po prostu muszą dla siebie być tym wsparciem i oparciem. Jeżeli mogę powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Wiem, że nas czas goni, Paulina, ale to jest ważne. Chciałam powiedzieć tak też trochę takim z pozytywnej części. Ludzi dobrej woli jest więcej, tak? Tak jest w Polsce. Ludzi życzliwych społeczności LGBT+ po prostu jest więcej. My słyszymy tych hejterów. Oni są głośni, oni są widoczni, dominujący są w takich przekazach medialnych, ale tych ludzi naprawdę nie jest dużo w Polsce. Proszę, pamiętajcie o tym.
1: I mamy głos chyba, który wspiera to, o czym Aleksandra Muzińska właśnie powiedziała. Pani Iwono, słuchamy. Niedługo, bo mamy mało czasu rzeczywiście, ale słuchamy bardzo. Uszy otwarte.
2: Tak. Dziękuję bardzo.
1: Dobry wieczór.
2: Chciałam nawiązać do tego, dobry wieczór. I chciałam nawiązać do tego, że tak naprawdę z moich obserwacji wieloletnich, jestem osobą, która ma około 55 lat, z wieloletnich obserwacji wynika to, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o akceptację osób z grona LGBT, to jest bardzo duża akceptacja społeczna, może 80, może 70%. I jeżeli powiemy, że tej społeczności LGBT jest 10% w miastach mniejszych, większych, na wsiach, to tak samo 10% jest tych osób, które bardzo głośno są przeciwne LGBT. Czyli tak naprawdę 10% społeczności LGBT tak jakby jest zachęcane do tego, żeby wychodziła na ulicę, żeby głośno mówiła o tym, jakie one mają prawa i jednocześnie jest 10% tego społeczeństwa, które jest głośno przeciwko temu zachowaniu. W związku z tym jedni drugich nazywają homofobami, drudzy nazywają tamtych heterofobami. I to wszystko się rozagnia i polaryzuje przez te 10% społeczeństwa. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Tak naprawdę społeczeństwo jest niezwykle tolerancyjne, nawet nietolerancyjne, akceptacyjne, bo dla mnie tolerancja to wcale nie jest zgoda i przyzwolenie, tylko to jest tolerowanie czegoś. Społeczeństwo jest akceptacyjne i my powinniśmy się skupić na tym, żeby społeczność, nieważne czy to są, tak jak tutaj pejoratywnie mówiono, cibole, czy to są... Ktoś inny może powiedzieć pejoratywnie LGBT, żeby te osoby zaangażowały się w działania społeczne i żeby w sposób naturalny wychodziło to, jakie są ich zainteresowania, jaka jest ich orientacja seksualna, bo wtedy większość osób skupi się na tym, żeby wspólnie pracować i to zostanie jeszcze bardziej akceptowane w społeczeństwie zamiast polaryzacji.
1: Bardzo
2: dziękujemy.
1: Wydaje mi
2: się, że nie możemy zapominać o tych osobach, które właśnie akceptują i to jest większość społeczeństwa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo pani Iwono. Chyba nie ma sporu co do tego, bo ten wątek już się nam kilka razy pojawił, ale w tej ostatniej minucie, którą mamy jeszcze dzisiejszego Klubu Trójki, chciałabym Natalię Wójcik jednak zapytać, bo powiedziałaś o takim momencie jednak zatrzymania. Czy to jest moment braku nadziei, czy moment, kiedy bierzecie po prostu wdech i będziecie działać dalej? Bardzo krótko, ale...
3: Absolutnie to nie jest brak nadziei. To jest czas na odpoczynek, ustawienie jeszcze raz priorytetów, przemyślenie rzeczy, jak to robić lepiej, żeby dbać o siebie również, żeby się nie spalić i żeby dalej działać, bo jest przestrzeń na to i tu nie ma absolutnie braku nadziei.
1: Ja mam nadzieję taką, że kiedy po odpoczynku wejdziecie do akcji publicznie, będzie więcej tych życzliwych, którzy się zdecydują jednak na aktywną życzliwość. Natalia Wójcik z Tychów, Grażyna Hanna z Bolesławca i Aleksandra Muzińska z Warszawy, ale trochę z całej Polski. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy Klub Trójki. Dobrej nocy.
0: Dziękujemy.
4: Dziękuję. Dobrej nocy, dziękujemy.
5: Dziękujemy. Autopromocja.
6: Przeżyjemy to jeszcze raz.
7: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
8: Agata Biziuk, Nasze końce świata.
7: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
9: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
7: Mama.
9: To jednak są przepustki z piekła.
7: I córka.
10: Babcia.
11: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
12: Agata Biziuk
11: i Andrzej Brzoska.
7: Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
5: Autopromocja.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 22:00. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Lej po pocisku już zasypany, prokuratorzy zakończyli

0: Działania w Tarnawie Kolonii, gdzie nad ranem spadła rakieta, już wiadomo na pewno, że była rosyjska. Synoptycy ostrzegają, będzie gorąco i wydają alerty najwyższego stopnia. Z kolei na Węgrzech problemem jest niski poziom wody w Dunaju. Premier apeluje o oszczędzanie energii. Prokuratorzy zakończyli już swoje czynności w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie nad ranem spadła rosyjska rakieta, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Lej po pocisku został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Jutro śledczy planują oględziny szczątków pocisku. Tymczasem już wiadomo na pewno, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska. Poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że był to pocisk CH-101.
1: Uzyskałem informację od dowódcy operacyjnego, od pana generała Ireneusza Nowaka, że rakieta, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską, to rakieta rosyjska CH-01. W związku z tym te wątpliwości czas zakończyć i myślę, że ten wydźwięk międzynarodowy też tej sprawy będzie zupełnie inny, no bo mimo tego, że od początku okoliczności wskazywały na rosyjską rakietę, dzisiaj mamy pewność.
0: Rakieta, która spadła nad ranem w Tarnawie Kolonii, uderzyła w teren niezamieszkały, nikt nie ucierpiał. Po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę i naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski ze Stanów Zjednoczonych i licznych państw europejskich popłynęły słowa potępienia Rosji. Dowództwo NATO zapewniło o gotowości do obrony przed atakami rakietowymi i przypomniało o niezachwianym zaangażowaniu sojuszu we wsparcie Ukrainy. Do sytuacji odniósł się też prezydent Ukrainy i ponownie zaapelował o militarną pomoc. Nie chodzi tu tylko o współczucie i o potępienie, ale o rakiety do obrony przeciwlotniczej i taki rodzaj nacisku na Rosję, który może powstrzymać tę wojnę i ataki i terror, podkreślił Wołodymyr Zełenski. 6 sierpnia PiS zorganizuje spotkanie programowe z wyborcami, poinformował po posiedzeniu klubu parlamentarnego rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że omówiono też nową sytuację związaną z rejestracją klubu Rozwój Plus.
2: To dzisiejsze spotkanie również było okazją do tego, aby przedyskutować sytuację, bo pewnie Państwo tym się też interesujecie w naszej partii, także w regionach, uporządkować pewne kwestie od strony formalno-prawnej. Są pewne kwestie już poustalane, zapadły też określone decyzje. Nie patrzymy w przeszłość, patrzymy do przodu, w przyszłość.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego zarejestrowała w Sejmie klub Rozwój Plus. Są w nim ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie podpisali tak zwanych lojalek. Formacja liczy 40 posłów i jednego senatora. Klubem pokieruje Mateusz Morawiecki. Cała Polska objęta ostrzeżeniami przed upałem. Alerty będą obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Najwyższe ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczą regionów zachodnich i południowo-wschodnich, gdzie termometry pokażą jutro 36 stopni. W tak gorące dni część osób szuka miejsc, gdzie można się schłodzić, inni korzystają z pełnego słońca.
3: Można się poopalać, szczególnie, że przez 8 miesięcy w roku mamy taką pogodę, jaką mamy i w tym roku tych upalnych dni jest bardzo mało, więc jak tylko są, to korzystam. Nie mam żadnej działki ani takiego miejsca, gdzie mogłabym sobie wyjechać za miasto, więc po prostu tutaj najbliżej domu sobie wyskoczę i chwilę się zrelaksuję.
4: Ale widzę, że krem z filtrem jest.
3: Tak, jest, trzeba się chronić, wiadomo, ale... No trochę tej witaminy D też się przyda.
5: Szkoda, że fontanny nam częściej nie działają. Dużo, dużo wody oczywiście. No i niestety wiatraczek, klimatyzacja, jeżeli ktoś ma.
0: Poradnik o tym, jak przetrwać upałę, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci przypominają w nim, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach i zapewnić czworonogom stały dostęp do wody. Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Jeśli sytuacja hydrologiczna się nie poprawi, konieczne będzie całkowite zatrzymanie elektrowni jądrowej, która potrzebuje wody z rzeki do chłodzenia reaktorów.
6: Modior podkreślił, że gospodarstwa domowe nie powinny obawiać się przerw w dostawach prądu. Rząd przygotował jednak plan ograniczenia poboru energii przez największe przedsiębiorstwa przemysłowe. W pierwszej kolejności mają one zostać czasowo odłączone od sieci lub zobowiązane do zmniejszenia zużycia energii. Dotyczy to przede wszystkim energochłonnych zakładów, takich jak fabryki akumulatorów, zakłady chemiczne i huty. Nadchodzące dni i tygodnie będą wymagały dyscypliny, precyzyjnego planowania i współpracy ze strony państwa, firm energetycznych, podmiotów przemysłowych i nas wszystkich. Powiedział Peter Modior. Premier zaapelował o ograniczenie zużycia energii przez rozsądne korzystanie z klimatyzacji, wyłączanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych oraz przeniesienie najbardziej energochłonnych prac na godziny wieczorne. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji

0: na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc ciepła i raczej pogodna. Przelotne deszcz i burze możliwe tylko na północnym zachodzie. Minimalnie na termometrach od 17 do 20 stopni, a jutro upalnie nawet do 36 stopni. Chłodniej tylko nad morzem.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Gorąca noc, piękna noc, 548, przed nami 548 spotkanie. Olga Szućko, Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy do północy.
6: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
0: Off control.

Są imiona, których nie wypowiadamy od lat, no a mimo to wystarczy usłyszeć je raz, no i nagle wracają ludzie, wracają ulice, ten zapach powietrza, wraca ten fragment rozmowy, czyjeś spojrzenie, no i niektóre imiona stają się wspomnieniami. The Secrecy, czyli dźwięki z Indianapolis na początek naszego 548 spotkania Wow Control. No tak, trzeba się nieco schłodzić, także ja dzisiaj gwarantuję do północy schłodzenie dźwiękowe. Lista obecności jest, zapełnia się. Nie wiem, jak pan redaktor zdoła to wszystko przeczytać, no ale postaramy się. facebook.com/3. Shadow play, fade away. No właśnie, jeżeli o schłodzeniu mowa, no to nie mogłoby zabraknąć dzisiaj tych dźwięków.

0: ciszej odchodzą nie ludzie, ale uczucia. Najpierw przestajemy za kimś tęsknić, potem przestajemy czekać i któregoś dnia orientujemy się, że coś zgasło. Fade away. Bo czasami to właśnie cisza kończy niektóre historie.
1: Cześć, tu Kaśka Nosowska. Słuchacie Off Control. Do słuchania przy zgaszonym świetle.

Przegapiliśmy schyłek pokory z punktu widzenia wieczności to obłęd. Być epizodem w historii świata, a puszyć się jakby nie miało być końca. Jesteśmy obcy.

Jesteśmy obcy. Sobie nawzajem. Choć światłowodem. Spięci na stałe. Chętni poniżyć się dla komfortu. Z kolcem pogardy wciąż na widoku.

Serca gorętsze mają pomniki. Rozpacz stuleci nad nami głupimi. Spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości i nie przyszło rano.

0: Mami!
1: Jesteśmy obcy sobie nawzajem, choć światłowodem spięci na stałe. Zdanie, które z ust Nosowskiej brzmi niezwykle prawdziwie. Najbardziej bolą te maski, które zakładamy sami przed sobą, no bo przecież wszyscy chcemy być zauważeni, a jednocześnie robimy wszystko, żeby nikt nie zobaczył, jak naprawdę się czujemy.

This Eternal Decay i jeszcze świeży sprzed dosłownie kilku dni remix utworu Breathe in Silence skrojony przez grupę Darkways. To jest znak, Olga. To jest właśnie znak, że zaczynamy naszą listę obecności. facebook.com/trójka. Dziś już tyle komentarzy, że nie wiem od czego zacząć. Zawsze mam taki problem. Od początku, od końca, od środka. No spróbujmy. Dzisiaj admini, tak właściwie admini social mediowi, zadali takie pytanie. Jaki utwór lub artysta natychmiast przenosi was w czasie do konkretnych wspomnień? No i ruszyła lawina komentarzy, nazw utworów, zespołów. No i jak to wszystko przeczytać? Pani Aneta napisała, że głowa jest pełna dźwiękowych wspomnień, ale skoro dzisiaj mieliśmy tak pięknie upalny dzień, to wyciągnie z niej depeszowego Excitera, a zwłaszcza Shine, którego słuchała w roku wydania. Nieustannie przez dwa

2 tygodnie na jednej z plaż na Costa Brava. Pani Agwaja bardzo się cieszy na Nową Nosowską. No, ciekawy jestem, czy pani Kasia nas odwiedzi niebawem. Proszę trzymać kciuki. Pani Karolina napisała, że pozdrawia nadal z chałup, ale za tydzień? Oczywiście, że tak. 3 stawy, Katowice, czyli do zobaczenia. Off, festiwal, kto jeszcze? Kto jeszcze? Ręka w górę. Nowa Nosowska, pani Ania też się zachwyca. Pani Ania Maciarki. Ehe, kot. Rudy kolega. Nie wiem, jak się nazywa, ale to jest zdjęcie od Hani. Hani z grupy Lunar Trips. Do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. facebook.com/trójka. A jeżeli chodzi o to pytanie, czyli o utwory, o artystów, którzy przenoszą w czasie do konkretnych wspomnień, no to pani Sylwia nawiązuje do naszego zespołu Off Control, który przecież tak często graliśmy. Them Are Us Too, Grey Water. Pani Sylwia ma ciarki, kiedy słucha tego utworu. Piękny głos, piękny utwór. Cieszę się, że dziś w Off Control będzie Boy Harsher. Leciałam na koncert do Bukaresztu. Zacne przeżycie. Pozdrawiam z Zielonki. Ofowiczan. Takiego określenia jeszcze chyba nie było. Ofowiczanie. Pani Bożena melduje się przy radioodbiorniku. Cały czas jeszcze unosi się nad ziemią po koncercie Suede. Pani Ewa pozdrawia z Koszalina z lampką. Bardzo klimatycznie. Pan Daniel przesyła pocztówkę z Madery. Z Madery, która zasłuchana w dźwięki audycji ukazuje swoje nocne piękno. Ukłony dla wszystkich słuchających Off Control. Jeżeli chodzi o wspomnienia, to oczywiście Cure-ki, The Cure, Fate. To pan Rafał, czyli główny miłośnik nasz nadworny grupy The Cure. Oczywiście się dopisujemy. Rawicz na łączach to pan Daniel, jest pocztówka. Są też pszczółki. Pan Łukasz słucha oczywiście z ogrodu, muzyka z audycji, a w tle świerszcze. Pani Ania, odpowiadając na pytanie, tak wiele jest utworów, tak wiele wspomnień, no to może Renee grupy Tok Tok, która zamyka w sobie tęsknotę za młodością, za studiami, za innym życiem. Może też Sebastian, Steve Harley, Cockney, Rebel. To ślad koncertów i życia nocnego. Wiena Ultravox to podróże. No i Zio, Bliżej Gwiazd, to niespełnienie, a Audio Slave, Be Yourself, to hymn smutku. No i jeszcze Marian Faithful, to Tomek Beksiński. Mogę pisać do rana, ale lepiej nie. No, po północy Baszka Marcinik na pewno by nam nie pozwoliła przedłużyć, Olga, audycji, prawda? No raczej nie. Pani Ania melduje się z chłodnym napojem pod ręką, światła zgaszone. Pani Ania pozdrowia całą OFF ekipę. Włodzisław Śląski z termometrem w ręku, 26 stopni. Bardzo gorąca noc. I znowu mamy chałupy. Pan Marcin pozdrawia nas z chałup. Piękny zachód słońca. Pan redaktor też wraca za miesiąc do chałup. Będzie można go tam właśnie wypatrywać. Pan Marek napisał, że zaczyna nocną zmianę, czeka na muzykę. A pan Łukasz do listy dodaje, nie wiem ile tu jest, 20-30 utworów, które przenoszą w czasie. Trzeba by było zrobić oddzielną audycję o tej liście. Pan Wojtek pozdrawia ze Szczecina. Jest z nami pani Irena, która odwiedza Góry Stołowe. Obłędne, błędne skały. Niestety po raz pierwszy. No i kiedy tylko przekroczyła ten próg, pani Irena miała w głowie Persephone, Dead Can Dance. Ta muzyka była tak realna, jakby miała słuchawki na uszach. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyła. No i pan Piotr tutaj też wskazuje James, Getting Away With It. Utwór, który przywołuje piękny, beztroski czas, to Zawoja. Rzeszów się wkłania, to pani Ewa. Jest z nami admin grupy Off Control w Trójce, czyli pan Tomek. Boy Harsher, Have a Nice Life. No i pan Tomek oczywiście poleca nasze trójkowe podcasty. Pani Joanna ma też kilka typów. Na pewno Shine, Crazy Diamond, Pink Floyd, które przenosi w okolice roku 2000. Epitaph, King Crimson, The Rain Song,

Zeppelinów, kochane Marillion i tak dalej, i tak dalej. No i Mirage Avenue, Lebowski natomiast wrzuca panią Joannę w zimową zawieruchę na A4 w roku 2019. No a dzięki Off Control pani Joanna ma utwór Drag od grupy Low. Lista obecności się zapełnia. Pani Dorota Joy Division wskazuje The Cure, Pink Floyd, David Gilmour to pan Jacek, Bjork i pocztówka od pana Marcina z Andaluzji. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Facebook.com/? Trójka. Vestron Vulture, no i człowiek na Księżycu.

Jako dzieci wierzyliśmy, że na Księżycu ktoś mieszka. Dzisiaj znacznie trudniej wierzyć nawet w ludzi na Ziemi. The Man in the Moon. Może ktoś nadal tam patrzy i zastanawia się dokładnie nad tym samym.

Niektóre fotografie nigdy nie zostały wywołane, ale istnieją tylko w naszej pamięci. Bez kolorów, bez ramek, ale za to z emocjami, których nie udało się zapomnieć. Silent Pictures.

Każdy człowiek ma własny sufit, taką granicę, której boi się przekroczyć. No a przecież największe podróże zawsze zaczynają się kilka centymetrów ponad naszym strachem. As High As You Can Go i nasze kameleony, grupa The Chameleons. No tak, jeżeli chodzi o te podróże, małe i duże, niektórzy pakują się na urlop, tak jak pani Małgosia. Co prawda jeszcze z resztkami przeziębienia, no ale pani Małgosia ma nadzieję, że po dzisiejszym zimnofalowym spotkaniu i tych dźwiękach południowe słońce wystarczająco wygrzeje stęsknione ciepłem tkanki.

Pamięć nigdy nie jest dokładna. Usuwa szczegóły, zmienia kolory, zostawia tylko to, co naprawdę było ważne. Być może właśnie dlatego tak często tęsknimy za miejscami, których już właściwie nie ma.

Perfume Tree, The Sea, The Sea. A może to właśnie zachodzące słońce, może to zapach morza są w stanie ustawić w nas tak zwane pierwotne ustawienia naszych myśli. Są zachody słońca, które wyglądają jak początek nocy, no i są ludzie, którzy potrafią świecić najmocniej właśnie wtedy, gdy wokół robi się ciemno, bardzo ciemno. Black Sun, paradoks, który brzmi zadziwiająco pięknie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze. To wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wis Major Pies Przewodnik.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. To był pocisk manewrujący CH-101. Wojsko potwierdza, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Oprócz sygnału syren alarmowych będą też SMS-y. Premier zapowiada zmianę procedur informowania o zagrożeniach. Wyróżniała się charyzmą i niepowtarzalnym stylem. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska. To rosyjska rakieta CH.

0: K101 spadła na Lubelszczyźnie, potwierdził Polskiemu Radiu wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, powołując się na informacje od żołnierzy. Pocisk spadł na pole we wsi Tarnawa Kolonia, około 100 km od granicy z Ukrainą. Na szczęście nikomu nic się nie stało. O szczegółach z Tarnawy Kolonii właśnie Dagmara Kędzior.
1: Wiceminister Obrony Narodowej potwierdził wstępne hipotezy o rosyjskim pochodzeniu pocisku. Cezary Tomczyk powiedział, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generała Ireneusza Nowaka, była to rosyjska rakieta manewrująca CH-101.
2: W związku z tym te wątpliwości czas zakończyć i myślę, że ten wydźwięk międzynarodowy też tej sprawy będzie zupełnie inny, no bo mimo tego, że od początku okoliczności wskazywały na rosyjską rakietę, dzisiaj mamy pewność.
1: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca wystrzeliwana z bombowców nosicieli, która charakteryzuje się obniżoną wykrywalnością. W Tarnawie Kolonii pocisk spadł na pole. Zawierał znaczne ilości materiałów wybuchowych. Wskutek jego eksplozji powstał lej o średnicy 10 metrów i 5 metrów głębokości. Siła wybuchu była na tyle duża, że według relacji mieszkańców budynki trzęsły się nawet parę kilometrów od miejsca eksplozji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy potwierdzają naszej reporterce, że nad ranem obudził ich huk rakiety.
3: Na pewno było słychać bardzo dużo samolotów. Nie wiem, czy odrzutowce, na początku powiem też odrzutowce. Jeden był bardzo głośny huk, z tym, że nie wiem, czy to był właśnie wybuch. To był dźwięk, jakby w dom leciał samolot. Ale to właśnie mi się wydaje, że to było chwilę przed i nie wiem, czy to był huk, czy to było jeszcze jak ta rakieta leciała. Mama też tam mówiła, że bardzo się bała, bo to był naprawdę jakby samolot gdzieś miał się rozbić blisko domu. To było taki dźwięk. Ciężko naprawdę było usnąć, mimo że 20 km stąd to jest no, dość sporo.
4: Pan słyszał jakieś hałasy w nocy?
5: No, słyszałem. Dzieciak koło trzeci to było, bo samolot leciał nad tym lasem. O tu.
4: Daleko stąd pan mieszka?
6: Okolice Bychawy. O, czy ja wiem, czy się nie boimy? Coraz więcej takich rzeczy się dzieje, cały czas coś i nikt nic nie wie.
0: Niektórzy mieszkańcy twierdzili, że nie słyszeli dostatecznie dobrze syren alarmowych. Skarżyli się, że nie otrzymali SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po zajściu. Rząd zapowiada, że system ostrzegania będzie udoskonalany.
7: Zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest oczywiście syrena. Ale oczywiście to pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów. To ludzi zaniepokoiło. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, to okej, alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syrenę. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajając. To bardzo szybko przygotujemy.
0: Tak mówił na miejscu zdarzenia premier Donald Tusk. Śledztwo w związku z uderzeniem rakiety prowadzi prokuratura. Dziś śledczy badali miejsce jej upadku. Jutro planują analizować szczątki. Hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała 5 osób podejrzanych o spowodowanie pożarów lasów. Wśród nich jest 48-latek podejrzany o serię podpaleń w Galicji oraz dwóch mężczyzn, których zaniedbanie miało doprowadzić do pożaru, który objął region Madrytu.
8: Zatrzymania mają związek z kolejnymi śledztwami prowadzonymi w czasie, gdy Hiszpania walczy z falą pożarów i wysokimi temperaturami. W Galicji śledczy podejrzewają 48-latka o celowe wzniecanie pożarów przez ostatnie 2 lata. W prowincji Lyon zatrzymano 22-latka, który miał umyślnie podpalić las w pobliżu trwającej już akcji gaśniczej. Z kolei w prowincji Toledo zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 51 i 42 lat. Według śledczych wykonywali prace zakazane podczas najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego, co doprowadziło do wybuchu pożaru, który objął także region Madrytu. Strażacy nadal walczą z kolejnymi dużymi pożarami, m.in. w Kastylii oraz we wspólnocie Walencji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
0: Upały także w Polsce. Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami. Alerty będą obowiązywały co najmniej do jutrzejszego wieczora. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
9: Wysoka temperatura jest szczególnie odczuwalna w miastach, poza terenami zielonymi. A jak z upałami radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
10: Jak jest możliwość pójścia na jakiś basen, to lubimy właśnie skorzystać z czegoś takiego, chociaż często po prostu przydaje się klimatyzacja w domu, żeby przez te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia przeżyć i wieczorem, jak już się robi chłodniej, to wtedy wychodzimy.
9: Pan ma może jakieś sposoby?
11: Jestem wtedy zazwyczaj w pracy, gdzie mam klimatyzator i to mnie ratuje.
12: Dużo piję, wachlarze biorę. Czasami czapkę założę czy kapelusz.
9: Fale upałów dotyczą wielu części Europy. Michał Berenek z Polskiej Akademii Nauk zaznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zmianami pogody.
13: I to jest tak, że nad jednym regionem utrzymuje się wyż, przynosząc długotrwałe upały, a 2000 km dalej zalega niż z internetu.

0: intensywnymi opadami.
1: Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Nie żyje Iga Cembrzyńska, aktorka, scenarzystka, reżyserka i piosenkarka. Zmarła w wieku 87 lat.
3: Iga Cembrzyńska zagrała m.in. w Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek czy W Rzecionie Czasu. Absolutnie ponadczasowa, mówi o artystce Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia podkreśla, że śmierć Igi Cembrzyńskiej to olbrzymia strata dla polskiej kultury.
4: To jest taka aktorka z grupy tych, które gdyby urodziły się w innym kraju, zdobywałyby Oscary i nagrody na światowych festiwalach. Myśmy niestety nie umieli zadbać o taki talent. Ona była absolutnie oryginalna, wyjątkowa. I to nie są puste słowa rzucane na wiatr. Jeżeli myśleliśmy oryginalność, to myśleliśmy Iga Cembrzyńska.
3: Na oryginalność Igi Cembrzyńskiej zwraca uwagę również Krystyna Janda.
5: Była ona po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem. No bo po prostu była bardzo, bardzo inna niż wszyscy. Nadzwyczajna była.
3: Iga Cembrzyńska należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
7: Tak jak Lech Poznań i Górnik Zabrze udowodnili, że Liga Mistrzów to za wysokie progi dla polskich klubów na ich obecnym poziomie, tak Kraków Częstochowa i GKS Katowice potwierdziły, że Liga Konferencji to ich miejsce na ziemi. Oba te kluby awansowały do trzeciej rundy rozgrywek. Raków bez większych problemów odprawił Valletta najpierw 3-1 i dziś 4-0. Mówi obrońca medalików Jerzy Napieraj.
8: Myślę, że na pewno pokazaliśmy się z lepszej strony niż w Ekstraklasie. I dopięliśmy swojego, awansowaliśmy i to na pewno cieszy. Na pewno po tym pierwszym golu Michaela ten cały stres puścił i zaczęliśmy grać swoje i mecz się otworzył na naszą korzyść. W drugiej połowie myślę, że poczuliśmy już to flow i poszło i kolejne bramki i myślę, że gra w drugiej połowie wyglądała lepiej niż w pierwszej.
7: Gole wbili Amejo, Pieńko, Molnar i Makuch. GKS z kolei po thrillerze również awansował do trzeciej rundy po odprawieniu z kwitkiem Meszka Żilina 1-2 i dziś u siebie 3-1. Zdobywcami bramek Zrelak, Wdowiak i Szkurin. Raków następnie trafia na sztokholmski Hamar BIF, a Gieksa na Hapoel Tel Awiw. Pozostajemy przy futbolu i abstrakcyjnym pomyśle szefa FIFA Gianniego Infantino o pełnej komercjalizacji mundialu i sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. UEFA powiedziała nie. 55 krajów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Związków Piłkarskich jednomyślnie opowiedziało się przeciw tej inicjatywie i zadeklarowało bojkot rozgrywek organizowanych przez FIFA do momentu porzucenia tego niedorzecznego planu. Tylko jeden medal Mistrzostw Świata przywiozą z Hongkongu polscy szermierza. Precyzyjnie Barbara Brych w szpadzie. Poza zawodniczką krakowskiego AZS-u AWF ani w turniejach indywidualnych, ani w drużynowych naszym szermierzom nie udało się przekroczyć magicznej bariery ćwierćfinałów. Polscy siatkarze zagrają w półfinale Ligi Narodów. W ćwierćfinale turnieju finałowego pokonali Ukrainę 3-1. O awans do finału zmierzą się ze Słowenią. To w sobotę o 9 rano. 74 polskich lekkoatletów zostanie wydelegowanych na Mistrzostwa Europy w Birmingham. W gronie wielu gwiazd jest młodziarz Paweł Fajdek, który w tym sezonie rzuca jak natchniony i w tym sezonie właśnie posłał młoty powyżej 82 metrów i to po kilkakroć.
9: Cieszę się, że znów ktoś we mnie uwierzył. Ja na pewno w siebie wierzę i będę starał się walczyć. Jak potoczy się konkurs w Birmingham, zobaczymy. No, trzeba przejść eliminację, później trzeba walczyć w finale. Także no, dwa konkursy jeszcze przed nami.
7: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy rozpoczną się 10 sierpnia. Wioślarskie jutro we Włoszech w Vareze, a sport w trójce chwilę po 7:00. Do usłyszenia.
2: Noc ciepła i raczej pogodna, przelotny deszcz i burze możliwe tylko na północnym zachodzie. Minimalnie na termometrach od 17 do 20 stopni, a jutro upalnie nawet do 36 stopni. Chłodniej tylko nad morzem.
10: Autopromocja.
11: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania.

0: Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
1: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Kosakowo lekko spóźniony, ale melduje się na posterunku. W tle piękna muzyka i zimny napój pod ręką. Wyjątkowo piękny wieczór. Pozdrawiam redakcję i słuchaczy, napisał pan Martin. 11 minut po 23. Olga Szućko, Mateusz Tomaszuk. Witamy w drugiej godzinie audycji.
1: Off Control.

północy świat wygląda zupełnie inaczej. Mniej udaje, mniej się spieszy. No i właśnie wtedy najłatwiej powiedzieć komuś: spotkajmy się po północy. A po północy oczywiście Baszka. Tak, trójka pod księżycem. Meet me after midnight. A pani Gosia z Mogilna do nas napisała: gorący wieczór. Powinnam napisać, bo u nas 28 stopni. Śmiało można słuchać radia w ogrodzie. No i światła gasić nie trzeba. Jedyna lampa to księżyc, bo gwiazd nie liczę. Są za daleko. Z tych zimnych utworów proponuję Ice grupy Camel. Trochę smutny, ale zawsze chętnie do niego wracam, jak do wszystkich nagrań tego zespołu. Sporo dzisiaj słuchałam Tomasza

Beksińskiego, no i chyba stąd to właśnie skojarzenie. No i jeszcze pocztówka pięknych kwiatów w trójkowym kolorze, czyli w kolorze magenty. Druga odsłona listy obecności, bo dzisiaj naprawdę jeszcze więcej komentarzy. facebook.com/trójka, proszę się dopisywać.

niczym echo w pustym korytarzu. And we were shadows. Lista obecności, tak, facebook.com/trójka, Andy Forest Wood i wiadomość taka. Dziękuję za to, że ta muzykoterapia jest obecna w trójce. Bez kolejek, bez recept. Lekarstwem są dźwięki. Łezka się wokół kręci, ale to nic. Oddajmy się magii muzyki i radia. No i to też nawiązanie do On Control, czyli do tych audycji, tak właściwie listy na M, które od poniedziałku do czwartku między 9 a 12

trójce. Tak, kto tu się dodał? Steven Wilson się dodał? Nie, to pan Piotr. Pan Piotr, który poleca twórczość Stevena Wilsona, bo dzisiaj też pytamy o utwory, o zespoły, które przenoszą w czasie. No i takim zespołem, a tak właściwie twórczość Petera Murphy'ego jest bardzo bliska panu Robertowi. No i pan Robert przesyła też pocztówkę. Pocztówkę z miejsca nietypowego, ale to nie będę więcej zdradzał. facebook.com/trójka, proszę zajrzeć. Dopisał się pan Marcin, który szuka ukojenia po ciężkim dniu. Pan Marcin z Warmii. Mam nadzieję, że to się po części udaje. Dawno nie słuchała trójki, pani Joanna. A tu takie zaskoczenie, a tu tak pięknie gra. Siemianowice pozdrawiają. My również pozdrawiamy pani Joanno. Melduje się na naszym pokładzie również pani Katarzyna, która bardzo się cieszy na to, że Kasia Nosowska w pierwszej godzinie wybrzmiała. Melduje się również pan Andrzej i Kwidzyn. Kwidzyn pozdrawia wszystkich Hofowiczów. No i jeszcze andaluzyjski księżyc, który wyłonił się zza orzecha włoskiego. Jak państwo nie wierzą, no to proszę zajrzeć. facebook.com/trójka. Pan Marcin wstawił właśnie zdjęcie jako dowód. Pani Dorota melduje się przy odbiorniku i pozdrawia z Warszawy. No ale wspomnieniami jeszcze jest świeżo po powrocie z Dolnego Śląska, z Bolkowa. Z Bolkowa i okolic wspomnienie z lawendowego pola. Klik? No i lawendowe pole jak żywe. Melduje się na naszym pokładzie również pan Paweł, który w głowie ma dzisiaj Pass This One zespołu The Knife. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy prosto z Wrocławia. Szał niebieskich ciał to gra w głowie pani Kasi, a zachodzące słońce, taka pocztówka, Skow Szalina została wysłana przez pana Leszka. W dzisiejszym temacie muzyki, która przenosi do przeszłości, przywołuje nową Aleksandrię Siekiery. Pani Karolina jest przy tym pięknym księżycu i słucha. Of Ziębice pozdrawiają to pan Adrian. No i jeszcze pani Joanna, która melduje się z lekkim opóźnieniem. Jeszcze chwila i zacznie się pakowanie na OFF Festival. Kto jeszcze na OFF Festival się wybiera? Ręka w górę. facebook.com/trójka. And We Were Shadows. No to dziś raz jeszcze.

Dźwięki, które przypominają o tym, co nigdy nie nadchodzi. O obietnicach, które zawisły w powietrzu. O uczuciach, które miały się wydarzyć, ale zniknęły w ciszy. Pieśni o takiej nieobecności, która potrafi być boleśnie obecna. The Things That Never Come, fragment trzeci z albumu The Cold Spell. Czyli albumu, na okładce którego widać fragment starego, bardzo zakurzonego pianina z wciśniętym wyraźnie klawiszem. And We Were Shadows.

Rok temu, w sobotę 2 sierpnia, dźwięki Heaven Eyes Live wybrzmiewały na scenie Trójki na OFF Festiwalu. Koncert to chyba za mało powiedziane, bo była to mroczna, bardzo hipnotyzująca dźwiękowa uczta, której towarzyszyły błyski, grzmoty. Padał niemiłosierny deszcz, no ale było w tym wszystkim coś niezwykłego, no bo przecież czy nie jest tak, że ich album Death Consciousness, The Unnatural World, czy album Sea of Worry, czy one rzeczywiście nie są skrojone wręcz idealnie pod odsłuchy właśnie w tej niepokojącej pogodowej aurze?

0: pretender entity. You just never know.
1: Najpierw słyszysz serce, potem dopiero muzykę, no a czasami nie wiadomo już, co wybija rytm. Heartbeat i boy. Harsher. Pan Waldemar jeszcze

napisał, że zdecydowanie bardzo lubi przenosić się do drugiej połowy lat 80. do utworu Antarktyda zespołu One Million Bulgarians. Niezapomniane wspomnienia, szara i ponura rzeczywistość, no ale muzyka utrzymywała przy życiu. Może by tak przypomnieć rzeszowską scenę rockową lat 80.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 31 lipca. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Polskie wojsko potwierdza, rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. Zakaz telefonów komórkowych w szkołach, prezydent podpisał ustawę. 3 tony lodu dla zoo w Pradze to czeski sposób na ochronę zwierząt przed upałami. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W sprawie incydentu rozmawiali już premier Donald Tusk i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
3: To już pewne, to była rosyjska rakieta, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Uzyskałem informację od dowódcy operacyjnego, od pana generała Ireneusza Nowaka, że rakieta, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską, to rakieta rosyjska. CH-01.
3: Na ten temat wcześniej rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Stoimy solidarnie z Polską i nadal będziemy wzmacniać naszą gotowość do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym atakami rakietowymi. Podkreślił w serwisie X. Szef sojuszu poinformował, że Polska i NATO uruchomiły

0: systemy obrony powietrznej oraz siły naziemne. Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz, także rozmawiał w tej sprawie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Jako niedopuszczalny incydent nazwali liderzy krajów europejskich i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego, które zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września. Ustawa przewiduje wyjątki, m.in. wtedy, gdy korzystanie z komórki jest niezbędne ze względu na stan zdrowia ucznia lub służy kontaktom z rodzicami w nagłych przypadkach. Do 3 lat więzienia grozi 34-latkowi spod Sejn za atak na ratowników medycznych i zdemolowanie karetki. Podejrzany był agresywny wobec medyków, którzy przyjechali na wezwanie.
2: Na prywatną posesję wtargnął nieznany właścicielom mężczyzna, który zachowywał się irracjonalnie, biegał, rozbierał się i tarzał po trawie. Nie można było z nim nawiązać kontaktu. W karetce pogotowia agresja mężczyzny eskalowała. Podczas badań 34-latek stał się skrajnie pobudzony, znieważył i opluł udzielających mu pomocy ratowników medycznych, szarpał medyków za ubrania.
1: Mówiła Iwona Hołdyńska z sejneńskiej policji. Mężczyzna ma policyjny dozór i nie może wyjeżdżać z kraju. Warszawa rozpoczęła obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ordery i odznaczenia odebrali uczestnicy zrywu i osoby pielęgnujące pamięć o powstaniu.
3: Jerzy Paczowski, pseudonim Zajączek, pełnił rolę łącznika, nosząc meldunki, biegając po ulicach Warszawy z narażeniem życia. Do powstania dołączył z marszu na wezwanie jednego z dowódców.
4: Wiem. Na kij czapkę stawiłem za muru, puścił serię dworkowe, ja brykmi nie ma już.
3: Inni młodzi powstańcy często wykonywali pracę ponad swoje siły. 14-letni wówczas Tadeusz Tołoczko w pierwszych dniach powstania służył jako sanitariusz na warszawskich Bielanach.
5: I ja jak niosłem nosy, to ja mogłem trzymać tylko jeden drążek i nas było potrzebnych 4 albo 3, to jak był jeden dorosły.
3: Podczas 63 dni walk zginęło 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy mieszkańców Warszawy. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Teraz sposób na wysokie temperatury w Czechach. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. W praskim zoo niedźwiedziom polarnym dostarczono 3 tony lodu w kostkach.
6: Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. Lód pełni jednak nie tylko funkcję chłodzącą. Jak wyjaśnił rzecznik praskiego zoo Filip Maszek, jest też elementem wzbogacania środowiska zwierząt. W upalne dni kostki lodu są dla niedźwiedzi również formą aktywizacji i urozmaicenia dnia. To ważne, bo życie w ogrodzie zoologicznym może być dla zwierząt czasem nudne. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc ciepła i raczej pogodna, przelotny deszcz możliwy tylko na północnym zachodzie. Minimalnie na termometrach od 17 do 20 stopni, a w ciągu dnia upalnie nawet do 36 stopni. Chłodniej tylko nad morzem.
8: Autopromocja.
9: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo. Ja idę, spotykamy się, a Państwo opowiadają.
10: Robimy ogniska.
11: Już jestem ogrywany tutaj.
12: Tu sąsiad osypki wyrabia.
13: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
14: Coś pięknego.
9: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy 2, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z 3 literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są Państwa opowieści.
15: Trójka jest tak blisko mnie.
7: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
9: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
8: Autopromocja.

0: Trójka pod księżycem.
1: Ja w pewnym momencie zacząłem czuć się strasznie nieswojo na scenie, grając role jakieś, tak? Coś mi zaczęło przeszkadzać, mimo że tym trzecim uchem słyszę, jak publiczność się, powiedzmy, identyfikuje z postacią, którą gram. Tak obnażanie i pokazywanie swoich prywatnych, prawdziwych emocji zaczęło mnie tak dużo kosztować, że zacząłem myśleć o tym, żeby się w ogóle wycofać z tego na jakiś czas, żeby zobaczyć, o co to chodzi. Czy ja po prostu poradziłem sobie z traumami z dzieciństwa i już nie muszę tak bardzo zabiegać o miłość i akceptację publiczności, bo chyba do tego to się sprowadza, że mam swoje 55 lat, bardzo analizuję od paru lat swoje postępowanie w aktorstwie i po co mi to było i dlaczego mi to było i o co to chodziło i czy to czasami nie była moja ucieczka na przykład, prawda, przed ojcem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zaczynam sobie uświadamiać też trochę, jaki jestem w środku, próbować dotrzeć do swojej własnej jaźni, to także ten zawód aktorski zaczął mi się dziwny strasznie wydawać, jakiś taki bardzo masochistyczny, ale też w związku z tym, że mózg ludzki nie rozpoznaje uczuć, to też zmieniający niebezpiecznie nasze wnętrze i nasze życie, bo ciało myśli, że to, co my wypowiadamy jako aktorzy, a przecież to jest tekst napisany przez kogoś, to ciało myśli, że to jest nasza prawda i steruje tym, bierze część tej prawdy za naszą i właśnie w myśl tego zmienia to nasze życie. Więc ja stand-up wprowadziłem na fali takiego buntu wewnętrznego przeciwko mojemu własnemu aktorstwu, czyli postanowiłem wychodzić przed publiczność bez żadnego kostiumu w improwizacji. To znaczy, ja uwielbiam improwizować i koledzy, którzy ze mną pracują, wiedzą, że ja się nie boję improwizacji. Są tacy aktorzy, którzy nie powiedzą nic bez napisanego słowa. Ja właśnie jestem oczywiście z Teatru Grabowskiego, ale też w tym samym czasie, początek lat 90. Krystian Lupa pracował właśnie ze swoimi aktorami w sposób taki, że często były tam zadania improwizacyjne. No i to było strasznie frapujące, że trzeba było w krakowskiej szkole umieć improwizować. Więc ja wychodzę przed publiczność i najpierw w związku z tym, że mam jakieś doświadczenie psychologiczne po studiach uniwersyteckich, przeprowadzam pewnego rodzaju socjotechnikę, aby poznać, co to są w ogóle za ludzie i zawsze mi się to udaje, a potem jak już słyszę ich największe traumy, to zaczynam improwizować. Najczęściej wyobraźcie sobie, ostatnio mówię o strachu. Jak pytam się ludzi, kto z was się budzi ze strachem rano, nie wiadomo skąd się biorącym, no to 2/3 sali odpowiada brawami. I to jest coś takiego, że przez ten stand-up ja chyba zacząłem znowu wierzyć w ten teatr, że ta forma jednak, ona może nie krzywdzić mnie samego, a też widzom coś może dać.
2: 3 wakacyjne tygodnie mieliśmy szansę spędzić z psem wybawicielem i jego rodziną zastępczą. A psu złemu, czyli narratorowi pomorskiemu, głosu użyczył Tomek Karolak. Tomek, bo to przyjaciel autora. Dla nas Tomasz. Tomasz zarwał noc 2 tygodnie temu i rozmawialiśmy między innymi o tym, co powyżej. Lektura zakończona wczoraj, ale 12 odcinków odnajdziemy na stronie Trójki. Kto nie słuchał, niechaj posłucha jak najszybciej. Nie pożałuje, mam nadzieję. Od poniedziałku 3. wakacyjna lektura. Szczegóły niebawem. A tymczasem zapraszamy do studia gościa specjalnego tego wydania. Temat naszego spotkania specjalny też, wyjątkowy, jak na nasze obyczaje. Kto nie wierzy, niechaj sprawdzi. Co jeszcze? Nasze 2 cykle, czyli...
3: Między słowami.
2: Oraz...
3: Słowa, słowa, słowa.
2: Zaczynamy, czyli kończymy. Lipiec 2026 w Trójce pod Księżycem.

0: ariem, o tym, co najpiękniejsze, a więc co zachwyca. Bo zachwyt właśnie to pierwsze słowo klucz ostatniej w tym roku lipcowej trójki pod prawie pełnym jeszcze księżycem. To koźla pełnia, tak nazwali ją rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Koźla, czyli jelenia, czyli rogaczy. Do zapowiedzi programu dodam, że połączymy się także z Gdańskiem w części drugiej, gdzie nadal trwa Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, z Gdańskiem przeżywającym prawdziwe oblężenie z powodu gigantycznego, plenerowego wydarzenia rzemieślniczo-kupiecko-rozrywkowego. Byłoby nas jeszcze więcej, gdyby nie zabrakło dla nas, uwaga, miejsca w pociągach wszystkich. No właśnie, mimo to pociągi są głównym tematem tego wydania i były przedmiotem wielu lat pracy naszego gościa specjalnego. Proszę Państwa, dokumentalista wyjątkowy, filmowy i radiowy, taki rym. Jest z nami w studiu Maciej Drygas. Witaj po latach u mnie oczywiście, bo wiem, że kilka miesięcy temu gościłeś u Ani Dudzińskiej.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jeśli coś nam umknęło przez ten długi czas, poproszę, zechciej, przepraszam, chyba tak się mówi, a chociaż to nie wiem, przedstawić się nam, a proszę o to, nie chcę zajmować całej pierwszej części naszego spotkania, jak się domyślasz, troszkę się przygotowałam do tej audycji. Co jest takie najważniejsze w tym, co czynisz? Co cię zajmuje, no niezależnie od tego, że już państwo wiedzą, że główny twój zawód to dokumentalista. Milknę więc.
1: No taka nocna autoprezentacja jest niełatwa. No pewnie muszę państwu powiedzieć o mojej

0: uleczalnej chorobie, bo to jest chyba dość istotne. Otóż rzeczywiście choruję na taką chorobę, na którą jeszcze naukowcy nie znaleźli lekarstwa. Ta diagnoza brzmi mniej więcej: bezgraniczna miłość do materiałów archiwalnych. I to jest...
1: Współczujemy.
0: Znaczy, rzeczywiście wiele osób mi współczuje, natomiast ja znajduję w tym jakąś niezwykłą radość i rzeczywiście te materiały archiwalne towarzyszą mi od właściwie początku mojej twórczości dokumentalnej, bo kiedy realizowałem film Usłyszcie mój krzyk, a to była historia samospalenia Ryszarda Siwca na stadionie dziesięciolecia, to wtedy znalazłem 7-sekundowe ujęcie, a pociągi,
1: To o nich porozmawiamy.
0: To sobie później. Co jeszcze? No, jeśli mówimy o archiwach, to jestem nie tylko konsumentem materiałów archiwalnych, czyli nie tylko służą mi do powstawania moich filmów, ale również mam w swoim doświadczeniu założenie dwóch, czy współzałożenie dwóch archiwów filmowych. Jedno powstało w Szkole Filmowej w Łodzi. To jest fantastyczne archiwum z fantastyczną stroną internetową, zbudowaną jakby w oparciu o moje jakieś tam wieloletnie doświadczenia pracy z materiałami archiwalnymi. To jedna z takich najnowocześniejszych stron, mogę powiedzieć, na świecie. Mówię o tym z pełnym przekonaniem. Jeśli państwo chcecie sprawdzić, na czym to polega, jeśli chcecie zobaczyć i nawet się pobawić, bo jest i stół montażowy i można sobie te materiały ściągać na wirtualną półkę. Są fantastycznie rozbudowane słowa kontekstowe. Jest bardzo precyzyjny opis i nawet dla leniwców, jeśli ktoś wybierze sobie słowo kontekstowe, na przykład pociągi, i wejdzie z tym słowem do naszego archiwum, pojawią się wszystkie filmy, w których są pociągi, ale w opisie to słowo pociągi będzie podkreślone na żółto i można nie oglądać całego filmu, tylko można dojechać dokładnie do tej sekwencji. To są takie dość nieczęsto używane w archiwach sposoby szybszego docierania, więc to jedno archiwum, ale to drugie, z którego jestem niezwykle dumny, nazywa się Polskie Archiwum Filmów Domowych. I ono powstało przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zostało tam zaproszone. To jest unikalne archiwum naszych filmów domowych, realizowanych tylko i wyłącznie na tasiemkach. Czyli już epoka VHS-u nas nie interesuje. Też jest strona internetowa, co prawda w tej chwili w przebudowie, bo akurat muzeum zmienia tę całą stronę internetową, ale mamy tam już ponad 60 kolekcji rodzinnych. To już jest wiele, wiele godzin unikalnego materiału od materiałów domowych, filmów domowych przedwojennych, bo kończą się tam końcówka pewnie lat 80. Bardzo ciekawy zbiór. Bardzo często z tego zbioru korzystają również moi koledzy filmowcy. Jeśli chcą zobaczyć, jak wyglądało życie, nie wiem, w latach 60., to jest pełny, że tak powiem, filmowy opis. I ja nazywam to archiwum pamięcią serca, bo to jest coś w przeciwieństwie do profesjonalnych archiwów filmowych, gdzie no jednak powstawały profesjonalne filmy, czy filmy studenckie, to tutaj ten zapis był całkowicie bezinteresowny i nikt absolutnie nie podejrzewał, że kiedyś ta kolekcja może się stać elementem większej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czyli następuje taki moment nobilitacji czegoś, co było

0: absolutnie bezinteresownym zapisem i nagle staje się elementem no, również jakiejś dyskusji. To jest, jak jedna z kuratorek kiedyś powiedziała, pewnego rodzaju lustro, które stawiamy ludziom, którzy zajmują się sztuką współczesną.
1: No dobrze, no rozumiem, że na tym etapie możemy zakończyć twoją autoprezentację. A ja powiem tylko, że przydał mi się taki Maciej Drgas kieszonkowy, gdyż kiedy u nas przebudowywano pewien program internetowy, poinformowano mnie, panie Baszko, ale pani ma 176 tysięcy dźwięków. A to jest tylko XXI wiek. Także taki Maciej Drgas, gdyby się dobrał do nich, to może by coś dla ludzkości jeszcze pozostało. Ale nie powiedziałeś tego, pewnie skromność ci na to nie pozwoliła. Otóż jesteś laureatem no ważnej nagrody. Otrzymałeś się w 92 roku. Jeżeli AI nie kłamie, to była to nagroda Pri Italia.
0: To prawda, to prawda. Hej, to była jakaś niezwykła zupełnie sytuacja, bo ja nigdy nie miałem wcześniej do czynienia ze sztuką radiową. I w momencie, kiedy zacząłem zbierać materiały do filmu, poznałem wtedy ówczesnego dyrektora Teatru Polskiego Radia, Henryka Rozena, który zaproponował, żebym również zebrał materiały i spróbował ułożyć słuchowisko dokumentalne. Ja wtedy nawet kompletnie nie wiedziałem, co to do końca znaczy. I pamiętam, że pracowałem nad tym filmem. Film już został ułożony. No, on miał taką bardzo wyrazistą swoją strukturę, od której strasznie trudno mi było się uwolnić. I pamiętam, że przez naprawdę kilka miesięcy na tablicach magnetycznych próbowałem rozkładać jakąś wersję radiową, ale cały czas to było jakieś powtórzenie filmu.
1: Aż filmu w końcu, oczywiście o Ryszardzie Siwcu,
0: który też miał swoją taką historię mocną, jeśli mówimy o taki odbiór na świecie.
1: Nagroda Felix.
0: Tak, to była nagroda Europejskiej Akademii za wtedy najlepszy film dokumentalny w 1991 roku. I w którymś momencie no, przyszło olśnienie, że film jest taką opowieścią o samotnym, dramatycznym akcie, proteście, ale też i o nas. O nas, którzy na stadionie odwróciliśmy się od Ryszarda Siwca. To słuchowisko niech będzie o rodzinie, która właściwie do końca życia będzie niosła ten krzyż. I wtedy, kiedy wreszcie jakoś sprecyzowałem to zadanie, zaczęło się to układać. I pamiętam, że kiedy po raz pierwszy pojawiłem się w studiu z moimi właśnie tablicami magnetycznymi, które wiozłem z Łodzi, bo wtedy mieszkałem w Łodzi, na tych tablicach rozłożona była struktura dramaturgiczna tego filmu. Czym, jak pojawiłem się w Teatrze Polskiego Radia, no, no to widziałem, że ludzie patrzą na to z takim pewnym zdziwieniem. Później tablice się tam pojawiły. I pamiętam, że pierwszego dnia jakoś histerycznie szukałem ekranu, bo wydawało mi się, że, no tak, że jeśli nie ma obrazu, a później okazało się, że właściwie to jest taki film dla niewidomych, że tak samo przez to doświadczenie moje filmowe, że jest, można budować szerokie, bliskie plany, kontrplany i tak dalej, i tak dalej. I od tego momentu zaczęła się moja taka ogromna miłość do sztuki dokumentalnej radiowej. Rzeczywiście zrealizowałem kilka fundamentalnych takich słuchowisk. To były te piękne czasy, kiedy no na przykład do ostatniego, to lata 90., do

0: słuchowiska Moja Góra. Paweł Szymański napisał muzykę na pełny skład orkiestrowy do słuchowiska dokumentalnego. Mhm. No to były takie czasy.
1: No tak. A skąd o twoich pociągach rozmowa tej nocy? To już za parę minut. Jednym z patronów roku jest przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, utworzone na mocy rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego 24 września 1926 roku, bo mamy to stulecie. 25 lipca, 100 lat później, w stacji muzeum przy Towarowej w Warszawie odbyło się spotkanie Pamięć Kolejowych Pokoleń w archiwach państwowych. No tak dosyć groźnie brzmi, ale gościem tego spotkania był Artur Barciś. Był pierwszym honorowym darczyńcą. Pochodzi bowiem z kolejarskiej rodziny. Tak na marginesie dodam, że od 1984 roku Artur Barciś jest aktorem teatru Ateneum w Warszawie, które, uwaga, mieści się w domu Związku Zawodowego Kolejarzy. Przypadek? Nie sądzę. Ponad 40 lat w tym domu z rodziny kolejowej pochodzący aktor sobie pomieszkuje, czyli gra. Podczas tego spotkania pokazano właśnie twoje pociągi. Twoje, ale oczywiście zrealizowane przez duży zespół. Tak jak w radiu pracujemy, no maksimum w składzie trzyosobowym, czyli to są takie minimalne zupełnie grupki. Tak, kiedy realizuje się film, no to wystarczy spojrzeć na tak zwaną, jak to się nazywa, listę płac, napisy końcowe. O historii tego niezwykłego dokumentu posłuchamy, ale najpierw przedstawimy się. Beata Wolska oraz Michał Żołądkowski, który przygotował wraz ze mną to wydanie. A teraz prezentujemy drugie hasło nocy, podpowiedziane nam przez państwa. Brzmi ono Adagio.

0: skąd Eros Ramazzotti pod hasłem Adagio, proszę spytać Michała. A ja pytam już naszego gościa specjalnego, to oczywiście Maciej Drygas, o historię pociągów. Niesamowitego, długometrażowego filmu dokumentalnego, a historia to długa, bardzo proszę, no parę minut masz na opowiedzenie jej. Nieproporcjonalnie mało.
1: Od czego zacząć? Ten film rzeczywiście powstawał przez wiele, wiele lat. No z jakimiś przerwami około 10. Gdzieś tam wydawało mi się na samym początku, że pociągi to jest fantastyczny medium, żeby spróbować opowiedzieć jakąś historię, prawdę o nas. Więc nawet w tym moim zeszyciku, który zawsze prowadzę do kolejnego projektu filmowego, pierwsze zdanie, które tam zapisałem, brzmiało, że podróż pociągiem jest metaforą życia, więc wiedziałem, że nie będę szukał wagonów i lokomotyw, które oczywiście cały czas są w tym filmie, tylko w tych pociągach będę szukał nas, ludzi. I rozpocząłem wieloletnią dokumentację. Przy czym początek dla osób, które obejrzały ten film, może być zaskakujący, ponieważ ten film trwa ponad 80 minut i jest pozbawiony słów. Jest to film, który jest zbudowany na materiałach archiwalnych i czymś, co można nazwać umownie sound designem. Natomiast zacząłem moją pracę poszukiwawczą w archiwach w wielu miejscach na świecie w poszukiwaniu tekstów pisanych w pociągach. To były jakieś fragmenty listów, fragmenty dzienników, ale już nie wspomnień, czyli musiał być ten czas rzeczywisty. Piszę w pociągu, dlatego krzywo. I stworzyłem scenariusz taki wielostronicowy, tam około 40 stron, naprawdę interesujący. Te teksty miały towarzyszyć materiałom archiwalnym, miały być pewnego rodzaju librettem do tego filmu, miały być czytane przez naturszczyków w językach wytworzonych, więc tu jeszcze miały być, że tak powiem, języki świata i mieliśmy krążyć po całym świecie tymi pociągami. Później rozpocząłem wieloletnią pracę researcherską.

0: W już poszukiwaniu filmowych materiałów do montażu zebraliśmy materiały archiwalne z 98 archiwów z całego świata. Do tego filmu w końcu weszły materiały z około 46 archiwów, więc bardzo taki bogaty zasób. I w momencie, kiedy z moim montażystą Rafałem Listopadem zaczęliśmy zastanawiać się, jaki klimat zbudować, od czego zacząć, jak budować tę strukturę, to nagle okazało się, że być może te teksty nie są potrzebne. To była naprawdę niełatwa decyzja i taka bardzo odważna, zwłaszcza, że no im człowiek ma więcej lat, tym jest bardziej doświadczony, więcej wie i pewnie mniej skory do eksperymentu. Ja to bardzo lubię i bardzo lubię polemizować ze sobą i bardzo lubię łamać pewne, że tak powiem, przyzwyczajenia i pewne stereotypy jakieś wynikające z poprzednich moich filmów, ale na początku się przestraszyłem tego, bo nie wiedziałem, czy uda mi się zbudować strukturę dramaturgiczną
1: spójną.
0: Całego filmu spójną i żeby trzymała i sensy, i emocje. No więc, kiedy już w końcu odrzuciliśmy, a teraz jestem bardzo szczęśliwy, że odważyłem się, to zaczęliśmy ten film układać i on znowu miał na początku trochę inaczej wyglądać, bo miałem jeździć po całym świecie tymi pociągami. Później okazało się, że kiedy wjeżdżałem do nie naszego świata, bo miałem świetne materiały, nie wiem, z Afryki, z Azji, ale wobec struktury, która tutaj była budowana, tu w naszym świecie, w Europie, to nagle coś się łamało. Nagle było takie wrażenie, jakbym na chwilę wchodził w film z National Geographic. Mhm. Więc postanowiliśmy to zawęzić. No i ten film układa się takimi refrenami. Znaczy jest ten piękny czas, kiedy ludzie są szczęśliwi, że mogą się przemieszczać.
1: I o tym porozmawiamy też w kolejnej części naszego spotkania, jeszcze o pracy samej.
0: No, dobrze, dobrze. To ten montaż trwał tak parę lat i później był bardzo, bardzo niełatwy proces pracy z dźwiękiem. Uwielbiam to robić, no między innymi to też wynika z tego jakiegoś mojego doświadczenia radiowego. Miałem do czynienia, bo to była koprodukcja z Litwą, z fantastycznym artystą sound designu, Saulusem Urbanowiczusem. I pamiętam, że kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak spróbować zbudować ten sound design, a trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy montowaliśmy ten film, używaliśmy zapętlonej sześciominutowego fragmentu z utworu Pawła Szymańskiego po to, żeby łapać pewne rytmy. Wiadomo było, że ten film no, nie może się utrzymywać cały czas na powtarzającej się sześciominutowej sekwencji, że będziemy musieli coś z tym zrobić. I pamiętam, że Saulus zaproponował, żebym przysłał mu jakiś fragment, nieduży fragment, żeby on spróbował potrenować. I ja mu wysłałem taki fragment z obozu w Dachau, gdzie widzimy wagony z trupami. I poprosiłem, żeby skomponował ciszę, ale żeby ta cisza składała się z wielu dźwięków. W momencie, kiedy dostałem od niego tę próbę, to zrozumiałem, że idziemy jakąś dobrą drogą. Dalej ustaliliśmy, i to było bardzo ważne, że będziemy się starali również uczłowieczyć pociągi.

0: że w tym filmie ludzie mają problemy, to sobie porozmawiam w tej następnej części, ale też i pociągi. Że ta scenografia dźwiękowa składa się bardzo często z nieoczywistych dźwięków, nie tylko stukot kół. Tam te pociągi też cierpią. No na przykład w scenie otwierającej, to jest taka długa sekwencja, strasznie mi w ogóle trudno opowiadać, nie lubię opowiadać o filmie osobom, które tego nie oglądały, bo myślę, że dużo ludzi nie widziało tego filmu, więc męczę się z tym trochę. Ale film otwiera taka długa sekwencja narodzin lokomotywy, ja to tak umownie nazywam. Jest świetnie zresztą sfilmowane materiały sprzed I wojny światowej z filmu edukacyjnego dla robotników i inżynierów, jak budować lokomotywę. Myśmy z tego stworzyli taki pełen poezji obraz. I tam również, no, można powiedzieć, że bardzo niezauważalnie, ale do tych wszystkich dźwięków tej rodzącej się lokomotywy również są wsadzone dźwięki mojego serca. Nagrywałem sobie przez USG krew płynącą przez zastawki. My w kinie jesteśmy przyzwyczajeni, że serce brzmi w filmie bum bum, a w rzeczywistości to jakieś niesamowite dźwięki. Więc nagrywałem moje zastawki, nagrywałem krew płynącą przez żyły, przez aparat Dopplera. No, to jest tam naprawdę niezauważalne, ale ja tam jestem, tam moje serce jest sadzone, to jest mój taki autorski stempel, to jest taki, no, taki dowód na to, że to moje dziecko, no.
1: No tak, ale to jest też piękna metafora, bo mówi się o liniach kolejowych, w ogóle o kolejach, jako o takim krwiobiegu miast, czyli krajów, no to w zależności od tego, jaki obszar bierze się pod uwagę, to jest właśnie ten nasz, tak, to jest ten krwiobieg, nasza krew, która płynie, nieustannie płynie i strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nagle to właśnie stanęło, zatrzymało się. Dodajmy, że to nie o pociągach mknących po szynach Polski, ale no, powiedzmy kolej europejska, prawda? Nie światowa, tylko europejska w efekcie.
0: Znaczy tam jest parę ujęć spoza Europy, ale no, rzecz nie o wagonach i pociągach, prawda? Więc to jest pewnego rodzaju
1: jest o wagonach i o pociągach,
0: ale jest oczywiście o wagonach i pociągach też, tylko nie jest to film historyczny, jest to bardzo taki autorska wizja świata, jest to film zrealizowany w technologii, która się nazywa na świecie bardzo mądrze fan footage, film montażowy, gdzie po prostu z ogromnej ilości materiałów źródłowych, montując je i nadając jakieś nowe sensy i łapiąc jakieś właśnie piki emocjonalne, no, tworzę własny świat, czyli bardzo zależało mi na tym, żeby widza zaprosić do tej podróży. I no, ten film rzeczywiście no, bardzo, bardzo dużo już się przejechał po świecie. Najlepiej się go ogląda. My na razie go nie sprzedajemy do telewizji. Telewizja Polska jest jednym z koproducentów, ale to dopiero chyba jesienią, już po 2 latach od premiery, być może, że wreszcie będzie pokazany ten film.
1: Ale nasz, no, przepraszam,
0: najlepiej się ogląda w kinie po prostu.
1: No tak, wielki ekran oczywiście i też ten to pełny dźwięk, bardzo by się przydał, potężny dźwięk. Nawet może jeżeli w domu słuchamy, to w słuchawkach. Nasz słuchacz napisał, że

0: Można obejrzeć ten film, owszem, no rozumiem, że w internecie, ale po wpłacie, czyli że nie można po prostu na zasadzie VOD,
1: to znaczy,
0: wolny dostęp.
1: Być może, bo tego już nie śledziłem, być może, że Telewizja Polska póki co
0: nie wiem, czy to jest VOD.
1: Odpłatnie na VOD ten film pokazuje. On krążył tu w Polsce w kinach, między innymi na przykład również w kinie Muzeum w MSN-ie. Bardzo tam wyrafinowana jest ta sala kinowa, ale też no, krążył i krąży po Stanach Zjednoczonych i w ciągu pół roku byłem czterokrotnie w Stanach i ostatnią taką trasę koncertową miałem w maju po Kalifornii, gdzie nasz dystrybutor pokazywał ten film w takich kinach niszowych dla osób, które pamiętają ostatni seans Bogdanowicza kinowy. To właśnie takie, takie małe niszowe kina, do którego przyjeżdżali widzowie no właśnie na taki film. To bardzo, no bardzo ciekawe doświadczenie.
0: A dlaczego rozmawiamy o pociągach właśnie z okazji stulecia jednak PKP? Dlatego, że równocześnie światowa kolej obchodzi swój jubileusz. To jest niewiele ponad 200 lat. Jak przeczytałam, 27 września 1825 roku wyruszył na trasę 15-kilometrową pociąg, to było w Anglii, Stockton, Darlington, z 600 pasażerami. No i to był prawdopodobnie ten początek już regularnego podróżowania, czego echo, w jakimś sensie oczywiście wizualne, odnajdziemy w twoim filmie. A pierwszy pociąg w Polsce pokonał dystans, uwaga, przypadek, nie sądzę, również około 15-kilometrową między Wrocławiem i Oławą, a był rok, kto zgadnie, 1842, a więc niewiele też po debiucie tej europejskiej trasy pierwszej kolejowej. O czym pociągi opowiadają? No już napomknęliśmy, ale o tym w szczegółach opowiemy za kilka minut. To będą minuty przeznaczone na hasło, o jakże pasujące, pamięć. Ono zostało nam podarowane tydzień temu w Gdańsku, kiedy spotkaliśmy się na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i wtedy wspominaliśmy akurat profesora Jerzego Limona, twórcę tego teatru, zarazem festiwalu, i podpowiedziała nam to hasło chyba wicedyrektorka tego teatru, Anna Ania, dla mnie Szynkaruk. A zatem pamięć.

Beck, piosenka z filmu Zakochany bez pamięci. Michał mi podrzucił karteczkę, będę sylabizowała. Słynna scena w tym dramacie pokazuje początek, uważaj Maćku, początek relacji głównych bohaterów Joella i Clementine, którzy spotykają się w jadącym pociągu, nie pamiętając, że wcześniej byli parą, wymazali się wzajemnie ze swoich wspomnień, a w rolach głównych Jim Carrey i Kate Winslet. Niesamowite. To jest naprawdę przepiękny komentarz, jak myślę do tego, o czym rozmawiamy, o czym myślimy. To jest dla mnie ważna audycja. Rzadko mówię o sobie, ale powiem, że całe życie mieszkam dotychczasowe. Może to się zmieni. Przy torach kolejowych i panicznie boję się pociągów i dworców, a kiedy dłużej nie jeżdżę nimi, to z kolei panicznie za nimi tęsknię. Na ten stukot i rozmaite odgłosy pociągów towarzyszą mi właśnie przez całe życie. W dwóch miejscach mieszkam, w tym drugim i oba przy torach kolejowych. No a pamięć to jest bardzo ważne hasło, pamięć o profesorze.

0: Torze Limonie, na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, pamięć o kolei w Polsce, no i uogólnijmy jednak w świecie. Przypominamy więc, skoro mowa o pamięci, że naszym gościem jest Maciej Drygas, twórca, reżyser, bo nie tylko reżyser. Słyszeliśmy, jak długo pracował, zanim zaczął reżyserować ten film nad zbieraniem materiałów, prawda? Ten research był chyba jednym z najtrudniejszych w całej tej walce o powstanie filmu, bo później już byłeś z kimś, czyli na przykład z montażystą. No, to jest trochę już inna sytuacja. I teraz tak, te pociągi opowiadają, w tych pociągach opowiadasz nam historię, no właśnie, jak właśnie o kolejach, które są jak świadkowie dwóch wieków. No bo jeżeli 200 lat w Europie, jak świat zmieniał się, jak zmieniały świat pociągi. No i jak zmieniali się ludzie. Rzeczywiście ci ludzie tam są niezwykle ważni. Prosiłeś mnie, żebym cię jakoś podprowadzała. No to oczywiście zwrócę uwagę na to, że film ma swoje motto. Pytam o nie. Literackie.
1: No tak, jest tam motto Kawki, znane zresztą, że jest wiele nadziei, ale nie dla nas. To motto pojawiło się dość późno, kiedy ten film już był zmontowany, kiedy już był udźwiękowiony. Ja na początku nie miałem pewności, czy ono jest potrzebne. Troszeczkę się obawiałem, że być może, że jakąś narzucam jakieś pewne moje zbyt mocne autorskie odczytanie, ale w momencie, kiedy wkleiliśmy to motto, a film zaczyna się, jak mówiłem, od bardzo długiej, rozbudowanej sekwencji narodzin lokomotywy, to od razu wiemy, że nie o lokomotywach rzecz będzie, że to nie będzie film historyczny o tym, jak się zmieniały wagony. I oczywiście, kiedy poszukiwałem tych materiałów archiwalnych, a to, no to jest tak, że z jednej strony to w samotności, a później już się nie daje. To znaczy, ja w ogóle miałem w kosztorysie być w 24 krajach, bo chciałem osobiście dotykać taśmy, chciałem być w archiwach i osobiście wyszukiwać tych materiałów. I przyszła pandemia i nagle się okazało, że i podróże się zresetowały i archiwa się pozamykały, więc później też korzystaliśmy z lokalnych researcherów. No i taką główną researcherką i asystentką moją była też osoba schorowana absolutnie, dotknięta tą chorobą, Paulina Brzezińska. Znaczy, mówię o tym wszystkim z jednej strony z wielką czułością, a z drugiej strony z takim poczuciem, że to naprawdę jest, jeśli spojrzeć na to z boku, z dystansu, jeśli ktoś tego nie czuje, to jest strasznie nudna robota. No, ponieważ ja jestem również profesorem szkoły filmowej w Łodzi, no to czasami ktoś tam z moich studentów pyta się, czy mogliby pouczestniczyć. No więc odmawiam, ponieważ to nie ma nic wspólnego z planem filmowym, gdzie coś się dzieje, gdzie, nie wiem, jest jakiś dokument obserwacyjny, jesteśmy blisko bohatera i tak dalej, ale też muszę powiedzieć, że udało mi się jednak parę osób zarazić sztuką fan footage'u i powstało rzeczywiście parę w szkole filmowej, parę ciekawych filmów już. I to jest taki, wydaje mi się, z każdym rokiem coraz bardziej popularny gatunek, bo się bierze stąd, że coraz większa ilość

0: Ilość archiwów na świecie posiada dobre skanery i rozpoczął się ten proces skanowania materiałów i pojawiają się materiały, których przed chwilą nie było. No ja w tej chwili pracuję nad takim kolejnym projektem, znowu wieloletnim, i pracuję z filmami domowymi Niemców z czasów rodzącego się faszyzmu. Tego strasznie trudny materiał, śni mi się po nocach.
1: No,
0: chcę zrobić taką, zrealizować taką opowieść o tym, jak zło kuchennymi drzwiami wchodzi do normalnych domów i rodzin. Ale nie byłoby szans, żeby dotknąć tego tematu, gdyby właśnie ten proces digitalizacyjny na całym świecie parę lat temu nie nabrał zupełnie nowej dynamiki.
1: Zajrzyjmy do filmu samego. Tam niewiele można przeczytać również. Ja szukałam jakichś takich informacji, który rok, w jakim jesteśmy mieście. I nagle gdzieś tam mignęło mi 1903 na samym początku. Czyli zakładam, że ta budowa tej pierwszej, no, takiej najdawniejszej lokomotywy, no właśnie z początku XX wieku pochodzi. I tutaj właśnie ludzie są ważni. Pomyślałam, że to jest też taki wielki hołd złożony ciężkiej pracy ludziom, którzy wykonują potwornie ciężką pracę. Właściwie niewyobrażalnie to, co się dzieje w tej sekwencji industrialnej, czyli jak powstaje lokomotywa, jest no zaskakujące dla kogoś, kto nigdy nad tym się nie zastanawiał, nie widział czegoś podobnego. No to jest porównywalne, nie wiem, z pracą w hucie, a jeszcze może groźniejsze.
0: No i trzeba powiedzieć, to jest materiał holenderski. Holendrzy mieli naprawdę bardzo dobrych operatorów, bo ten materiał jest świetnie sfilmowany.
1: Tak, to prawda.
0: To jest film edukacyjny, no naprawdę.
1: A to jest,
0: oczywiście ta sekwencja u mnie jest ułożona i trwa tam parę minut, a film trwa blisko godzinę, ale,
1: ustawienia kamer,
0: ta skala pomiędzy człowiekiem i kołami i tym cielskiem lokomotywy jest niezwykle ciekawie sfotografowana.
1: I zaangażowanie tych ludzi, przepraszam, przerywam ci, bo prosiłeś o tę interakcję. Zaangażowanie tych, którzy to tworzyli, robotników oraz tych inżynierów, którzy temu się przypatrywali, dyrygowali jakby tą pracą. To coś niezwykłego. Oni z takim spokojem to robią, mimo że to w przyspieszeniu jest, bo pamiętamy, że te pierwsze filmy, one były takie, no, troszkę zabawne. Można porównać, no nie wiem, z filmami Charlie Chaplina, prawda? To wiemy, jak się poruszały te figurki. Ale mimo wszystko widać spokój, profesjonalizm, powagę, bo powstaje jakieś wielkie dzieło. Powstaje pierwsza lokomotywa.
0: Wiesz, jeśli spatrzymy na ten cały film znowu z lotu ptaka, bo zaczęliśmy rozmawiać tutaj o sztuce filmowania, to tam również przegląda się, no można powiedzieć, historia kina.
1: No tak.
0: Dlatego, że mamy te materiały od właśnie tych sprzed I wojny światowej. Kończymy tam no, główne sekwencje na latach 70., ale jest materiał również późniejszy. Natomiast też bardzo to nieproste było, ponieważ szukałem tam ludzi, prawda? I bardzo mi zależało na tym, żebyśmy odczuwali emocje razem z tymi ludźmi. To na początku i ze względu na technologię, na kamery i sposób opowiadania językiem filmowym, te ujęcia są szersze. Tych bliskich planów jest bardzo niedużo, a później coraz bliżej jesteśmy ludzi. Więc to było też takie bardzo ciekawe wyzwanie dla firmy, z którą też od lat współpracuję, która zajmuje się postprodukcją tego obrazu, ponieważ w momencie, kiedy przyszły wszystkie materiały archiwalne, to po pierwsze nagle

0: Okazało się, że część materiałów kupowanych za ogromne pieniądze, bo najdroższy, no pewnie państwo nie macie pojęcia, jakie to kwoty wchodzą w rachubę, ale najdroższy materiał...
1: Wolała mnie pytać.
0: Kosztował 11 tysięcy euro za minutę. Mm-hmm. I nagle okazało się, że są materiały no, kupione z ważnych archiwów za duże pieniądze, które mają nie do końca satysfakcjonującą nas jakość, ponieważ były digitalizowane wcześniej, ileś lat temu, kiedy jeszcze nie było tej technologii. No i wtedy postanowiliśmy wynająć laboratoria, pamiętam, w Berlinie, w Paryżu, w Londynie, w Waszyngtonie. I jeszcze raz już na nasz koszt część tych materiałów była przegrywana. I później, kiedy dotarły do firmy postprodukcyjnej, Fixafilm to jest taka naprawdę firma, która zajmuje się rekonstrukcjami już nie tylko filmów naszych, polskich, fabularnych, ale mnóstwo rzeczy robi fantastycznych na świecie, to oni rozłożyli ten materiał na ileś półek w zależności od tego, jakiej ingerencji potrzebował. Czy rekonstrukcja, czy tylko jakaś naprawa, czy tylko korekta barwna i tak dalej, i tak dalej. Ja prosiłem, żebyśmy rekonstruując nie zaczyszczali tego materiału, żebyśmy zostawiali te ślady po taśmie. Ja mam ogromny problem z takimi robionymi rekonstrukcjami filmów teraz na szybką rękę. No takie mam wrażenie, że mam do czynienia z jakimś plastikowym obrazem.
1: Tak,
0: że
1: dokładnie.
0: Po prostu przestaje, gdzieś znika zapach taśmy. Więc o to dbaliśmy, żeby nie zmarnować tego, zachowując oczywiście proporcje tych materiałów archiwalnych, nie rozszerzając i tak dalej, i tak dalej. To też była ogromna praca, trwała około roku.
1: Mm-hmm, czyli widzisz, jednak wracasz do tego, jak tworzyłeś, a ja jeszcze cały czas próbuję wejść w głąb tej całej opowieści. Padło już to słowo spójne. To tak wygląda, jakby to było robione przez jednego kamerzystę. Czyli jakby stylistycznie jest to bardzo właśnie jednorodne w jakimś sensie. Stylistycznie. Chodzi o to, że nie widać tych szwów potwornych. To przechodzi jedno w drugie, a przecież tam było dziesiątki kamer różnego typu, też zmieniających się z czasem. Jest mnóstwo takich ciekawostek. Jak mówię, ja szukałam napisów. I nagle widzę, o, smoking wagon. O, cudownie, no naprawdę. To jest prawdziwy zabytek. Ale to tak żartując. Natomiast też ten film pokazuje, czemu przez te lata, no, stówę, służyły pociągi. Jakżeż różne funkcje pełniły. Zaczęliśmy od tego, że pasażerskie, czyli że ludzie nimi podróżowali. Ale przecież one też przeszły przez tę wielką fazę wojny, pierwszej wojny światowej. I tutaj, no, potem drugiej wojny światowej, najbardziej ponure naturalnie obrazy związane z wojną, no, pewne wagony, jak to się mówiło, zwierzęce, już w jakimś sensie wspomniałeś, mówiąc o Dachau, jest też pokazany ten cały przemysł zbrojeniowy, który przepłynął też przez te pociągi w danym okresie. Czyli na przykład jest pokazany pociąg Platforma, z którego próbnie się strzela. No, i pomyślałam sobie, ci ludzie są tacy też zaangażowani, wpatrzeni w te pierwsze pociski wylatujące w powietrze, ale czym oni się tak fascynują? Tym, że to są przecież pociski, które mają być przeznaczone do zabijania człowieka. Więc coś niewiarygodnego się dzieje w tej całej transformacji od tych pierwszych turystów, powiedzmy, podróżników, poprzez tych, którzy zaangażowani są w wojnę. Ten bardzo ponury pejzaż, w jakimś momencie oczywiście pojawiają się ruiny i ofiary wojny, bardzo naturalistycznie pokazane, rzadko chyba tego typu obrazy oglądamy, jest pociąg sanitarny. No i

0: I też jest rola kobiet, bo zazwyczaj kolej jakoś nam się kojarzy ta pierwsza z mężczyznami, a tam ciężko fizycznie też pracują kobiety. Więc tak, w skrócie opowiadam ci to, co sobie ponotowałam. Potem jest po wojnie. Jest na przykład przepiękna scena, kiedy to już w wolnym świecie, w pokoju, jeżdżą ulepszone lokomotywy, gra orkiestra w pociągu i odbywa się pokaz mody na przykład. Tego chyba u nas
1: po
0: nie było.
1: Po pierwszej wojnie światowej.
0: Tak, prawda? Jest też taki maleńki trend z Charlie Chaplinem samym sobie. Jest też Hitler z bliska pokazywany. No bardzo dziękujemy. No,
1: jak
0: naprawdę.
1: Jeszcze dopowiemy do końca, to już nikt na ten film nie pójdzie. Nie. Znaczy no, ja jeśli można na chwileczkę
0: oczywiście spełniłam twoje życzenie, że milczałam i słuchałam. Proszę bardzo. Powiedziałam co wiedziałam i film cały obejrzałam i nie przerwałam ani na chwilę.
1: Dzięki serdecznie. Znaczy ja od samego początku, kiedy zastanawiałem się po co robię ten film, to wiedziałem, że ten film będzie składał się z takich refrenów, będzie ten czas radości niezwykłej, że można się przemieszczać pociągami, ale że te refreny będą polegały na tym, że nagle do tych wagonów wchodzą chłopcy i jadą na front. I to jest w przypadku pierwszej wojny światowej, opowiadałem ją przez tłumy, to są chłopcy, którzy witaj przy wygodę, z taką radością tam startują, wracają bez rąk, bez nóg. Później jest ten czas fantastyczny, no, że się wszystko skończyło, że znowu możemy się przemieszczać. No i znowu jacyś żołnierze wsiadają do pociągów. I ten cały jakby, ta cała opowieść jest na tych poziomach takich wyższych znaczeniowych, no taką opowieścią o jakimś przekleństwie. My po prostu nie potrafimy się, nie uczymy się na własnych błędach, na własnym doświadczeniu. Powtarzamy bez przerwy to samo. Mówiłaś o kobietach. Kobiety się pojawiają właściwie zawsze w tym samym momencie. Kiedy faceci są na froncie, to wtedy pracują tam wokół lokomotyw i wagonów kobiety. To się znowu powtarza, więc te refreny są takie bardzo jakby ponure. Ja oczywiście miałem pewien problem jakby strukturalny, jak wyjść z tego filmu, bo ja mogłem multiplikować jeszcze wiele wojen. Miałem wstrząsające materiały z wojny koreańskiej, wietnamskiej i tak dalej. Ale już wydawało mi się, że ta myśl się spełnia. No i teraz wywołałaś dwie postaci tam. Chaplina i Hitlera. I dlaczego to się tam pojawiły obok siebie? No, po pierwsze odnalazłem i byłem niezwykle szczęśliwy, że odnalazłem ujęcie, w którym jest kino w pociągu. To ujęcie wyglądało w ten sposób ze względu na ekspozycję, że ludzie czekali na film, prawda? Bo jakby film już był pokazywany, to już było zgaszone światło, nie byłoby filmu. Tak. Więc ja decydowałem o tym, co oni obejrzą. I zdecydowałem, że to będzie Chaplin w momencie, kiedy zobaczyłem na materiałach tłumy, które już Chaplina w latach 30. witają, ta cała sekwencja jest z kilku dworców. Z Londynu, z Paryża i z Wenecji, z tego co pamiętam. Z taką niewyobrażalną radością tłum wita tego wielkiego artystę, niosą go na rękach.
0: Zresztą niepodobny do siebie ucharakteryzowanego, jest blondynkiem z taką bardzo staranną.

0: nieuczesaną fryzurką.
1: A później spojrzałem na tłum, który wita Hitlera. I z taką niesamowitą emocją i radością. W tych tłumach jest podobna emocja, tylko tutaj mamy do czynienia z artystą, który nam buduje ten świat, a tutaj mamy z artystą, który ten świat unicestwiał. I więc zderzyłem ze sobą te dwie postaci, no nie dlatego, że Chaplin grał dyktatora, tylko dlatego, że przez te tłumy wydawało mi się, że coś się dalej opowiada. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że my wsiadamy do tego pociągu. Bardzo mi zależało na tym i to było tak montowane i tak było udźwiękawiane, żeby widz od samego początku wsiadł i był w tej podróży. Więc jesteśmy cały czas w ruchu i nawet jeśli się pojawiają czasami sekwencje, które nie są w pociągu, to no, tak próbowaliśmy je zmontować, żeby nie było tego poczucia, że nagle wychodzimy z tej przestrzeni. Więc rzeczywiście jest ta podróż trwa. No i kiedy film się kończy, to no, ja rzeczywiście miałem to szczęście oglądać z widzami no, naprawdę w ogromnej ilości miejsc na świecie ten film. No on wywołuje bardzo duże emocje. Pamiętam premierę na festiwalu w Amsterdamie. To było gigantyczne kino i gigantyczny ekran. I pamiętam, jak później ludzie po projekcji podchodzili do mnie i opowiadali, w których momentach płakali, wzruszali się. Oczywiście na tych spotkaniach z widzami, na tych Q&A, bardzo często pada to pytanie, czy ten film jest pozbawiony nadziei, czy nie. I między sobą ludzie też polemizują.
0: No, motto, przepraszam, narzuca pewną interpretację.
1: Tak, ale jedni... znaczy ja mam jakiś pewnie... problem w ogóle, bo jeśli spojrzeć na wszystkie moje filmy, one są jakieś potwornie smutne i właśnie gdzieś tam ta nadzieja jest wycięta. Ja sobie z tym nie radzę po prostu. No tak widzę ten świat, pomimo tego, że sam, no nie jestem ponurakiem, ale ten świat... jest trudny i mało w nim nadziei widzę.
0: Tak. Szczególnie trudne są rzeczywiście te obrazy związane z obiema wojnami i z tym, co po wojnie. Jest na przykład pokazany ostrzał z powietrza, wagonów. Jest pokazany nagle urwany most, który o paradoksie nazywa się, też udało mi się to przeczytać, Victory Bridge.
1: Bardzo, bardzo oglądałaś to szczegółowo, bardzo się cieszę.
0: No bardzo proszę, takie było polecenie.
1: Dzięki.
0: Prośba oczywiście. I teraz tak, myślę, że już będziemy musieli zapytać Michała, jak tam sytuacja z czasem, bo czeka nas jeszcze jedno bardzo krótkie studio. Proszę o odpowiedź. Tak, kończymy. Dobrze, kończymy to wejście. Wróćmy jeszcze tylko na moment w jednym zdaniu do ludzi. Zmieniali się bardzo ci ludzie rzeczywiście, no, z wiadomych powodów, ale ja zauważyłam, że ci pierwsi pasażerowie byli tacy entuzjastyczni, tacy zaciekawieni, zafascynowani tym, co się wydarzy. Po wojnie, po drugiej nawet wojnie światowej, tak, są zmęczeni, smutni, niezainteresowani widokiem za oknem. Tak, to jest film smutny, przerażająco smutny.
1: No tam się pojawiają znowu żołnierze, no tak, już nie no jadą tak na front, ale jest coś, co umownie nazwałem zimną wojną.
0: Tak.
1: No, tak jest, no niestety.
0: Proszę państwa, ciąg dalszy nastąpi, a my za moment będziemy już też się żegnali. Czas na kolejne hasło przywiezione z Gdańska. Tydzień temu. Ewa Platt, młoda reżyserka, zaproponowała dziecko, ale że festiwal poświęcony jest pamięci profesora, zaproponowałam niewinność. Profesor Jerzy Limon, szalony wizjoner, był w

0: Enigma i powrót do niewinności. Tak, one były niewinne na samym początku, te pociągi, a czas rozstać się z naszym gościem specjalnym, Macieju. Życzymy ci siły, energii, inspiracji. Powiedziałeś już, że pracujesz nad nowym dokumentem. Ja jeszcze poproszę o jakiś dokument radiowy, twój nowy, a teraz twoje słowo klucz, które Michał umuzyczni niebawem.
1: No po pierwsze dzięki za zaproszenie. Z dokumentem radiowym marzę, ale się czas zmienił kompletnie. Teraz już to trochę inaczej wygląda. Natomiast słowo kluczowe, no na pewno nie będę oryginalny, jeśli rzucę pociągi, skoro już cały wieczór był poświęcony, a one też potrafią być piękną metaforą.
0: No tak, to prawda. Michał cieszy się jak dziecko, tak więc już czuję,

0: Będzie fantastyczna muzyka do tego dobrana. Maciej Drygas był naszym gościem. Cieszę się jeszcze raz.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Zachwyt to też było słowo klucz. A teraz tak zabrzmiała, Macieju, inauguracja Wielkiego Jarmarku w południe 25 lipca. Przemaszerowali bębniarze i szczurlarze zgodnie z długą tradycją. No, zagrała też orkiestra Dęta Ziemi Kaszubskiej.

0: bo w Gdańsku, proszę Państwa, trwa 766. Jarmark Dominikański, inaczej Świętego Dominika. Festiwal szekspirowski trochę wcześniej niż jarmark rozpoczął się, bo 23, ubiegły czwartek. Słuchali nas Państwo w nocy z czwartku na piątek, bo jednym z naszych gości był krytyk Łukasz Drewniak, który wybrał 3 spektakle mające szansę otrzymać Złotego Jorika. No, to jest taka główna, najstarsza nagroda tego festiwalu. Powiem panu teraz dzień dobry, aczkolwiek przyznajmy się, nagrywaliśmy wczoraj.
1: Festiwal ciągle jest w czasie teraźniejszym, pani Baszko, więc możemy używać czasu teraźniejszego. Trochę mi pani zmartwiła tym wyliczeniem, ile edycji miał Jarmark Dominikański. Przestraszyłem się, że już Festiwal Szekspirowski miał tyle edycji, ale ja przeskoczyłem w czasie, bo ja pamiętam tylko 30, to jest jubileuszowa właśnie.
0: Kończy się w niedzielę. Na boku jeszcze dodam, bo doświadczyłam tego nie raz, a chyba każdego roku jest gorzej. Ten czas jarmarku nie sprzyja za bardzo festiwalowi. Ani dojechać do Gdańska w trakcie, na przykład ja nie mogę przyjechać, bo nie ma już miejsca w żadnym pociągu. Ani też poruszać się swobodnie między scenami.
1: Profesorowi Limonowi chodziło o to, żeby sprzęgnąć festiwal szekspirowski z jarmarkiem, podpisując się pod tradycję Teatru Elżbietańskiego, który zawsze wychodził do ludzi. Aktorowie angielscy, którzy grali w szkole fechtunku właśnie w Gdańsku XVII-wiecznym, oni też rozumieli, że podczas takiego jarmarku najmocniej, najsilniej, najwyraziściej bije serce miasta. I wtedy jest publiczność. Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że ten tłum otacza jakby takim kokonem Teatr Szekspirowski i Teatr Wybrzeże, gdzie odbywa się większość imprez festiwalowych, ale moim zdaniem on nie przeszkadza. On tworzy kolory, barwne tło, plebejskie, rozwibrowane, rozgadane, rozkrzyczane, rozśpiewane, a w środku tego kokonu tam już się ta gąsienica przepoczwarza w motyla teatralnego i potrzebuje tego gwaru na zewnątrz, żeby skupić się na tym, co ważne w środku właśnie za pomocą tekstu i obrazu szekspirowskiego.
0: A zatem otrzymali Państwo 2 różne punkty słyszenia czy widzenia. Tak, jeżeli byli Państwo z nami tydzień temu, kiedy my z podmokłego dziedzińca uparcie nadawaliśmy Trójkę pod Księżycem, to wiedzą Państwo, że otrzymał nasz gość ksywkę. I to był Ringo czy George?
1: Ringo, oczywiście.
0: Perkusista,
1: no, najlepszy perkusista świata Beatlesów. Człowiek o dużym poczuciu humoru, więc chciałbym iść jego śladem. Równie długo jak on.
0: Idzie ten tak. Łukasz Drewniak. Jak Ringo, tym śladem potwierdzam, szanowny Ringo. Omawiał pan kolejne 3 spektakle zgłoszone do konkursu Złoty Jorik przed tygodniem. Najmniej czasu zostało nam na ostatni pokaz, bo miało być chronologicznie. To, że nie omówiliśmy zbyt dokładnie tego spektaklu, to wynika wyłącznie z braku czasu. Zawsze nam go brakuje, niezależnie od tego, ile audycja trwa. A więc zaczniemy od tego, co w sobotę państwa, bo już beze mnie niestety czeka, czyli tego pokazu ostatniego nominowanego do Złotego Jorika.
1: Zderzenie spektaklu Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego, Hamleta, Księcia Dynamarku, z tym, co pokaże w sobotę Kamil Białaszek z Warszawskiego Teatru Powszechnego, będzie ciekawe, no, z prostej przyczyny. 2 pokolenia się spotykają, 60-latek z 20-kilkulatkiem. Kamil Białaszek to równolegle raper Koza, czyli przedstawiciel hip-hopowego pokolenia, który przekłada pewne elementy postawy swojego pokolenia i także taki rytm muzyczny jego spektakle mają. I Białaszek wymyślił sobie, że ten Hamlet, który był na zlecenie zrealizowany, to nie jest tak, że Białaszek sobie wynajduje wymarzone teksty do realizacji, tylko po prostu słucha sugestii dyrektorów, a potem przestraja, dokręca śrubki, toninguje sobie te dramaty tak jak chce, tak jak mu gust każe.
0: Proszę, a to była decyzja...
1: Już ma jak Kleczewska.

0: Maja Kraczewska jest jego profesorką z Akademii Teatralnej Warszawskiej. Razem z nią oglądałem dyplomy rapera Kozy, na przykład taki spektakl poświęcony walkom MMA, jak celebryci się naparzają w klatkach. U niego zawsze był taki zmysł krytyczny, prowokacyjny, ale to nie jest rewolucjonista, to jest raczej szyderca, ironista, to jest taki błazen, taki młody Jori, który dopiero szkoli się w przekrzywianiu świata, w wytrącaniu go z utartych szlaków. I w tym przedstawieniu, może powiedzmy to od razu, Antek Sztaba gra tytułową rolę tej tragedii Szekspira. To jest nieznośny Hamlet. To jest rozkapryszony, roszczeniowy dzieciak, który nie umie wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, który może chciałby się zbuntować, ale kompletnie nie ma na to czasu, nie ma chęci, nie wie co potem. To jest karykatura pokolenia Z, tego Gen Z słynnego, z którego częścią chyba jest Białaszek, ale właśnie dlatego, że jest jego częścią, potrafi na niego spojrzeć bardzo złośliwie i krytycznie. I to jest Hamlet, który odmawia wykonania monologu być albo nie być, mówi własny na temat sytuacji na świecie od gazy po wojnę w Ukrainie. Mówi, że nie będzie stawał w tym wyścigu aktorskim do splendoru, chwały i najgłębszej interpretacji. To ktoś, kogo ciężko znieść na scenie. Kamil Białaszek mówi wyraźnie, no nie liczcie na za dużo z tym pokoleniem. Nie liczcie, ja wiem co mówię. Czyli wszystko jest brzydkie, wszystko jest na tej scenie i w scenografii, w zachowaniach ludzkich niegodne jakby. To jest spektakl, gdzie ludzie celowo zdegradowali swoją pozycję, zniszczyli świat, przeżarli, przeżuli. To jest coś, co jakby leci cały czas do przodu, ale na jałowym biegu. A jeśli na jałowym biegu, to trochę kręci się w kółko. Więc tu, ten świat szekspirowski nie będzie miał żadnej przyszłości, cokolwiek nie zrobi Hamlet. No i dowcip mechanizmu tego świata polega na tym, że nie chodzi o efekt końcowy, że cała gospodarka dzisiejsza, cała kultura bazuje na tym, żeby tylko wytwarzać, a nie doprowadzać do końca. Nie arcydzieła napędzają tą kulturę, tylko bezustanne mielenie jej językiem. Więc Kamil Białaszek łapie nas w taką pułapkę na myszy, tak jak Hamlet chciał złapać w nią króla Klaudiusza i sprawdzić, czy jest przestępcą. Białaszek jako krytyk pokolenia Gen Z mówi, że no to złapie was na krytykę Gen Z, a jednocześnie skrytykuje was, którzy krytykujecie Gen Z, a krytykujecie ich za to, że sami wpuściliście ich w te maliny, w których oni są, czyli w sytuacji bez wyjścia, w świecie, który wysycha, umiera, płonie, jest w katastrofie klimatycznej, politycznej, systemowej, ideowej. Żaden Hamlet, nawet najpotężniejszy z przeszłości, sobie z tą sytuacją nie poradzi. Więc Białaszek jest jednocześnie skrzywiony na świat, ale i zatroskany nim, bo jakby mówi, że no rewolucji nie będzie. Hamlet musi przegrać, tak jak przegra jego pokolenie i być może w związku z tym przegra cały świat. I bardzo mocno w tym przedstawieniu, już na koniec powiem, wybrzmiewa głos królowej Gertrudy, którą gra Anna Ilczuk, czyli wspaniała aktorka z Teatru Powszechnego, która tłumaczy temu dziecinnemu Hamletowi, jak ona się dla niego poświęciła, co to znaczy być z dwoma mężczyznami, których nie kocha, czyli starym Hamletem i Klaudiuszem, że robi to tylko dla dobra dziecka, dla jej pozycji, jego pozycji na dworze, dlatego żeby mieli pieniądze, byt, jaką taką pozycję. I niech on sobie ten Hamlet z Gen Z wyobrazi, ile cierpienia za tym stoi, poświęcenia i milczenia wieloletniego. I w ten sposób Białaszek oddaje głos tej trochę uprzedmiotowionej przez lata postaci, jaką jest Gertruda. Tutaj ona jest prawdziwą buntowniczką. Ona mówi, dość tego, nie szalejcie władcy, nie umierajcie mężowie, nie mazgajcie się synowie. To jest, myślę, taki najmocniejszy głos, który przebija się z tego przedstawienia pełnego zgrywy, celowej brzydoty, wygłupu na poważne tematy. Więc jest pesymistyczny, ale śmieje się przez łzy.
1: Ja jeszcze tylko w PS, jeżeli pan pozwoli, drogi
0: proszę
1: Ringo,
0: bardzo.
1: Kontrowersyjny jest ten śląski Hamlet. Wydawało mi się, że to jest jednak aż za bardzo, czyli że to jest taki eksperyment antropologiczny i jakby nic więcej. Dopiero ktoś wyjaśniał mi, Baszka, przecież to chodzi o to, żeby Ślązacy mieli w swoim języku Szekspira i żeby tam rozpoznali siebie w tej tragedii. No, mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Natomiast zachwycająca jest obsada i w ogóle pomysły reżysera Roberta.
0: Tak, ale, pani redaktor, ja myślę, że to jest jakaś bardzo wyrazista interpretacja Szekspira, która pokazuje Hamleta jako dojrzalszego bohatera niż przywykliśmy ostatnimi laty. Nie bez przyczyny Talarczyk, czyli reżyser i Paweł Kępa przesuwają monolog być albo nie być dopiero na sam koniec sztuki, tuż przed sceną pojedynku i śmierci Hamleta. I to nie jest już gdybanie o samobójstwie, czy skąd przychodzi zło młodego człowieka, który jeszcze nic nie poznał. To jest monolog doświadczonego przez życie obywatela księcia, który wie, co narobił w tej opowieści, co spotkało kraj także przez niego i trzeba się ze sobą rozliczyć. Także chwilami jest to mocna opowieść o Śląsku, jego goryczy, o rozczarowaniach Ślązaków dotyczących statusu języka,

0: dotyczących własnej tożsamości. Talarczyk opowiadał po przedstawieniu, że on najmocniej uderzał we swoich, nie w polskie piersi, tylko w śląskie piersi. Weźcie się, chłopy, zdecydujcie, mówi do swoich rodaków, czy my bazujemy tylko na przeszłości, czy budujemy silną śląską współczesność, nowoczesność. Czy będziemy ciągle płakać na temat zamykanych kopalń i dawnej tradycji XX-XIX-wiecznej, czy może jak gdyby sprawdzimy, jakimi Ślązakami jesteśmy my, Ślązacy z klasy średniej, z inteligencji, jakby co mamy do zaoferowania w swoim języku, swoją kulturą. Nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przód, mówi Talarczyk. To jest także o tym ten spektakl.
1: Ja zaczęłam mówić jeszcze o pomysłach obsadowych, dosyć takie radykalne, ekscentryczne. Powiedzmy, że pojawiają się dwaj dyrektorzy teatru w rolach epizodycznych, czyli sam dyrektor Talarczyk.
0: Jako duch ojca.
1: No i kolega.
0: Krzysztof Buchowski, kolega dyrektor Teatru Słowackiego w roli Fortinbrasa, czyli Polaka, nie Norwega, który przychodzi, łapie ten rozpolitykowany, skonfliktowany Śląsk za gardło i mówi, teraz będzie porządek.
1: Galicja robi porządek na Śląsku. No, jest jeszcze dyskusyjne rozwiązanie w postaci obsady Poloniusza.
0: Grażyna Bułka, wielka śląska i krajowa aktorka, która zagrała Poloniusza, właśnie takiego poza płcią. W jednych scenach jest to taka bizneswoman ze Śląska, w innych lekko zniewieściały mężczyzna, który bardzo kocha swoje dzieci, chce im pomóc. To jest Poloniusz ostry jak brzytwa, pyskaty, zdecydowany, który nie jest popychadłem na dworze, nie jest podnóżkiem Klaudiusza, tylko on ma tam swoje interesy, rodzina na swoim, żeby wszystkim było dobrze. I Grażyna Bułka to gra przepięknie po prostu. To jest taki Poloniusz, którego wreszcie możemy polubić. No, jest ludzki.
1: No cóż, no i jeszcze w obsadzie jest Ewelina Adamska-Porczyk, przede wszystkim choreografka, no ale tutaj też gra, zresztą nie po raz pierwszy na scenach teatralnych. Poznaliśmy ją w Teatrze Muzycznym Kapitol. Tutaj też pokazuje, co potrafi.
0: To jest silna Ofelia, która walczy o swoje, jednocześnie jest taką też postacią z marzeń Hamleta, bo widzimy ją w pierwszych sekwencjach na murze, snuje się pośród tych wszystkich widm i staje się główną aktorką w Teatrze Pułapka na Myszy, gdzie ona jakby wpada w trans i demonstruje na swoim ciele i ciele innych aktorek, co się właściwie wydarzyło w ramach morderstwa Gonzagi, czyli jak Klaudiusz zabił starego Hamleta. I ona jest jakby pierwszą ofiarą i teatru, i własnej kobiecości, ekspresji, jest poniewierana przez Hamleta i innych bohaterów, pomimo jej siły, pomimo jej energii. To znaczy, legendarna siła śląskich kobiet kiedyś rozbija się z jakąś ścianą obcości, nienawiści, które spotyka je ze strony świata mężczyzn. My cię nie wpuścimy do tych naszych tajemnic, mówi Hamlet, mówi Klaudiusz, nawet duch ojca. I to jest, myślę, powód rozpadu tej bohaterki, że jest jakaś część rzeczywistości, która nigdy nie otworzy się przed śląskimi kobietami, tak bym nawet powiedział. Jest lęk w tym przedstawieniu o tym, że może nigdy to nie zostanie otwarte, zrównane, wypośrodkowane.
1: Teraz przyznam się, że poprosiłam pana o chwilę przerwy. Dokończymy naszą rozmowę, oczywiście w bardzo dużym skrócie kolejne wątki. Pan Łukasz Drewniak, Vel Ringo.

0: Pamięć i John Lennon dla Łukasza Drewniaka. Ringo, bo tydzień temu spodobała mu się piosenka The Beatles i został Ringo. Jeszcze parę minut naszej rozmowy, przypominam, nagranej wcześniej.
1: Trójka pod księżycem.
0: Drogi Ringo, może już nie będę pytała o te spektakle, które pan widział, które zachwyciły pana, które może trochę znudziły, czy uśpiły. Natomiast z punktu słyszenia państwa już jest po takiej specjalnej wizycie Teatru Legnickiego na Festiwalu Szekspirowskim. To powiedzmy o tym pomyśle, by Jacek Głąb ze swoim starym sprzed lat spektaklem przybył do Gdańska.
2: Zaprosiliśmy legendarny spektakl Jacka Głąba, który już był na tym festiwalu, ale on ciągle jest w repertuarze Teatru w Legnicy. Jacek Głąb przed rokiem zakończył swoją misję w Legnicy, odszedł po 28-letniej kadencji, więc też jest legendą tamtego teatru, jest legendą polskiego. I postanowiliśmy jak gdyby w tym roku hamletycznym jakby pokazać spektakl, który kiedyś no, łamał konwencję, pokazywał energię, dynamikę tego legnickiego zespołu. No, oczywiście jest już grany w trzeciej albo w czwartej obsadzie, bo to jest taki zespołowy twór, który odradza się w postaci nowych aktorów ciągniętych do obsady. I kiedyś zaczynał Tomasz Kot przecież jako Hamlet, Janusz Habior, Przemysław Bluszcz, byli Robert Gulaczyk byli w obsadzie, a dzisiaj Ireneusz Jaskot gra na przykład młodego Hamleta i to jest kolejne pokolenie, które mocuje się z tym dynamicznym, głąbowskim bohaterem, bo on w przeciwieństwie do tych Hamletów, o których opowiadałem państwu i pani w kolejnych wejściach, to jest Hamlet bez wątpliwości. To jest ktoś, kto się miota po scenie, ale roznosi go energia, bo chce rzeczywiście coś rozwalić, coś co jest kajdanami i kratami w Elsynorze. Więc Głąb rozpisał swojego

0: omleta z pomocą Krzysztofa Kopki w takim świecie pełnym piasku, ognia, rusztowań, kolejnych poziomów gry, więc my biegamy wzrokiem za aktorami, którzy przemieszczają się po zbudowanych z desek po mostach na wielu poziomach. I to jest jakby takie materialne rozpisanie wielowarstwowości tekstu szekspirowskiego. Wszędzie jakby wre jakaś walka. Bohaterów trawi wewnętrzny ogień, który też widzimy w postaci pochodni i beczek, które płoną. Czujemy zapach tego świata, dotykamy rękami ścian i wiemy, że to wszystko jest chropawe, zardzewiałe i tylko jakaś nowa energia może uratować ten legnicki Elsynor. No, ale czy uratuje? No wiemy, że starania Hamleta zawsze kończą się źle. Dla nas festiwalu szekspirowskim to zaproszenie na wymiar symboliczny. Głąb tutaj wraca. Nigdy nie dostał Jorika za żadną ze swoich realizacji, więc zapraszamy go, żeby przypomniał, jak ważne jego spektakle były dla polskiej recepcji szekspirowskiej, jak ważny on był dla Teatru Legnickiego i Teatru Polskiego, inicjując choćby tą ideę teatru opowieści. Legnica to opowieści, że teatr nie jest teatrem tylko postdramatycznym, teatrem eksperymentu, happeningu, zdarzenia, tylko opowiada się tam świat. Zamykamy część historii miasta, Polski, Europy w 2-3 godzinach widowiska i szukamy odpowiedzi, często bez celu, bez szansy, ale sama próba stworzenia opowieści już jest sukcesem człowieczeństwa, sukcesem teatru, sukcesem aktora. Więc dlatego Jacek Głąb, no, warto, żeby wrócił i przypomniał, co jest najważniejsze w teatrze.
1: Dyrektorze Jacku, dziękujemy ci bardzo. To taka puenta sentymentalna. Dziękuję panu Ringo, czyli Łukasz Drewniak, tym razem przez telefon. No zazdroszczę, że pan tam jeszcze jest.
0: Ja też sobie zazdroszczę. Państwa zapraszam na te wszystkie spektakle, które jeszcze w piątek i sobotę i niedzielę będą grane w ramach Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.
1: Pochwała szaleństwa. Takie jest hasło, motto tego festiwalu, a ja spuentuję tę naszą rozmowę. Tak, oto gotka.
2: Słowa, słowa, słowa.

0: No piękna Edyta Bartusiewicz, Symfonia Warszawia. Niewinność. Spoglądamy w górę. Tak, to jest piosenka dla profesora Jerzego Limona. A skoro była mowa o filmie, o tym mówi się i pisze bardzo dużo. Do naszego cyklu Michał wybrał fragment audycji Wszystko Wszędzie Teraz Kasi Borowieckiej. Najbliższą na marginesie jutro poprowadzi za nią na urlopie Rico.
1: Między słowami.
2: Widać, że Christopher Nolan nie lubi cyfrowych efektów specjalnych. Lubi posiłkować się praktycznymi efektami, lubi inscenizować wszystko na planie. Jest wiele scen w tym filmie, kiedy czuć oddech takiego klasycznego hollywoodzkiego epickiego kina. Jest to, jeżeli chodzi o samą historię, taka dosyć tradycyjna adaptacja Odysei. Wszystkie epizody, które znamy z oryginału, są też tutaj. Jest końcówka wojny w Troi, mamy cyklopa, są syreny, mamy wierną Penelopę, mamy Telemacha. No jest wszystko, jest nawet piesek, który wyczekuje na swojego właściciela.
3: Tak, śmieją się, że to najtrudniejsze z aktorów, ale także najzdolniejszy z aktorów. Aktorzy żartują, że to jest Meryl Streep wśród psich aktorów i rzeczywiście świetnie sobie radzi, ale to porozmawiajmy właśnie o obsadzie, bo tutaj bardzo chętnie Nolan wraca do tych ludzi, z którymi już pracował, no bo i Matt Damon, i Anne Hathaway, to oczywiście Odyseusz i Penelopa, ale Robert Pattinson.
2: To film bardzo współczesny, bo to jest też opowieść z jednej strony o tym, że sobie powtarzamy różne mity, tylko te mity czasem interpretujemy w nieodpowiedni sposób, nie tak jak powinno być. Jest to też opowieść o traumie wojennej, o człowieku z PTSD. Sam Odyseusz bardzo przypomina Oppenheimera, znaczy jest człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, że wykorzystał swój intelekt, swój geniusz, no w bardzo niegodnej sprawie doprowadził do ludobójstwa i też jakby sama jego podróż, no też jest swego rodzaju metaforą, no jakiejś takiej traumy, którą musi przepracować.
3: To, co mnie ujęło w tym filmie, to jest też to, że właściwie ten drugi, trzeci plan jest też cały czas charakterystyczny, że oni jakoś istnieją na ekranie, nie są tylko tłem dla swojego wodza.
2: No bo to jest pan Christopher Nolan i wszyscy chcą u niego wystąpić. Myślę, że niektórzy nawet zagarzą grubo poniżej swojej średniej, ale wiedzą, że jak wystąpią, no to będą mieli piękny film do swojego CV, być może kolejne nagrody. Każdy chce dołożyć swoją cegiełkę do machiny, którą Nolan buduje za każdym razem na naszych oczach.
3: Przypominam, 2 godziny 54 minuty, ale ja na przykład ani razu nie spojrzałam na zegarek w czasie tego seansu. Nie wiem, czy to jest dobry miernik.
2: No chyba najlepszy.
3: Chyba jest nie najgorszy, więc myślę, że z czystym sumieniem możemy Państwu powiedzieć, że warto poświęcić ten czas.
2: No warto. Poza tym, ile mamy filmów w ciągu roku, które rzeczywiście wywołują tyle dyskusji. Tak, łapmy ten moment, zwłaszcza, że Christopher Nolan już zapowiedział, że robi 3-letnią przerwę, więc jego kolejny film dopiero w 2029 roku.

O, ciekawa byłam, jaka muzyka została skomponowana do Odysei. Jak wiadomo, muzyki z czasów Homera, jeżeli istniał, nie można zrekonstruować. A od poniedziałku będziemy słuchali fragmentów książki Marka Węcowskiego Homer na nasze czasy. Trzeba będzie zmierzyć się z tematem, no i spróbować oprawić lekturę muzyką. No, serdecznie Państwa zapraszamy, ja i Wojtek. Pan Zbyszek napisał nawet wierszyk swój własny na nasz temat, ale też przytoczył obszerny fragment wierszyka Tuwima z 1938 roku. Stoi na stacji lokomotywa, wiadomo, lokomotywa. I to

jest w zasadzie o tym, o czym opowiada film Macieja Drgasa. Coś jeszcze miałam powiedzieć, no właśnie, na to nie byłam specjalnie przygotowana, nikt nie był przygotowany. Otóż odeszła wczoraj Iga Cembrzyńska. Było takie hasło, zachwyt właśnie, zachwycająca. Zachwycający był jej związek z Andrzejem Kondratiukiem, choć żyli jak pies z kotem. To tylko tytuł filmu jego brata Janusza z 2018 roku. Igę zagrała Aleksandra Konieczna. Pokazywany był ten film na festiwalu w Gdyni. Iga Cembrzyńska była na tym festiwalu. No i właściwie więcej nie pamiętam. Proszę Państwa, no to słuchając tej przepięknej absolutnie muzyki do Odysei, dziękujemy za lipiec 2026 z Państwem w Trójce pod Księżycem. Za dzisiaj dziękujemy Beacie Wolskiej, Michał Żłądkowski i BM. Beata ma szansę powitać słońce o 4:56. Piękny dzień przed nami. Takiego w każdym razie życzymy Państwu i sobie. No i cóż, do sierpnia.